0: objawów może choroba doprowadzić. Natomiast na początku absolutnie czujemy się świetnie. No, że na przykład zgłaszamy, że się bardziej męczymy, albo że mamy jakieś problemy ze snem, albo że jesteśmy rozdrażnieni. No to nie są charakterystyczne objawy, które by zaraz powodowały, że musimy biec i radzić się lekarza, co się dzieje. No każdy z nas takie dni miewa. Natomiast bardzo ważne w cukrzycy jest to, żeby tą chorobę wychwycić na samym początku, kiedy nie ma tych objawów jeszcze, bo znacznie łatwiej nam jest im zapobiegać, niż leczyć później powikłania. Bo cukrzyca to podwyższony poziom glikemii we krwi. Natomiast nie chodzi o samą podwyższoną glikemię, ale ta glikemia niestety powoduje przewlekłe powikłania. Jest chorobą postępującą i jeśli w porę nie zmienimy trybu życia, czy nie włączymy leczenia, to niestety te powikłania zaczynają się rozwijać. Bo na przykład to, że u kogoś wystąpił, nie zawsze kojarzymy, albo pacjenci mają w kartach wypisowych szpitalnych, że zostali hospitalizowani z powodu choroby wieńcowej, niewydolności krążenia albo niewydolności nerek, a nie kojarzymy tego, że do tych chorób doprowadziła cukrzyca. Bo w wypisie mamy najważniejsze rozpoznanie to, z którego powodu faktycznie pacjent jest hospitalizowany, tylko że u podstawy, u podłoża tego leży niestety rozwijająca się cały czas cukrzyca.
1: Zaczęłam tak ponuro dlatego, że z cukrzycą trzeba nauczyć się żyć. Ten cykl leczenia jest rzeczywiście bardzo unormowany. On ma już swoje takie doświadczalne rezultaty, że można się nauczyć z tym żyć, że nie jest to coś, co pozbawi nas również radości życia, tylko to jest właśnie ten moment na wychwycenie najważniejszy. To, co pani doktor mówi.
0: Pewnie, oczywiście.
1: Że moment właśnie przegapienia u siebie, czy też może jakiegoś profilaktycznego stosowania badania tych cukrów, jeśli w rodzinie była cukrzyca, to chyba jest pierwsze wskazanie do tego, żeby już być czujnym.
0: Pewnie, no myślę, że też wokół w naszych, wśród znajomych, wśród rodziny to hasło cukrzyca pojawia się. Badanie cukrzycy, żeby sprawdzić, czy ta cukrzyca jest, czy nie, to nie są skomplikowane badania, bo to wystarczy pobrać krew z żyły na czczo i już mamy wynik, który nam mówi, czy musimy przeprowadzać dalszą diagnostykę, czy nie. Więc nie potrzeba skomplikowanych badań, a przecież rozmawiamy też i wśród znajomych i rodziny o różnych dolegliwościach, więc gdzieś tam dobre jest to, że możemy to wcześniej wychwycić, bo czasami no, są takie choroby, które no niestety tak zaatakują, że już nie mamy wyjścia. Nie ma faktycznie badań takich prostych. No nie każdy rutynowo robi jakiś skan ciała, przegląd, takie bardziej skomplikowane badania. No dobrze by było, żeby iść tak jak z samochodem idziemy na przegląd, co tam dolega, to i żebyśmy może raz w roku taki całkowity przegląd mieli. Ale ponieważ tak na razie nie jest, a cukier jest najprostszą rzeczą, którą możemy zbadać, czy nawet, nie wiem, u znajomych glukometrem, jak cokolwiek mamy jakieś podejrzenie, to trzeba to wyjaśnić, bo będziemy mieć wtedy pewność, że wszystko jest okej, albo pewność, że w porę rozpoznajemy. Więc też ja absolutnie tutaj, jak pacjent przychodzi do mnie ze świeżo rozpoznaną cukrzycą i czeka na ten rozpoznanie i tą, że dodatkowa jakaś choroba, to absolutnie nie mówię, że no proszę pana, teraz to już świat do góry nogami, trzeba wywrócić, wszystko zmienić, regularny tryb życia, dieta, spacery i to, bo powiedzieć o sobie, obojętne czy o sobie 40-letniej, czy 60-letniej, bo to różni ludzie prowadzą różne tryby życia, że musi się wyrzec na przykład ulubionych rzeczy, które robi, albo jakiegoś jedzenia, które jest jego ukochanym, jakichś dań. No nie można aż tak do tego podchodzić, bo musimy opracować plan na najbliższe lata i nawet bym powiedziała, że nie najbliższe, ale i najdalsze, żeby te lata były w komforcie, w zadowoleniu, w dobrym samopoczuciu, a nie żeby nam z tyłu głowy cały czas wisiało coś, że ojej, jak zjem te dwa cukierki, to na pewno już bliżej jestem zawału czy udaru. No, bo taką narrację też możemy przyjąć, że ja absolutnie nie jestem osobą, która by pacjentów straszyła i mówiła, no skrajne przypadki, kiedy faktycznie

0: Błędnie, a nawet nie wiem, czy nie wychodzi naprzód jako przewlekła choroba, która, tak jak mówiłam na początku, że pacjent na przykład hospitalizowany z powodu zawału, a przyczyną jest cukrzyca, tak samo choroba otyłościowa jest w kilkudziesięciu procentach powoduje rozwój cukrzycy i powikłań lipidowych. I to w tej chwili, tak jak 10, 15, no 20 lat temu mówiliśmy o cukrzycy jako epidemii XXI wieku, tak już tą epidemię jedną mamy, ale w tej chwili bardzo, bardzo kładziemy nacisk na chorobę otyłościową. I tak jak już nawet określam to, że nie na otyłość i nadwagę, bo to bardziej nam się kojarzy no, z takimi zbędnymi kilogramami, które dobrze byłoby zrzucić, bo byłoby nam lżej, bo byśmy lepiej może wyglądali, tak nam się wydaje, a musimy potraktować chorobę otyłość jako chorobę przewlekłą, tak samo groźną jak cukrzyca, mającą powikłań 200, a nawet więcej. I po prostu musimy to skojarzyć, że to niestety wpływa na pogorszenie jakości życia, skrócenie naszego życia. I teraz zmieniając te nasze zachowania, to podejście, to jednocześnie wpływamy i na obniżenie glikemii, ale i na redukcję masy ciała. Kiedyś leczenie cukrzycy, to pierwsze jakieś skojarzenie, które myślę, jakbym, no byśmy komuś na ulicy rzucili, że jak się leczy cukrzycę, no trzeba obniżyć cukier. A w tej chwili to jest jedna ze składowych leczenia cukrzycy, bo nie da się tylko wybiórczo leczyć cukru. W ogóle nie da się u pacjenta, człowieka, no wszystkich leczyć tylko jednej choroby tak wybiórczo, się do czegoś przyczepić i tylko dać na tą jedną, no chyba, że to jest jakaś dolegliwość bólowa wyjątkowo, ale w chorobach przewlekłych to są całe zespoły i trzeba zwrócić uwagę na nadciśnienie, na cholesterol, na chorobę otyłościową, na jakieś przewlekłe te wszystkie powikłania. Oczywiście, no wysoki poziom glikemii, no bo tym się charakteryzuje cukrzyca, ale to trzeba całościowo ogarnąć. Całościowo, czyli nie jednym lekiem, a najlepiej najpierw właśnie tą zmianą trybu życia, tym naszym podejściem do siebie. Zadbać o siebie, tak jak dbamy o jakieś cenne nasze rzeczy, czy tak jak dbamy o małe dzieci, bo są takie bezradne, czy o jakieś nasze zwierzęta dbamy, bo są, trzeba o nie dbać, to tak samo, a nawet bardziej, musimy po prostu zadbać o siebie, czyli pomyśleć i o tym, co jemy, i jak wypoczywamy, i o stresie, i o wysiłku. Ja wiem, że to jest łatwo mówić, bo sama też pracuję i wszystko muszę zrobić i wykonać, no, tak jak każdy z nas. Natomiast małymi kroczkami absolutnie trzeba to zmieniać i dążyć pierwsze takim leczeniem właśnie zmianą trybu życia, podejściem do życia. Dopiero w dalszej kolejności, jak to nam się, bo nie zawsze to się udaje. Po pierwsze, to jest trudno i zmienić nasze przyzwyczajenia, nasze zachowania. To nie są rzeczy tak na, o, od dzisiaj mam cukrzycę i już przestaję pojedyncze osoby. Oczywiście tak jak zrzucaniem papierosów, przestaniem. Są osoby, które łatwiej to przychodzi, innym trudniej. Ale małymi kroczkami, czasem niewielkie zmiany, a naprawdę to jest olbrzymia poprawa dla naszego organizmu i na przyszłość dla takiego bardziej lepszego życia.
1: Czyli to są takie, pani doktor, pierwsze zalecenia w tym pierwszym etapie wychwycenia choroby. Pewnie. Tutaj o tej otyłości też jeszcze może wrócimy, bo to też jest plaga, prawda, tej cywilizacji opartej o, no co tu dużo mówić, śmieciowe jedzenie, które nas otacza zewsząd.
0: Siedzący tryb życia, no niestety.
1: Tak, tak jest, no i tak. I siedzenie w komórce, które może trwać
0: tak
1: godzinami.
0: Teraz,
1: tak jest, no kiedyś dzieciaki biegały po podwórku do późnej młodości. Dzisiaj oczywiście możemy sobie ponarzekać, że tego ruchu nie mają. Natomiast te pierwsze proste zalecenie, czyli zmiana trybu życia, zadbanie o siebie, zmiana tych nawyków okropnych, żywieniowych, na pewno pomaga. Natomiast co zrobić w sytuacji, kiedy już zaczyna być groźnie, kiedy już zjawia się pacjent z chorobą i pani doktor widzi, że jesteśmy już po paru latach
0: Pewnie takie sytuacje.
1: I tu trzeba już bardziej radykalnie.

0: radykalnych decyzji.
1: Pewnie, bo do poradni diabetologicznej, tam gdzie ja pracuję, jednak trafiają osoby już po jakimś, większość to są pacjenci już z jakąś historią choroby cukrzycowej, bo są leczeni w poradniach innych, w POZ-ach i bardzo dobrze leczeni. Natomiast cukrzyca jest chorobą przewlekłą i postępującą i faktycznie trafiają pacjenci z wysoką glikemią i absolutnie tutaj musimy wprowadzić farmakoterapię. Nie da się wszystkiego zrobić tymi naszymi zmianą trybu życia i też trafiliśmy na świetny czas leczenia cukrzycy, leków obniżających glikemię, bo w ciągu ostatnich 20 lat olbrzymi postęp dokonał się w leczeniu cukrzycy. Owszem, zaczynamy leczenie tabletkami, w zależności od tego, czy pacjent ma nadwagę, czy ma chorobę otyłościową, jakie ma inne choroby towarzyszące. Po kolei mamy schematy zalecenia Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, światowych towarzystw, które są zgodne, nie różnią się, które leki po kolei mamy włączyć. I tak jak mówiłam, nie tylko żeby obniżyć cukier, bo czasami obniżenie glikemii jest proste, ale musimy wiedzieć i włączyć takie leki, które będą dawały pacjentowi dodatkowe korzyści. Ponieważ teraz wszystkie leki, które są nowe leki, które są rejestrowane, przechodzą badania nie tylko w cukrzycy, w innych chorobach i kardiologicznych, i pulmonologicznych, nie tylko leki, które działają na dany objaw na przykład, ale dają dodatkowe korzyści, czyli mają tak zwane, określa się tak zwany MACE, czyli ten złożony punkt końcowy, czyli w badaniach na przykład jedna grupa otrzymuje pacjentów dany lek, druga placebo i patrzymy przez wiele lat, to są takie badania długofalowe, trwające kilka lat, oceniamy, czy ci pacjenci, którzy otrzymywali lek, mają mniejszy ten punkt końcowy, ten MACE, czyli jest, to określa się ilość hospitalizacji z powodów sercowo-naczyniowych zakończonych zgonem albo ilość zawałów serca niezakończonych zgonem i ilość udarów. I dopiero te leki trafiają jako leki wskazane, pierwszego rzutu, preferowane, które mają wykazane ten dodatnie właściwości, czyli biorąc ten lek, zmniejszamy ryzyko wystąpienia zawału, udaru, niewydolności krążenia, niewydolności nerek, retinopatii. I takie leki są dopiero dopuszczane, to są bardzo długie badania. Ogłoszenie zawsze wyników jest takie światowym wydarzeniem, bo czekamy, czy faktycznie ten lek, na który czekamy, spełnia te nasze oczekiwania. I w tej chwili wcale nie są właśnie, jakby nie mamy włączyć na początku te leki, które najmocniej obniżą cukier, ale te, które dają pacjentowi dodatkowe korzyści. Z leków w tej chwili w cukrzycy, które właśnie pomagają tym pacjentom, zmniejszają to ryzyko sercowo-naczyniowe, to są SGLT2 inhibitory i GLP-1 analogi. Leki wspaniałe, które nie dają hipoglikemii, bo też te tak zwane stare leki, które kiedyś stosowaliśmy, zwiększały ryzyko hipoglikemii, bo cukrzyca to nie tylko to jest cała zaburzona gospodarka, jeśli chodzi o glikemię, bo owszem, są wysokie cukry, ale ci pacjenci z glikemią są narażeni na ryzyko hipoglikemii.
0: Czyli tego gwałtownego
1: spadku cukru. U osoby bez cukrzycy nigdy albo rzadko w jakichś skrajnych innych jednostkach chorobowych tak może spaść cukier, żebyśmy się źle poczuli czy stracili przytomność. Natomiast u pacjentów z cukrzycą jest to zagrożenie życia i jest tak samo obciążające jak jakiś mikroudar czy mikrozator. I te leki, te stare leki świetnie działały i obniżały cukier, ale było duże ryzyko hipoglikemii. Też były takie badania, kiedy bardzo byliśmy zadowoleni, że dany lek świetnie obniżył hemoglobinę glikowaną, czyli taki wskaźnik wyrównania cukrzycy, ale ku naszym zdziwieniu okazało się, że ci pacjenci, którzy mieli najlepsze wyniki, jeśli chodzi o obniżenie glikemii, niestety w tej grupie była największa ilość zgonów czy zawałów, z powodu hipoglikemii, których dopiero od tego czasu włączyliśmy to, że owszem, leki muszą obniżać cukier, ale nie wolno, żeby występowały hipoglikemie. I te wszystkie najnowsze leki, można powiedzieć, że to są takie inteligentne leki, które one nie dają dodatkowego wyrzutu insuliny, czyli nie mamy tego dodatkowego zagrożenia hipoglikemią, tylko obniżają wysokie cukry. I na przykład GLP-1 analogi dlatego weszły również do leczenia choroby otyłościowej, ponieważ okazało się, że pacjenci nie mają hipoglikemii, a do tego chudną. I dlatego firmy stwierdziły, że być może można te leki stosować u pacjentów, którzy w ogóle nie mają cukrzycy, a mają chorobę otyłościową, ponieważ na glikemię one działają tylko wtedy, jak ta glikemia jest za wysoka. Więc możemy stosować właśnie u osób bez cukrzycy. To znaczy też w grupie są na jakieś niewielkie różnice, ale i GLP-1 analogi, i SGLT2 inhibitory mają potwierdzone te dodatkowe korzyści dla pacjentów.
0: Znowu się ta otyłość pojawiła, ale jeszcze do niej wrócimy, bo ten niesamowity postęp, który się dokonał w medycynie, nie tylko zresztą w diabetologii, bo w bardzo wielu innych chorobach, z którymi w XX wieku sobie nie umiano poradzić, a w ostatnich kilkunastu latach, łącznie z chorobami nowotworowymi, czyli tymi najtrudniejszymi, w jakiś sposób sobie jednak medycyna radzi, to również myślę bardzo dużo ułatwień przyszło w tym codziennym życiu dla osób chorujących na cukrzycę, jeśli chodzi o tak, sam proces badania poziomu cukru, który kiedyś był no, taki, powiedziałabym, bardzo deprymujący, czy rzeczywiście taki trudny do zaakceptowania przez pacjenta. Te zastrzyki słynne, które sobie pacjenci sami musieli robić, na pewno teraz jeszcze też są takie stadia potrzebne, ale też całe to osprzętowanie jest już taką formą, która pomaga sobie samemu. Nie trzeba się mierzyć z takimi wyzwaniami, które kiedyś były przypisane ściśle do czynności stricte medycznych. To całe oprzyrządowanie również to jest skok wręcz, powiedziałabym, cywilizacyjny.
1: Niesamowity, dlatego że często pacjenci na hasło insulina, kiedy insulina jest oczywiście, jest w pewnych sytuacjach jest niezastąpiona, tak. I trzeba podawać czasami 4 razy dziennie, więc no nie jest aż tak, że tam raz na miesiąc insulina, bo faktycznie w badaniach były insuliny wziewne, insuliny podawane raz w tygodniu, ale jakoś to się nie sprawdziło. Natomiast rozwój poszedł właśnie w kierunku tego osprzętowania i teraz absolutnie nie ma takiej stygmatyzacji tych pacjentów. Natomiast na samo hasło właśnie, że no, trzeba włączyć insulinę, to pierwsza reakcja pacjentów jest taka: ojej, to wtedy muszę być w domu o stałej porze, muszę o stałej porze zjadać posiłki, muszę 10 razy dziennie mierzyć cukier. A wcale tak nie jest, bo są insuliny w tej chwili analogowe, długodziałające, które możemy podawać o różnych porach dnia. Nie są związane ze stałą tą godziną, że na przykład o godzinie 22 dzień w dzień muszę być w domu, bo muszę podać dawkę insuliny. Że tą dawkę jakoś trzeba mieszać, miareczkować. To już w ogóle są czasy prehistoryczne. Sprzęt do podawania, igiełki cieniusieńkie, takie prawie bezbólowe, wszelkie peny, które również mają na przykład zapis ostatniej dawki dla starszych osób, które nie pamiętają, czy tą insulinę podały, czy nie.
0: Już nie trzeba notesików
1: nie
0: prowadzić.
1: Nie trzeba notesików, tam, tak. Aczkolwiek notesiki zawsze nadal są lubiane i są bardzo dobre. Natomiast faktycznie glukometry malutkie, wygodne, bez kalibrowania, bez konieczności jakichś tam oprogramowań, plus CGM-y, czyli te do stałego monitorowania glikemii. Takie przylepce często czasami spotykamy u pacjentów na ramionach, czujniki z aplikacją w telefonie czy w takim małym aparaciku, który przez całą dobę skanują poziom glikemii. Jest to ułatwienie no, dla wszystkich, dla młodych osób, bo wygodne, bo nie trzeba kłuć się w palec, bo cały czas mają aktualne wyniki na swoich telefonach. Dla osób starszych natomiast myślę, że jeszcze bardziej liczy się bezpieczeństwo, ponieważ ponieważ te aplikacje mogą być na przykład u osób z rodziny, które starsze osoby nie radzą sobie z kontrolą tej glikemii, nie wiedzą, ile podać na przykład insuliny. I wtedy w telefonie u najbliższej osoby wszystkie te wyniki są i mają kontrolę nad starszymi rodzicami. Te wszystkie CGM mają alarmy niskiej, wysokiej glikemii, mogą zabezpieczać przed właśnie spadkiem hipoglikemii, ponieważ alarm jest nie jak już cukier jest niski, ale jak zaczyna spadać, czyli nie dopuszczamy do tej glikemii, bo pacjent jak już widzi, że jest 80-76, to już coś zjada, wypija i nie ma hipoglikemii. Plus pompy insulinowe. W cukrzycy typu drugiego troszeczkę temat mniejszy, dlatego że przede wszystkim cukrzyca typu pierwszego i refundacja do 26 roku życia. Wiem, że Polskie Towarzystwo Diabetologiczne walczy o to, żeby dla tych pacjentów z cukrzycą typu pierwszego, którzy na przykład od 5 roku życia czy 7 mieli pompę i nagle w 26 roku życia nie mają tej refundacji, to faktycznie jest olbrzymi taki przełom i konieczność przejścia na peny, więc że są działania, aby była dalsza refundacja. Natomiast pompy w tej chwili też są malutkie, wygodne, inteligentne, zintegrowane z tymi systemami, CGM-ami, czyli tak już w zasadzie troszkę same wiedzą, ile tej insuliny podawać. No świat XXI wiek absolutnie. Jesteśmy, nie powiem, że w czołówce, ale w światowej naprawdę nie mamy tutaj, jak pacjenci czasami przychodzą i mówią, że coś tam w innym kraju jest, a u nas nie ma, to nieprawda. Jesteśmy na bieżąco, jeśli chodzi o sprzęt też diabetologiczny i tutaj mamy dostęp. No może nie wszystko, jeśli chodzi o refundację, jest ten pełen dostęp, no ale to już zupełnie jest taki inny temat.
0: Czy krótko mogłaby pani doktor powiedzieć, czym różni się cukrzyca typu 1 od cukrzycy typu 2? Mhm. Ta pierwsza jest, zdaje się, w mniejszej populacji.
1: Tak, cukrzyca typu 1 to jest około 5% pacjentów. Tak. To jest autoimmunologiczna cukrzyca, czyli we krwi są przeciwciała, takie białka, które całkowicie blokują produkcję insuliny przez komórki beta-trzustki. Nie ma w ogóle wydzielanej insuliny. I ta cukrzyca najczęściej występuje u dzieci, u młodych osób. Czasami zdarza się u młodych dorosłych, dosyć często u młodych dorosłych, to jest taki pośredni typ, kiedy jeszcze troszeczkę tego wydzielania może być, ale niestety i w tej cukrzycy od początku trzeba podać z zewnątrz insulinę, bo nie ma w ogóle produkcji insuliny. Natomiast cukrzyca typu drugiego, to jest 95% cukrzycy, wynika z niedostatecznej produkcji. Jest produkcja insuliny, ale na przykład w związku z nadwagą, z chorobą otyłościową, ta insulina na obwodzie źle działa. Jest insulinooporność. I wtedy musimy pomóc, bo we krwi, jakbyśmy zmierzyli poziom insuliny, to ta insulina jest świetnie produkowana, jest wysoki poziom, ale cukry są wysokie, bo ona nie działa, jest ta insulinooporność. I trzustka, żeby komórki beta-trzustki, żeby przełamać tą insulinooporność, potrafią wyprodukować coraz więcej tej insuliny, ale dochodzi też do momentu, kiedy wreszcie te komórki się wyczerpują, tej produkcji insuliny nie ma i wtedy to jest właśnie ten moment, kiedy już żadnymi lekami nie pobudzimy, bo już nie ma co pobudzać i wtedy w cukrzycy typu drugiego również musimy włączyć insulinę.
0: To ja tylko dodam, że właśnie insulinę typu pierwszego ma, co mogliśmy oglądać, jeśli chodzi o miłośników tenisa, jeden z najwybitniejszych współczesnych tenisistów, Sasza Zwieriew, i widać, że on sobie doskonale z tą chorobą radzi, aczkolwiek musi uzupełniać te braki w trakcie wysiłku fizycznego, czyli w trakcie meczu na przykład tenisowego. A ciąża cukrzycowa to jest zjawisko, które również się zdarza, a jakie jest jego podłoże i nie ma kontynuacji, rozumiem, później, tak, chociaż mogą być pewne konsekwencje.
1: Tak, bo musimy odróżnić od, jak kobieta z cukrzycą typu pierwszego zachodzi w ciąży, to jest zupełnie co innego, bo musi być przygotowana do tej ciąży, wiemy, że ma cukrzycę typu pierwszego. Natomiast cukrzyca ciążowa to jest cukrzyca, która pojawia się po prostu w ciąży. Są inne poziomy glikemii, które zgodnie z wytycznymi, z badaniami stwierdzono, że dla bezpieczeństwa płodu, dla prawidłowego przebiegu ciąży te wartości glikemii muszą być bardzo restrykcyjne i one nie są takie jak u pacjentów, u osób nie będących w ciąży. Natomiast faktycznie ciąża jest takim czasem, kiedy zwiększa się zapotrzebowanie na insulinę. Teoretycznie jest to fizjologia, bo w ciąży są produkowane te hormony, które wytwarzane te hormony, które zwiększają zapotrzebowanie na insulinę. I im dziecko jest większe, im ciąża jest wyższa, tym zwiększa się to zapotrzebowanie na insulinę. Przed porodem jest największe, natomiast po porodzie, kiedy już te hormony inne dochodzą do głosu, prolaktyna związane z karmieniem, z opieką nad dzieckiem, to wtedy to zapotrzebowanie na insulinę się zmniejsza i cukry wracają do normy. Owszem, fizjologia, ale w takich granicach. Czasami faktycznie nie ma dokładnego wyjaśnenia i takich powodów, które mogłabym wymienić, że na pewno jeśli w rodzinie występuje cukrzyca, ale to nie jest taka prosta zależność. Nie wiemy tak naprawdę, dlaczego u jednych osób. Czasami są to takie zespoły autoimmunologiczne, bo jakaś tam również jest związane z tarczycą, to wtedy możemy się spodziewać, że na przykład coś tam też z podwyższoną glikemią będzie, czy jakiś na przykład zespół policystycznych jajników, ale to są naprawdę nieproste zależności. Wykonujemy glikemię u kobiety w ciąży na samym początku ciąży. Jeżeli ten cukier jest powyżej 93, zalecamy wykonanie krzywej cukru. Takiej pełnej krzywej cukru, testu obciążenia glukozą, podajemy glukozę i mierzymy cukier przed, po godzinie i po dwóch. I wtedy też te wartości są, przedziały są określone. Konieczna jest opieka w poradni diabetologicznej. Kontrola codziennie glikemii na co godzinę po posiłku. I jeśli jest konieczność, włączenie, jedyną możliwością leczenia obniżenia glikemii w ciąży jest włączenie malutkich dawek insuliny. Też uspokajamy panie, że to jest w przebiegu tylko ciąży, że to nie jest, gdyby panie nie były w ciąży, to te wartości glikemii, które mają, byłyby całkowicie prawidłowe, bo to są często cukry poniżej 100, natomiast no cukier powyżej 90 w takiej samokontroli no budzi już jakieś tutaj nasze zaniepokojenie i wtedy no konieczne jest włączenie tej insuliny. Również te pacjentki mają refundowane CGM-y te do ciągłego monitorowania glikemii. Spotykamy się z paniami częściej, bo faktycznie, żeby były spokojne. Przede wszystkim trzeba uspokoić panie, że to nie jest tak, że jak cukrzyca, to już wiąże się z chorobą dziecka, ze złym przebiegiem ciąży, z wadami, bo no jakbyśmy o tym pomyśleli, to faktycznie pierwsza nasza reakcja jest to, Boże, coś się będzie działo złego z dzieckiem. Więc też uspokajam panie, że 1-2 cukry powyżej normy to absolutnie nie jest to problem, że nie muszą jeść tylko, nie wiem, gotowanej ryby i surowej marchewki, że wszelkie jakieś przyjemności, czy coś, na co mają ochotę, mogą zjeść. No tylko trzeba podejść zdroworozsądkowo, wiedzieć, że troszkę trzeba o siebie też zadbać po prostu.
0: To pani doktor, porozmawiajmy jeszcze chwilę na zakończenie o tej otyłości. Skąd się bierze również ta taka cywilizacyjna przypadłość? No ja żyję stosownie długo i należę do tego pokolenia, które mówi, za moich czasów nie było prawie ludzi otyłych, a teraz patrząc na chodnik i spacerujących po nim ludzi, no co tu dużo kryć? Także młodych, no można się czasami po prostu zamartwić i przestraszyć. Skąd się bierze? Czy tylko z tego okropnego, śmieciowego, fast foodowego jedzenia, czy też trzeba mieć jakieś do tego inklinacje?
1: Na pewno predyspozycje muszą być, bo też nie możemy powiedzieć, że to tylko dlatego, że się nie ruszamy i źle jemy. Absolutnie, 99% wynika z tego. Natomiast no czasami jest tak, że chudy zjada trzy obiady i nie tyje, a osoba z chorobą otyłościową zje naprawdę niewiele i niestety to już się gdzieś tam odkłada. Więc predyspozycje na pewno są. Kiedyś traktowaliśmy tkankę tłuszczową jako na zasadzie no po prostu tkanka tłuszczowa, tłuszcz. W miarę badania wiemy, że ta tkanka tłuszczowa to jest cały zbiór takich endokrynnych wszystkich hormonów, które u jednego są, jednych jest za mało, drugich jest za dużo. I teraz tymi nowymi lekami staramy się wpływać na te właśnie wszystkie endogeny, cytokiny, adiponektyny, leptyny, żeby pomóc schudnąć. Bo niektóra osoba stosując jakąś dietę czy aktywność fizyczną, no faktycznie w miarę regularnie wszystkie te zalecenia stosując, łatwiej tą wagę może obniżyć, inna zupełnie ta waga nie drgnie. Więc to nie jest takie proste, że tylko no dlatego, że się nie ruszamy i źle jemy, aczkolwiek no myślę, że nie wiemy. Kiedyś też próbowałam pacjentom udowodnić, że zdrowa dieta jest tania. Nie jest tania zdrowa dieta. No żeby nie wiem co, to nie jest. Ta regularność posiłków.
0: No jakość też,
1: jakość,
0: prawda?
1: Absolutnie.
0: Żeby unikać tych najbardziej...
1: Tak, nie. No zalecamy absolutnie zdrowe zasady żywienia, ale oprócz tego regularność posiłków, o której zapominamy, bo biegamy, bo pracujemy, bo szkoła, bo dodatkowe zajęcia. Natomiast ten nasz organizm jest przyzwyczajony do jakiegoś takiej systematyczności. On nie zmienia się. Myślę, że my mamy łatwiejsze przystosowanie się do warunków jakichś skrajnych niż tak naprawdę ten nasz cały wewnętrzny organizm, bo powinniśmy go właśnie tak traktować z regularnością, czyli posiłki regularne, mniejsze, na czas, w spoczynku, z przyjemnością. Ja jak o tym mówię, to aż mi wstyd, bo wiem, że to jest bardzo trudne do zrealizowania, ale tak jest. Jak ten nasz organizm przyzwyczai się, że o tej porze dostaje tyle kalorii, o 12 znowu mu coś dostarczymy, o 15, o 18, to te nasze komórki biorą tylko z tego pożywienia to, co potrzebują, a reszta się nie odkłada, dlatego że te nasze komórki wiedzą, że o tej 15 znowu będzie dowóz energii i one spokojnie wytrzymają. Natomiast przy tym, jak jemy o 8 i o 20, to ten nasz organizm głupieje, bo on nie wie, czy on dostanie tą energię dalej, a energia nam jest potrzebna do wszystkich czynności życiowych. Nie do tego, żeby tylko biegać i uprawiać sport, ale żeby biło serce, żeby oddychać, żeby pracował mózg, to my potrzebujemy energii. Więc ta regularność tych posiłków, na co zwracam uwagę, że czasami mówię, że lepiej zjeść nawet to, co ktoś bardzo lubi, a może nie jest takie najbardziej wskazane, no bo może do tej ryby wrócę, ale no jakiś kawałek mięsa, czegoś, co no może ja bym nie zaleciła, ale jeśli te posiłki będą regularne, jeśli będziemy wypijać te 2 litry wody, starać się może nie przesadzać właśnie z wymyślaniem posiłków, a jej rzeczy bardziej proste. Takie jak pani redaktor mówi, że się kiedyś jadło. Ja też pamiętam kaszę z siadłym mlekiem, była bardzo dobra, niewymyślna, a kasza dużo błonnika zaspokoi sytość. Natomiast no też to nie jest takie proste, bo no to wydzielanie tych hormonów związanych z ośrodkiem głodu, sytości jest u pacjentów z chorobą otyłościową zaburzone. Jedna osoba, jak się naje 2 kanapkami, to przestaje jeść. Są osoby, które mają niestety te hormony głodu na wysokim poziomie i wtedy mogą jeść i jeść, nigdy tej sytości nie uzyskają. I tutaj jest problem. Tak samo osoby, które mają uniemożliwioną taką dobrą aktywność ruchową, bo jakieś dolegliwości stawowe czy inne przyczyny. Też nie powiem, łatwo jest powiedzieć, czy 5 razy w tygodniu 30 minut wysiłku do lekkiej zadyszki, czy na przykład ćwiczenia siłowe 2 razy w tygodniu przez godzinę. No tak mamy zalecić. Później to nie zawsze się sprawdza i nie zawsze wychodzi. Natomiast tu na szczęście no właśnie mamy już te leki, które działają na tych poziomach hormonalnych, czyli nie tylko i działają ośrodkowo, i działają w przewodzie pokarmowym, i zwiększają to uczucie sytości, zmniejszają uczucie głodu, zmniejszają perystaltykę żołądka, czyli najadamy się mniejszą ilością pożywienia i też po takie leki musimy sięgać, bo jeśli traktując chorobę otyłościową jako chorobę przewlekłą, musimy ją leczyć. I też nie odchudzać się, a leczyć, bo odchudzić się możemy przez 2 tygodnie faktycznie, jak mamy jakiś super wyjazd, chcemy świetnie wyglądać, to okej, my się zepniemy na 2-3 tygodnie i będziemy mocno ćwiczyć, stosować dietę, nie wiem, sokową, kapuścianą, obojętnie jaką, i schudniemy te 5-6 kg. Tylko że potem to wróci, bo to nie chodzi o to, żeby się zagłodzić, tylko żeby wyrównać ten metabolizm, zmienić właśnie.
0: Ja mam nadzieję namówić jeszcze panią doktor na taką rozmowę o samej otyłości, bo to jest też piękny temat rzeka. Tak, dziś serdecznie dziękuję za to spotkanie. Pani doktor Małgorzata Józefowska, diabetolog. Także jesteśmy umówione i w tej materii.
1: Jesteśmy, dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Małgorzata Warzecha, kłaniam się.
2: To była powtórka programu. Więcej naszych audycji i podcastów na radiołódź.pl.

0: Radio Łódź. To jest powtórka programu. Gość Radia Łódź.
1: Michał Dąbrowski, kłaniam się Państwu i zapraszam na najważniejszą rozmowę w Łódzkiem o poranku. Dzień dobry naszemu gościowi, a z nami na łączach wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk z Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry, panie ministrze.
2: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
1: Prawo i Sprawiedliwość podzielone jak nigdy dotąd. Przy Nowogrodzkiej w Warszawie zakończyły się rozmowy ostatniej szansy. Prezes partii Jarosław Kaczyński domaga się likwidacji Stowarzyszenia Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego, a jak widzimy i czytamy, stronnicy byłego premiera i sam były premier nie zamierzają spełniać tego żądania. Piotr Müller, Marcin Horała, Szymon Szynkowski-Welsenk, Paweł Jabłoński czy Waldemar Buda to są ci posłowie i europosłowie, którzy prawdopodobnie nie podpisali tak zwanych lojalności. Ale pana ta sytuacja cieszy, bo największa partia opozycyjna jest podzielona jak nigdy dotąd? Czy może jednak smuci, bo kończy się PiS w tym wydaniu, które dość dobrze już znacie?
2: Moim zdaniem ta sprawa jest w jakimś sensie przesądzona. To znaczy Mateusz Morawiecki podjął decyzję o tym, że dokona tego rozłamu. Pewnie w pierwszym odruchu myślał o tym, że może stanąć na czele PiSu, ale gdy to się nie udało, dochodzi dzisiaj do właśnie tego podziału. Godzina 12 to oświadczenie prezesa Kaczyńskiego, w którym pewnie potwierdzi się to, o czym słyszymy od wielu, wielu dni.
1: Chyba żaden z panów już nie może się wycofać, to zbyt daleko zaszło. Także w tej warstwie medialnej, czy jeżeli chodzi o media społecznościowe, tutaj najgłośniejszy i najmocniejszy jest chyba ten cytat byłego doradcy premiera Morawieckiego, Mariusza Chłopika, który napisał do Mateusza Morawieckiego, no przepraszam, ale to jest cytat, stul pysk.
2: Jeżeli padają takie słowa, to raczej kości zostały rzucone. Nawet jeżeli teraz doszłoby do jakiegoś porozumienia, to wydaje się, że za kilka miesięcy sprawa i tak musiałaby się dokonać. Moim zdaniem Mateusz Morawiecki raczej chciał, żeby ta sytuacja była odwleczona w czasie, żeby taki rozłam nastąpił bezpośrednio przed wyborami. Wtedy miałby na takim efekcie świeżości więcej możliwości do działania, ale ja w tej sytuacji też uważam, że sam nie jestem najlepszym autorytetem do tej sprawy, bo nie jestem wybitnym pisologiem i nie kibicuję żadnej z tych frakcji. Uważam, że jedna jest bardziej radykalna od drugiej. Uważam, że zarówno ta grupa, która dzisiaj sprzyja Braunowi, jak i ta, która sprzyja Konfederacji, niezbyt dobrze przysłużyła się Polsce. I że jest taki moment, kiedy w historii polskiej polityki być może coś się kończy. Oczywiście jak coś się kończy, to coś się zaczyna. Pewnie dojdzie do dużego przeobrażenia po prawej stronie sceny politycznej. Co z tego wyjdzie, zobaczymy, ale myślę, że ta sytuacja pokazuje prawdziwe tło. To znaczy tych ludzi wcześniej coś łączyło, łączyła ich władza. Później łączyło ich to, że chcieli uniknąć odpowiedzialności karnej za wszystkie te złodziejstwa, których dokonywali w ciągu 8 lat, a teraz nie łączy ich już nic.
1: Ja z kolei nieoficjalnie słyszę od polityków koalicji rządzącej, że tak po sportowemu, i to mówię z dużym przymrużeniem oka, trochę kibicują Morawieckiemu, bo pokazał według nich charakter, determinację, ale mówią, że politycznie nie powinni tego robić, bo może on być dla nich dużo trudniejszym przeciwnikiem niż PiS Czarnka, Sasina, Kaczyńskiego. Pan by się podpisał pod tymi słowami?
2: Nie, uważam, że to są bzdury. I jeżeli miałbym powiedzieć, że komuś kibicuję, to kibicuję im wszystkim, żeby się jak najszybciej rozpadli.
1: W PiSie rękawice partyjnej starzyźnie rzuciło takie pokolenie 40-50-latków. Horała, Buda, Müller, Szynkowski mają od 37 do 43 lat. To się może też zadziać w innych dużych partiach?
2: Myślę, że to w żaden sposób nie ma wpływu na resztę sceny politycznej. To się dzieje w samym PiSie. Wynika z głębokiego kryzysu przywództwa Jarosława Kaczyńskiego i z tego, że no siłą rzeczy Jarosław Kaczyński już w jakimś sensie przestał być szefem tego obozu. Od dłuższego czasu patronem obozu PiSu jest de facto Nawrocki, który zabrał władzę Kaczyńskiemu. I dzisiaj to, co obserwujemy na całej tak zwanej prawicy, to raczej walka o schedę po tym, co po nim zostało i próba urządzenia się w tym nowym świecie przed nadchodzącymi wyborami parlamentarnymi.
1: A nie jest też trochę tak, że wraz z PiS-em może pęknąć ten duopol partyjny, który mamy od wielu lat i Koalicja Obywatelska, wcześniej Platforma Obywatelska, też będzie musiała się trochę zdefiniować na nowo?
2: Nie znamy przyszłości, natomiast to, co się dzieje, na pewno dzieje się w obrębie ludzi, którzy

0: wprowadziliby swoją reprezentację do Sejmu w tej czy innej formie, tutaj mniejsza o większość na razie, bo rzeczywiście przyszłości dokładnie nie znamy, ale wyobraża pan sobie, że gdyby ci ludzie stanowili taki języczek uwagi, to bylibyście gotowi z nimi współpracować, żeby utrzymać władzę?
1: Nie widzę takiej możliwości.
0: Przypomnę, gościem Radia Łódź jest wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk z Koalicji Obywatelskiej. Panie ministrze, czy pieniądze z programu SAFE, przypomnijmy, największy zbrojeniowy instrument unijny wprowadzony do tej pory, czy te pieniądze już pracują w Łódzkiem, czy jeszcze na nie czekamy? Bo miliony złotych miały trafić do bazy lotnictwa taktycznego w Łasku, zakładów sprzętu precyzyjnego Niewiadów, SKB Radomsko czy AMZ Kutno. Czy te pieniądze już tutaj na miejscu pracują? A jeżeli tak, to na co? Co się z nimi dzieje?
1: Większość kontraktów została już zawarta. W województwie łódzkim mamy około 100, nawet ponad więcej firm, które w jakimś sensie skorzystają z programu SAFE i jest to oczywiste, że każde województwo na tym skorzysta. My dzisiaj mówimy o gigantycznym zastrzyku finansowym, który trafi do firm zarówno państwowych, jak i prywatnych, który będzie przez wiele lat taką dźwignią gospodarczą dla naszego kraju. Jeszcze nigdy w historii nie zainwestowano tak wiele w polski przemysł zbrojeniowy jak teraz. Ten mechanizm SAFE od samego początku jest stworzony de facto przez polski rząd, bo to polski rząd go wymyślił podczas prezydencji. Później ten pomysł został zaaprobowany przez Komisję Europejską i znalazł swój finał w postaci tego wielkiego projektu. Z naszego punktu widzenia jest to absolutny game changer, ale pamiętajmy, że jeżeli chodzi o województwo łódzkie, to nie tylko SAFE. Łódź staje się, i to już zostało ogłoszone, centrum serwisowym i technologicznym, jeżeli chodzi o wszystkie śmigłowce Apache, które będą na terenie naszego kraju.
0: To wojskowe zakłady lotnicze numer jeden.
1: Wojskowe zakłady lotnicze numer jeden. Też chciałbym tutaj premierowo zapowiedzieć, że na początku września w Łodzi podpiszemy kolejną umowę, która dotyczy właśnie Apache, czyli umowę z jednym z wielkich konsorcjów zagranicznych właśnie na przekazanie technologii na rzecz wojskowych zakładów lotniczych numer jeden. To są miejsca pracy, to są technologie, to jest związanie Łodzi z nowymi śmigłowcami na dziesiątki lat.
0: Panie ministrze, a jeżeli chodzi o to hasło, które się znalazło w Europejskiej Białej Księdze dla Przemysłu Obronnego, gotowość 2030, to ma oznaczać w dużym skrócie, że do 2030 roku w Europie mamy mieć własne zdolności produkcyjne, własne zdolności zbrojeniowe, żeby nie być zależnymi czy to od naszych sojuszników zza oceanu, czy też od innych państw, czy też od innych mocarstw i producentów zbrojeniowych. Według pana to jest realne, nawet nie tyle w skali europejskiej, tylko w skali polskiej?
1: Jest to realne w skali europejskiej, w skali polskiej w ramach zdolności, do których się przygotowujemy. Polska zawsze słynęła ze zdolności pancernych, to jest nasza silna strona, huta stalowa Wola, kontrakty na w sumie kilkadziesiąt miliardów złotych na borsuki, kraby, na wszystko to, co wiąże się właśnie z siłami zmechanizowanymi czy pancernymi. Natomiast dzisiaj wyzwaniem dla nas jest wszystko to, co wiąże się z głębokim, precyzyjnym rażeniem. To jest dzisiaj największe wyzwanie, które przed nami stoi. Polska buduje zdolności w tym zakresie. Wkrótce, myślę, też będzie dużo dobrych informacji. A wiadomość z wczoraj, podpisaliśmy umowę na rozwijanie laserowej technologii zwalczania dronów. To dzisiaj pokazuje też, że Polska jest też w takiej awangardzie, jeżeli chodzi o nowoczesność, o innowacje. Bo tak naprawdę dzisiaj ten, kto zdobędzie przewagę technologiczną, ten będzie wygrywać. Uważam, że jesteśmy dzisiaj we właściwym miejscu, że gdybyśmy zaczęli ten proces inwestowania we własny przemysł zbrojeniowy lata temu, bylibyśmy naprawdę dzisiaj absolutną potęgą w tym zakresie.
0: To skoro już dotykamy technologii antydronowej, niedawno minister obrony narodowej, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz mówił o tym, że Rosja wkrótce może przeprowadzić operację pod fałszywą flagą na terytoria krajów wschodniej flanki sojuszu, w tym także na terytorium Polski. Mówiło się o tym, że Moskwa może wykorzystać przejęte ukraińskie drony do sprowokowania NATO. Ten moment już za nami, przed nami, czy jedno i drugie?
1: Tego typu historie mogą się wydarzyć w przyszłości. Mówimy to jasno, bazując na informacjach wywiadowczych zarówno polskich, jak i informacji, które

0: przychodzą od naszych sojuszników, powinniśmy być bardzo czujni, a mówimy to po to, żeby strona przeciwna, żeby Rosja wiedziała, że my to wiemy, że będziemy przeciwdziałać i że nie damy się sprowokować. Ważne jest też, żeby budować odporność społeczną, żeby każdy obywatel był czujny, żeby każdy wiedział, że zagrożenie może nadejść i żeby wiedział, że państwo czuwa. 10 września zeszłego roku doszło do wlotu na teren Rzeczpospolitej około 20 dronów rosyjskich. Wojsko polskie zestrzeliło drony, które zagrażały obiektom na terenie naszego kraju. Ale to był tylko wstęp do tego, co się może wydarzyć. Jednocześnie zdaliśmy ten egzamin. Wojsko polskie zdał egzamin Sojusz, bo mieliśmy nad naszym niebem zarówno lotników z Łasku na polskich F-16, jak i holenderskich na F-35. Mieliśmy Włochów, mieliśmy Niemców, mieliśmy Amerykanów. To pokazało, że Sojusz działa. Cała ta operacja rosyjska wtedy, 10 września, się po prostu nie udała. Sojusz pokazał siłę, Wojsko Polskie pokazało siłę, pokazaliśmy jedność polityczną, też między rządem a prezydentem i uważam, że to jest najlepszy model działania. Po prostu trzeba robić swoje. A na koniec powiem tylko, że w ciągu ostatnich 2 lat aresztowano około 50 sabotażystów, którzy mogli dokonać różnego rodzaju zamachów i sabotaży na terenie naszego kraju. To są ludzie różnych narodowości, to są Rosjanie, to są Białorusini, to są Ukraińcy, którzy dzisiaj są osadzeni w aresztach czy więzieniach, ale każdy z nich potencjalnie mógł dokonać zamachu, w którym zginęliby polscy obywatele. To nie są żarty, żyjemy w trudnym momencie, w trudnym czasie i w trudnym miejscu, jeżeli chodzi o geografię. Po prostu trzymajmy rękę na pulsie.
1: Powiedział pan o gotowości także społeczeństwa, bo we wrześniu ubiegłego roku rzeczywiście obywatele też zdali egzamin, bo jeżeli trafili na takiego drona, czy też usłyszeli jakiś niepokojący odgłos, to nie zbliżali się, zaalarmowali służby i je powiadomili. O tym niedawno też w całej Polsce w ramach ćwiczeń zawyły syreny alarmowe. Lider Konfederacji Nowej Nadziei Sławomir Mentzen w mediach społecznościowych pisze, że to pewnie dobrze, że ktoś sprawdza, czy działają. Gorzej, że to pewnie jedyna istniejąca część obrony cywilnej, dlatego akurat syreny testujemy. Nikt nie będzie testował ewakuacji ani schronów, bo po prostu schronów nie ma. Ale skoro testujemy nawet syreny, to nie wypadałoby jednak przetestować mobilizacji? Pyta lider Konfederacji. Pan co by odpowiedział na to?
0: Pamiętajmy, że obrona cywilna została zlikwidowana przez PiS. Dopiero 1,5 roku temu, po latach przerwy, uruchomiliśmy cały system, który dzisiaj jest testowany i na który w ciągu ostatnich 2 lat przeznaczyliśmy już 10 miliardów złotych. I w oczywisty sposób wieloletnie zaniedbania tamtego rządu nie jesteśmy w stanie odtworzyć w ciągu 2 lat. Ale 10 miliardów złotych zostało przeznaczone na budowę systemów alarmowych, na magazyny energii, na różnego rodzaju agregaty, na samochody specjalne, które trafiają do samorządów, na budowę całej infrastruktury, która dotyczy właśnie obrony cywilnej. Mamy powołaną całą strukturę obrony cywilnej w oparciu o straż pożarną. I dzisiaj jesteśmy w zupełnie innym miejscu. Testy, które słyszeli państwo na terenie całego kraju, to były testy dla służb. Służby wtedy się mobilizowały, działały, sprawdzały swoje procedury. Krok po kroku szkolimy też całe społeczeństwo. Wojsko Polskie tylko w ciągu roku 2026 przeszkoli około 500 000 dzieci, jeżeli chodzi o to, jak reagować w sytuacji zagrożenia. W ramach operacji w gotowości dla dorosłych, każdy, również pan, mam nadzieję, że pan skorzystał albo skorzysta, w ciągu 8 sekund przez M-Obywatela może zapisać się na szkolenie blisko swojego miasta, swojej miejscowości. Korzystajmy z możliwości, które daje państwo, budujmy tą obronę cywilną i krok po kroku dojdziemy do tego, żeby każdy polski obywatel wiedział, co w sytuacji zagrożenia robić.
1: W Finlandii czy krajach bałtyckich rozmawianie o takich sytuacjach i reagowaniach jest normalnym elementem debaty publicznej. To na koniec, czy możemy powiedzieć, że amerykańskie wojska będą w Polsce obecne już nie tylko rotacyjnie, ale też stale? Czy w przyszłym roku będzie tutaj stała obecność Amerykanów, a nie rotacyjna, jak to ma miejsce do tej pory?
0: W tej chwili mamy intencje ze strony polskiego rządu i ze strony rządu amerykańskiego. Obie strony dały zielone światło na negocjacje w tej kwestii. Pracujemy nad tym. Specjalny zespół w Ministerstwie Obrony, zespół w Departamencie Wojny i mam nadzieję, że będziemy mieli w tej kwestii do przekazania dobre informacje. Z punktu widzenia Polski stała obecność jest absolutnie strategiczna. Nie mam co do tego najmniejszych wątpliwości. Robimy wszystko, żeby tak się stało. Myślę, że też wielkim sukcesem polskiej dyplomacji, całego polskiego państwa jest to, że odwróciliśmy tą decyzję, która zapadła przez raczej swego rodzaju błędy lub pewne nieścisłości w ramach administracji amerykańskiej i że ta rotacja, która z Polski została wycofana, jeżeli chodzi o amerykańskich żołnierzy, że ci żołnierze z powrotem w ciągu następnych tygodni będą rozlokowani w Polsce.
1: A ta stała baza to będzie baza w tej lokalizacji, w której do tej pory, czyli w Redzikowie, czy będzie to jednak dodatkowy nowy obiekt i nowa zupełnie infrastruktura?
0: W Redzikowie mówimy o bazie amerykańskiej, która dotyczy obrony przeciwrakietowej. Nie, to będzie zupełnie nowe miejsce, prawdopodobnie na terenie województwa wielkopolskiego lub dolnośląskiego, ale to nie są jeszcze scenariusze zamknięte. Wojska amerykańskiego będzie w Polsce więcej. Uważamy, że z punktu widzenia Polski ma to ogromne znaczenie. Myślę, że też ta sytuacja i to całe zamieszanie z wojskami amerykańskimi de facto przeniosło nas na inny poziom wzajemnej relacji. I ten sojusz pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi będzie tylko silniejszy.
1: Wiceminister Obrony Narodowej Cezary Tomczyk, Koalicja Obywatelska. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję panu bardzo, dziękuję państwu bardzo.
1: Kłaniamy się, dobrego dnia, weekendu, do usłyszenia.
2: To była powtórka programu. Więcej naszych audycji i podcastów na radiołódź.pl. Radio Łódź.

0: To jest powtórka programu. Taki jest świat.
1: Czy szef FIFA zostanie sekretarzem generalnym ONZ? Jest taki pomysł i z tym pomysłem występuje, no nie może być inaczej, prezydent Stanów Zjednoczonych. Skąd ten pomysł i w co my właściwie gramy, to spróbujemy ustalić z doktorem Jakubem Stępniem z Katedry Prawa Konstytucyjnego Uniwersytetu Łódzkiego. Witam.
2: Witam serdecznie, dzień dobry.
1: Donald Trump zacieśnił te relacje z Gianni Infantino podczas chyba Mistrzostw Świata. Tu się dużo działo.
2: No ta przyjaźń trwa, jeśli można to tak nazwać, ta relacja trwa już jakiś czas, dlatego że...
1: Się w grudniu zaczęło,
2: tak,
1: zdaje się.
2: Donald Trump jest pierwszym i jedynym na razie laureatem pokojowej nagrody Nobla FIFA. Pokojowej nagrody FIFA, więc to jest...
1: Taka inauguracyjna nagroda.
2: Tak, zobaczymy,
1: a wiemy, że prezydent Stanów Zjednoczonych był niepocieszony, że w ogóle nie dostał nagrody Nobla, więc jakiś Nobel po prostu mu się należy.
2: Zgadza się. Nie wiem, czy jeszcze go to interesuje. Myślę, że po tym, jak po raz kolejny powtórzył gdzieś tam, że chce Grenlandii, ostatnio chyba wczoraj powiedział, czy przedwczoraj powiedział o tym, że chciałby, że jednak chce tej Grenlandii, to myślę, że ten temat Nagrody Nobla Pokojowej za jego niewątpliwe dokonania na arenie międzynarodowej pojawi się jeszcze nie raz w tych nadchodzących latach, ale rzeczywiście ta relacja z przewodniczącym FIFA pojawiła się, bo była też ku temu okazja. To znaczy w tym roku mieliśmy Mistrzostwa Świata, które odbywały się w Kanadzie, Stanach Zjednoczonych i Meksyku. I nie ma co tutaj ukrywać, że najpotężniejszym podmiotem w tym triumviracie były Stany Zjednoczone. I jakby Stany Zjednoczone były w forpoczcie, tak jakby przejęły przynajmniej 80% kwestii PR-owych, promocyjnych, też organizacyjnych, no ale to jest taki kontrolowany chaos, można powiedzieć, bo Donald Trump, już wszystko było zaplanowane, prawda, ta współpraca się układała pomiędzy krajami, wszedł Donald Trump i się zaczęło obniżanie temperatury relacji pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Kanadą i Stanami Zjednoczonymi i Meksykiem. Do tego dochodził fakt tych, pamiętam, mało kto chyba już o tym mówił w kontekście tych rozmów o Mundialu, ale pół roku temu przecież były te apokaliptyczne scenariusze, że w Meksyku właściwie nic się nie uda i nie powinno się jechać do Meksyku, no bo kartele przejęły Meksyk, bo kartele wypowiedziały wojnę rządowi Meksyku w związku z likwidacją jednego z szefów tegoż kartelu. Z drugiej strony Kanada, no to te nieustanne napięcia z prezydentem Trumpem. Myślę, że tutaj też przez te półtora roku wszyscy się przyzwyczaili do retoryki Donalda Trumpa, a do tego dochodzi fakt, że najwyraźniejsze FIFA wyczuł, jak z Donaldem Trumpem grać. Dużo pochlebstw, dużo uścisków dłoni, dużo chwalenia.
1: No, mogliśmy też obserwować, jak oni sobie w tej wspólnej kabinie siedzieli, oglądali mecze.
2: Prawda...
1: Może Infantino oglądał, bo Trump raczej
2: to też jest
1: przysypiał momentami.
2: To też jest specyfika Donalda Trumpa, który funkcjonuje na zasadzie, to szczególnie tą drugą kadencję, prowadzi na zasadzie tego, jakby znowu był w Nowym Jorku i był w tym biznesie nieruchomości. To jest trochę takie przeniesienie z tego, co my znamy też z filmów amerykańskich, tych wszystkich relacji typowo osobistych. To Donald Trump lubi się otaczać ludźmi, lubi się być w kontaktach z ludźmi, których lubi, jakkolwiek to nie zabrzmi. Jak mówi o Polsce, to mówi właściwie o prezydencie, któremu pomógł wygrać. To jest jakby prezydent Karol Nawrocki jest świetnym prezydentem, który robi świetną robotę. On mu pomógł wygrać i to też zależy, czy jest z 15 na pierwsze miejsce, czy z czwartego na pierwsze awansował prezydent Nawrocki. To jest, to różnie bywa. I ONZ dla Donalda Trumpa to jest ta kategoria organizacji międzynarodowych, która Stanom Zjednoczonym według Donalda Trumpa nie jest potrzebna, jest zbyt droga, zbyt nieopłacalna. Ale już jakby był ktoś, cudzysłów, swój tam, gdzie można różne rzeczy załatwić. Właśnie jeden telefon, coś tam wzajemne porozumienie, jakiś interes ubić. No to ONZ, kto wie, czy Stany Zjednoczone nie okazałyby się największym propagatorem, czy Donald Trump okazałby się największym propagatorem tej organizacji. Tutaj jest case Marka Rutte. Ja jestem jedną z osób, jak śledzę komentarze dotyczące Marka Rutte, czyli osoby, która stoi na czele NATO, jeśli można to tak nazwać. Rutte jest tutaj osobą, która świetnie wyczuła Trumpa i moim zdaniem on uprawia politykę, która przez wielu komentatorów jest traktowana jako usłużna, jako takie bezwstydne przymilanie się do Donalda Trumpa, ale ja uważam, że ono przynosi rezultat. Jeżeli celem jest utrzymanie jedności NATO, to po kadencji Donalda Trumpa myślę, że Mark Rutte będzie oceniany znacznie lepiej niż oceniany jest w czasie rzeczywistym.
1: A jeśli chodzi o ONZ, to warto tutaj wspomnieć, że prezydent Stanów Zjednoczonych, no tutaj troszeczkę wycofuje się z pomocy finansowej, tak w dużym stopniu z pewnych agent też odchodzi, czyli między innymi Światowej Organizacji Zdrowia, czy UNESCO, czy Rady Praw Człowieka. No w ramach czegoś w kontrze powstaje Rada Pokoju.
2: No tak powstaje, nie powstaje. Jest to pomysł, który był rzucony, pomysł, który był rozgrywany różnie przez różne kraje. Jakby zamierzenia były bardzo ambitne, że ta Rada Pokoju będzie takim osobistym, takim klubem dżentelmenów pod przewodnictwem Donalda Trumpa, który będzie decydował tak naprawdę o losach świata. Donald Trump pełniłby prawdopodobnie funkcję przewodniczącego dożywotnio, tak? Niezależnie od tego, czy byłby prezydentem Stanów Zjednoczonych, czy nie. No i teraz jest pytanie, czy taka idea jest słuszna? No wydaje mi się, że niekoniecznie, bo schlebianie swojemu ego w sposób taki, że tworzy się instytucje Rady Światowej jakiejś, która...
1: Pod siebie,
2: tak, ale która tak naprawdę nie ma żadnych kompetencji, bo jakby nie zarzucając Donaldowi Trumpowi ignorancji, czy już jego zapleczu również, ale Stany Zjednoczone, jakby świat nie składa się ze Stanów Zjednoczonych i innych demokracji prezydenckich, czy państw totalitarnych, gdzie głowa państwa powie A i całe społeczeństwo mówi A, tak? To tak nie działa. Co w sytuacji, jeżeli zmieni się władza w jakimś kraju, no i co, ta Rada Pokoju na przykład by nie uznała tych wyborów, jeżeli to by była sytuacja, która nie odpowiada Radzie Pokoju. Już nie mówię, że nie spełnia tam standardów demokratycznych, czy nie spełnia standardów konstytucyjnych, ale po prostu, albo Donald Trump stwierdzi, że no nie. Gdzie jest granica takich kompetencji i sprawczości tego, tak?
1: No, pytanie, tak, na które nie ma pewnie odpowiedzi. To jeszcze wróćmy do tego mundialu, bo podejrzewam, że opinię publiczną też bardzo do czerwoności czasem doprowadziła czerwona, skądinąd, tak, kartka. Tak. Czyli, krótko mówiąc, sytuacja, w której prezydent Stanów Zjednoczonych przychodzi do prezydenta FIFA i mówi, że mnie się nie podoba taka czerwona kartka. I prezydent FIFA zmienia zdanie.
2: Tak jest. Na tyle, na ile ja się interesuję piłką nożną, a nie za bardzo się tutaj interesuję, to mogę powiedzieć, że...
1: No był to precedens.
2: Tak, jest to precedens, ale który układa się w pewną spójną całość funkcjonowania Donalda Trumpa właśnie jako takiego biznesmena z Nowego Jorku, który uważa, że no on tutaj coś zrobi, on tutaj coś powie, zasługa jakaś, będę ci winny tą przysługę, tutaj coś komuś powiem, żeby ci ułatwić. I na przykład to, że się tak dogadał z...
1: Trochę jak u nas na bałtach, no ale trochę. Dobrze.
2: No, zgadza się, tylko myślę, że tylko skala
1: że
2: tu jest...
1: Zakres jest większy, tak.
2: Tak, skala to jest nieporównywalnie większa, oczywiście. Też ta specyfika to... że w Stanach Zjednoczonych te Mistrzostwa Świata były współorganizowane. Jakby ta tradycja piłki nożnej w Stanach Zjednoczonych, ona nie jest tak głęboko osadzona jak w Europie, czy w Ameryce Południowej. Stąd na przykład szok poznawczy był, jak rozmawiałem ze swoimi kolegami, czy nawet ze swoim bratem i swoim tatą, jak oglądali finał Mistrzostw Świata, ten halftime, który, no to takie było popisowe maksymalnie, tak takie jarmarczne w takim pejoratywnym znaczeniu tego słowa dla Europejczyków, ale to jest coś oczywistego dla Amerykanów, dla których halftime show w Super Bowlu to jest coś naturalnego. Ostatecznie miało być po prostu jedna wielka porażka, miała być, jeśli chodzi o ten mundial. Pojawiły się te precedensy, pojawiło się rzeczywiście dyskusyjne zachowania przedstawicieli FIFA i działania Donalda Trumpa, ale jednocześnie trzeba przyznać, że mimo wszystko okazało się, wydaje mi się, że okazał się sukcesem ten mundial także dla Amerykanów i wydaje mi się, że też w pewien sposób ocieplił obraz Europejczyków Amerykanom. Tak mi się wydaje, że to jest jednak wartość dodana. Największym paradoksem łączącym, pokazującym, jak nierzadko odbiega świat wielkiej polityki międzynarodowej i świat sportu, jest to, że Donald Trump stanął wbrew drużynie hiszpańskiej, ale stanął na zakończenie mundialu, po wręczeniu złotych medali, na zdjęciu razem z drużyną Hiszpanii, czyli zwycięzcami mundialu, kraju, który jest permanentnie krytykowany przez Donalda Trumpa jako członek NATO i permanentnie Donald Trump jest krytykowany przez premiera Sancheza. Więc to też pokazuje, że to wszystko nie jest takie zero-jedynkowe i generalnie wydaje mi się, że ostatnią rzeczą, o jakiej myślał Donald Trump, wręczając te złote medale i stając przy tych piłkarzach, było to, czy on powiedział tam 2 czy 3 tygodnie temu na temat Hiszpanii, że ucinamy wszelkie kontakty z Hiszpanią, bo oni są złym sojusznikiem w NATO. Więc no, ta polityka Donalda Trumpa jest polityką bardziej nastawioną personalnie, tak w aspekcie osobistego sukcesu, jak i w aspekcie relacji z najpotężniejszymi ludźmi na świecie w rozumieniu politycznym, czyli też tymi przedstawicielami organizacji międzynarodowych. Jeżeli on kogoś lubi, to można coś ugrać. Jeżeli on kogoś nie lubi,
1: to nic nie można
2: ugrać. Nic nie można ugrać, tak?
1: Pomyślałam o tym, że skoro on lubi, tak jak pan wspomniał, na przykład Infantino, prezydenta FIFA, to być może to ONZ stałoby się też inne w oczach Trumpa, gdyby właśnie on stanął na jego czele.
2: Pytanie, na ile Stany Zjednoczone już jako, już nawet nie Donald Trump, te relacje osobiste, na ile one mają przełożenie, te Stany Zjednoczone mają siłę nacisku w ONZ-cie. W NATO nadal, jakby to jest system naczyń połączonych. Donald Trump ma siłę nacisku, bo Stany Zjednoczone mają siłę nacisku. Czy w ONZ... zmieniłoby się to, jeżeli widzimy, że nadal najpotężniejszy członek tej organizacji ewidentnie ogranicza swoje uczestnictwo w tym. Mało tego, głośno mówi o tym, że nie widzi sensu w działaniu niektórych tych
1: agent,
2: tak, to czy pan Infantino nie stałby się takim, taką osobą, która ma zamknąć drzwi na przykład w tej organizacji i doprowadzić do jej rozwiązania. Oczywiście to jest abstrakcyjny koncept, ale ta organizacja też jest, żeby w ogóle doszło do tego, żeby pan Infantino był jakby wybrany.
1: Właściwie nadal nie wiadomo, czy on w ogóle o tym wie, tak, bo to znaczy już pewnie się przeczytał w mediach, tak. ale dużo jest słów, które padają i ktoś jeszcze nie wie, że coś takiego ma się wydarzyć, a dzieje.
2: No przy czym...
1: pozostaje kwestia finansowa również, prawda? Tutaj, bo wszyscy też o tym się rozpisują, że teraz Gianni Infantino zarabia tam około 6 milionów dolarów, a tutaj musiałby przejść na te raptem $500,000 dolarów rocznie.
2: No i nie ma co tu ukrywać. Można się śmiać z tych, czy pół żartem traktować te obowiązki urzędników działających w Organizacji Narodów Zjednoczonych. Niemniej jednak w porównaniu z tym, z czym mierzą się urzędnicy z FIFA, no to jest niebo i ziemia, tak? Tam jest odpowiedzialność, tam jest rzeczywiście... Ja nie mówię, że przy działaniu FIFA nie ma odpowiedzialności, ale jakby to jest zupełnie inna skala funkcjonowania w tym znaczeniu, że ONZ podejmuje decyzje, które mają nierzadko realny wpływ na setki, dziesiątki czy setki tysięcy ludzi. I to są, to są te działania, nawet jeżeli one są informacyjne, nawet jeżeli one są jakieś kontrolne dla samej kontroli, to i tak sam fakt tego, że zwraca się na coś uwagę, i tak jest. No, w FIFA to jest te działania związane z promocją, z organizacją, z jakimiś zasadami fair play, z kwestiami też obracania ogromnymi pieniędzmi.
1: Ale trudno te byty porównywać, krótko mówiąc.
2: Oczywiście, nie umniejszając absolutnie międzynarodowym organizacjom sportowym, bo to są też, sens ich działania jest absolutnie trudny do podważenia, dlatego że wszystkie organizacje, które działają na rzecz jakiejś zjednoczenia ponadnarodowego i zjednoczenia takiego społecznego, ich działalność, pomimo tych problemów, no bo tam o kwestiach korupcyjnych też się słyszy, one ostatecznie w mojej ocenie przynoszą więcej pożytku niż szkody.
1: Bardzo dziękuję.
2: Tu przepraszam, to tylko dodam, że ale nie oznacza to jednocześnie, że tego rodzaju doświadczenie predestynuje pana Infantino do tego, żeby przejął obowiązki jako przewodniczącego ONZ, więc to
1: no i nie wystarczą pewnie te słowa, które też słyszymy od Donalda Trumpa, że po prostu Infantino jest fajny, jest przyjemnym człowiekiem. Pewnie jest. Nie znam się za dobrze. Dziękuję bardzo. Doktor Jakub Stępień z Katedry Prawa Konstytucyjnego Uniwersytetu Łódzkiego był naszym gościem.
2: Przeserdecznie dziękuję.
1: I Iza Berkowska. Do usłyszenia.
0: To była powtórka programu. Więcej naszych audycji i podcastów na radiołódź.pl.

0: tyle znałem ludzi. Jeśli opowiem ci moją, no to za nie mówisz. Wszędzie bloki, na nich smoki, obok nasze wrzuty. Witam w mojej bajce, dawaj portfel i białe buty.
1: Popatrz, bo masz cały świat, ty kochać.

0: jest szósta.
1: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
0: W Radiu Łódź czas na wiadomości. Małgorzata Błażewicz.
2: Dzień dobry. Stowarzyszenie Rozwój Plus rozsadza PiS od środka. Kaczyński traci kontrolę. Łodzianka wygrała z miastem. Hałas na Piotrkowskiej naruszył jej prawo do spokoju. Nowy rozdział kariery Roberta Lewandowskiego. W nocy kolejny mecz, tym razem w Nowym Jorku. W dzień zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna do 25 stopni. Ponad 30 posłów Prawa i Sprawiedliwości opuści szeregi partii. To osoby powiązane ze Stowarzyszeniem Rozwój Plus, założonym przez byłego premiera Mateusza Morawieckiego. Ci politycy nie chcieli podpisać tzw. lojalki, dlatego zdaniem prezesa Jarosława Kaczyńskiego sami wykluczyli się z PiS. Więcej wie Dagmara Kędzior.
3: Po oświadczeniu prezesa PiS w przestrzeni publicznej z każdej ze stron padają coraz ostrzejsze sformułowania. Między innymi Mariusz Błaszczak stwierdził w telewizji Republika, że były premier był przeciwny zakupowi samolotów F-35, a Ryszard Terlecki, bliski wieloletni współpracownik prezesa, w mediach społecznościowych napisał, że maślarze, czyli przeciwnicy Morawieckiego, prowadzą PiS do klęski. Myślę, że nadejdzie taki dzień, że prezes ich pogoni, dodał we wpisie. Sam były premier mówił, że on i jego zwolennicy padli ofiarą intrygi.
4: Do końca proponowaliśmy jedność. Mówiliśmy, przestańcie nas wypychać. Pewnie się zastanawiacie, kogo mogę mieć na myśli. Przede wszystkim całkiem niewielką grupę intrygantów.
5: Ci, co mówią w ten sposób i mówią o nas intryganci, są rozłamowcami, którzy doprowadzili do tego nieszczęścia.
3: A tak odpowiadał na to Przemysław Czarnek, kandydat PiS na premiera. Politycy powiązani z frakcją Morawieckiego liczą na to, że prezes Kaczyński zmieni jeszcze swoje zdanie, bo formalne decyzje mają zapaść we wtorek.
2: Zdaniem politologów rozłam w PiS jest wyraźnym dowodem na słabnącą pozycję Jarosława Kaczyńskiego w partii. Łodzianka wygrała z miastem sprawę o hałas. Dostanie 20 tysięcy złotych zadośćuczynienia. Sąd Okręgowy w Łodzi uznał, że nadmierny hałas podczas miejskich imprez może naruszać prawo mieszkańców do spokoju we własnym domu. Sprawę wytoczyła 70-letnia kobieta mieszkająca przy Piotrkowskiej, która domagała się odszkodowania za pogorszenie zdrowia i utratę możliwości pracy. Twierdzi, że właśnie przez hałas pogorszył jej się wzrok i słuch. Sąd przyznał jej zadośćuczynienie, jednak kobieta zapowiada apelację, ponieważ zasądzoną kwotę uważa za zbyt niską. Wnioskowała o 2 miliony złotych za poniesione straty. Urząd Miasta także zapowiada apelację.
1: Więcej na radiołódź.pl.
2: Rozpoczął się Łódź Summer Festival. Za nami pierwsze koncerty. Na dwóch scenach przez cały weekend występuje kilkudziesięciu artystów. Z festiwalowiczami rozmawiał wczoraj reporter Radia Łódź Sebastian Dziuda.
6: Jak nastawienie?
7: Bardzo dobrze.
8: Super, super jest.
9: My tutaj z Redkini jesteśmy rodowici.
6: Niedaleko mieliście.
9: Tak, bardzo blisko. 2 minuty od wejścia.
10: No, podekscytowani.
11: A więcej miejsca, myślę, że też lepiej zorganizowany, lepszy pomysł na to.
6: I na kogo czekacie?
11: Na Łajciora.
12: Na Żabsona.
9: Na Żabsona albo na Łajta.
6: Na Łajta. Łajta chyba.
10: Ale też nas Szampola i Timbalanda, ale oni nie są dzisiaj.
2: A dziś na łódzkich Jubłoniach wystąpią właśnie Timbaland, m.in. Problem i BDOS. Festiwal potrwa do jutra. Wstęp na koncerty jest bezpłatny. Bezpłatne są także w ten weekend przejazdy komunikacją miejską w całym mieście. Z centrum Łodzi na Błonia można dojechać specjalną linią autobusową 603.
1: Trener zespołu Fire Greg Berhalter.
2: Rozpoczęła się boiskowa era Roberta Lewandowskiego w zespole Chicago Fire. Polski piłkarz w czwartek zadebiutował na boiskach amerykańskiej MLS w przegranym w Miami 2-3 spotkaniu z miejscowym Interem. W nocy z soboty na niedzielę zagra w Nowym Jorku przeciwko zespołowi CTFC. O szczegółach mówi Jan Pachlowski.
1: Trener zespołu Fire Greg Berhalter podkreśla, że priorytetem dla niego było, aby Robert Lewandowski pojawił się na boisku i tak się stało. Szkoleniowiec dodaje, że z każdym tygodniem piłkarz będzie miał coraz większy wpływ na grę zespołu, ale to jest proces, który wymaga czasu. O znaczeniu adaptacji w nowych warunkach mówił także sam piłkarz.
13: Treningów aż tak dużo nie było, żeby po samych treningach być już przygotowanym w 100%, więc no, dużo meczów przed nami, jeszcze ta liga jest długa. Więc jeszcze wiele można jeszcze zdziałać.
1: Komentuje Robert Lewandowski. Najbliższej nocy kapitan reprezentacji Polski podejmie kolejną próbę zdobycia swojej pierwszej bramki dla Chicago Fire, tym razem na Yankee Stadium, gdzie jego drużyna zmierzy się z New York City FC. Na spotkanie to wybiera się duża rzesza miejscowej Polonii. Swój przyjazd zapowiadają także nasi rodacy z okolicznych Stanów.
2: Więcej sportu w Radiu Łódź po 8, a następne wiadomości za godzinę. Zapraszam.
14: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
0: Poranek na chwilę obecną dość chłodny, bo tylko 10 stopni na termometrze, ale w ciągu dnia sytuacja zdecydowanie się poprawi. Zachmurzenie małe i umiarkowane prognozowane na dziś, a temperatura maksymalna od 24 do 25 stopni. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, południowo-zachodni i południowy. Jutro podobnie, ale będzie cieplej, nawet do 30 stopni. Zachmurzenie małe i umiarkowane, lokalnie jednak przelotne opady deszczu.
14: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
7: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
0: A zatem witamy Państwa bardzo serdecznie. Mówię witamy, bo nasz program realizuje Zofia Starosta. Witam także ja, Patryk Lewy. Do godziny 10 spędzamy wspólnie poranek. Będą zarówno informacje, zarówno dobra muzyka, jak i nasze stałe pozycje programowe. Ale o nich więcej za kilka minut. Zapraszamy do godziny 10.

0: 10 minut po godzinie 6, a na początek Phil Collins nam zaśpiewał.
1: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
0: Jak zawsze na początek zajrzymy do kalendarza. Dzisiaj jest sobota, 25 dzień lipca. Słońce wzeszło o 4:46, a zajdzie o 20:38, więc dzień potrwa 15 godzin i 51 minut. Imieniny obchodzą Krzysztof i Jakub, a także Olimpia czy Walentyna. Serdecznie pozdrawiamy i przesyłamy imieninowe życzenia. A przysłowie na dziś? No właśnie, gdy słońce świeci na Jakuba, to będzie zima długa. A dzisiaj faktycznie pogodnie zapowiada się nam ten dzień, więc może za te kilka miesięcy tę prawdziwą zimę zobaczymy. Czas pokaże, jak mawiają. A co w naszym programie? Do godziny 7 na pewno sprawdzimy, czym żyje Łódź i region, a w szczególności kibice Ekstraklasy i pierwszej ligi. Co nas czeka?
2: Też, jak widać, nie robimy niczego w pośpiechu.
3: 3 lata pracowaliśmy nad tym, żeby ten strach wyeliminować, a pozostawić tylko i wyłącznie szacunek.
4: Wiemy, w jakim jesteśmy klubie, wiemy, jakie tutaj są oczekiwania i będziemy robić wszystko, żeby im sprostać.
0: Wybierzemy się także na ulicę Pabianicką w Łodzi. Tam zrobiło się dość niebezpiecznie, bo nieskoszona trawa ogranicza widoczność.
5: Często zdarza mi się przy przechodzeniu, że kierowcy mnie nie widzą i w ostatecznej chwili albo ja się zatrzymuję, albo oni.
6: Zostanie tam skierowana specjalna ekipa i te zarośla, chaszcze czy chwasty, które tam rosną, po prostu zostaną usunięte.
0: Te tematy w naszym programie do godziny 7, ale że nasze sobotnie spotkania to poranek dla aktywnych, to również pewnych aktywności nie zabraknie. Po 7 w naszym studiu goście, porozmawiamy o pewnej akcji sportowej. Akcji sportowej w naprawdę szczytnym celu. Chodzi o próbę przepłynięcia wpław całości szlaku żeglugowego Wisły, a ja już teraz dodam, że jest to długość blisko 942 km. Robi to wrażenie. Po 8 urodziny Łodzi i pierwszy dzień Łódź Summer Festival. Jak było, kto wystąpił i kto pojawi się dzisiaj, to na pewno sprawdzimy. A w ostatniej godzinie naszego porannego spotkania pojawią się stałe pozycje programowe. O 9:15 7 dni w Łodzi i regionie, czyli podsumowanie tygodnia, a o 9:40 program Fabrykant jest kobietą. I tak właśnie ten poranek upłynie nam do godziny 10. Patryk Lewy, Zofia Starosta. Mówimy dzień dobry raz jeszcze i zapraszamy do słuchania Radia Łódź.

Igo i Tornado na zegarze już prawie 20 minut po godzinie 6. Tu Radio Łódź i najlepszy początek dnia. Oczywiście świętujemy, bo 603 urodziny Łodzi to już w ten weekend. Poza Łódź Summer Festival także sporo się dzieje w centrum i nie tylko, bo poza centrum pikniki, a w samym centrum i dziś i jutro nasza ulica Piotrkowska zostanie podzielona na różne strefy tematyczne. Będzie coś dla fanów motocykli, sportu, ale także, uwaga, dla skaterów czy osób, które dbają o zdrowie i lubią podróżować. Części rozrywkowych także nie zabraknie. Będą zagadki. Wieczorem w centrum miasta na Piotrkowskiej również pojawią się DJ-e. I na co warto zwrócić uwagę? Na Placu Wolności działać będzie letni festiwal książki i my z Radiem Łódź także tam będziemy. Po godzinie 11 będziemy realizować program właśnie z letniego festiwalu książki z Placu Wolności. Instytucje miejskie również przygotowały sporo atrakcji. Muzeum Kinematografii czy Centrum Nauki i Techniki EC1, jak również Akwapark Fala. Tutaj z kartą Łodzianina można spędzić te urodziny Łodzi w nieco niższej promocyjnej cenie. I nie zapominamy także o piknikach. Tych pikników jest również sporo, a to wszystko trwa dzisiaj i jutro. Tak, poza tym Łódź Summer Festival, którym wszyscy żyją nie tylko w Łodzi, ale także i w całej Polsce. Ja czekam również na to, by dowiedzieć się, jakie państwo mają plany na weekend. Wiele się dzieje, ale może niekoniecznie ten weekend planujecie spędzić w Łodzi. Studio @radioloc.pl. Tutaj czekam na państwa wiadomości.

Sezon festiwalowy, sezon wakacyjny w pełni. Nie wiem jak Państwo, ja nie mogę uwierzyć, że już 25 dzień lipca w kalendarzu. Używałem słowa sezon dwukrotnie, bo taki utwór ma też Dawid Podsiadło. I właśnie teraz, tak w Radiu Łódź, zagramy.

0: Sezon piłkarski także nam się rozpoczyna. Czasami humorystycznie, czasami prześmiewczo, jednak polska ekstraklasa często bywa nazywana najlepszą ligą piłkarską świata. Jak zwał, tak zwał. Na pewno dla nas jest to coś, co budzi emocje, a gdy do tego zestawienia dołożymy jeszcze pierwszą ligę, no to można w pełni sezon zaczynać. O tym, co nas czeka na piłkarskich boiskach w Łodzi i regionie, Robert Zwoliński.
1: Najważniejsze to, że po 5 latach przerwy ponownie 3 drużyny z regionu łódzkiego mamy w 2 najwyższych ligach w Polsce. W Ekstraklasie zagra Widzew Łódź, a w pierwszej lidze ŁKS Łódź i absolutny beniaminek Unia Skierniewice. Zacznijmy jednak od Ekstraklasy, gdzie po szalonym poprzednim sezonie wszyscy kibice czekają, czy teraz liga będzie równie wyrównana, choć równała poziomem w dół, czy też tym razem faworyci nie zawiodą. Na pewno mecze pucharowe pokazały, że niezwykle mocny jest Lech Poznań i on też jest głównym faworytem do wygranej. Za nim jednak duża grupa pościgowa, w której to bukmacherscy analitycy największe szanse dają, uwaga, Widzewowi Łódź. To dziwi dziennikarza telewizji TOJA Krzysztofa Sędzickiego, który sugeruje, żeby nie bujać głową w chmurach.
2: Niech celem będzie najpierw top 8. Naprawdę. To nikomu nie zaszkodzi. Wszyscy się uśmiechną, bo to będzie najlepszy wynik od lat. A nie, że od razu europejskie puchary, bo to się znowu może skończyć totalną zadyszką i niezdrową atmosferą.
1: W Widzewie jednak wydaje się być dość spokojnie. Wielkich deklaracji nie ma, a trener Aleksander Wukowicz cieszy się, że nie było rewolucji kadrowej.
3: Też jak widać nie robimy niczego w pośpiechu. Na razie mamy 2 nowych zawodników. Co najważniejsze, oprócz Kozłowskiego, to nie można powiedzieć, żeby nikt z podstawowych zawodników odszedł, tak grających więcej, więc to jest dla mnie najważniejsze, że ten trzon zespołu jest. A to, że na pewno przyjdą jeszcze nowi ludzie, to jestem pewien.
1: I to właśnie od ewentualnych kolejnych transferów może zależeć, czy Widzew spokojnie powalczy o środek tabeli, czy włączy się do gry o puchary. A może zrealizuje przewidywania i powalczy o top 3. Na pewno powalczyć o najlepszą trójkę, a najlepiej nawet dwójkę, chcieliby piłkarze ŁKS Łódź. Po porażce w półfinale ostatnich barażów ŁKS-iacy mają świadomość, że lepiej nie zostawiać niczego przypadkowi, a takim mogą być właśnie mecze barażowe. Mówi jeden z liderów drużyny, obrońca Sebastian Rudol.
4: Też mam duże wymagania wobec siebie i co za tym idzie wobec nas wszystkich jako drużyny, więc no mam nadzieję, że będziemy dobrze wyglądać i będziemy odnosić więcej zwycięstw w poprzednim sezonie, co będzie skutkowało awansem do Ekstraklasy. Także wiemy, w jakim jesteśmy klubie, wiemy, jakie tutaj są oczekiwania i będziemy robić wszystko, żeby im sprostać.
1: Na pewno w ŁKS-ie doszło do małej rewolucji kadrowej, a większość zawodników sprowadzonych rok temu, aby awansować, zostało zastąpionych ogranymi pierwszoligowcami, ale z aspiracjami. Czy to zadziała? Przekonamy się wiosną przyszłego roku. Spore zmiany zaszły też w Unii Skierniewice, która w 2 lata wywalczyła 2 awanse. Głównym ojcem tego sukcesu jest oczywiście trener Kamil Socha, który pozostał w klubie i to wydaje się kluczem do dalszych sukcesów.
5: 3 lata pracowaliśmy nad tym, żeby ten strach wyeliminować, a pozostawić tylko i wyłącznie szacunek. Musimy zdawać sobie sprawę, że będą momenty ciężkie, ale nie boimy się ich, a wręcz przeciwnie, jesteśmy ich bardzo ciekawi.
1: Podkreślił trener Socha, a kibice i dziennikarze są ciekawi, jak ofensywny styl gry, jaki prezentują drużyny Sochy, sprawdzi się na zapleczu Ekstraklasy, mówi Maksymilian Kowalski z TVP3 Łódź.
6: Trener Socha zdecydowanie woli wygrać 3-2 niż 1-0.
2: Bo trener Socha właśnie jest bardzo ofensywnie myślącym szkoleniowcem.
1: Dodaje Krzysztof Sędzicki, a w ostatniej debacie Porozmawiajmy o Sporcie w Radiu Łódź zapytałem naszych ekspertów o ich typy przed nadchodzącym sezonem Ekstraklasy i pierwszej ligi.
6: Unia 8, ŁKS 3.
7: Unia 10, ŁKS 2 lub 3.
1: Które miejsce, Widzewa?
6: Trochę nawiązując do tego, co mówił Krzysztof, żeby nie wszystko naraz, 5.
7: 7.
1: Typowania mogą się jeszcze mocno zmienić, bo to letnie okienko transferowe zamknie się dopiero 9 września, ale do tego czasu wszystkie drużyny będą miały rozegranych już po kilka kolejek.
0: A pierwsze sportowe emocje już dzisiaj. ŁKS rozpoczyna sezon o 15:30 wyjazdowym meczem z Pogonią Siedlce. Unia Skierniewice natomiast w niedzielę o 17:00 podejmie Stal Mielec, a Widzew pół godziny później rozpocznie domowy mecz z Motorem Lublin. Wiele emocji, a ze wszystkich tych spotkań relacje tekstowe także na radioloc.pl.

The Beatles, Hello, Goodbye. Tu Radio Łódź, najlepszy początek dnia do godziny 7. Pozostało nam nieco ponad 16 minut. Prosiłem Państwa i pytałem, by pisać na studio@radioloc.pl, jakie są Państwa plany na nadchodzący weekend. Tak jak już mówiłem, wiele atrakcji zarówno na ulicy Piotrkowskiej, a także w ramach 603 urodzin Łodzi, także wiele koncertów podczas Łódź Summer Festival. Do nas napisał pan Marek. Pan Marek, który żadnych konkretnych planów nie ma, ale chciałby zobaczyć, jak wygląda prowadzenie programu od kuchni. No, a tak się składa, że po godzinie 11 będziemy na letnim festiwalu książki. Nasze plenerowe studio między Placem Wolności a ulicą Rewolucji 1905 roku na Piotrkowskiej, więc zapraszamy, można śmiało przyjść, podejrzeć i zobaczyć, jak taki program z pleneru powstaje. A jakie Państwo mają plany na ten weekend? Może coś w temacie naszego poranka, czyli aktywności fizyczne? Czekam na wiadomości studio@radioloc.pl.

0: Obiecałem Państwu, że zajrzymy na ulicę Pabianicką w Łodzi, bo tam pojawił się pewien problem, mianowicie zarośnięte przejścia dla pieszych, zarówno też przejazdy dla rowerzystów. To wszystko łączy się ze sobą, bo z jednej strony w Łodzi wstrzymuje się koszenie trawników, to z powodu suszy, ale to, co dobre dla gleby, jak Państwo wiedzą, czasami ma wpływ także na nasze bezpieczeństwo. Różne krzaki czy chwasty rosną tam, gdzie nie powinny i zasłaniają kierowcom też to, czego nie powinny. Chodzi o zbliżających się do przejść pieszych i rowerzystów, tak jak w przypadku przejścia na Pabianickiej. Sprawę i sytuację bada Damian Grosicki.
1: Park Wenecja imienia Juliusza Słowackiego to tutaj 102 lata temu święta Faustyna doznała objawień i pobiegła z parku prosto do katedry. Dzisiaj z tym wybiegnięciem z Zieleńca byłby trochę problem, szczególnie, że na Pabianickiej przy przejściu dla pieszych, kiedy chcielibyśmy się kierować w stronę ulicy Sanockiej, byłoby ciężko, bo kierowcy mogą nas nie zauważyć, a to ze względu na krzaki, które rosną. Piesi mają problem, ale jeszcze większy się wydaje problem mają rowerzyści, bo te krzaki przy ścieżce rowerowej są znacznie wyższe. Czy korzysta Pani z przejścia dla pieszych w stronę Sanockiej?
2: Oczywiście.
1: Czy czuje się Pani tam bezpiecznie?
2: Jest bardzo niebezpiecznie. Ten krzew taki zasłania. Mogą wjechać na mnie.
1: Powinno się tam skosić, prawda?
2: Tak, żeby widoczność była lepsza.
1: Jacek Tokarczyk z Urzędu Miasta Łodzi.
3: W tym roku faktycznie od mniej więcej początku lata sytuacja hydrologiczna w województwie łódzkim, a także w Łodzi, a może przede wszystkim w Łodzi, była bardzo trudna ze względu na panującą suszę. W szerszej perspektywie mówimy nawet o początkach pustynnieniu województwa łódzkiego. W związku z tym miasto wydało zarządzenie, aby ograniczyć do maksimum wycinkę rozmaitych obszarów zielonych, takich, które wymagają codziennej pielęgnacji, czyli po prostu wycinki na przykład chwastów czy rzeczy, które rosną gdzieś przy ulicach, które nie są wyjątkowo newralgiczne.
4: Masakra.
1: A było tak, że pan już się zbliżał do przejścia, a samochód jakby pana nie zauważył i hamulec?
4: No tak, bo właśnie.
3: Przy tych głównych arteriach oczywiście Wydział Gospodarki Komunalnej, a także Łódzki Zakład Usług Komunalnych i Zarząd Zieleni Miejskich wycinali te rzeczy, które stwarzały największe zagrożenie. Natomiast zdajemy sobie sprawę z tego, że faktycznie są jeszcze miejsca w Łodzi, które no być może nie uznane zostały za wyjątkowo priorytetowe, aby tam tej wycinki dokonać właśnie ze względu na panującą suszę.
1: Nie jest za dziko przez te krzaczory?
5: No może z tej strony nie, bo tu z tej strony jadę. Nie. No może i tak, no. Są gorsze sytuacje, trzeba uważać. Mhm. Trzeba mieć oczy dookoła głowy, nawet i pieszy.
1: Przy okazji można byłoby to ściąć?
5: No można, niestety można.
1: Podchodząc do przejścia dla pieszych jest delikatne wzniesienie, a sprawdzę jeszcze, jak to wygląda na przejeździe dla rowerów. Rowerzyści muszą wjechać delikatnie pod górkę i dlatego jest ciężko ich zauważyć. Pieszych w sumie też. Już nie będę zganiał na latarnię, która stoi niedaleko, bo chyba tutaj nie stoi od wczoraj. Ale krzaki to rzeczywiście jest spory problem, jak można usłyszeć wśród mieszkańców.
6: Bardzo duże zagrożenie, szczególnie ta gęsta roślinność, która blokuje widok kierowcom. Często zdarza mi się przy przechodzeniu, że kierowcy mnie nie widzą i w ostatecznej chwili albo ja się zatrzymuję, albo oni.
1: Ścinamy krzaki?
6: Ścinamy.
3: Sprawa jest bardzo prosta do rozwiązania. Należy takie zgłoszenie do Zarządu Zieleni Miejskiej przesłać, wskazać, że jest tam faktycznie zagrożenie na przykład dla pieszych czy dla rowerzystów. Wówczas zostanie tam skierowana specjalna ekipa i te zarośla, chaszcze czy chwasty, które tam rosną, po prostu zostaną usunięte.
1: Czyli każdy mieszkaniec może coś takiego zrobić, jeżeli widzi, że gdzieś w danym miejscu, w jego rejonie jest zarośnięte. Pewnie przede wszystkim chodzi o przejścia dla pieszych, tak? O bezpieczeństwo.
3: Tak, absolutnie. Każdy mieszkaniec może to zgłosić. Natomiast trzeba pamiętać o tym, że będą usuwane tylko i wyłącznie te rośliny, które faktycznie zagrażają życiu czy bezpieczeństwu okolicznych mieszkańców.
0: Miejmy zatem nadzieję, że sytuacja się poprawi. Będziemy ją na bieżąco monitorować. O godzinie 7, czyli już za kilka minut w Radiu Łódź, najświeższe wydanie wiadomości. A wszystko, co ważne na bieżąco, także na radioloc.pl i w naszej aplikacji. Do godziny 7 już tylko 7 minut pozostało.

0: Reklama. Podobno każda dobra historia zaczyna się od przypadku. Spadli tylko na chwilę. Po spacerze, po kawę, po coś słodkiego. I wtedy pojawiła się ona. Radiość. Kremowe lody z nutą palonego masła, wanilii, soczysta marakuja, a na koniec delikatnie chrupiąca czekolada. Radiość. Totalnie nieoczywista. Nowy smak lodów Radia Łódź czeka w Łodziarni Drożdżarni. Sienkiewicza 13 w Łodzi. Spróbuj, zanim zniknie.
1: Pracujesz w pobliżu urządzeń elektroenergetycznych? Z uwagi na bezpieczeństwo przypominamy. Praca w terenie wymaga szczególnej ostrożności. Nie zbliżaj się do linii energetycznych. Nie podnoś przyczep, maszyn, podnośników, taśmociągów w pobliżu linii. Zbyt mała odległość grozi powstaniem łuku elektrycznego. W razie kontaktu pojazdu z linią energetyczną pozostań w kabinie. Nie dotykaj części metalowych. Wezwij pomoc. Telefon 112 lub 991. Bądź bezpieczny z PGE Dystrybucja.
0: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
2: Nazywam się Adam Zieliński, Łona. Jestem muzykiem, prawnikiem, ale też obywatelem. Dlatego zależy mi, by prawda była głośniejsza niż półprawdy i byśmy nie dawali sobą manipulować.
3: Cześć, tu Kasia Lins, obywatelka Polski, która tworzy muzykę. Zależy mi, aby kobiety mogły o sobie decydować bez strachu. Skomponujmy społeczeństwo, które mówi własnym głosem i rozumie zagrożenia.
2: Wspieraj Fundusz Obywatelski i organizacje wzmacniające prawa obywateli czy walczące z dezinformacją.
3: Więcej na funduszobywatelski.pl.
4: Wiesz, czasem jedno zdanie lekarza potrafi zatrzymać cały świat.
5: Znam to aż za dobrze. U nas zaczęło się jeszcze przed narodzinami.
4: Tak wcześnie?
5: Tak, były wątpliwości, więc trafiliśmy do Centrum Zdrowia Matki Polki. Zbadali dziecko jeszcze w łonie, wszystko wyjaśnili.
4: I co powiedzieli?
5: Że są przygotowani na każdy scenariusz.
4: Bezcenne.
5: Dlatego wsparliśmy Fundację na rzecz Rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Fundacja na rzecz Rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Dowiedz się więcej na fundacjaszpitala.iczmp.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.
6: Tu Radio Łódź, jest siódma. O poranku kolejny serwis informacyjny. Małgorzata Błażewicz.
7: 20 tysięcy złotych za utracony spokój. Sąd przyznał rację mieszkańcy Centrum Łodzi. Koniec kariery w PiS dla polityków Morawieckiego. Nie podpisali deklaracji lojalności. Łódzka stajnia jednorożców w opłakanym stanie. ZDIT ogłasza przetarg na remont. W dzień zachmurzenie małe i umiarkowane, wiatr słaby, okresami umiarkowany. Łodzianka wygrała w sądzie sprawę przeciwko miastu o hałas. Dostanie 20 tysięcy złotych zadośćuczynienia. Sąd Okręgowy w Łodzi orzekł, że nadmierny hałas towarzyszący miejskim imprezom może naruszać prawo mieszkańców do spokoju we własnym domu. Z pozwem wystąpiła 70-letnia mieszkanka Piotrkowskiej, która domagała się odszkodowania za pogorszenie stanu zdrowia i utratę zdolności do pracy. Jak twierdzi, to właśnie hałas doprowadził u niej do utraty wzroku i słuchu. Kobieta wnioskowała o 2 miliony złotych. Sąd przyznał jej znacznie niższą kwotę. Kobieta zapowiada apelację, uznając za sąd zadośćuczynienie zarażąco niskie.
8: Zostałam skrzywdzona. Te pieniądze to jest takie zadośćuczynienia za wyrządzoną mi szkodę. Fizyczną, psychiczną, moralną, a oprócz tego jeszcze nie mogę pracować.
9: Już dziś możemy jednak potwierdzić, że będziemy składać apelację w tej sprawie. Jednocześnie warto podkreślić, że sąd oddalił zdecydowaną większość roszczeń powódki. Z dochodzonych 2 milionów złotych zasądził łącznie 20 tysięcy.
7: Mówi Jacek Tokarczyk z Urzędu Miasta Łodzi. Czekamy na dalszy rozwój sprawy. Na pewno do niej wrócimy. Prawo i Sprawiedliwość podzielone. Prezes Jarosław Kaczyński usuwa ponad 30 osób, które nie podpisały deklaracji, że nie będą działać w konkurencyjnych dla partii stowarzyszeniach. Przede wszystkim w Stowarzyszeniu Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. Szef PiS oświadczył, że takie działanie zmierzało do podziału formacji, a na to nie ma zgody.
10: My nie mogliśmy patrzeć na stowarzyszenie inaczej niż na jako element właśnie tego planu podziału partii. I ta propozycja padła ze strony osoby wiarygodnej, bardzo istotnej w naszej partii i była powtarzana co najmniej w 3 długich rozmowach.
7: A wśród polityków, którzy mają być usunięci z PiS-u są m.in. posłowie Ryszard Terlecki, Marcin Horała i Janusz Cieszyński oraz eurodeputowani Michał Dworczyk i Piotr Miller. Wizytówka Łodzi w okropnym stanie. Mowa o przystanku Piotrkowska Centrum, zwanym stajnią jednorożców. Śmietniki i ławki są odrapane, a na nawierzchni przystanku widoczne są liczne plamy. Mieszkańcy Łodzi zauważają, że nie widać efektów prac porządkowych.
11: widać, że jest mnóstwo plam, które w ogóle nie schodzi, tak? Mimo wielokrotnego mycia.
12: No bo śmietnik brzydki jest, powinien być ładniejszy tutaj. No i odświeżane, bo jest pobłocone.
13: Zdecydowanie można byłoby coś z tym zrobić, żeby wyglądało to lepiej.
7: Zarząd Drogi Transportu ogłosił przetarg na wyłonienie wykonawcy, który m.in. odnowi wiatę przystanku.
14: Więcej na radiołódź.pl.
7: Po kilku chłodnych i deszczowych dniach nad Polskę nadciąga ocieplenie. Jak wynika z prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, temperatura, zwłaszcza jutro, zbliży się do 30 stopni Celsjusza. Wszystko jest związane z napływem ciepłej masy powietrza, mówi synoptyczka IMGW Anna Gryczman.
15: Temperatura nam wzrośnie. W sobotę będziemy odczuwać to szczególnie na zachodzie kraju, gdzie może ona wzrosnąć do 25-27 stopni. Natomiast w niedzielę właściwie w całej Polsce możemy notować wartości od 25 nawet do 29 stopni.
7: Ocieplenie nie potrwa jednak długo. W poniedziałek temperatura znów spadnie do 20 paru stopni, a miejscami będzie jeszcze niższa. Znów prognozowane są wtedy burze i opady deszczu. Więcej o pogodzie w regionie powiemy za chwilę, na kolejne wiadomości Radia Łódź zapraszam o 8.
0: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
6: To teraz więcej o pogodzie. 13 stopni to aktualnie na termometrach w Łodzi i regionie. Dzisiaj maksymalnie termometry do 25 kresek nam pokażą. Zachmurzenie małe i umiarkowane, wiatr także słaby, okresami umiarkowany, więc pogoda idealna, by z tych urodzinowych łódzkich atrakcji korzystać. Dobra wiadomość także dla tych, którzy wieczorem i w nocy na koncertach będą się bawić. Temperatura od 14 do 16 stopni, wiatr słaby, okresami umiarkowany, zachmurzenie małe, okresami także umiarkowane, bez opadu deszczu.
0: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
14: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
6: Mówimy dzień dobry raz jeszcze w sobotę 25 lipca. Na zegarze już 5 minut po godzinie 7. Patryk Lewy, Zofia Starosta. Witamy w poranku dla aktywnych. On potrwa do godziny 10, a już za kilka minut rozmowa z naszymi gośćmi. Połączymy kajakarstwo i akcję charytatywną. Warto z nami pozostać.

0: Tu Radio Ucie, najlepszy początek dnia i poranek dla aktywnych. Co za tym idzie, zapraszamy różnych gości, którzy często nie tylko zajmują się sportem, a także działalnością charytatywną, bo te dwie rzeczy można łączyć. Ze mną w studiu Agnieszka Kaszuba-Gałka z Fundacji Mały Książę. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam wszystkich.
0: A także na łączeniu Dawid Zieliński, czyli kajakarz pochodzący z Łódzkiego. Na razie tak zapowiem. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam.
0: Bo porozmawiamy właśnie o niezwykłej inicjatywie, w której pośrednio, bezpośrednio biorą Państwo udział. Od pewnego czasu Jacek Pałubicki, pochodzący co prawda z Rumi, podjął się próby przepłynięcia wpław całości szlaku żeglugowego Wisły. Dodajmy, jest to długość 942 kilometrów. Akcja ma na celu nagłośnienie zbiórki dla dzieci, która organizowana jest przez łódzką fundację Mały Książę. To dopytam panią, pani Agnieszko, jak to się zaczęło, że sportowiec z Rumi zainteresował się właśnie łódzką fundacją?
1: No właśnie, to Jacek nas znalazł. To Jacek, przeszukując sobie media, social media, dostrzegł naszą fundację, która istnieje od trochę ponad 2 lat. I zobaczył, że robimy dobrą robotę, jak to określił, rzemieślniczo. Od listopada prowadzimy kampanię społeczną, hashtag Nie pij za mnie, która dotyczy dzieci pokrzywdzonych FAS i FASD. Są to uszkodzenia mózgu, uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego spowodowane ekspozycją, prenatalną ekspozycją na alkohol.
0: O tych problemach będziemy jeszcze na pewno rozmawiać w naszym poranku. Dopytam teraz ciebie, Dawidzie, bo jesteś jedną z najbliższych osób, która tak naprawdę pomaga w tej całej inicjatywie. Jak wyglądały próby i przygotowanie właściwie do tego całego przedsięwzięcia?
2: Jacka przygotowania odbywały się beze mnie, z jego znajomymi na ich rzekach pomorskich. Ogólnie Jacek sam stwierdził, że nie da się przygotować do takiego rekordu i ogólnie stawiał na ogólnorozwojówkę. Biegał, skakał, trenował na siłowni, pływał w rzece. Oczywiście główne treningi to były pływanie w rzece. Starał się też trenować pływanie pod prąd.
0: Jak wcześniej przed naszą audycją zdążyliśmy porozmawiać, na pewnym etapie supportowałeś pana Jacka i jak to wyglądało?
2: Tak, supportowałem go 5 dni od 18 lipca do 22 lipca. Supportowałem go razem z moim 7-letnim synem Jasiem z kajaka. Podawaliśmy mu wszystkie napoje, suplementy niezbędne do przetrwania po prostu dnia w wodzie.
1: Bo cały support polega na tym, że Jacek nie martwi się o pożywienie, o przygotowanie śniadania, czy kolacji, czy rozbicie namiotu, nocleg, tylko to wszystko robią ludzie, którzy są w całej tej sztafecie kajakarskiej zaangażowani. I ja przede wszystkim bardzo chciałabym pozdrowić najmłodszego supportującego, czyli Jasia Zielińskiego. Świetny chłopak.
0: Ile
1: świetny
0: ma lat?
1: Siedem lat i naprawdę robił dobrą robotę i on się cieszy. Także ciocia Agnieszka z Łodzi pozdrawia.
0: Mamy nadzieję, że jest nasz słuchacz przed odbiornikiem, że te pozdrowienia słyszy. Właśnie, długość 942 kilometrów naprawdę robi to wrażenie, bo jednak te próby przepłynięcia wpław dotychczas były jakoś podzielone, zupełnie inaczej to wyglądało. Powiedzmy, Dawidzie, co jest wyjątkowego właśnie w tej akcji, która teraz trwa?
2: Jacek podjął się pierwszy raz spłynięcia Wisły. Nikt tego nie dokonał. Dwie osoby próbowały spłynąć i spłynęły całą Wisłę, ale dzieliły to na etapy. Na przykład trwało to 2 lata. Pływały od punktu do punktu i przerywały później po tygodniu czy po miesiącu. Wracały na dany odcinek i pływały ten odcinek. Jacek natomiast jest przekozakiem moim zdaniem i chcę zrobić to po prostu na tak zwanego sztycha, czyli na raz.
0: A o tym, jak obecnie wygląda sytuacja, jak też to wszystko wystartowało, kolokwialnie mówiąc, powiemy już za kilka minut w Radiu Łódź. Zachęcam do pozostania z nami.

0: W Radiu Łucie wracamy do naszej rozmowy. Ze mną w studiu Agnieszka Kaszuba-Gałka z Fundacji Mały Książę, a także Dawid Zieliński, kajakarz pochodzący z naszego regionu, z naszego województwa, którzy biorą udział w wyjątkowej akcji. Przypomnę, chodzi o próbę przepłynięcia wpław całości szlaku żeglugowego Wisły. To jest długość około 942 kilometrów. Byliście na samym początku tego wydarzenia, na starcie. Jakie emocje wam towarzyszyły, bo to jednak wyjątkowa akcja. Może od pani Agnieszki zacznijmy. Jest uśmiech. Czy jest...
1: My z Jackiem w rozmowie, dwugodzinnej rozmowie telefonicznej, zanim jeszcze pojawiła się kilometr zero, przed całą akcją, stwierdziliśmy, że każdy z nas ma swoje sporty ekstremalne. I tak na samym początku, właśnie przy starcie, który miał być 18 o godzinie 6, pojawiwszy się na Pinesce pod mostem kolejowym, co dla mnie jako kobiety było pewnym wyzwaniem jednak. Jeżeli słabo się ktoś orientuje w terenie, a kobiety tak mają, to było to dla mnie jakieś wyzwanie. Ale jakby usłyszawszy od Jacka, że on potrzebuje, ponieważ zamokła podpałka i potrzebuje dwóch termosów z wrzątkiem i żebym to jakoś tam ogarnęła i tą podpałkę kupiła, to pomyślałam sobie Mission Impossible, ale jeżeli on przepłynie tą Wisłę w pław po 12 godzin dziennie, no to ja muszę jakby stanąć na wysokości zadania i zorganizować wrzątek.
0: I udało się.
1: I udało się i też jestem z siebie dumna. Także z Jacka jestem naprawdę dumna, bo on robi po 50 kilometrów dziennie. Dla mnie jest to wykonalne.
0: Dawidzie, ty również towarzyszyłeś nie tylko na starcie, ale tak jak wcześniej wspomnieliśmy, supportowałeś Jacka Pałubickiego. Jak to wyglądało z twojej perspektywy? Jakie emocje też tobie towarzyszyły? I ten fragment, który spędziliście, przepłynęliście razem, jak to wyglądało?
2: Na miejscu startu pojawiliśmy się razem z Jackiem 17 lipca, czyli dzień przed jego startem. I w nocy złapała nas niestety burza z ostrym wiatrem i deszczem. Przeszkodziła nam w pakowaniu sprzętu, dlatego w dzień startu wystartowaliśmy późno. Planowaliśmy wystartować o godzinie 6:00, ale niestety się to nie udało i Jacek wystartował o godzinie 7:20, 18 lipca z punktu zero Wisły, czyli okolice ujścia Przemszy, okolice Oświęcimia.
0: A jakie są to emocje też dla ciebie? Jednak jest to bycie częścią czegoś wyjątkowego.
2: Z racji tego, że jestem ratownikiem wodnym, nie pracującym w zawodzie, ale mam takie doświadczenie z ratownictwa, była dla mnie wielka niewiadoma, czy on będzie łapał skurcze, czy będzie się dobrze czuł, czy ja będę musiał wyskakiwać po niego z kajaka, czy jak go wspierać. Nigdy nie supportowałem takiego przedsięwzięcia po prostu i wielka niewiadoma to było dla mnie.
0: Całe przedsięwzięcie nie tylko ma być próbą dokonania czegoś po części niemożliwego, czegoś, czego wcześniej nie było, ale także ma na celu właśnie nagłośnienie zbiórki, o której mówiliśmy wcześniej. Myślę, że to jest dobry moment, żeby też wskazać, że sport z działalnością charytatywną można łączyć. Powiedzmy coś więcej o tej zbiórce.
1: Tak, Jacek w każdym wywiadzie, w którym mówił o zamiarze właśnie przepłynięcia wpław Wisły, mówi, że fajnie jest, jeżeli się coś robi takiego ekstremalnego, wyjątkowego, niecodziennego, wiązać to z działalnością charytatywną. I dlatego jakby złożył propozycję naszej fundacji, żeby nagłośnić zbiórkę pieniędzy Nie pij za mnie. Pieniążki pozyskane z tej zbiórki posłużą nam jako fundacji do tego, żeby wspomóc, dać zasoby opiekunom dzieci z FAS i FASD. To są rodziny zastępcze, to są rodziny adopcyjne. Po to, żeby ci opiekunowie byli bardziej świadomi, bardziej bezpieczni, a wiadomo, że jeżeli bezpieczny, świadomy opiekun, który ma zasoby, wie jak pomagać dziecku z deficytami i z uszkodzeniami mózgu, to dziecko jest szczęśliwe.
0: Akcja łączy, można powiedzieć, przyszłe szczęście dzieci, działalność charytatywną i sport. A my za kilkanaście minut ponownie zagłębimy się w to, jak obecnie wygląda sytuacja i jak panu Jackowi Pałubickiemu te próby, ta próba przepłynięcia w pław całości szlaku Wisły przebiega.

0: Autopromocja.
1: Zanim klikniesz, jedna wiadomość, jeden telefon, jeden klik. Czasem tyle wystarczy, by stracić pieniądze albo prywatność. To audycja o cyberzagrożeniach, oszustwach internetowych i sposobach, dzięki którym można skutecznie się przed nimi bronić. W każdy poniedziałek o 13.40 na antenie Radio Łódź i w każdej chwili w serwisie Spotify i na naszej stronie radioloc.pl.
2: Zapraszam, Daniel Markiewicz.
3: Jazz gramy i muzykę improwizowaną. Przede wszystkim łódzką, polską, ale też światową. U nas jest na wesoło i na poważnie.
4: Świadomy proces słuchania, to muzykę słyszysz wszędzie. Słyszysz ją na ulicy, słyszysz ją w lesie, słyszysz ją nad jeziorem, wszędzie, w domu. Jak żona do siebie mówi, to jest dla ciebie muzyka. Wewnętrzne szumy uszne, to wszystko jest muzyka.
3: W każdy poniedziałek po 21.
5: Okolice jazzu.
3: Zapraszam, Piotr Bielawski.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Uwaga, to nie jest zwykła promocja. To największa promocja tego roku. Piąte urodziny pracowni optycznych. Nawet 50% rabatu na komplet okularów. Tak, oprawki i szkła razem nawet o połowę taniej. A do tego bezpłatne badanie wzroku, doświadczeni styliści opraw i tysiące oprawek, w których naprawdę dobrze wyglądasz. Nie czekaj, promocja trwa tylko przez ograniczony czas. Pracownie optyczne w Łodzi, Zgierzu i Piotrkowie Trybunalskim zapraszają. Umów się na badanie wzroku na www.pracownieoptyczne.pl.
7: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
0: Po reklamie.
1: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
8: Do godziny 8 pozostało już niecałe 29 minut. Tu oczywiście Radio Łódź i najlepszy początek dnia. Jest to poranek dla aktywnych jak co tydzień w sobotę, dlatego już za chwilę kolejna i ostatnia część naszej rozmowy, a witają się z Państwem raz jeszcze Zofia Starosta i Patryk Lewy. Do godziny 10 zapraszamy.

0: W naszym studiu cały czas są goście. Przypominamy, dzisiaj mówimy o próbie przepłynięcia wpław całości szlaku żeglugowego Wisły. Długość ponad 940 kilometrów. Jak obecnie wygląda sytuacja? Na jakim etapie są te próby przepłynięcia, Dawidzie?
1: Jacek bardzo świetnie sobie radzi. Po rozstroju żołądka w Krakowie wrócił na rzekę, co w ogóle nie wierzyłem, że on to zrobi. Ale płynie dalej, jest obecnie przekroczył 170 km i zostało mu jeszcze 772 km do ujścia.
0: Jak ci się wydaje, uda się tę całą inicjatywę faktycznie zakończyć w tym planowanym terminie? Też myślę, o tym będziemy mówić, ale dużo komplikacji może się pojawić po drodze.
1: Po tym, co widziałem, i ja znam Jacka już ponad 7 lat, po tym, co zobaczyłem na wodzie, co Jacek wyczynia, już on mi powie, że ziemia jest płaska, ja w to uwierzę.
2: Ale ja też uważam, że Jacek ma w sobie taką ogromną motywację i determinację, że nawet jeżeli warunki pogodowe, czy właśnie jakieś warunki takie samopoczucia jego utrudniają mu na dany moment, to on później zrobi wszystko, żeby to nadgonić. I no, jest w tym naprawdę niesamowity. To jest wytrwały, ale też rozsądny człowiek.
0: Mówiliśmy o pewnych trudnościach także związanych z naturą. Agnieszko, jak to? Bo ty też znasz dużo historii, wiesz, jak to się dzieje. Co tam się jeszcze działo po drodze? Jakie
2: tak,
0: trudności?
2: No jakby tutaj Dawid supportując Jacka, no jakby też z kajaka robił zdjęcia, filmiki dronem z kajaka. On to wszystko udostępniał, więc my cały czas jesteśmy na Wiśle, mimo tego, że siedzimy u siebie na kanapach. Była taka sytuacja, że no niestety Wisła miała po kostki wody, więc Jacek musiał, wystartowawszy, kawałeczek iść, po prostu iść.
1: Ten filmik, który nagrywałem, jak Jacek brodził w wodzie po kostki, to był na śluzie przewóz i śluza ma to do tego, akurat ta śluza przewóz, ma to do tego, że bardzo rzadko śluzuje w ogóle kajaki i główny nurt idzie prawą stroną przez elektrownię przewóz, a my przenoskę robiliśmy po prostu lewą stroną na śluzie. I z tego to wynikało właśnie, że Jacek brodził. To nie to, że Wisła nie ma wody w tej chwili. Ale stan wody w Wiśle jest naprawdę nic.
0: Poranek dla aktywnych. Tutaj nie tylko wyróżniamy różne inicjatywy, ale też staramy się zarazić naszych słuchaczy jakąś właśnie aktywną pasją. Dawidzie, jesteś kajakarzem, pochodzisz z naszego województwa. Jak ta pasja się u ciebie zaczęła? Skąd się to wzięło?
1: Wzięło się to stąd, że mój brat zakupił kiedyś kajaki turystyczne, zaprosił mnie na spływ, no i tak pokochałem właśnie kajaki. Stwierdziłem, że to jest fajna, aktywna forma wypoczynku, dlatego że ze sportem nigdy nie miałem na bakiel, tylko trenowałem i bieganie, i pływanie. To bardzo szybko postanowiłem wziąć udział w jakichś zawodach kajakarskich. Oczywiście na początku byłem ostatni w tych zawodach. Później stwierdziłem z moim kolegą, który razem ze mną pokochał kajaki, z Dawidem Pawłowskim, stwierdziliśmy, że płyniemy naszą najbliższą rzekę od nas tutaj, czyli rzekę Wartę, całą, od źródła do ujścia, i udało nam się to. I w trakcie tej wyprawy właśnie, to była nasza pierwsza wyprawa kajakowa, taka z tych poważniejszych, 68 km od ujścia w miejscowości Santok poznaliśmy właśnie Jacka Pałbickiego, który realizował swoją wyprawę, czyli Wielką Pętlę Polski.
0: Agnieszko, słyszysz o tych... Tak?
1: On płynął wtedy już pod prąd Wartą do Przemszy. Robił całą Wielką Pętlę Polski kajakową.
0: Wrócimy na chwilę do Agnieszki z Fundacji Mały Książę. Słuchasz o tym kajakarstwie i czy twoim zdaniem, bo nie zajmujesz się tym raczej tak na co dzień?
2: Nie. Ja sporo lat pływałam na żaglach na Mazurach, natomiast nigdy nie miałam patentu, zawsze byłam jako gość na tej żaglówce. Kajakiem nigdy. I tak, i słucham, i myślę sobie, to są jakby dla mnie sporty ekstremalne. Ale zazdroszczę. Ja od 18 żyję cały czas tą akcją i po prostu jestem cały czas na Wiśle. I jakbym mogła, rzucić życie takie codzienne na te 3 tygodnie, to na pewno chciałabym tam być.
0: Agnieszka Kaszuba-Gałka z Fundacji Małe Książę i Dawid Zieliński, kajakarz supportujący akcję pochodzący z województwa łódzkiego, byli moimi gośćmi, a rozmawialiśmy m.in. o kajakarstwie, a także o próbie przepłynięcia w Puław całości szlaku żeglugowego Wisły o długości 942 km. Dziękuję wam bardzo za rozmowę.
2: Dziękujemy.
1: Dziękujemy.

Już tylko prawie 9 minut pozostało do godziny 8. W Radiu Łódź przed chwilą Dawid Karpiuk zaśpiewał i utwór Kosmos, tego przed momentem mogliśmy wysłuchać. Wysłuchaliśmy także rozmowy o wodzie, o kajakarstwie. Ja prawdę mówiąc dodałbym chyba jeszcze do tego błoto. To oczywiście, drodzy Państwo, pół żartem, pół serio, bo po godzinie 8 o urodzinach Łodzi trochę porozmawiamy, o największym miejskim festiwalu, czyli imprezie Łódź Summer Festival. Podsumujemy pierwszy dzień, a tam oprócz gwiazd, oprócz dobrej zabawy, wiele błota się pojawiło i nowy rodzaj mody, bo o ile większość osób ubrała się tak jak na festiwal, czyli się trochę przyszykowała, o tyle w pewnym momencie zaczęły dominować po prostu reklamówki na butach, bo błota było naprawdę, naprawdę wiele. Więc to kajakarstwo wczoraj można było na pewno tam uskuteczniać. Już za kilka minut będzie godzina 8, a w Radiu Łódź m.in. wiadomości i wiadomości sportowe.

0: Autopromocja.
1: Pakuj się i ruszaj z nami w drogę. Zapraszamy na muzyczną podróż z piosenkami, które przywołują wakacyjny klimat i wspomnienia. Codziennie inny temat i związana z nim muzyka. Piosenki na walizkach. Od poniedziałku do piątku o godzinie 12 w Radiu Łódź.
2: Walizka? Jest! Okulary są! Bilet? Jest! A aplikacja Radia Łódź? Zabierz ją na wakacje, nad morze, w góry albo na drugi koniec świata. Aktualne wiadomości z Łodzi i regionu, audycje i podcasty, które dotrzymują Ci towarzystwa w każdej podróży. Radio Łódź w aplikacji mobilnej. Zawsze blisko, zawsze z Tobą.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Podkarpackie. Tu przestrzeń spotyka przygodę, a natura daje prawdziwy oddech. Bieszczady, zamki, jeziora, smaki i wyjątkowe miejsce na weekend i dłużej. Odkryj region, który zachwyca o każdej porze roku. Podkarpackie. Dobry kierunek.
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
0: Po reklamie.
5: Zbliża się ósma. W Radiu Łódź Wiadomości Małgorzata Błażewicz.
6: Kaczyński usuwa stronników Morawieckiego. Komitet Polityczny PiS zbiera się w przyszłym tygodniu. Odrapane ławki, plamy na nawierzchni. Mieszkańcy Łodzi krytykują przystanek Piotrkowska Centrum. Policja ostrzega przed grą w kubki. Zatrzymano 3 naciągaczy. Temperatura maksymalna do 25 stopni, wiatr słaby. Twórcy podcastu Polskiego Radia Strefa Wpływów są zgodni co do niejasnej przyszłości politycznej Mateusza Morawieckiego. Wczoraj prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński ogłosił, że członkowie Stowarzyszenia Rozwój Plus założonego przez Mateusza Morawieckiego wychodzą z ugrupowania. Renata Grochal mówiła w Strefie Wpływów, że rządzącej koalicji będzie trudno porozumieć się politycznie z Mateuszem Morawieckim.
7: Rozmawiałam z politykami PSL-u, bo wydawało mi się, że to oni mogliby być takim pomostem, który przeprowadzi Morawieckiego w stronę koalicji rządzącej i ewentualnego porozumienia po wyborach. I usłyszałam, że trudno by było sobie wyobrazić koalicję z Morawieckim, koalicji 15 października, bo wokół niego są ludzie, którzy mają postępowania prokuratorskie. Sam Morawiecki ma sprawę o wybory kopertowe, więc najpierw koalicjanci rządzący dzisiaj nazywają ich aferzystami, a później przychodziliby do nich, żeby rozmawiać o wspólnym rządzeniu?
6: W przyszłym tygodniu decyzję Jarosława Kaczyńskiego w sprawie usunięcia posłów z partii potwierdzi Komitet Polityczny PiS. Dokumentu przynależności do ugrupowania nie podpisało około 40 posłów. Łodzianie skarżą się na przystanek Piotrkowska Centrum. Tak zwana stajnia jednorożców jest brudna. Śmietniki i ławki są odrapane, a na nawierzchni przystanku widoczne są liczne plamy. A więcej o tej sprawie wie reporter Radia Łódź Kacper Józefowicz.
8: Przez lata przystanek Piotrkowska Centrum kojarzył się w większości pasażerów przede wszystkim z kolorowym dachem. Obecnie kolory wyblakły, na co zwraca uwagę wielu łodzian.
9: No niestety z tej kolorowej stajni jednorożców to zostały chyba tylko dwa blade kolory, jasno-niebieski, taki, pastelowy, jakiś żółty.
10: No wygląd jak wygląd, wiadomo, że brudzi się tak kostka, że są tacy, którzy niszczą coś, że niszczą ławki.
11: Zdecydowanie można byłoby coś z tym zrobić, żeby wyglądało to lepiej.
8: Łódzki Zakład Usług Komunalnych w każdy czwartek prowadzi kompleksowe mycie powierzchni peronów przystanku. Ostatnie prace porządkowe miały miejsce wczoraj i dziś.
6: Zarząd Drogi Transportu ogłosił przetarg na wyłonienie wykonawcy, który m.in. odnowi wiatę przystanku.
12: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
6: 20 tysięcy złotych za hałas przy Piotrkowskiej. Łodzianka wygrała z urzędnikami. Sąd Okręgowy w Łodzi przyznał 70-letniej mieszkańce Piotrkowskiej 20 tysięcy złotych zadośćuczynienia za uciążliwy hałas. Łódzka Plastyczka pozwała miasto, ale domagała się 2 milionów złotych. Twierdziła, że podczas miejskich wydarzeń nie mogła spać przez głośną muzykę i ostre światła wpadające do mieszkania. Mówi, że długotrwałe uciążliwości odbiły się również na jej zdrowiu. Pogorszył jej się słuch i wzrok. Mieszkający przy Piotrkowskiej podkreślają, że nie mają łatwo.
13: Teraz idę do domu, bo już wieczorem widzę, że będzie się coś działo. Także
14: a mieszkanie, słychać?
13: No a nie. Mam okna od ulicy, to...
14: A festiwal świateł?
13: No Festiwal Świateł, no to jeszcze jest jeden dzień czy dwa, ale nie ma takiego hałasu jak muzyka.
6: Kobieta uważa jednak, że przyznana kwota jest zbyt niska, zapowiada apelację. Urząd Miasta Łodzi wystąpił o pisemne uzasadnienie wyroku i również zapowiada apelację. Sprawę jako pierwszy opisał Ekspres Ilustrowany. Choć to oszustwo z wiekową tradycją, nadal znajdują się ofiary gry w trzy kubki. Tylko w te wakacje policja w Kołobrzegu zatrzymała trzech mężczyzn, naciągających w ten sposób turystów. Choć wiele osób wierzy, że dzięki wskazaniu, pod którym z trzech kubków leży piłeczka, mogą szybko się dorobić, w tej grze nie da się wygrać, przestrzega sierżant sztabowa Adrianna Szczerba z zachodniopomorskiej policji.
14: Schemat działania jest prosty. Wokół organizatora znajdują się podstawione osoby, które udają przypadkowych przechodniów i celowo wygrywają, aby zachęcić kolejne osoby do obstawiania pieniędzy. Gdy do gry przystępuje przypadkowy uczestnik, szanse na wygraną są w praktyce zerowe. Apelujemy o zachowanie ostrożności i nie uleganie obietnicom szybkiego zysku. Jeśli jesteśmy świadkami takiej sytuacji, poinformujmy o niej policję lub straż miejską. Dzięki naszej reakcji możemy uchronić kolejne osoby przed utratą pieniędzy i ograniczyć działalność oszustów.
6: Organizacja gry w trzy kubki to wykroczenie. Wszystkich zatrzymanych w Kołobrzegu mężczyzn sąd ukarał grzywnami. Kolejne wiadomości Radia Łódź o 9:00.
5: Czas na serwis sportowy. Robert Zwoliński.
15: Dzień dobry. No, zaczynam oczywiście od tego, że wystartowała piłkarska PKO Ekstraklasa. Na początek Radomiak Radom pokonał Wieczystą Kraków, a więc Beniaminka 2-1. Wieczysta kończyła ten mecz w dziesiątkę, a później wieczorem Pogoń Szczecin przegrała u siebie z Legią Warszawa 0-1. Gole z Urana Arsenicia dał warszawianom 3 punkty i gole strzelone w doliczonym czasie gry drugiej połowy. A dzisiaj m.in. mecze Jagiellonii Białystok z Koroną Kielce to o 14:45, o 17:30 Górnik Zabrze podejmie innego z Beniaminków Śląska Wrocław, a wieczorem o 20:15 mistrz Polski Lech Poznań zmierzy się z Krakowią. Natomiast jutro o 17:30 Widzew Łódź podejmie Motor Lublin. Zapraszam już teraz na relację tekstową z tego spotkania. No i też na meldunki w naszej jutrzejszej strefie kibica po godzinie 18:00. A oprócz tego, że wystartowała Ekstraklasa, ruszyła też Betclic Pierwsza Liga i w pierwszym spotkaniu od razu popisy strzeleckie w Bytomiu. Polonia pokonała Wartę Poznań 4-3. A później Odra Opole przegrała z Arką Gdynia 0-1. Debiut w zespole z Gdyni Bartłomieja Pawłowskiego, no jednej z legend na pewno łódzkiego Widzewa. Natomiast dzisiaj mecz m.in. łódzkiego klubu sportowego. Piłkarze UKS-u zmierzą się na wyjeździe z Pogonią Siedlce. Zespół z Alei Unii w przerwie między rozgrywkami mocno się zmienił. Doszło sporo nowych zawodników i gra UKS-u w tym momencie jest niewiadomą. Trener Grzegorz Szoka przyznaje, że chciałby rozpocząć już rywalizację o punkty.
16: Nie możemy się doczekać, jest jakaś nutka niepewności po okresie przygotowawczym, po zmianach w składzie. Wiemy, te pierwsze mecze często są taką niewiadomą, no ale już powiem szczerze, że no, chcemy wejść w tą rywalizację i nie możemy się doczekać, aż zaczniemy.
15: A ten początek dzisiaj o 15:30, mecz Pogoni Siedlce z UKS-em właśnie wtedy się rozpocznie. Nie wiadomo, czy w składzie UKS-u znajdą się ostatnio kontuzjowani Andrew Arasa, Artur Kraczion i Dominik Sokół. Ja zapraszam na relację tekstową z tego spotkania od 15:30 o tej godzinie. Także inne dwa spotkania w pierwszej lidze. Lechia Gdańsk podejmie Pogoń Grodzisk Mazowiecki, a Stal Rzeszów zmierzy się z Chrobrym Głogów. Zmieniamy dyscyplinę. Klaudia Zwolińska zdobyła brązowy medal w konkurencji C1 podczas Mistrzostw Świata w kajakarstwie górskim, które odbywają się w Oklahoma City. Najlepsza okazała się Czeszka Teresa Kneblowa, po srebro sięgnęła Monika Doria Zandory i to drugi medal reprezentacji Polski na tej imprezie. W czwartek po srebro w K1 sięgnął bowiem Michał Pasiut. I jeszcze wieści z kolarskiego Tour de France. Słoweniec Tadej Pogacar wygrał 19 etap i umocnił się na prowadzeniu w kolarskim wyścigu. Po pokonaniu 127 km. Pogacar był najszybszy na legendarnym podjeździe Alpe d'Huez, pokonując go w najlepszym czasie w historii. Drugie miejsce dla Francuza Lenego Martineza, który stracił do Pogacara 6 sekund. Trzeci ze stratą 9 sekund był Ekwadorczyk Richard Carapaz, a w klasyfikacji generalnej Pogacar ma już ponad 7 minut przewagi nad drugim Belgiem Remco Evenepoelem. Trzecie miejsce ze stratą prawie 10 minut zajmuje kolega z drużyny Pogacara, Meksykanin Isaac Del Toro. Dzisiaj kolejny etap alpejski, kolejny finisz na Alpe d'Huez. Początek rywalizacji już po godzinie 11, a zakończenie wyścigu jutro.
17: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
5: Wyglądam za okno coraz pogodniej. Na termometrze już 16 stopni na ten moment. Dzisiaj zachmurzenie małe i umiarkowane nas czeka. Temperatura wzrośnie maksymalnie do 25 stopni. Ta odczuwalna będzie podobna, bo wiatr słaby, okresami tylko umiarkowany. Dobra wiadomość dla tych, którzy urodziny Łodzi chcą świętować także wieczorem i w nocy, bo tych atrakcji będzie bardzo, bardzo wiele. Noc dość ciepła, od 14 do 16 stopni, wiatr słaby, okresami umiarkowany. Jutro natomiast znacznie cieplej, w najcieplejszym momencie dnia termometry pokażą aż do 30 stopni.
17: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
1: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
5: Mamy już 9 minut po godzinie 8. Nasze poranne spotkanie potrwa jeszcze do godziny 10. Zofia Starosta, Patryk Lewy, zapraszamy.

0: Tu Radio Łódź, najlepszy początek dnia, 16 minut po godzinie 8 aktualnie na zegarze, a w kalendarzu 25 dzień lipca.
1: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
0: A ja obiecałem Państwu, że zajrzymy na największy miejski festiwal, czyli na już myślę tradycję, Łódź Summer Festival, który kolejny raz w naszym mieście się odbywa. Sprawdzimy teraz, jak to wszystko wczoraj, czyli pierwszego dnia wyglądało. Rozmawiałem m.in. z Paulą Korycką z Radia Łódź, która współpracuje z nami przy mediach społecznościowych, która również na nasze media społecznościowe, na Facebooka, Instagrama na bieżąco tam pokazywała Państwu, jak ta sytuacja wygląda. Jak usłyszałem, najbardziej publiczność rozgrzali i porwali Bastille, których mogą Państwo usłyszeć z Radia Łódź, jak również Żabson, tutaj bardziej młode pokolenie, ale co ciekawe, mimo tego, że Żabson, raper, jest mniej popularny, to wszyscy się dobrze bawili, to za sprawą najlepszego kontaktu z publicznością. Jak się dowiedziałem, wiele, wiele energii na miejscu się pojawiło i wszystko odbywało się też w bezpiecznej atmosferze, bo gdy coś się działo, to ratownicy byli na miejscu i reagowali na bieżąco. Paula Korycka odwiedza także inne festiwale w całej Polsce i w porównaniu do nich naprawdę Łódź się w tym roku spisała, frekwencja bardzo duża i mnóstwo osób nie tylko z kraju, ale także i z Europy. Przez cały weekend w wiadomościach Radia Łódź i na naszej stronie sytuację relacjonuje nasz reporter Sebastian Dziuda, który spuentował pierwszy dzień festiwalu dwoma słowami: tłum i błoto. Faktycznie tego błota nie brakowało, ale Sebastian też przekazał mi, że artyści byli naprawdę wyjątkowo zaangażowani, tak jakby poczuli faktycznie ten klimat 603 urodzin Łodzi i też wskazuje na dobrą organizację. Festiwalowej mody pominąć nie możemy, choć ta królowała wczoraj w nieco innym wydaniu. No, przydatne były kalosze, bo dużo błota na miejscu się niestety pojawiło. Sprawdzone rozwiązanie, znane także z innych większych imprez przy podobnych warunkach pogodowych, czyli reklamówki założone na buty również się pojawiły. Jak jednak Paula i Sebastian mi powiedzieli, dobrej zabawy nie brakowało. I tak właśnie było wczoraj. Dzisiaj pogoda lepsza, więc miejmy nadzieję, że sytuacja i ten teren festiwalowy się poprawi, bo różnorodne gwiazdy już dzisiaj. Być może ktoś z Państwa spontanicznie podejmie decyzję, żeby właśnie na Łódź Summer Festival się wybrać. Na Błoniach o godzinie 17:00 dwa DJ-skie sety, przypomnę, dwie sceny, są przygotowane na wszystkich festiwalowiczów. O godzinie 18:00 na jednej ze scen Hubert się pojawi, a na scenie łódzkiej o 19:00 Justyna Steczkowska i także znany producent młodego pokolenia, czyli Trips. Główna gwiazda wieczoru, a właściwie gwiazdy 20:15 Timbaland, bardzo dobrze znany Państwu z anteny Radia Łódź. 21:15 tutaj Ania Dąbrowska, o 22:15 Problem, czyli raper młodego pokolenia. A jeżeli są wśród nas fani Nocnego Kochanka, to o 23:15 także dzisiaj na Łódź Summer Festival. I całe wydarzenie zamknie artysta, tak, młodego pokolenia, myślę, można tak śmiało stwierdzić, czyli BDOS 2 i 115. Jednak jak donosili mi koledzy i koleżanki redakcyjne, to

To młode pokolenie, ci młodzi artyści też potrafią dotrzeć do wszystkich. Trzymamy kciuki za pogodę, trzymamy kciuki za dobrą zabawę. A o tym, jakie atrakcje jeszcze czekają nas podczas tego urodzinowego łódzkiego weekendu, powiem więcej za kilka minut.

0: Radio Łódź. W każdej chwili.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Autopromocja.
1: Niecodzienne historie,
2: problemy i ważne tematy łódzkiego,
1: ale nie tylko łódzkiego sportu.
3: Zapraszamy ekspertów, ale także słuchaczy.
1: Porozmawiajmy o sporcie.
2: Wtorki, godzina 20.
3: Zapraszamy Michał Malinowski,
1: Piotr Andrzejczak,
2: Robert Zwoliński,
4: a także Dariusz Postolski.
5: Ustaw ciśnienie statyczne na zaworze dopływowym na dokładnie 35 MPa. Odchylenie o 5% może spowodować kawitację w pompie cyrkulacyjnej.
6: Stop! Jest prostsze rozwiązanie. Fachowe porady ekspertów w sprawach, które wydają się być skomplikowane, a wcale nie muszą. Po prostu to proste. Słuchaj Radio Łódź w czwartek po 9.30. Zapraszam, Damian Grosicki.
0: Autopromocja. Reklama.
7: Niektóre wakacyjne podróże zaczynają się od pierwszej strony. Letni Festiwal Książki zaprasza na ulicę Piotrkowską w Łodzi. Czekają spotkania autorskie, koncerty, tysiące książek, wyjątkowe grafiki, rzemiosło artystyczne i festiwalowa strefa relaksu. Przyjdź z rodziną, przyjaciółmi albo po prostu znajdź chwilę dla siebie. Program i listę wystawców znajdziesz na łódzkietargiksiążki.pl. Do zobaczenia podczas 603 urodzin Łodzi. Wstęp wolny. Zapraszają Fundacja Przędzalnia Sztuki i Fundacja Zakręceni Czytaniem.
8: Uwaga, to nie jest zwykła promocja. To największa promocja tego roku. Piąte urodziny pracowni optycznych. Nawet 50% rabatu na komplet okularów. Tak, oprawki i szkła razem nawet o połowę taniej. A do tego bezpłatne badanie wzroku, doświadczeni styliści opraw i tysiące oprawek, w których naprawdę dobrze wyglądasz. Nie czekaj, promocja trwa tylko przez ograniczony czas. Pracownie optyczne w Łodzi, Zgierzu i Piotrkowie Trybunalskim zapraszają. Umów się na badanie wzroku na www.pracownieoptyczne.pl.
9: Marzysz o własnym mieszkaniu? Poznaj Zieloną Dolinę w Strykowie. Wystartował drugi etap sprzedaży nowoczesnych mieszkań o powierzchni od 47 do 76 metrów kwadratowych. Tylko 20 minut od Łodzi, w spokojnej i zielonej okolicy. Pierwszy budynek został już całkowicie wyprzedany. Nie zwlekaj! Pomożemy Ci również w uzyskaniu finansowania zakupu. Więcej informacji na www.mdpdeveloper.pl. Zielona Dolina w Strykowie. Miejsce, do którego chce się wracać.
10: Firma Danwood S.A. zatrudni stolarzy budowlanych, dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami 85 730 0000.
0: Po reklamie.
11: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
12: My oczywiście nie tylko doradzamy, jak aktywnie spędzić ten czas, na bieżąco monitorujemy także sytuację na drogach. Tutaj myślę istotna informacja dla kierowców na autostradzie A1 między węzłami Radomsko-Piotrków-Trybunalski w kierunku Warszawy. Zablokowany jest pas lewy, prowadzone są tam prace techniczne i podobnie na A2 wygląda sytuacja. Tutaj między węzłami Łódź Północ i węzłem Skierniewice w stronę Warszawy także prowadzone są roboty i zablokowany jest tam lewy pas. Proszę zatem zwrócić na to uwagę, jeśli będą tamtędy Państwo przejeżdżać. A najlepszy początek dnia, poranek dla aktywnych do godziny 10. Witają się z Państwem raz jeszcze Patryk Lewy i Zofia Starosta.

Radio Łódź, najlepszy początek dnia i poranek dla aktywnych w sobotę 25 lipca. 21,5 minuty, tyle pozostało nam do godziny 9, a że poranek dla aktywnych, to nie sposób nie połączyć tego z tym, co dzieje się w ten weekend. Oprócz koncertów, oprócz Łódź Summer Festival, to przede wszystkim świętowanie 603 urodzin Łodzi. I co ciekawe, świętujemy nie tylko w centrum przy ulicy Piotrkowskiej, o tym za chwilę powiem, ale w różnych częściach Łodzi, czy to na Dąbrowie, czy to na Zdrowiu, czy to na Bałutach. Także różnorodne pikniki. Mówię różnorodne, bo w nich trakcie także różne degustacje, wiele atrakcji dla całych rodzin, atrakcje także dla dzieci, więc można połączyć przyjemne z pożytecznym. Nie sposób wymienić wszystkich lokalizacji, bo dzieje się naprawdę, naprawdę wiele. I myślę sobie, że najwięcej szczęścia mają ci, którzy trochę wcześniej zajęli się tematem urodzin naszego miasta, bo wiele wycieczek, wiele instytucji można zwiedzić, tylko fakt faktem obowiązywały zapisy. Dlatego ja teraz powiem, co na ulicy Piotrkowskiej, jeżeli ktoś by chciał w tym głównym punkcie naszego miasta świętować. Zaczniemy naszą wycieczkę po różnych strefach od przystanku Piotrkowska Centrum na Piotrkowskiej do Nawrot. Mamy strefę pełną zdrowia, pełną podróży. Tam bardzo, bardzo wiele się dzieje i gdy idziemy dalej, to oprócz sceny, na której popołudnie będą występować artyści, będzie można poćwiczyć, zainteresować się również trochę sportem i różnymi formami aktywności. Między Tuwima a Traugutta strefa pełna rozrywki. W tej strefie także będą sety DJ-skie popołudniem i wieczorem, więc sporo, sporo muzyki będzie i technobus, coś dla fanów mocniejszych brzmień i nieco bardziej energetycznych. Myślę, że młodzi też nie będą narzekać, to za sprawą strefy dla skateboardzistów, tam różne pokazy, wiele, wiele rzeczy jest przygotowanych i idąc dalej ulicą Piotrkowską, samochody, motoryzacja, więc i coś dla panów, i coś dla pań, i coś dla młodszych, i dla starszych, ale także też dla tych, którzy na przykład czytać lubią. I my tam także jesteśmy, to w ramach letniego festiwalu książki. Radio Łódź, nasze plenerowe studio będzie tam po godzinie 11, więc nie tylko książkami będzie można się zainteresować, ale również tym, jak wygląda taka praca radiowców na żywo. To w naszej strefie między rewolucji a Placem Wolności. A w Parku Staromiejskim kolejna strefa. Strefa dla tych, którzy higieną, czystością się interesują, to na pewno. I pokazy cyrkowe to również w Parku Staromiejskim. Czyli mamy i koncerty, i wiele różnorodnych stref, a także pikniki, jeżeli ktoś chciałby w sąsiedzkiej atmosferze te 603 urodziny Łodzi spędzić. Przytoczyłem Państwu naprawdę wiele, wiele propozycji i aż sam jestem ciekaw, co Państwo dzisiaj decydują się robić. Czy to będzie świętowanie, czy może zupełnie inna forma weekendowego relaksu? W końcu ta pogoda dopisuje. studio@radioloc.pl. Tutaj proszę napisać o swoich planach weekendowych. Dlaczego takie? Dlaczego inne? I co zamierzają Państwo robić? Jestem ciekawy właśnie, czy skorzystają Państwo z tych atrakcji, czy może są jakieś inne plany. studio@radioloc.pl. Tutaj czekam na odpowiedzi. I właśnie, ja tak sobie tutaj zerkam, co ja mam w swoim notatniku, a mam coś dla Państwa, bo jedną osobę nagrodzę podwójnym zaproszeniem do kina. A myślę, że zadanie proste, tylko o swoich planach weekendowych napisać. Czekam na wiadomości.

Powoli zbliżamy się do godziny 9:00, o pełnej, jak zawsze w Radiu Łódź, najświeższe wydanie wiadomości. Sprawdzimy, co dzieje się w świecie sportu, a także jaka czeka nas pogoda. A teraz zagra jedna z gwiazd dzisiejszej imprezy, Ania Dąbrowska.

0: Radio Łódź.
1: Reklama. Wszystko o zdrowiu, o profilaktyce, o nowych metodach leczenia, gdzie i jak się badać, gdzie się leczyć. Na Wasze pytania odpowiadamy w audycji Zdrowym Być. W każdy poniedziałek po 10.40 w Radiu Łódź i na radiołódź.pl.
2: Audycja Zdrowym Być jest współfinansowana ze środków Łódzkiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.
3: Już w najbliższy poniedziałek, 27 lipca, Radio Łódź zaprasza na koncert z cyklu Open Stage Ether Jazzu. Zapraszamy na koncert w patio portu Łódź. Wystąpi Late Night Poems, akustyczny kwartet łączący jazz z poezją mówioną oraz Tłusty Majonez, duet Bartosza Wollerta na perkusji i Kornela Karolaka na syntezatorach. Ich autorski post-jazz zachwyca oryginalnym brzmieniem i niekonwencjonalnym podejściem do komponowania. Początek o godzinie 19. Nie przegap wyjątkowego wieczoru z muzyką na żywo. Więcej o tym i kolejnych koncertach w ramach cyklu na radiołódź.pl. Koncert poprowadzi Piotr Bielawski. Na koncert zaprasza partner cyklu Port Łódź.
4: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
5: Zdradzę Ci sekret. Jest miejsce, z którego zaczyna się wakacyjna przygoda. Z Łodzi prosto na Kretę do Albanii, Egiptu, Bułgarii, Rodos, Zakynthos, a może pachnąca przyprawami Turcja? Relaks, słońce, nowe kultury czekają. Oferty wakacyjne z czarterami z Łodzi znajdziesz w biurach podróży. Port Lotniczy Łódź. Bliżej niż myślisz. Szczegóły na łódź-airport.pl.
6: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić Twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
1: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
7: To nie jest proste. Chcę służyć. Chcę walczyć o lepszy świat. Muszę mieć solidną wiedzę, mocne fundamenty i wsparcie. Jestem taki jak ty. Chcę być dobrym kapłanem. Fundacja Rzymskiego Centrum Akademickiego od lat wspiera formację duchową i intelektualną polskich księży. Zapraszamy na stronę www.furca.org.
8: Każde dziecko to kolejne pokolenia. To przyszłe matki, ojcowie, dziadkowie i babcie. To nasza radość życia. Twoja pomoc to szansa na życie dla dzieci, którym odebrano wszystko. Dla tych, dla których wojna to więcej niż słowo. Polska Misja Medyczna daje szansę na życie tam, gdzie została już tylko nadzieja. Dołącz do nas.
1: Ogłoszenie społeczne.
9: Tu Radio Łódź, jest 9:00. Na wiadomości zaprasza Małgorzata Błażewicz.
10: Rozłam w PiS. Prezes Kaczyński mówi jednak o dalekich ustępstwach. Niekoszona trawa zagraża pieszym w Łodzi. Gęste krzewy zasłaniają przejścia, na przykład przy Pabianickiej. Ulica Śląska w Wieluniu zamienia się w rzekę. Burmistrz zapowiada przebudowę. W Łodzi i regionie dziś przeważnie pochmurnie, miejscami z przejaśnieniami. Temperatura maksymalna sięgnie 24 stopni. Prawo i Sprawiedliwość podzielone. Prezes Jarosław Kaczyński usuwa ponad 30 osób, które nie podpisały deklaracji, że nie będą działać w konkurencyjnych dla partii stowarzyszeniach. Chodzi o stowarzyszenie, przede wszystkim Stowarzyszenie Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. Prezes PiS w swoim oświadczeniu podkreślił, że poszedł na daleko idące ustępstwa.
11: Między innymi zrezygnowaliśmy z żądania rozwiązania tego stowarzyszenia. Chodziło tylko o to, żeby do wyborów jego działalność została zamrożona. To też nie zostało przyjęte, no ale przede wszystkim jest sprawa tej decyzji. No, każdy wiedział, czym jest podpisanie i czym jest niezgoda na podpisanie. A różnego rodzaju dziwne, a niekiedy zabawne wytłumaczenia nic tutaj nie zmieniają.
10: Wśród polityków, którzy mają być usunięci z PiS-u są posłowie m.in. Ryszard Terlecki, Marcin Horała i Janusz Cieszyński, a także eurodeputowani Michał Dworczyk i Piotr Miller. Zakaz koszenia trawy niebezpieczny dla pieszych. Mowa głównie o okolicach przejść dla pieszych i przejazdu dla rowerzystów w Łodzi. Taka sytuacja jest m.in. przy ulicy Pabianickiej przy parku Wenecja. Gęste krzewy zasłaniają kierowcom zbliżającym się pieszym oraz rowerzystom. Jak informuje Jacek Tokarczyk z Urzędu Miasta Łodzi, takie miejsca można zawsze zgłosić.
0: Sprawa jest, myślę, bardzo prosta do rozwiązania. Należy takie zgłoszenie do Zarządu Zieleni Miejskiej przesłać, wskazać, że jest tam faktycznie zagrożenie na przykład dla pieszych czy dla rowerzystów. Wówczas zostanie tam skierowana specjalna ekipa i te zarośla po prostu zostaną usunięte.
10: Obecnie w Łodzi do odwołania obowiązuje zakaz koszenia trawników na terenach miejskich. Ulica Śląska w Wieluniu podczas ulewnych opadów zamienia się w rzekę. Potwierdziło się to w zeszłym tygodniu. Jak mówią mieszkańcy, woda zalewała jezdnie i chodniki, a jazda samochodem była wyzwaniem. Wielunianie podkreślają, że podobne problemy z odprowadzaniem wody z dróg pojawiają się też w innych częściach miasta.
12: Moja kuzynka miejscach. Właśnie jechała teraz ostatnie te ulewy, jechała z Sieradza i mówię panu, że zalało samochód, że myślała, że nie wyjedzie.
13: Problemy są na osiedlu Armii Krajowej, na tych ulicach na zachód od ulicy Sieradzkiej i tam lada moment ogłosimy przetarg na budowę takiego drugiego, dubeltowego, podwójnego kanału deszczowego podziemnego. To będzie duża inwestycja.
10: Zapowiada burmistrz miasta Paweł Okrasa. Dodaje, że przebudowa jest konieczna, gdyż mieszkańcy zachodniej części Wielunia coraz częściej kładą na swoich posesjach kostkę brukową, która nie wchłania wody. Istniejący system kanalizacji deszczowej nie jest do takich sytuacji dostosowany.
4: Informacje z Łodzi i regionu na radio.łódź.pl.
10: W Łodzi otwarto pierwszą w Polsce kuchnię społeczną. To miejsce, w którym osoby w kryzysie bezdomności będą mogły samodzielnie przygotować posiłki. Kuchnia jest w pełni wyposażona, a pomysł jej utworzenia pojawił się z inicjatywy osób potrzebujących, mówi Michał Bogusławski ze Stowarzyszenia Szczypta Dobra.
14: To wymyślili ludzie, z którymi pracujemy. Osoby w kryzysie bezdomności dostają dużo produktów spożywczych, dużo jedzenia znajduje się w lodówkach społecznych, w tym nieugotowanego i niestety nie mają gdzie go przygotować. Wtedy oni sami nam powiedzieli, że mają taką potrzebę stworzenia miejsca, gdzie mogą ugotować jedzenie.
10: Kuchnia będzie otwarta od poniedziałku do piątku przez 6 godzin dziennie. Na miejscu osoby bezdomne będą mogły skorzystać z pomocy pracownika socjalnego, a także z otwartej biblioteki. Na kolejne wiadomości Radia Łódź zapraszam o 10:00.
9: W naszym studiu ponownie Robert Zwoliński. Wracamy do świata sportu.
15: No i ponownie zaczynamy od piłki nożnej. Dzisiaj piłkarze UKS-u Łódź zainaugurują rozgrywki w pierwszej lidze wyjazdowym meczem z Pogonią Siedlce. W przerwie letniej zespół z Alei Unii zmienił się i jego gra jest sporą niewiadomą. Fabian Piasecki, który grał w tamtym sezonie w UKS-ie, liczy jednak na dobry występ swojego zespołu w Siedlcach.
16: Ciężko jest powiedzieć, czego się spodziewać. Na pewno chcielibyśmy, żeby ten mecz wyglądał podobnie jak ten mecz ostatni z Siedlcami, gdzie dominowaliśmy, gdzie zdobywaliśmy bramki, ale dużo rzeczy się może wydarzyć. No ale myślę, że jesteśmy nieźle przygotowani do tego pierwszego meczu i pojedziemy tam oczywiście po 3 punkty.
15: Mecz Pogoni z UKS-em rozpocznie się dzisiaj o 15:30. Relacja tekstowa na radioloc.pl. A wczoraj w pierwszych meczach nowego sezonu Polonia Bytom pokonała Wartę Poznań 4-3, a Odra Opole przegrała z Arką Gdynia 0-1. W niedzielę swój debiut w pierwszej lidze będzie miała Unia Skierniewice, która podejmie Stal Mielec. To spotkanie o 17:00. Relacja z niego na radioloc.pl, a także w strefie kibica jutro po 18:00. W niej również będziemy na meczu Widzewa Łódź z Motorem Lublin w pierwszej kolejce PKO Ekstraklasy. A wczoraj na inaugurację sezonu w Ekstraklasie Radomiak Radom wygrał z Wieczystą Kraków 2-1, a później Pogoń Szczecin przegrała z Legią Warszawa 0-1. Kinga Królik została mistrzynią Polski w biegu na 3000 metrów z przeszkodami. Pabianiczanka w Białymstoku, gdzie rozgrywane są zawody, finiszowała z czasem 9 minut 31 sekund i 51 setnych. Jak przyznała, było to dla niej przełamanie nie najlepszej pasy w tym sezonie.
17: Właśnie jestem w końcu zadowolona w tym sezonie, bo początek, nie powiem, że nie, był trochę demotywujący i taki ciężki, bo nie szło tak, jakbym chciała. Mimo, że gdzieś tam widziałam, że treningowo jest okej, to mimo wszystko na startach czegoś brakowało.
15: Królik jednocześnie uzyskała także minimum na Mistrzostwa Europy w Birmingham. Mikołaj Mikomarczyk i jego pilot Szymon Gospodarczyk zajęli drugie miejsce na pierwszym odcinku specjalnym Rajdu Polski, który odbył się pod katowickim Spodkiem. Wygrała włoska załoga Andrea Mabellini i Virginia Lenzi. Na wcześniejszym odcinku kwalifikacyjnym łódzki kierowca i Szymon Gospodarczyk zajęli także drugie miejsce.
18: Jechało nam się od pierwszego przejazdu dobrze, aczkolwiek te warunki atmosferyczne, które były na odcinku testowym i kwalifikacyjnym, były trochę bardziej mieszane, bardziej śliskie. Ta partia w lesie była w pełni błotnista. Na rajdzie spodziewamy się bardziej suchych warunków, więc trochę inne ustawienia będą grały rolę. Natomiast myślę, że możemy być zadowoleni z tego otwarcia przed rajdem.
15: Za tak mówił wczoraj Miko Marczyk, a dzisiaj trzy odcinki specjalne. Pierwszy w Jastrzębiu-Zdroju właśnie się rozpoczął. Rajd Polski zakończy się jutro i jest czwartą rundą tegorocznych rajdowych Mistrzostw Europy. Sandra Mikołajewska będzie kolejną wychowanką łódzkiego klubu sportowego, która w przyszłym sezonie dostanie szansę na grę w Ekstraklasie. Po dwóch latach spędzonych w Krzeostrowiec Świętokrzyski 21-letnia libero wraca do Łodzi, by zagrać w seniorskim zespole ŁKS-u Komerskon Łódź. Na pozycji libero rywalizować będzie z 7 lat starszą, inną wychowanką ŁKS-u, Anną Pawłowską. I to tyle teraz. Więcej sportu na radiolot.pl.
19: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
9: Na radiostacji już 17 stopni i niemal bezchmurne niebo. Trochę więcej chmur to na pewno dzisiaj, przyjemniej za to nawet do 25 stopni w najcieplejszym momencie dnia. Prognozowany jest wiatr słaby, okresami umiarkowany, południowy i południowo-zachodni, a przed nami także pogodny wieczór i noc z temperaturą od 14 do 16 stopni.
19: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
2: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
9: Na zegarze już mamy 8 minut po godzinie 9. Ostatnia godzina naszego porannego spotkania w najlepszym początku dnia. Patryk Lewy, Zofia Starosta, do 10 jeszcze zapraszamy. A w tej godzinie między innymi zajrzymy, czym żyła Łódź i region. To w programie 7 dni w Łodzi i regionie o 9.15. A także stała pozycja programowa, czyli Fabrykant jest kobietą. Zapraszamy.

Już prawie 12 minut po godzinie 9. Pytałem Państwa kilkanaście minut temu o weekendowe plany. Czytam wiadomości i dominuje niezdecydowanie i swego rodzaju rozdarcie między tym, czy skorzystać z jakichś urodzinowych atrakcji, czy pojechać gdzieś dalej za Łódź i na działkę. To ja mam taką propozycję. Jeżeli ktoś z Państwa się już zdecyduje i ma plany, na studio@radioloc.pl proszę napisać, a ja nagrodzę podwójnym zaproszeniem do kina, tylko warto te plany jednak jakieś mieć.

0: Rezygnując z członkostwa w Stowarzyszeniu Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego, co zostało potraktowane przez władze partii jako rezygnacja z członkostwa, żeby nie mówić, że zostali wyrzuceni. W Łódzkiem PiS traci zatem 3 posłów. Grzegorza Lorka z Piotrkowa, Pawła Rychlika z Wielunia, Włodzimierza Tomaszewskiego z Łodzi oraz europosła Waldemara Budę z Łodzi. Duża zmiana?
1: Ja bym powiedział wręcz, że istnieje prawdopodobieństwo, że Kaczyński mianował Morawieckiego premierem kolejnego rządu. Oczywiście to jest trochę Morawiecki jest jak Polatryda w Dune, to znaczy wszędzie dookoła wrogowie, a do sukcesu prowadzi tylko taka wąska ścieżka, którą on musi próbować podążać. Nie wiem, czy ma wizję tego, jak to zrobić.
0: To ja mogę też od razu powiedzieć, że jak rozmawiam z politykami Koalicji Obywatelskiej, to część z nich mówi mniej więcej spójnie, że tak po sportowemu to oni temu Morawieckiemu kibicują, bo pokazał, że ma charakter, pokazał determinację, chociaż dodają, że z politycznego punktu widzenia nie powinni tego robić, bo on może być dla nich dużo poważniejszym zagrożeniem niż PiS Kaczyńskiego.
1: Znaczy, inaczej, można bardzo dużo teorii snuć na temat przyszłości Morawieckiego, ale na pewno ten dzień jest porażką Kaczyńskiego i PiSu. Dlatego, że powód, dla którego obecnie w mediach politycy Koalicji Obywatelskiej czasem w cudzysłowie kibicowali temu rozłamowi, moim zdaniem wynika jednak z ordynacji wyborczej, to znaczy z tego, że mniejszy dostaje mniej głosów niż gdyby był większy, tak? Krótko mówiąc, tak? Więc podzielony PiS na dwoje...
0: Tym bardziej, że się robi ciasno na tej prawej stronie.
1: Robi się ciasno na prawicy. Podzielony PiS na dwoje zdobyłby jeszcze mniej mandatów niż by zdobył razem. To jest też ciekawa arytmetyka, no bo to Ogólnopolska Grupa Badawcza, tam Łukasz Pawłowski, policzyli, że w stosunku do obecnego składu sondaże na następne wybory tak przewidują, że PiS straciłby tak około 50 posłów.
0: Jest blisko
1: Sejmie.
0: Już teraz.
1: No to jak to Pawłowski podsumował trafnie, bo to jest mniej więcej porównywalna liczba z tym składem tego Stowarzyszenia Morawieckiego, no to lepiej coś zrobić dla zachowania swoich mandatów niż nie robić nic.
0: Ale
1: tak?
0: Jeżeli spojrzymy na nasze województwo, to wydaje się, że jeżeli chodzi chociażby o samorządowców, to stronnictwo Morawieckiego mogą zasilić między innymi w Łodzi radni Marek Michalik, Radosław Marzec, niedawno wyrzucony z PiSu w Tomaszowie Mazowieckim, prezydent Marcin Witko, czy w Sieradzu prezydent Paweł Osiewała? Czy tworzy się mocna drużyna, która może powalczyć o łódzkie i o parlament, czy niespecjalnie, czy to będzie kolejny ruch, o którym szybko
1: się
0: zapomnimy, tak jak PJN na przykład?
1: Nie sądzę. To znaczy tworzy się moim zdaniem jakaś nowa drużyna do walki o centrum, szeroko pojmowana. Dlaczego? Ja wrócę trochę do tej swojej, może na pozór wariackiej tezy, że może Morawiecki się okazać premierem. Dlaczego moim zdaniem jest taki cień prawdopodobieństwa? No, słupki sondażowe widzimy, jakie są. Koalicja Obywatelska ma tak naprawdę bardzo małe szanse na to, żeby rządzić samodzielnie. Znaczy w ogóle, żeby rządzić po następnych wyborach. Na prawicy gęsto, przy czym jakby możliwości koalicyjne tam są też moim zdaniem minimalne, dlatego że to, że PiS się braunizuje, co było główną przyczyną, oprócz przyczyn personalnych, główną przyczyną tego rozpadu w PiSie, no to wynika moim zdaniem nie z tego, jak wielu komentatorów twierdzi, że oni będą dążyli do jakiejś koalicji z Braunem, tylko oni chcą po prostu zabrać mu ten elektorat, dlatego żeby tej koalicji z Braunem nie mieć. Nie dlatego, że oni uważają to za moralnie obrzydliwe, bo nie wiem, śmiem powątpiewać w przypadku niektórych co najmniej, ale takiego rządu, w którym który by współtworzył Grzegorz Braun, jawny antysemita, człowiek, który negował komory gazowe, jakby takiego rządu myślę, że nie zaakceptowałyby Stany Zjednoczone. A Stany Zjednoczone są jedynym partnerem naszym zagranicznym, międzynarodowym, którego, no nie chcę powiedzieć, że PiS, no czasem oni mają wręcz, liczy się, czasem mają wręcz wierno poddańczy stosunek, patrząc na wypowiedzi ministra Błaszczaka o sejfie na przykład.
0: Dobrze,
1: tak?
0: Tylko jest to pytanie w takim razie, z kim potencjalnie Mateusz Morawiecki mógłby stworzyć koalicję, w której zostanie premierem? Czy z Koalicją Obywatelską, która mówiła, parafrazując, że on i jego współpracownicy będą siedzieć choćby za aferę związaną z Rządową Agencją Rezerw Strategicznych, czy z Konfederacją, która go obciąża polityką w czasach pandemii COVID-19, czy z prawem i sprawiedliwością, z którym teraz jest w

0: z którymi teraz jest w separacji, czy z Nową Lewicą?
1: Ja myślę, że jeśli już, to z Platformą albo z czymś, w co może ona się przepoczwarzy. Kto wie, jakby to brzmi paradoksalnie, ale z drugiej strony gra się tak, jak przeciwnik pozwala.
0: Łukowicz też swego czasu różne rzeczy mówił, Ewie Kopacz.
1: Dokładnie, a jeżeli obecna większość sejmowa, czy też to, co z niej pozostanie, do czego za chwilę może przejdziemy, stanie przed takim dylematem, no kurczę, albo się pobratać z tym mniejszym złem z ich punktu widzenia, z którym da się jednak rozmawiać, no bo jednak to jest, no co by nie powiedzieć o wielu tych politykach, którzy poszli razem z Morawieckim, czy wydaje się, że z nim idą, no to jest jednak to takie bardziej racjonalne, rozsądne skrzydło.
0: Właśnie, to jest to pytanie, czy to jest element szerszej zmiany pokoleniowej w polskiej polityce, w Łódzkiem także, która być może zachodzi, bo jak sobie spojrzymy na tych najbliższych współpracowników Mateusza Morawieckiego, który powoli się zbliża do 60 lat, to od Marcina Horały, przez Szymona Szynkowskiego-Welsenka, Piotra Müllera, to są ludzie, którzy mają od 37 do 43 lat. I pytanie, czy jeżeli w tej partii ci młodzi poczują krew i im się potencjalnie uda, to czy w pozostałych dużych polskich tradycyjnych partiach się też tak nie zadzieje?
1: To jest paradoksalne, że w Polsce polityk, który ma 50 lat, to jest wciąż młody polityk, tak? Więc może pójdźmy do polityki, tam znowu będziemy młodzi. Wiesz co, może się tak wydarzyć. To znaczy ja nie jestem, szczerze mówiąc, nie widzę na razie takiej możliwości w Platformie. Wydawało mi się po wyborach przegranych drugich prezydenckich przez Trzaskowskiego, że może on stanie się motorem takiej zmiany. On to kompletnie moim zdaniem zaprzepaścił. Nie ma ani chyba takich ambicji, ani energii już teraz do tego. Teraz to już zresztą pozamiatane po tym, co się tam w warszawskiej polityce dzieje. Tak więc trochę nie widzę... Nie widzę tego jeźdźca na białym koniu, ale z drugiej strony niespodzianki też są ważne w polityce. Natomiast wróćmy do tego, co już mamy, tak? Czyli mamy ten rozpad w PiS-ie. To znaczy, moim zdaniem, tu się jeszcze coś może wydarzyć, bo Kaczyński, kiedy powiedział, że tu się zaczyna wojna o narrację. Czy oni są wyrzuceni, czy oni sami odeszli? Każdy będzie pewnie próbował to przekształcić na swoją modłę w swojej politycznej narracji. Ale zwróćmy uwagę,
0: że... To znaczy, ja spróbuję pogodzić ogień z wodą. Zostali wyrzuceni, ale nie dlatego, że chcieli zostać w PiS-ie, tylko dlatego, że chcieli być
1: tak,
0: wyrzuceni.
1: Przy czym oni zauważmy, że tuż przed upływem tego swojego ultimatum, znaczy tego ultimatum, które im Kaczyński dał, oni takie laurki, wielu z nich przynajmniej puszczało w mediach społecznościowych, że to jest ich partia, że coś tam jakby przedstawiali siebie jako tych właśnie członków PiS, prawdziwych PiS z krwi i kości, tak?
0: Więc obrońców jakby, dziedzictwa
1: Tak, więc jakby tutaj będzie dokładnie, więc tutaj jakby będzie ta wojna narracji, kto jest tym prawdziwym nowym PiS-em, tak? Dobrze, ale... Czy ci maślarze, czy ci harcerze?
0: Popatrzymy właśnie na harcerzy, na tę drużynę imienia Mateusza Morawieckiego, którego chyba komendantem musimy zacząć nazywać, chorągwi, to nie są najczęściej przypadkowi ludzie. To są ludzie, którzy albo już mają pewne doświadczenie, czy to w polityce, czy to w samorządzie i w administracji samorządowej. Włodzimierz Tomaszewski, były wiceprezydent Łodzi, Grzegorz Lorek z Piotrkowa Trybunalskiego, to jest polityk, który przeszedł przez wszystkie szczeble administracji samorządowej, jeżeli chodzi o pracę. Waldemar Buda, były minister. Dużo tam jest tych byłych ministrów.
1: Znaczy Tomaszewskiego to ja bym się akurat trochę bał na miejscu Morawieckiego w tej ekipie, dlatego że jak pamiętamy jego zachowanie w Porozumieniu, kiedy tam zaczynała ważyć kwestia, czy jesteś bardziej za PiS-em, czy bardziej za Porozumieniem, no można mieć wątpliwość, na ile on będzie wytrwały w tym swoim dążeniu jakby do czegoś nowego. Bo tutaj moim zdaniem jest ten podstawowa różnica pomiędzy tymi, którzy w PiS-ie zostali, a tymi, którzy z PiS-u chyba odchodzą. Najwyraźniej, na 99% teraz już, tak? Że to jest jakaś tendencja do próba stworzenia czegoś nowego. Jakiegoś autorskiego ruchu, który czerpałby z dziedzictwa, ale byłby dziełem tych nowych, ambitnych polityków, którzy chcą wyjść na świecznik, krótko mówiąc, tak? Natomiast ci, którzy tam zostali, no to są tacy, którzy są po prostu wierni temu, żeby było jak było, tak? Jeśli chodzi o hierarchię, jeśli chodzi o to, jak wysoko oni w tej hierarchii się dostali, to jest na przykład był łódzki wojewoda Tobiasz Bocheński, który moim zdaniem jakby on tak się zastanawiam, teoretycznie, gdyby on poszedł z Morawieckim, by było zaprzeczeniem w ogóle jego dotychczasowych działań, jak to on jak to on, ile on wysiłku włożył w to, żeby tam się dochapać wysoko, dostać wysoko w tej partyjnej hierarchii, tak? I co on miałby teraz to zaprzepaścić? No, nie ma opcji, tak?
0: Zostawiamy wielką politykę, ale dotykamy Politechniki Łódzkiej, tak. Bo rektor tej uczelni może pozwać łódzką społeczniczkę. Przypomnijmy, że chodzi o historyczny budynek Wydziału Chemicznego. Budynek przy Żeromskiego to jest dawna fabryka Shai i Rosenblata. Od końcówki lat 40. kształciły się tam przyszłe pokolenia chemików, bo budynek dostosowano właśnie do tej nowej funkcji. Obiekt został wyłączony z użytkowania w ubiegłym roku ze względu na zły stan techniczny, a około miesiąca temu rozpoczęły się prace rozbiórkowe, bo według władz uczelni remont miałby być o wiele droższy niż wyburzenie tego budynku i wybudowanie nowego. Sprawę nagłośniła Maria Nowakowska, znana jako Maria od detalu. Wojewódzka konserwator zabytków dr Anna Michalak także zainterweniowała i uruchomiła procedurę, która wstrzymała tę rozbiórkę. Teraz rektor Politechniki Łódzkiej wezwał Marię Nowakowską do zaprzestania pisania oraz usunięcia dotychczasowych postów, w których ma ona naruszać dobre imię Politechniki Łódzkiej oraz rektora. Pani Maria Nowakowska w rozmowie z Radiem Łódź mówi między innymi o tym, że rektor nie pokazał, jakie są realne koszty tych prac, o których tutaj rozmawiamy. Pan rektor odpowiada, że nie wszystko jest w trybie dostępu do informacji publicznej dostępne. To jest normalna sytuacja, czy to jest, jak twierdzi Maria Nowakowska, slap, czyli znaczy, pozew,
1: to jest skandal moim zdaniem. To jest skandal, jak się Politechnika zachowuje. Ja nie rozumiem, jak władze wyższej uczelni, jednej z najbardziej prestiżowych jednak wyższych uczelni, zwłaszcza jeżeli spojrzymy tylko na uczelnie techniczne w Polsce, jak one mogą się tak zachowywać w stosunku do osoby, która działa na rzecz publicznego dobra, czyli właściwie działa na rzecz celu, w imieniu którego powinna działać też Politechnika, jako publiczna polska uczelnia. Jakby to jest dla mnie kompletny absurd, to co ta groźba rektora Politechniki wobec Nowakowskiej, tak? No, natomiast, znaczy w ogóle skandaliczne jest to, że na Politechnice nikt nie pomyślał o tym, że może warto by było historyczny budynek zachować, skoro nie jako wydział, bo może są jakieś techniczne przeszkody, może nowy budynek faktycznie byłby pod jakimiś względami lepszy, no to może znaleźć dla niego inne zastosowanie. Nie wiem, no dla chcącego nic trudnego. Tutaj mam wrażenie, że żadnej próby nie podjęto, ale to jest, mam wrażenie, troszkę szerszy problem niż tylko Politechnika. To znaczy w Łodzi w ogóle uczelnie wyższe, mam wrażenie, mało angażują się w rozwój miasta, mało się tym interesują, jako biorąc pod uwagę ich możliwości.
0: A może jest też tak, że często ludzie odruchowo nie traktują budynków powojennych jako coś, co może być
1: to też swoją drogą.
0: Chociaż
1: tak.
0: Innych budynków uczelnianych w Łodzi raczej nie mamy niż te właśnie powojenne.
1: No właśnie to jest nasz problem, tak? My nie mamy tutaj wielosetletniej tradycji uniwersytetów, dlatego tym bardziej powinniśmy dbać o to, co mamy, moim zdaniem, o to współtworzenie tej, oto tworzenie tej historii, która jeszcze jest krótka, ale wartościowa, no i może niech się rozwija, tak? Ale ja tutaj w tym swoim sądzie trochę chciałem nawiązać do kamienicy z motylem w centrum miasta. Właściwie w sąsiedztwie, nie wiem, czy to jest już nowe centrum Łodzi, czy jeszcze nie, czy pogranicze. Tam, no, Śródmieście Łódzkie, tak?
0: Tak zwana zielona linia.
1: Tak, tak. Bardzo, bardzo fajny projekt, w którym Uniwersytet Łódzki, czyli jakby uczelnia bardziej jednak też zawierająca wydziały humanistyczne, czyli pod względem takiego zaangażowania, nawet jakiegoś idealistycznego, nawet więcej byłbym skłonny od niej oczekiwać niż od uczelni stricte technicznej.
0: Chociaż ta druga kształci architektów.
1: No tak, tak, owszem. No, jakby był projekt, żeby w tej kamienicy z motylem zrobić jakąś fajną przestrzeń publiczną, warsztatową, księgarnia tam uniwersytecka miała być i tak dalej, i tak dalej. Obecne władze uniwersytetu uznały, że to jest jednak za drogie, dofinansowanie, które dostali, no to w sumie nie pokrywa, więc lepiej to będzie sprzedać. No, oczywiście, no jakby mają do tego prawo, tak, ale z drugiej strony, no jak kupi to ktoś na wolnym rynku, no to jaki będzie los tego budynku? Pewnie zmieni się w kolejną mieszkaniówkę, tak?
0: A tej w nowym centrum.
1: No właśnie, zastanawiam się, czy naprawdę nie dałoby się postarać o jakieś dodatkowe pieniądze, o jakieś granty. Nie wiem, no spróbować przynajmniej, a nie odpuszczać. Może Politechnika też po prostu najpierw odpuściła, a teraz, kiedy ktoś im wytknął błąd, zaniechanie, to co, próbują się mścić?
0: powiedziałeś o nowym centrum Łodzi, a tak się składa, że Łódź wydaje się w ten weekend nowym koncertowym centrum Polski. Rusza Łódź Summer Festival z okazji 603 urodzin stolicy naszego województwa. Wszystkiego najlepszego. To jest hit czy kit? Bo komentarzy i opinii w sieci nie brakuje. Jedne mówią o tym, że to jest hałas dla mieszkańców, niewielka korzyść z tego wynika. Inni odpowiadają, że przyjeżdża do Łodzi wtedy masa turystów i to chyba rzeczywiście widać na dworcach, którzy zostawiają tutaj pieniądze.
1: No, ja nie idę na Łódź Summer Festival, idę na Skorpionsów do Atlas Areny, którzy też są w sobotę.
0: Tak, więc ale górale też rzadko chodzą w góry, ludzie, którzy mieszkają nad morzem, rzadko chodzą nad morze.
1: Ale rzeczywiście tak, Łódź się w ten weekend stała zagłębiem koncertowym, zaskakująco. Znaczy, moim zdaniem to jest jednak w dłuższej perspektywie korzystne, no bo przyjeżdża te parę dziesiąt, nawet tam widziałem, że szacunki przewidują 150 tysięcy osób. Przyjeżdża ta ogromna grupa tutaj do miasta, jednak w dużej części zostawia pieniądze. Poza tym ekwiwalent reklamowy. Ci ludzie zapamiętują, że w Łodzi są takie imprezy. Poza tym zabawne, że trochę się zrobiło tłoczno, no bo niedawno też było Audio River, tak? I jakiś czas temu w Forbesie mieliśmy wywiad z twórcą Audio Rivera, który powiedział, że w Płocku sprzedawali więcej biletów niż w Łodzi lokalnym mieszkańcom. I się bardzo dziwili, bo myśleli, że jak się przeprowadzą z Płocka, no to tu kilka razy większe miasto, no to tych sprzedawanych biletów też będzie kilka razy więcej u lokalnych, tak? Bo nie licząc tutaj tych przyjeżdżających. No ale teza była taka, że no chyba to wynika z tego, że po prostu ta konkurencja koncertowa w Łodzi jest nadspodziewanie duża teraz. Też są ze strony darmowych imprez i tak dalej. No więc trochę dla organizatora problem, dla miasta moim zdaniem duży sukces.
0: Ja mogę powiedzieć od siebie, że kiedy wyjeżdżałem na studia z Łodzi do Krakowa, to często zarzutem pod adresem miasta było to, że tutaj nic się nie dzieje. Zabawnie się to odwróciło, bo teraz są zarzuty, że się za dużo dzieje. Paweł Rutkiewicz, Forbes, bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
0: Kłaniamy się, dobrego weekendu, do usłyszenia.

Już tylko 24 minuty pozostały do godziny 10. Sweet of Dreams, formacja U2 to przed momentem muzycznie w Radiu Łódź, a już za kilka chwil kolejna stała pozycja programowa, tym razem w zgodzie z naszym sobotnim porankiem, czyli porankiem dla aktywnych, program Fabrykant jest kobietą.

0: próbujesz po prostu marszobiegiem, nie wiem, zrobić sobie najpierw 10 minut i zobaczyć, jak się czujesz. Trening to jest jedna rzecz, ale równie ważny jest odpoczynek i regeneracja. Lepiej być tak zwanym niedotrenowanym niż przetrenowanym.
1: Fabrykant jest kobietą. Przygotowanie do startu.
2: Dzień dobry, przed mikrofonem Konrad Ciężki, a to kolejna z cyklu rozmów z ambasadorkami 15 biegu Fabrykanta. W tej audycji mówimy o przygotowaniach do tegorocznego startu w biegu z historią fabrykanckiej Łodzi w tle. Oto dzisiejsza rozmówczyni.
1: Imię i nazwisko?
0: Monika Kaczmarek.
1: Rekord życiowy?
0: Na 5 km 16:31, na 10 km 33:58.
2: Bieg Fabrykanta, rok 2016, drugie miejsce wśród kobiet. Dotarcie do mety zajęło ci 37 minut 51 sekund. No ale jesteś także między innymi złotą medalistką Mistrzostw Polski w biegu na 5 km. To się zgadza?
0: Zgadza.
2: No dobrze, i z poprzednimi ambasadorkami cały czas gdzieś tam rozmawialiśmy o tym biegu głównym, o przygotowaniach do startu na dystansie 10 km, ale bieg Fabrykanta to także są biegi dziecięce i jest też, nazwijmy go chyba wprost, flagowy bieg Mila Gromana, to jest dystans 1,6 km. Dlatego może dzisiaj porozmawiajmy o bieganiu na tak krótkim dystansie. Przygotowaniach do 10 km mówiliśmy o tym, że trzeba zbudować bazę, że trzeba też tę prędkość trenować i tak dalej. A jak to jest z przygotowaniami do startu na tak krótkim dystansie? Co byś radziła? Co jeszcze możemy zrobić na te 5 tygodni przed? Mhm.
0: Tak, no więc mila według mnie jest to bardzo przyjemny dystans, wbrew pozorom. Wydawałoby się, że taki krótki, tak bardzo szybko trzeba biec. No i oczywiście próbujemy przebiec jak najszybciej na własne możliwości. Natomiast no, powiedziałabym, że nawet dla osób początkujących, które na przykład nigdy jeszcze nie przebiegły żadnych zawodów biegowych, ten dystans będzie idealny, ponieważ jest to tak naprawdę do zrobienia dla każdego, więc tak jak mówisz, 5 tygodni zostało nam do tego startu i należy po prostu wyjść i trochę pobiegać, zaadoptować się z takim dystansem najlepiej. Można to oczywiście zacząć robić treningiem typu marszobieg, bo jest to tak naprawdę trening, od którego wszyscy powinniśmy zacząć, jeżeli chcemy rozpocząć swoją przygodę z bieganiem. Ale tak jak wspomniałam, mile zrobi każdy.
2: No dobrze, wejdę ci w słowo. To co, wychodzę z domu i od razu rzucam się na te niecałe 2 kilometry, czy zacząć od jakichś mniejszych takich odcinków?
0: Wiesz co, no zależy, oczywiście zależy, jak to wszyscy eksperci mówią, z jakiego poziomu ruszasz. No jeżeli nie biegałeś do tej pory w ogóle i ostatni twój bieg był, nie wiem, w podstawówce, tak, no to oczywiście nie polecałabym od razu za wszelką cenę przebiec tych 2 kilometrów, bo może to się po prostu nie udać. Dlatego próbujesz po prostu marszobiegiem, nie wiem, zrobić sobie najpierw 10 minut i zobaczyć, jak się czujesz, i cały czas obserwujesz swoje samopoczucie.
2: Okej, jeżeli gdzieś już mamy jakieś pewne przygotowanie, to co, a może inaczej, czego nie powinniśmy robić, żeby już nie popsuć tego, co wypracowaliśmy? No bo to jest jednak jeszcze kilka tygodni. Wydawać się może, że coś tu jeszcze możemy, że tak powiem, w tej naszej formie podnieść do góry, ale to jest chyba też czas, kiedy możemy niestety wiele popsuć, no bo chyba też odpoczynek, z tego co mi się wydaje, jest ważny w przygotowaniach.
0: Tak, no teraz dużo się o tym mówi, że tak naprawdę trening to jest jedna rzecz, ale równie ważny jest odpoczynek i regeneracja, czyli to, że zrobimy jakiś super mocny trening, nie oznacza, że nas to podniesie, bo jeśli go nie zregenerujemy, to tak naprawdę możemy właśnie tą formę wypracowaną popsuć. Także teraz tak naprawdę trzeba ten balans zachować, czyli trenować cały czas regularnie, ale już nie dokręcać tej śruby raczej, tylko właśnie...
2: Spróbujmy wejść w takie szczegóły. Mówisz o trenowaniu regularnym, ale wydaje mi się, że, popraw mnie oczywiście, jeżeli się mylę, że nie ma sensu już w tym momencie, nie wiem, 5 albo 7 dni w tygodniu się piłować cały czas, gdzieś tam sobie tę śrubę dokręcać. O, nie wiem, będzie szybciej, będzie lepiej, tak?
0: Nie, nie, lepiej być tak zwanym niedotrenowanym niż przetrenowanym. Zwłaszcza teraz też mamy takie różne różnice temperatur. Nasz organizm też na to reaguje, prawda? Więc zanim my się zaadoptujemy do tego gorąca, no to wiadomo, te treningi też nie mogą być właśnie piłowane, tak jak mówisz, tylko raczej odpuszczamy wtedy.
2: I tak szybciutko, próbujemy nawet przy tak krótkim dystansie budować jeszcze jakąś bazę, czyli tam wyklepać jakieś kilometry, czy postawimy raczej na takie treningowe akcenty szybkościowe?
0: No właśnie, wiesz co, zależy, bo jeżeli już trochę biegamy, tak jak rozmawiamy, czyli ktoś już trenuje, no to rzeczywiście postawiłabym na jeszcze kilka, powiedzmy, treningów takich jakościowych, czyli sobie spróbować tempem startowym, powiedzmy, przebiec dystans, ale no tak jak mówię, ciężko mi jest tak doradzać, bardziej to są takie ogólne rady, no bo po prostu nie wiem dokładnie...
2: Każdy ma indywidualną
0: oczywiście,
2: sytuację.
0: Oczywiście, tak. ale warto sobie też jakieś takie przebieżki, rytmy, na przykład pod taki krótki dystans, myślę, że to będą idealne treningi, czyli oprócz tego, że powiedzmy wyklepiesz sobie jakąś tam ilość kilometrów, do tego możesz dodać na końcu kilka rytmów przebieżek, czyli krótkich odcinków, ale bieganych trochę szybciej.
2: Trening odłóżmy na bok i na koniec zapytam cię jeszcze o coś takiego jak buty czy ubiór, bo to już chyba też najwyższy czas, żeby o tym pomyśleć.
0: Tak, no wbrew pozorom jest to dość istotna kwestia, bo zwłaszcza jeżeli biegniemy, powiedzmy, dłuższy dystans, ale nawet na ten krótki, ważny jest ubiór startowy. Chodzi o to, żeby nam było wygodnie przede wszystkim.
2: Żeby nie obcierało.
0: Żeby nas nic nie obcierało, także warto sobie ten ubiór przetestować wcześniej, założyć po prostu swoje ulubione, powiedzmy, leginsy i top albo koszulkę, tak?
2: Jeżeli chodzi o buty właśnie, bo czasami też jest tak, że przed startem naszym takim docelowym wydajemy pieniądze i kupujemy kolejne buty do biegania. Warto w tym momencie dla takiego zawodnika, amatora wykładać, jak to się potocznie mówi, miliony monet na buty w jakiejś super technologii, tu słyszymy ostatnio o jakimś karbonie i tak dalej, czy raczej z tego nie zrobimy użytku, postawić na klasyczne buty?
0: Tak, myślę, że postawić na klasyczne buty, natomiast prawda jest taka, że teraz nawet te klasyczne buty mają już taką technologię, nawet tą podstawową, że one będą dobre, będą nadawały się do biegania, do startowania, ale też wiemy, że tych butów jest tak dużo, że każdy musi tego buta, ten model dostosować do siebie, tak? Także naprawdę warto te buty przetestować, żeby uniknąć jakichś odcisków, otarć i tak dalej. Po prostu właśnie postawić na komfort i tak naprawdę dobrą zabawę.
2: Okej, dzięki ci za wizytę w studiu i co, widzimy się na biegu fabrykanta?
0: Tak.
2: Na miligramana.
0: Startuję.
2: Dobrze, powodzenia. I ja szybciutko dodam jeszcze, że wcześniejsze rozmowy z ambasadorkami 15 biegu fabrykanta dostępne są do odsłuchania na stronie Radia Łódź w zakładce Audycje i Podcasty.
1: Audycja przygotowana we współpracy z organizatorem 15 biegu fabrykanta.
3: Można biegać, ale można też potańczyć, gdy mówimy o aktywności. Męskie granie orkiestra Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino to już teraz.

0: Zrobię z tego Fight Club, bo ja się nie boję.
1: Potańczyć na pewno będzie można, czy to na Łódź Summer Festiwalu, czy to na ulicy Piotrkowskiej. A ja teraz podsumuję wasze, państwa wiadomości, zmagania konkursowe. Pytałem o plany na weekend, czy to będzie aktywność związana z urodzinami Łodzi, czy niekoniecznie. Pan Jarek napisał, że spontanicznie wybierze się na ulicę Piotrkowską i już tam będzie decydować, co dalej poczyni. Z kolei inni nasi słuchacze wciąż niezdecydowani i pomysłów szukają. Za to z planem pani Ewelina. W planach oczywiście urodziny Łodzi. Na pewno wybiorą się na targi książki. I tutaj pani Ewelina zaznacza, że jest bardzo dumna ze swojej córki, bo to ona naciskała na to, żeby faktycznie na tych targach książki się pojawić. A poza tym Arturówek, palmiarnia, czy atrakcje na Księżym Młynie. I szkoda, że weekend trwa tak krótko. Pani Ewelino, gratuluję. Podwójne zaproszenie do kina wędruje do pani.
2: Sponsorem nagrody jest Kino Helios. www.helios.pl

0: Autopromocja.
1: Oszukał cię ktoś przez telefon? Obrażają ci w sieci i nie wiesz, co możesz z tym zrobić? Rozwód i nie masz pojęcia, od czego zacząć? To nie są tematy, o których myślisz, dopóki nie staną się twoim problemem. Wtedy może być już za późno na pytania.
2: I tutaj zaczynam mieć problem adwokata, czyli nie ma jednoznacznej odpowiedzi.
1: Adwokaci z Izby Adwokackiej w Łodzi mówią wprost. Bez prawniczego żargonu, za to z konkretami, które możesz wykorzystać od zaraz. To też prawdziwe historie, które dają do myślenia.
3: Przyjdzie moja koleżanka, odbierze od ciebie pieniądze, możesz rzucić pieniądze przez balkon.
4: My nie żyjemy w Stanach Zjednoczonych, więc te setki tysięcy dolarów to tylko gwiazdy Hollywood.
1: Mecenasie jest sprawa. W czwartki o 13.40 w Radiu Łódź, a pogłębione rozmowy znajdziesz na radioloc.pl i w aplikacji mobilnej. Jakub Jędrzejewski, zapraszam.
5: Radio Nocą.
6: Radio Nocą. Nasze nocne rozmowy o nas samych, o świecie, w którym żyjemy. Miejsce, gdzie dzieją się rzeczy, które wydawały się do tej pory niemożliwe.
7: Mogę zaśpiewać piosenkę UKS-u, jedną, którą lubię.
6: No proszę bardzo. O.
7: Jest taka jedna, którą lubię. Jest.
6: Czyli kibiec Widzewa śpiewa piosenkę.
7: To jest moje miasto, to jest mój klub, to jest moje życie, UKS Łódź. Bardzo, bardzo fajna piosenka.
8: W podobnej nucie.
6: I to śpiewał kibic Widzewa, proszę państwa.
9: No więc... Ale ci to będą wycinać teraz, chłopie.
7: Ja się obawiam.
6: Nie tylko możliwa, ale bardzo oczekiwana okazała się serdeczna rozmowa kibiców UKS-u i Widzewa. Całość mogą państwo wysłuchać, podobnie jak wszystkich podcastów Radio Nocą, na radioloc.pl i na platformie Spotify. Mariusz Woźniczka, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
10: Niektóre wakacyjne podróże zaczynają się od pierwszej strony. Letni Festiwal Książki zaprasza na ulicę Piotrkowską w Łodzi. Czekają spotkania autorskie, koncerty, tysiące książek, wyjątkowe grafiki, rzemiosło artystyczne i festiwalowa strefa relaksu. Przyjdź z rodziną, przyjaciółmi albo po prostu znajdź chwilę dla siebie. Program i listę wystawców znajdziesz na łódzkietargiksiążki.pl. Do zobaczenia podczas 603 urodzin Łodzi. Wstęp wolny. Zapraszają Fundacja Przędzalnia Sztuki i Fundacja Zakręceni Czytaniem.
11: To już ostatni moment. BMW X5 obecnej generacji, dostępne od ręki z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Nie czekaj i już dziś wybierz swoje BMW X5, dostępne od ręki w salonach BMW Premium Arena w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu lub już teraz odwiedź nas na www.premiumarena.pl. Teraz BMW X5 z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Zapraszamy.
12: Co panią boli?
13: ZUS, podatki i faktury. Od tego wszystkiego boli mnie głowa.
12: Obawiam się, że na to recepty nie wypiszę, ale znam najlepsze rozwiązanie. Proszę jak najszybciej skontaktować się z biurem rachunkowym Kulik Księgowość.
13: Zadbamy o twoją księgowość, a ty spokojnie rozwijaj swój biznes. Wejdź na www.biurokulik.pl.
14: No i co się tak młody zawiesiłeś?
15: A, bo klient ma dwie łazienki i chce ten sam zestaw podtynkowy, żeby było prościej i taniej. No ale w jednej ma armaturę w chromie, a w drugiej w czerni.
14: No to co tak siedzisz? Leć do Brickomana.
15: No ale
14: tam masz zestaw podtynkowy z przyciskiem w chromie albo w czerni. Do wyboru, do koloru. Letni remont? Tylko w Brickomanie masz wszystko w najlepszej cenie. Jak zestaw podtynkowy Roka z miską bezkołnierzową i przyciskiem chrom lub czerń za jedyne 894 zł. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
0: Po reklamie.
16: Już prawie 10:00. Wiadomości Małgorzata Błażewicz.
17: Ogień pustoszy Hiszpanię i Francję. Setki tysięcy ewakuowanych. Strzelał z wiatrówki w okna 37-latek z zarzutami po zdarzeniu w Zgierzu. Ucieczka przed patrolem na Warmii. Nastolatek bez uprawnień na jednośladzie. Temperatura maksymalna do 25 stopni. Dzisiaj wiatr słaby. Dramatyczna sytuacja pożarowa w Hiszpanii. Ponad 60 tysięcy mieszkańców okolicy Madrytu i hiszpańskiej prowincji Avila zostało ewakuowanych lub zmuszonych do pozostania w domach na skutek ogromnych pożarów lasów. Ostatnie pożary w Hiszpanii spaliły co najmniej 20 tysięcy hektarów terenu, podaje dziennik El Mundo. O szczegółach mówi Michał Makowski.
5: Miniona noc sprzyjała strażakom walczącym z ogniem pod Madrytem dzięki trzem korzystnym czynnikom: niższej temperaturze, niższej prędkości wiatru i wyższej wilgotności. Jednak pożar dalej nie został opanowany, a rozwój wypadków będzie zależał od kierunku i siły wiatru. Ogień odciął 35 dróg w regionie Madrytu, Guadalajary, Awili i Huelwy oraz zmusił do ewakuowania mieszkańców domów pomocy społecznej. Włochy i Grecja wysyłają na pomoc łącznie 4 samoloty gaśnicze. Obszar pożaru jest monitorowany za pomocą europejskiego systemu satelitarnego Copernicus. Przedmieścia Madrytu zasnute są gęstym dymem, przez który przebija się łuna pożaru. Michał Makowski, Polskie Radio.
17: Tymczasem w południowo-zachodniej Francji trwają dwa duże pożary lasów. Strawiły już ponad 20 tysięcy hektarów i wymusiły ewakuację ponad 140 tysięcy osób. W walce z ogniem pomagają żołnierze. Strzelał z wiatrówki w okna mieszkań. 37-latek zatrzymany w województwie lubelskim usłyszał zarzuty. Chodzi o niebezpieczną sytuację z 19 lipca w Zgierzu. Po godzinie 16 obywatelka Ukrainy zawiadomiła policję. Mówiła, że stojący na balkonie mężczyzna strzela z wiatrówki w kierunku mieszkań. Podejrzany odpowie za uszkodzenie mienia o charakterze chuligańskim i znieważenie kobiety z powodu jej narodowości. Informuje Radio Łódź nadkomisarz Edyta Machnik z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.
8: W mieszkaniu zastali kobietę, która oświadczyła, że przybywa razem z partnerem, którego nie ma w domu i nie wie, gdzie obecnie przebywa. Podczas przeszukania lokalu funkcjonariusze zabezpieczyli dwie jednostki broni pneumatycznej. 22 lipca śledczy zatrzymali 37-latkę na terenie województwa lubelskiego, gdzie, jak się okazało, pracował.
17: Mężczyźnie grozi do 5 lat więzienia.
18: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
17: Pijany 15-latek jechał hulajnogą elektryczną w Braniewie w Warmińsko-Mazurskim. Został zatrzymany przez policję na ulicy Gdańskiej. Zwrócił na siebie uwagę, bo jechał bez kasku, a do tego z pasażerką, co jest zabronione. Młodsza aspirantka Justyna Romańczuk z braniewskiej policji mówi, że w wakacje jest więcej takich przypadków, dlatego funkcjonariusze apelują do młodzieży i rodziców o rozwagę.
19: Zawsze stosujcie się do obowiązujących przepisów i dbajcie o bezpieczeństwo, zarówno swoje, jak i innych uczestników ruchu. Rodziców i opiekunów zachęcamy natomiast do rozmów z dziećmi, przypominania im o zasadach bezpiecznego poruszania oraz zwracania uwagi na to, jak korzystają z hulajnóg, szczególnie w czasie wakacji.
17: Koło Biskupca policjanci zatrzymali 16- i 17-latka kierujących niezarejestrowanymi elektrycznymi motocyklami. Do podobnej sytuacji doszło koło Olsztynka. 15-latek próbował uciec przed patrolem na terenowym Jednośladzie. O losie wszystkich nastolatków zdecyduje sąd rodzinny. Policja przypomina, że w świetle prawa mocne elektryczne jednoślady to motocykle. Za jazdę takim pojazdem bez wymaganych uprawnień i ubezpieczenia OC grozi nie tylko mandat, ale także kara od Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Wysoka roślinność przy drogach i przejściach utrudnia widoczność w Łodzi. To problem dla kierowców jadących ulicą Pawianicką, którym ciężko zauważyć wychodzącego pieszego lub wyjeżdżającego rowerzystę z Parku Wenecja. O szczegółach mówi nasz reporter Damian Grosicki.
20: Wyjście z Parku Wenecja w kierunku ulicy Sanockiej stało się dość niebezpieczne. Gęsta roślinność i wysokie chwasty zasłaniają kierowcom zbliżających się do przejścia pieszych i rowerzystów. Dlatego osoby, które często spacerują po parku, czują się mało komfortowo.
21: Jest bardzo niebezpiecznie. Ten krzew taki zasłania.
22: Trzeba uważać. Trzeba mieć oczy dookoła głowy, nawet i pieszy.
20: Dlatego Urząd Miasta Łodzi zachęca, by zgłaszać takie sytuacje do Zarządu Zieleni Miejskiej. Mowa tylko o tych miejscach, które rzeczywiście zagrażają bezpieczeństwu mieszkańców.
17: Przypomnijmy, że miasto Łódź okresowo wstrzymuje koszenie miejskich trawników z powodu upałów i suszy. Kolejne wiadomości Radia Łódź o 11:00. Zapraszam.
10: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
23: Pogodnie i ciepło, 20 stopni to obecnie na termometrach w Łodzi i w województwie. Dziś czeka nas zachmurzenie małe i umiarkowane z temperaturą maksymalną od 24 do 25 stopni. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, południowo-zachodni i południowy. Ciepła noc również przed nami, temperatura od 14 do 16 stopni, a jutro lokalnie przelotne opady deszczu niewykluczone, będzie jednak cieplej od 28 do 30 stopni w najcieplejszym momencie dnia.
10: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
23: To teraz 5 minut po godzinie 10. Za chwilę Seweryn Potentas i program Kierunek Lato i będzie podróż, tym razem nieco dalsza, bo do Azji Południowo-Wschodniej. O urokach świata będziemy rozmawiać, o przygotowaniu do podróży i o miejscach, które mogą być szczególnie interesujące. A ja za dzisiejszy poranek serdecznie Państwu dziękuję. Program realizowała Zofia Starosta, przed mikrofonem Patryk Lewy. Słyszymy się ponownie w poniedziałek po godzinie 6.
1: Kierunek Lato.
2: Dzień dobry, przed mikrofonem Seweryn Potentas, a w dzisiejszym wydaniu audycji Kierunek Lato pokonamy kilkanaście tysięcy kilometrów i znajdziemy się w bardzo egzotycznym zakątku Azji. Będzie m.in. o zwierzęciu, które stało się bohaterem internetowych memów, ale nie zabraknie też historii, które mogą przerażać, jak wizyta na zamieszkałym przez tysiące ludzi cmentarzu. A ten region świata przybliżymy Państwu z łódzkim przewodnikiem Piotrem Tomczykiem. Proszę pozostać z nami.

0: dzisiejszej audycji Kierunek Lato rozmawiamy z Piotrem Tomczykiem, łódzkim przewodnikiem i znawcą naszego regionu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Dziś jednak nie o regionie, a o kierunku bardzo egzotycznym, oddalonym od nas o nawet kilkanaście tysięcy kilometrów. Chodzi o Azję Południowo-Wschodnią, czyli kierunek, który kilka lat temu zapisał się na pana podróżniczej mapie. Jak pan wspomina tę przygodę?
1: No, na pewno bardzo egzotyczna, wyczekiwana, też przygotowana pod kątem no, logistycznym, obyczajowym, kulinarnym, historycznym i tak dalej. Zresztą dużo podróżuję w sumie i to jest taka frajda, żeby zająć się tą całą wstępną pracą i tym etapem takim przygotowawczym, bo potem jest mniej niespodzianek jakichś takich nieoczekiwanych, ale jak powiedziałem, to egzotyka była, bo wcześniej nie byłem w Azji Południowo-Wschodniej, pojechaliśmy tam z żoną, przepraszam, z żoną i no wielkie wrażenie. Nie wiem od czego zacząć, bo to jest naprawdę sporo tutaj wątków, które można było pociągnąć.
0: Może zacznijmy przede wszystkim od tego, ile dni i jakie kraje panu udało się odwiedzić w tym czasie?
1: To znaczy, na początek był Hongkong. To jest taka, powiedzmy, wypadowa w tą typową Azję Południowo-Wschodnią. I ten Hongkong jeszcze przed tymi rozruchami, bo to było parę ładnych lat temu, więc no, to była taka brama do tej południowo-wschodniej części Azji właściwej. I tam już było bardzo dużo wrażeń, więc zachęcam, bo to jest niesamowita sprawa, by tam się pojawić i zobaczyć ten taki, ten prawdziwy kocioł uważalny tych różnych, że tak powiem, społeczności, które... To jest trochę tak, może ja taką paralelę tutaj przytoczę, jak niektórzy mówią, że są Niemcy i jest Berlin, bo Berlin to jak gdyby nie Niemcy, więc Hongkong to też nie Chiny, więc stamtąd ruszyliśmy w Azję Południowo-Wschodnią, ale w samym Hongkongu już było nieprawdopodobnie dużo wrażeń. Od takich no, typowo historycznych, bo to Imperium Brytyjskie i jeszcze człowiek jak był w podstawówce, to jakieś dostawał, nie wiem, prospekty czy katalogi z tego słynnego Hongkongu, a potem jeszcze Bruce Lee i całe kulinarne imperium. Więc to była taka fajna wprawka. Ale tam jeszcze było, powiedzmy, niezbyt egzotycznie w porównaniu z tym, co za chwilę miało się przynajmniej w Manili na Filipinach wydarzyć, wie pan.
0: I co na tych Filipinach pana czekało w takim razie?
1: No to powiem, może od takiego wysokiego C. Otóż wylądowaliśmy w Manili, no i od razu taksówkarz, nie pamiętam, czy to był Uber, czy ktoś z innych popularnych serwisów właśnie takich taksówkarskich, zobaczył, gdzie mamy hotel, no to się zdziwił, czy na pewno tam chcemy jechać. Ja mówię, no przecież na słynnym serwisie było chyba 8.0, czyli bardzo dobry. On dopytał drugi raz, no i tam się okazało rzeczywiście, że jak przyjechaliśmy, no to no stali umundurowani i uzbrojeni strażnicy przed wejściem do hotelu i ogólnie taka dosyć szemrana okolica.
0: I napięta atmosfera, rozumiem.
1: Tak, ale to była taka napięta atmosfera trochę jak gdyby na pokaz, bo potem jak się okazało, jak wychodziliśmy z tego hotelu do jakiegoś sklepu, no to była duża dla nas też doza takiego zaskoczenia, bo po pierwsze wszyscy chcieli robić sobie z nami zdjęcia, dodatkowo takie sytuacje jakieś niezręczne w stylu ludzie stoją do kasy w jakimś tam supermarkecie, w tym za dużo nie ma. Ale stoją ci ludzie, jest ich tam z 20-30, jak my podchodzimy, to wszyscy się rozstępują, żebyśmy poszli pierwsi. Rozumie pan, to takie trochę niezręczne było. Ale dobra, zostawmy już to. Więc jak zaczęliśmy się z tym zaznajamiać, z taką tą obyczajowością i z tym stosunkiem do Europejczyków, ale od razu poszliśmy potem z workiem takich prezentów, które specjalnie na tę okazję przywieźliśmy ze sobą, na tak zwany cmentarz północny. W Manili jest cmentarz północny. To jest taki być może temat, no to było lato, ale temat wcale nie jest taki letni i dosyć poważny. Otóż tam jest cmentarz, na który nie wpuszczają jak gdyby nielokalnych tam mieszkańców Manili, czyli Filipińczyków. No ale ja byłem przygotowany, bo powiedziałem, że mamy dużo prezentów i że była tutaj taka podróżniczka z Polski, która była na tym cmentarzu i chodzi o co? Tam jest 20 tysięcy ludzi, którzy mieszkają w grobach, jak gdyby. Wie pan? To znaczy mieszkają w takich starych, jeszcze kolonialnych pomnikach, nie wiem, sepulkrach, takich mauzoleach i tam mieszkają. Tam jest 20 tysięcy ludzi, którzy mieszkają na tym cmentarzu i żyją sobie normalnie. Mają boiska do koszykówki, mają telewizory. No
0: czyli,
1: to jest dosyć...
0: Czyli dla nas to jest tego typu egzotyka, o której w ogóle nie myślimy, że może występować. To nie jest myślenie z perspektywy, no okej, mamy jakieś różnice kulturowe, mamy różnice społeczne, mamy różnice w faunie i florze, która nas otacza, ale chyba nie popadamy aż w tym myśleniu o tych krajach w takie skrajności, które okazuje się, że można tam natrafić.
1: Dokładnie, a przy okazji jest to bardzo fajna lekcja pokory, bo martwimy się niekiedy, że nam padł, jak to się mówi, padła ładowarka, tak, do telefonu, albo rano jest trochę dżdżu, czy ewentualnie jakiś deszczyk, a tam ludzie mają określone problemy i jak gdyby tą sytuację zastaną codzienną, mają no taką właśnie, a nie inną. W każdym razie nie chcieli nas tam wpuścić, ale powołaliśmy się na znaną podróżniczkę Martynę Wojciechowską i powiedziałem z rozpędu, że prawdopodobnie zna waszego prezydenta, więc lepiej byłoby, żebyście nas puścili, ponieważ będziecie mieli chyba nieprzyjemności. Powiedziałem to po angielsku, oni coś do siebie powiedzieli, spojrzeli w nasze dwa plecaczki z przygotowanymi prezentami dla dzieciaków, które tam wiedziałem, że będą za chwilę biegać, no i nas puszczono.
0: A do naszej rozmowy wrócimy już za kilka minut. Yeah.

0: odległość, odmienna kultura, przyroda. Wszystko to sprawia, że myśląc o tym kierunku, ludzie często mają pewne obawy, czy to w pełni bezpieczne, czy to niezbyt duże wyzwanie. Czy faktycznie po tym pana doświadczeniu uważa pan, że to jest, że jest się czego obawiać, wybierając takie kierunki?
1: Myślę sobie, że to zawsze się zamknie w takim stwierdzeniu, czy powiedzmy w przywołaniu zwykłego, zdrowego rozsądku i w przygotowaniu się jakimś. Są ludzie, którzy dużo więcej podróżują niż ja z żoną, czy byli w bardziej naprawdę takich już skrajnych okolicznościach, które nie sprzyjają to kraje turystyce. Więc myślę, że Filipiny, akurat my chcieliśmy zobaczyć stolice tych wszystkich krajów. To było dla nas ważne, żeby zobaczyć stolice. To nie był wyjazd nurkowy czy plażowy. Zresztą nie są to, zwłaszcza ten drugi nie jest typowy dla nas. Nurkowy to już co innego, więc pewnie wrócimy na Filipiny w tym kierunku. Ale tu chcieliśmy zobaczyć metropolię, poznać trochę historii, zobaczyć, jak to się wszystko zmieniło. No i będąc w Manili, nie mogliśmy sobie odpuścić tego miejsca. Jak gdyby nie było to też naszym celem, aby się jakoś że tak powiem, zamartwiać czy dołować, ale jak powiedziałem na początku, piękna lekcja pokory, wie pan. A, jeszcze jedna rzecz. Wchodząc w to miejsce, myślałem na ten cmentarz, myśleliśmy, że będziemy jakieś foty cykać. Nie, od razu nam się to chciało. Praktycznie mam chyba jakieś jedno zdjęcie zrobione niechcący. Zajęliśmy się po prostu tymi prezentami, które dzieciakom rozdawaliśmy chyba przez godzinę i tak to się skończyło, no.
0: Mówi pan o pięknej lekcji pokory, ale teraz chciałbym zapytać o inny rodzaj piękna. Piękne być może widoczne.

0: widoki, czy Azja
1: Jasne.
0: Południowo-Wschodnia jest takim terenem, który właśnie dla estetów byłby odpowiedni?
1: Och, jak najbardziej. Same Filipiny, to niedaleko trzeba od Manili odjechać. Jest tam krater wulkanu, w środku którego jest wyspa, tak zwany trekking, prawda, wędrówka po tych, no, dosyć dużych już wypiętrzeniach i przewyższeniach, daje dużo, dużo frajdy. No, naturalnie i cała przyroda, specyfika, jedzenie, to jak się podchodzi do turystów, czy jeżdżenie tymi tak zwanymi jeepneyami, bo tam stacjonowały wojska amerykańskie i na Filipinach jest mnóstwo przerobionych jeepów na tak kolorowe jakieś pojazdy, które nie wiem, do czego to przywołać. To są takie futurystyczne, jakieś jak gdyby z Mad Maxa wehikuły, których jeżdżą tysiące, oparte właśnie na starych jeepach. Samo to już jest kolorytem. Naprawdę. No. Ale to jest jeden z krajów dopiero, prawda? To jest pierwszy kraj.
0: No właśnie, co dalej?
1: Dalej było estetycznie i ascetycznie, bo pamiętam, polecieliśmy do sultanatu Brunei. W sultanacie Brunei, już w samolocie z Manili do właśnie do Brunei, to jest na Borneo, prawda, słynny sultanat. Tam w tym samolocie było też. Ktoś się może wystraszyć trochę, no bo oczywiście od razu ostrzeżenia różne i przypomnienia, za co można iść do więzienia całe życie, jak się przewozi narkotyki, albo coś, albo tamto, jak się alkohol będzie spożywało, to. Ale wiedzieliśmy, że to muszą nam powiedzieć. No i piękny kraj na Borneo, dlatego że tam pierwsze nasze spotkania właśnie z nosaczami, tymi wspaniałymi małpami, które potem jakoś tak się u nas przeobraziły w memy,
0: Tak,
1: prawda?
0: typowy Polak, prawda?
1: Dokładnie, Pieter, Janusz i tak dalej, ale jeszcze panu powiem, że ja wtedy nie miałem pojęcia, bo jakoś nie jestem tak za tą kulturą memowo-obrazkową i potem mówię, co tu się właściwie dzieje, że takie super zwierzaki. Więc to był nasz taki pierwszy tam przepiękne spotkanie się z tą fauną, no krokodyle różańcowe. Największe gady tak naprawdę żyjące w tej chwili. Jeżeli chodzi o krokodyle, to taki różańcowy to właściwie na obiad by chyba zjadał, bo na śniadanie tego nilowego, tu nie ma żartów już. Nie było ich tak duże jak w północnej Australii, co prawda, ale to też trzeba było wziąć pod uwagę, żeby się tam trzymać na baczności. Makaki, które wyrywają torby z zakupami i tak dalej, i tak dalej. I oczywiście no, cała ta etykieta, tak? Czy przy meczetach, czy gdzieś, to trzeba było zwracać uwagę, zwłaszcza kobiety, a to właściwie na to, żeby obyczajowo się dostosować. Wspaniała wizyta w kraju, który jest taki troszkę, no, chyba mało znany.
0: To zanim przejdziemy do kolejnych etapów podróży, to zróbmy sobie krótką przerwę.

0: Autopromocja.
1: Nie mogłeś być z nami na koncercie Open Stage Ether Jazzu, a może chcesz jeszcze raz poczuć atmosferę wyjątkowego koncertu? Relacji z ubiegłotygodniowego koncertu Open Stage Ether Jazzu posłuchasz już w poniedziałek po godzinie 21 w Radiu Łódź w audycji Okolice Jazzu prowadzonej przez Piotra Bielawskiego. Przeżyj te muzyczne emocje jeszcze raz tylko w Radiu Łódź.
2: Zaprasza Piotr Bielawski.
3: Trzeszczy, niekiedy skacze i dźwięk nie zawsze jest idealny, a jednak mamy do czynienia z fenomenem.
4: Bo nie chodzi o dźwięk, ale o rytuał. Wybierasz płytę, kładziesz ją na talerz, opuszczasz igłę i nagle muzyka żyje.
3: Te trzaski na wstępie, tak jakby ktoś szeptał, skup się, posłuchaj uważniej.
4: No właśnie, bo winyle pozwalają słuchać, a nie tylko słyszeć.
2: Veni, vidi, vini. Zawsze w niedzielę o 20:00.
4: Bartosz Florczak,
3: Marcin Tercjak.
4: Zapraszamy.
0: Autopromocja. Reklama.
1: Już w najbliższy poniedziałek, 27 lipca, Radio Łódź zaprasza na koncert z cyklu Open Stage Ether Jazzu. Zapraszamy na koncert w patio portu Łódź. Wystąpi Late Night Poems, akustyczny kwartet łączący jazz z poezją mówioną oraz Tłusty Majonez, duet Bartosza Wollerta na perkusji i Kornela Karolaka na syntezatorach. Ich autorski post-jazz zachwyca oryginalnym brzmieniem i niekonwencjonalnym podejściem do komponowania. Początek o godzinie 19:00. Nie przegap wyjątkowego wieczoru z muzyką na żywo. Więcej o tym i kolejnych koncertach w ramach cyklu na radiołódź.pl. Koncert poprowadzi Piotr Bielawski. Na koncert zaprasza partner cyklu Port Łódź.
5: Marzysz o własnym mieszkaniu? Poznaj Zieloną Dolinę w Strykowie. Wystartował drugi etap sprzedaży nowoczesnych mieszkań o powierzchni od 47 do 76 metrów kwadratowych. Tylko 20 minut od Łodzi, w spokojnej i zielonej okolicy. Pierwszy budynek został już całkowicie wyprzedany. Nie zwlekaj! Pomożemy Ci również w uzyskaniu finansowania zakupu. Więcej informacji na www.mdpdeveloper.pl. Zielona Dolina w Strykowie. Miejsce, do którego chce się wracać.
6: Pracujesz w pobliżu urządzeń elektroenergetycznych? Z uwagi na bezpieczeństwo przypominamy. Praca w terenie wymaga szczególnej ostrożności. Nie zbliżaj się do linii energetycznych. Nie podnoś przyczep, maszyn, podnośników, taśmociągów w pobliżu linii. Zbyt mała odległość grozi powstaniem łuku elektrycznego. W razie kontaktu pojazdu z linią energetyczną pozostań w kabinie. Nie dotykaj części metalowych. Wezwij pomoc. Telefon 112 lub 991. Bądź bezpieczny z PGE Dystrybucja.
7: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
0: Po reklamie.
2: Kierunek lato.

0: Wracamy do rozmowy z Piotrem Tomczykiem i może cofniemy się do jednego wątku, o którym pan już trochę napomknął. Chodzi o takie relacje, jak traktowani są turyści właśnie w tamtym rejonie. Mówił pan o tym, że bodajże na Filipinach, tak? To było, że tak, puszczali tak. państwa w drzwiach. Czy takie relacje w tamtym rejonie to jest normalne? Czy to tylko Filipiny były takie otwarte na turystów? Czy gdzie indziej ci turyści są może jednak niekoniecznie mile widziani?
1: To znaczy, staramy się omijać rejony zapalne, o których się słyszy, bo ogólnie, że tak powiem, narracja jest często jednobiegunowa, spolaryzowana i warto pojechać w różne miejsca, aby sobie wyrobić zdanie. To nie była podróż z małym dzieckiem, byliśmy sami, więc nie ruszaliśmy w jakieś regiony tych krajów, gdzie, jak powiedziałem, jakieś ogniska mogły być niepokojów czy pewnych tam zapalnych akcji pomiędzy ludnością, czy... Więc to było bardziej serdeczne, ta sytuacja, że nas przepuszczano, że chciano sobie robić z nami zdjęcia. To samo działo się w Indonezji, w Dżakarcie, bardzo, bardzo często właśnie tam, czy w Malezji, jak je przejeżdżaliśmy z Sultanatu Brunei do Sandakan, to jest taka północno-wschodnia część Malezji przez właściwie, tam jest stan Sabah, gdzie przejeżdża Sarawak przez taką autonomiczną jakby enklawę, potem stan Sabah do Sandakanu i tam wszędzie spotykaliśmy się po prostu z serdecznością, ale też z takim zainteresowaniem, zwłaszcza w tych takich zonach, jak to się mówi nieładnie, czy regionach rzadko odwiedzanych przez turystów, no bo ludzie wybierają najczęściej kurorty. Tam byliśmy, że tak powiem, z zainteresowaniem obserwowani, podchodzono do nas, ale nigdy, nawet przez moment, nie było żadnego momentu, że czuliśmy się zagrożeni. No tylko może nie do końca higiena i to, co wszystko się wokół dzieje na ulicach i te śmieci, no to może trochę zaskakiwać, to trzeba przyznać. Ale od strony ludności tam lokalnej zero jakichkolwiek nieprzyjemności, nigdy.
0: To wracając już do etapów podróży, czy jakiś kraj wywarł na panu szczególne wrażenia?
1: Na pewno sama wyspa Borneo, bo tam w sumie byliśmy w trzech krajach. To była właśnie, to było Brunei, Sultanat Brunei, Malezja, Indonezja. I w części malezyjskiej jest takie miejsce, to jest sanktuarium orangutanów w Sepiloku, nazywa się Sepilok Orangutan Sanctuary, no czy w ich języku nie przytoczę, i to było nieprawdopodobne, bo tam można naprawdę zbliżyć się do tych pięknych zwierząt, które chodzą sobie luzem, całkiem blisko ciebie, i tam w Łodzi mamy orangutany sumatrzańskie, one są trochę mniejsze, bo borneańskie tam widzieliśmy na żywo, i to jest fascynujące, te zwierzęta są niezwykle inteligentne, ale też potężne, silne. Codziennie robią swoje gniazda na pobliskich drzewach. Tam były takie momenty, że przychodziły parę metrów od nas. Także to jest coś, czego na pewno nie zapomnę. No i spływy rzeką Kinabatangan, chyba to się nazywało. Nieprawdopodobne. Kinabatangan, tak, ta rzeka. I właśnie warany, które tam się pojawiały, no i te potężne, olbrzymie krokodyle różańcowe. Pamiętam, że przybiliśmy do takiego brzegu na tej Kinabatanga, na tej rzece, i ja mówię, stary, do przewodnika, przecież tutaj leży 4-metrowy krokodyl. A on do mnie mówi, no fear, mister, no fear, it's noon, czyli południe jest, a w południe krokodyle nie są głodne, więc no fear. No wie pan, a ja podpływam i on jest ode mnie metr, tak? A on mówi, no fear, no fear, one nie są głodne w południe. Także to było wszystko na dobrej adrenalinie też. Ale jeszcze jedną rzecz powiem, właśnie z tych takich momentów Malezji, w totalnej dżungli, no to na przykład poszliśmy do takiego, jak to nazwać, no nie wiem, miejsce na nocleg i przeszliśmy do recepcji, no tam trzeba zdejmować buciory, więc zdjęliśmy te swoje jakieś lekkie tam obuwie, żeby tej etykiety nie zaburzać naturalnie. No i ja mówię do tego recepcjonisty, on mówi, tam jest wasze drzewo, tam są hamaki, tam jest jakaś taka podłoga, tam będziecie spać rano, tam będziecie słyszeć dzioborożce i tam wszystko przyjdzie, co trzeba. Ja mówię, ale macie tutaj mrówek, chyba ze 2000-3000 mrówek tu chodzi po tej podłodze. Mówi, nie, to nie są mrówki, to są pająki. Ja mówię, o, świetnie. I także cały czas człowiek był, że tak powiem, no, spotykał się z różnymi wrażeniami, które mogłyby kogoś bardziej takiego, że tak powiem, nacechowanego jakimś strachem wewnętrznym wypłoszyć, bo wchodzisz do takiego podwyższenia drewnianego, a tam mnóstwo właśnie tych pajączków sobie chodzi, no i musisz po nich iść, no i tyle. Czy inne przygody. Więc ludzie ogólnie na każdym kroku bardzo serdeczni, a jednocześnie widać, że chyba ten taki zastrzyk ekonomiczny z turystyki jest dla nich istotny, tak? Że to idzie w tej parze, że jest duży szacunek, ale też jest to ważna część tego ich PKB, żeby tam ludzie przyjeżdżali.
0: Mówiąc o Azji, nie mogłoby zabraknąć też wątków kulinarnych, ale o tym porozmawiamy już po przerwie.

0: Wątek, myślę, że którego nie może zabraknąć, myśląc o Azji. Co z jedzeniem? Ja mam właśnie przed oczami taki widok takich straganów z ceratami, często bez miejsca do siedzenia, gdzie jedzenie jest podawane z ręki do ręki, bez jakiejś takiej dbałości o higienę. Czy to jakieś stereotypy, czy to właśnie tak wygląda i czy będąc na miejscu, to przeszkadza, czy nie?
1: Dobra, dobrze, fajnie, że pan o tym mówi, bo było kilka akcji. No najpierw były te duriany całe, pachnące tak inaczej, także te owoce to spróbowaliśmy, ale może jeszcze nie tym razem, chociaż w Australii jadłem mrówki prosto z drzewa, takie, które robią gniazda, zielone mrówki, które smakują jak limonka, ale tutaj ten durian to może nie do końca. Natomiast była taka akcja, pamiętam, i to było w Singapurze. W Singapurze, który jest uznawany za taką perłę w koronie tego rozwiniętego państwa regionu. I staliśmy w takiej kolejce do lokalnej takiej jadłodajni, która miała najlepsze oceny, w ogóle trzeba to wszystko zjeść tam i tak dalej, właśnie tam. No i mieli takie talerze trochę jak na skazanie na Shawshank, takie metalowe. I mówię, kurczę, no to wygląda w miarę sterylnie. No i tak stoimy, nałożyli nam to, co trzeba i dopiero potem, jak już zjedliśmy to, tak spojrzałem w prawo z pół metra i widziałem, jak to czyszczą. Po prostu jak klient oddaje, to strząsnęli to i nawet nie wycierali, tylko ciach, następnemu wrzucali to, więc jak już to zobaczymy, dobra. To samo z jakimiś kokosami i rozłupywali te kokosy, obcinali górę, żeby się tam, czy napić tego zimnego, tej zimnej zawartości. I te rurki, którymi topiliśmy, to po prostu brali potem gdzieś tam z dołu, jak komuś spadła, to brali z tego całego śmietnika. Też tego nie widzieliśmy, więc my co, dajemy sobie spokój, jesteśmy już tutaj parę tygodni, więc jak się nic nie stało, to chyba te szczepienia dały radę. I na koniec, na tych straganach to już jest wysoko, że tak powiem, termicznie przetworzone, więc, więc człowiek się za bardzo tam nie lękał niczego. Ale przy tak zwanych owocach morza trzeba pamiętać, że oni jakoś mają taką dziwną, przynajmniej tak było w Malezji, taką dziwną zasadę, że jak jest sporo takich, jakichś tam, nie wiem, krewetek, czy jakiś langust, czy czegoś takiego, to często one są poprzetykane małymi fragmentami plastiku, także żeby tego za bardzo żarłocze nie połykać, bo można tego plastiku też się nałykać. Ale ogólnie piękny street food, mówiąc po starosłowiańsku.
0: Wspominał pan o tych szczepieniach, no to nie mogę nie zapytać o przede wszystkim przygotowania do takiej podróży. Czy to nie jest tak, że jak pan tam spędził bodajże 3 tygodnie, tak? To tak. Te przygotowania przed wyjazdem nie trwały tyle samo?
1: To znaczy, no na pewno 3 tygodnie. Tą książeczkę szczepień trzeba mieć uzupełnioną. Takie były wtedy obostrzenia i zresztą to jest naturalna rzecz i myślę, że to jest też zdrowy rozsądek, aby się przygotować, bo mamy całkiem inną florę bakteryjną i no, byłaby nonsensem, żeby się z tym nie zaznajomić, jak o to zadbać, więc tam w Szpitalu Biegańskiego jedna wizyta, 2 strzały w rączkę, 2 strzały w nóżkę i to w ciągu godziny chyba się załatwia cały pakiet szczepień wymaganych. Jak ktoś chce ewentualnie więcej, to może. Ale myślę, że nam to pomogło, bo nie mieliśmy żadnych kłopotów. Żadnych kłopotów nie mieliśmy ani przez moment, a jak mówię, no były takie sytuacje, że no wodę oczywiście trzeba mieć ze sobą zawsze. Wodę butelkowaną tylko i wyłącznie, to pamiętaliśmy, ale nie było żadnych momentów nawet z jakimiś tam biegunkami czy z rozstrojem żołądkowym, więc przygotowanie jak najbardziej. To jest warunek sine qua non, konieczny, żeby spokojnie się potem po prostu, nie wiem, no, napawać tym klimatem, który tam jest absolutnie inny, piękny.
0: Mimo, że od pana podróży minęło już kilka lat, to cały czas słychać ekscytację w głosie, więc chyba warto wybrać ten kierunek, bo ma nam wiele do zaoferowania, ale może nas też sporo nauczyć.
1: Tam właściwie wszystko jest oparte na innych zasadach, inaczej funkcjonuje, jest inny rytm dnia. Inna przede wszystkim jest też właśnie ta etykieta, ta codzienna, to codzienne obcowanie z innym człowiekiem. I też sobie nie wyobrażam, żeby się tego nie, że tak powiem, nie nauczyć, ale żeby nie pofatygować się i nie poczytać o tym, nie dowiedzieć się czegoś takiego, kiedy ja jako przewodnik, wie pan, jak mam ludzi z całego świata, bo też sporo oprowadzam po angielsku, nie tylko po Łodzi, to jest dla mnie normalny pierwszy krok, aby sprawdzić, jakie są zasady, jakie są URV i tak dalej. To samo robiliśmy jeżdżąc w każdy zakątek świata, więc tutaj tak samo, ale jak się już to zrobi, trochę zadba o to ewentualnie, żeby zdrowie nie zaszwankowało właśnie na skutek wymian tej flory bakteryjnej i tak dalej, to tylko otwierać głęboko, szeroko oczy, serce i chłonąć ten inny całkiem świat.
2: Yeah.

Być może Azja Południowo-Wschodnia to kierunek dla odważnych, ale z pewnością odnajdą się tam zarówno miłośnicy przyrody, jak i osoby, które lubią poznawać inne, zupełnie odmienne kultury. W tym wydaniu audycji Kierunek Lato to już wszystko, ale ponownie wraz ze mną i Piotrem Tomczykiem usłyszymy się już jutro, a tym razem zabierzemy Państwa w nasz region, a dokładniej do Bolimowskiego Parku Krajobrazowego. Dziękuję i do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Walizka? Jest. Okulary? Są. Bilet? Jest. A aplikacja Radia Łódź? Zabierz ją na wakacje, nad morze, w góry albo na drugi koniec świata. Aktualne wiadomości z Łodzi i regionu, audycje i podcasty, które dotrzymują Ci towarzystwa w każdej podróży. Radio Łódź w aplikacji mobilnej. Zawsze blisko, zawsze z Tobą.
2: Kiedy region budzi się do życia, my zadajemy pytania, które budzą emocje.
3: Czyli pan myśli, że ktoś tu oszukuje?
4: Ale rzeczywiście, no przecież to jest ewidentnie.
5: Czy była jakaś argumentacja polityczna? Trudno mi powiedzieć. Początek sporu.
2: Panie ministrze, w polityce było... nie jest pan od wczoraj w polityce.
6: Najważniejsi politycy, niezależni eksperci i ludzie, którzy mają realny wpływ na twoje codzienne życie.
7: Czy to jest polityczny trolling?
8: To pozostawiam ocenie panu redaktorowi.
9: To jest obrzydliwe, to jest instrumentalne wykorzystywanie.
10: Poważny polityk na antenie poważnej rozgłosi radiowej opowiada takie kocopoły.
6: Gość Radia Łódź.
2: Najważniejsza rozmowa w regionie.
6: Od poniedziałku do piątku po 8:10.
2: Maciej Trajanowski
6: i Michał Dąbrowski.
2: Zapraszamy!
0: Autopromocja. Reklama.
11: Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy, szpachlarzy, glazurników i stolarzy budowlanych, dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami. 85 730 00 00.
12: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
13: I widzisz, młody, jak szybko poszło, a nie wierzyłeś.
14: A, bo to czasu mało, zakupów dużo, no i jeszcze ta pogoda.
13: Jak w Brikomanie wszystko dostaniesz od ręki, to i remont szybko pójdzie.
14: No i tanio.
13: To teraz tylko posprzątaj szybko, a ja lecę do nowego klienta. Odkurzacz masz w samochodzie. Letni remont? Leć do Brikomana i bierz wszystko od ręki w najlepszej cenie. Jak odkurzacz warsztatowy 1400 W z gniazdem zasilającym za jedyne 229 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
12: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić Twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
15: 3, 17, 41.
16: Co tak liczysz?
15: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
16: O, ja też umiem liczyć.
17: 8, 11.
18: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.
19: Minęła godzina 11. Słuchają Państwo Radia Łódź w sobotę 25 lipca. Małgorzata Błażewicz, zapraszam na wiadomości. Frakcja Morawieckiego wykluczona z PiS. Ponad 30 polityków poza partią. Hulajnogą nie dojedziemy na Łódź Summer Festival. Rzym walczy z upałem w bibliotekach. W dzień zachmurzenie małe i umiarkowane, to akurat w Łodzi wiatr słaby. Rozłam w Prawie i Sprawiedliwości, ale Sejm na razie się nie zmienia. Nie będzie szybkich decyzji Sejmu w sprawie zmian na prawicy, poinformował marszałek Izby Włodzimierz Czarzasty. W Bielsku-Białej polityk Nowej Lewicy podkreślił, że rozłam w Prawie i Sprawiedliwości będzie miał następstwa.
17: Z punktu widzenia marszałka Sejmu powstanie nowy klub parlamentarny. Pewnie będą aspiracje o obsadzenie wicemarszałka Sejmu. Pewnie zdarzy się tak, że mamy nowy, największy klub parlamentarny w Polsce i jest to Koalicja Obywatelska. Pewnie jest tak, że zapowiada to kłopoty dla prawicy.
19: Frakcja Mateusza Morawieckiego została wykluczona z Prawa i Sprawiedliwości po tym, jak politycy odmówili wyjścia ze Stowarzyszenia Rozwój Plus. Były premier i ponad 30 jego zwolenników, posłów, senatorów i europosłów pożegnało się z Prawem i Sprawiedliwością. Wśród wykluczonych polityków są m.in. Michał Dworczyk, Waldemar Buda, Paweł Jabłoński i Marcin Horała. Przygotowania do budowy łódzkiego odcinka kolei dużych prędkości wkroczyły w kolejny etap. Rozpoczął się montaż tarczy, która wydrąży tunel dla KDP. Port Polska rozpoczął pracę przy opuszczaniu elementów, które utworzą TBM o nazwie Superkret. Ważące kilkanaście ton elementy przy pomocy specjalnej suwnicy umieszczane są w komorze retkinia, mówi rzeczniczka Portu Polska Agnieszka Stefańska-Krasowska.
16: Każdy z elementów ma 19 metrów długości i waży 215 ton. To w tych elementach będą przemieszczały się pod ziemią m.in. systemy zasilania, sterowania, hydrauliki i transportu dla TBM.
19: Po montażu tarcza Superkret rozpocznie drążenie tunelu. Ma to nastąpić w pierwszych miesiącach przyszłego roku.
20: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
19: Bez hulajnóg na Łódź Summer Festival miasto wprowadziło ograniczenia dla użytkowników aplikacji im do wypożyczania elektrycznych hulajnóg. Pojazdów nie można oddać w rejonie ulic Konstantynowskiej, Juszczakiewicza i w okolicy bram wejściowych na festiwal. To kwestie bezpieczeństwa, wyjaśnia Tomasz Andrzejewski z Łódzkich Inwestycji.
21: Aby po prostu nie kumulować tych urządzeń w jednym miejscu, tylko pozostawić w rejonie osiedla. Jeśli korzystamy i wypożyczamy hulajnogę i chcemy nią dojechać na Rytkinie, to możemy ją pozostawić w okolicach Alei Wyszyńskiego czy Armii Krajowej.
19: Ograniczenia zakończą się w poniedziałek. Zamiast korzystania z hulajnóg, miasto zachęca do korzystania z bezpłatnej komunikacji miejskiej, a imprezy związane z urodzinami Łodzi dziś późnym popołudniem na Błoniach, a także na Piotrkowskiej. Kultura jako sposób na upały. Rzym otwiera kina i biblioteki dla mieszkańców oraz turystów, którzy szukają schronienia przed wysokimi temperaturami. To w ramach projektu Il Grande Freddo, czyli Wielki Chłód. A więcej wie Aleksandra Nietopiel.
22: W 11 klimatyzowanych kinach dwa razy dziennie można za darmo oglądać włoskie filmy. Chłodem kusi też 11 rzymskich bibliotek, gdzie nie tylko wypożycza się książki. To także duże przestrzenie, w których mieszkańcy mogą przebywać razem. Czasami żartuję, ale jest też w tym i trochę prawdy, że najlepsze wesela odbywają się w bibliotece. Dlaczego? Bo są to miejsca, do których ludzie naprawdę chętnie przychodzą, gdzie czują się mile widziani, a od teraz także znajdą tam świeżą wodę i przyjemną, chłodną atmosferę. Mówi Simona Cives, dyrektorka rzymskiej sieci bibliotek i centrów kultury. Przed słońcem w Rzymie można schronić się także w Pałacu Wystaw i Teatrze Argentina. Jest tam przestrzeń do czytania, nauki, pracy zdalnej i odpoczynku w chłodnym wnętrzu. Projekt Wielki Chłód potrwa do 4 sierpnia. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio, Rzym.
19: Na kolejne wiadomości Radia Łódź zapraszam o 12:00.
23: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
19: O wielkim chłodzie w Łodzi i w regionie łódzkim dzisiaj na pewno mówić nie będziemy, bo maksymalna temperatura do 25 stopni, a w tej chwili termometry pokazują 21. Na barometrach 1013 hektopaskali, czyli ciśnienie całkiem niezłe i będzie utrzymywało się na stałym poziomie. Dzisiaj może pojawić się przelotny deszcz, ale to dopiero późnym popołudniem.
23: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
24: Weekend z Radiem Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
25: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie, Bartosz Florczek przed mikrofonem razem z całym zespołem promocji, także techniki Radia Łódź tutaj z ulicy Piotrkowskiej, gdzie rozpoczynają się za chwilę letnie targi książki. Będziemy dzisiaj tutaj doglądać tego, co dzieje się, opowiadać Państwu o atrakcjach. Mamy kilkadziesiąt stoisk wystawców z całego kraju. Tematyka, no właściwie każda tematyka, jeżeli chodzi o książki, o publikacje jest tutaj do zobaczenia, do poznania, do zapoznania się. O tym wszystkim będziemy mówić. Jeżeli chodzi o kwestie pogodowe, to rzeczywiście jest bardzo przyjemnie, bo nie jest upalnie, jest na razie po prostu ciepło, a Piotrkowska ma to do siebie, że jedna jej strona jest w tym momencie pięknie oświetlona i doświetlona słońcem, a druga, jeżeli ktoś woli, jest zacieniona, więc każdy coś dla siebie znajdzie, podobnie jak znajdzie, jeżeli chodzi o literaturę i różne inne rozmaite atrakcje. Do godziny 14 nasze spotkanie. Później Piotr Bielawski do godziny 16 będzie z Państwem też tutaj z ulicy Piotrkowskiej, a więc dzisiaj jesteśmy w centrum miasta i stąd nadajemy.

0: No to na dobry początek Rolling Stonesi. Pewnie gdyby przyjechali do Łodzi, to byłyby takie tłumy na ich koncercie jak wczoraj na Łódź Summer Festiwalu na łódzkich Błoniach, bo naprawdę bawiło się tam pewnie kilkadziesiąt tysięcy osób. Zapraszamy także do oglądania zdjęć z tego wydarzenia na naszej stronie radioloc.pl. Dzisiaj bardzo kulturalnie jesteśmy na letnich targach książki, no ale teraz czas na kulturę i Sebastian Dziuda.
1: Czas na kulturę.
2: Sebastian Dziuda, dzień dobry, zapraszam na wiadomości kulturalne. Jeśli mówimy o wydarzeniach kulturalnych w Łodzi w ten weekend, to nie sposób nie wspomnieć o tym największym, a jednocześnie darmowym, czyli o Łódź Summer Festival. Dziś przed nami drugi dzień zabawy na łódzkich Błoniach, a rozkład jazdy prezentuje się następująco. Główną sceną zawładnie hip-hop. Jako pierwszy, bo o godzinie 18 zaprezentuje się młody, ale zyskujący coraz bardziej na popularności raper Hubert. Następnie wystąpi zagraniczna gwiazda, uznany producent, który ma na koncie współpracę m.in. z Nelly Furtado czy Justinem Timberlake'iem. Mowa o Timbalandzie, to o godzinie 20.15. Dwie godziny później na główną scenę wyjdzie hip-hopowy duet Problem, a zabawę pod main stage'em zakończymy pełnym energii koncertem BDS-a 2115. A co na mniejszej scenie, scenie Łódź, tam coś dla sympatyków popowych brzmień i kobiecych głosów. Najpierw wystąpi Justyna Steczkowska z gościem specjalnym Tripsem, a następnie Ania Dąbrowska. Koncertowanie na mniejszej scenie zakończymy z rockowym pazurem, bo o 23.15 wystąpi Nocny Kochanek. Ten weekend to jednak nie tylko Łódź Summer Festival, to także wydarzenia w całym województwie. Muzycznych wrażeń nie zabraknie w Działoszynie. W ramach Dni Miasta i Gminy w Działoszyńskim Parku Strażaka wystąpi dziś Piotr Cugowski, zespół T-Love i raper Kękę. Dziś świętują też mieszkańcy Kamieńska, gdzie za niecałe dwie godziny oficjalnie rozpocznie się trzecie święto Ogórka. W programie liczne strefy i stoiska, animacje dla dzieci i oczywiście wieczorne koncerty. Dla kamieńskiej publiczności zaśpiewa Skolim i zespół Kombi. Będzie też coś dla pasjonatów historii, zwłaszcza tej militarnej. W Leszczynku, niedaleko Kutna, trwa zlot grup rekonstrukcyjnych Odyseja Historyczna. Program jest bardzo bogaty, uczestników czekają liczne pokazy artyleryjskie, prezentacje zabytkowych pojazdów wojskowych, musztry czy uzbrojenia, pokazowe turnieje bojowe i wiele więcej. Pełny harmonogram oczywiście dostępny na stronie Odysei Historycznej. Wracamy znowu do Łodzi, na ulicę Piotrkowską, która w ten weekend zapełni się fanami literatury. Dziś rusza letni festiwal książki. Od Placu Wolności po ulicę Rewolucji będzie można znaleźć namioty kilkudziesięciu wydawnictw z całego kraju. To okazja, żeby spotkać swoich ulubionych pisarzy, porozmawiać, zdobyć autografy. Będzie tam też nasze studio plenerowe. Zapraszamy serdecznie, wypatrujcie Państwo pomarańczowo-czarnego namiotu. Dużo się też dzieje na Księżym Młynie. Właśnie rozpoczęły się targi rzemieślnicze. Można tam znaleźć stoiska z autorską ceramiką, biżuterią, plakaty, ilustracje, naturalne kosmetyki, świece i wiele więcej. Stoiska działają do godziny 18. Na kolejne wiadomości kulturalne zapraszam jutro po godzinie 11, a tymczasem życzę Państwu udanej soboty i do usłyszenia.

0: Sponsorami relacji ze studia plenerowego są Fundacja Przędzalnia Sztuki, Fundacja Zakręceni Czytaniem i Księgarnia Ossolineum.
1: Witamy serdecznie ponownie z ulicy Piotrkowskiej, bardzo dzisiaj już zatłoczonej, mimo wciąż wczesnej pory. Wiemy, że wczoraj impreza w ramach Łódź Summer Festivalu trwała do późna, ale to nic nie zmienia, jeżeli chodzi o frekwencję teraz na ulicy Piotrkowskiej, bo jest już bardzo gęsto, jeżeli chodzi o osoby, które tutaj spacerują, ale także wystawców. Dzisiaj ze mną teraz, w tym momencie, dwoje z nich, pani Ada Rybka i pan...
2: Kamil Tust.
1: Kamil Tust, przepraszam, tak. No, zawsze mam ten problem 3 sekundy przed wejściem, żeby sobie przypomnieć, ale pan Kamil, tak, Tust. Czyli wystawcy na dzisiejszych targach. Porozmawiamy chwilkę o tak zwanym designie, takim słowie, które jest bardzo pojemne i tutaj bardzo silnie reprezentowane.
3: Mamy tutaj, dzień dobry, mamy super strefę designu, gdzie między innymi ceramika, biżuteria, lampy, ogólnie design szeroko rozumiany, zarówno łódzki, jak i też mamy przyjezdnych wystawców, więc myślę, że ta oferta, która dzisiaj w strefie designu jest, będzie bardzo szeroka, oczywiście plakat też jest.
1: Jeżeli chodzi o łódzki wątek, to pociągnę trochę.
3: Jasne.
1: No dobrze, to łódzki, co jest łódzkiego w tym?
3: Co jest łódzkiego? No, ja jestem łódzka. Uplife, czyli biżuteria tworzona z surowców wtórnych. Ja materiały pozyskuję z firm produkujących reklamy i daję im drugie życie. To jest biżuteria modułowa, którą też można samemu sobie super konfigurować. Oprócz tego jest malarka Ewa Żochowska ze swoimi pracami. Szczerze mówiąc, jest tyle marek, że nie jestem w stanie spamiętać wszystkich.
2: Ja, jeżeli mogę powiedzieć, to jestem ze Zduńskiej Woli, ale to jest w sumie niedaleko. Ale no, sumie sercem tak. Jestem z Łodzią, bardzo lubię to miasto, także ja się czuję też po części łodzianinem, bo po prostu bardzo lubię tutaj to miasto. Ale łodzianie też bardzo lubią to, co to tworzę, czyli lampy, które dostają drugie życie, czy w sumie przedmioty, które dostają drugie życie i potem mogą świecić. Także no, to mnie cieszy.
1: A te konstrukcje, które tworzysz, one z czego powstają? Bo to nie są takie standardowe lampy.
2: Nie, to są naprawdę przedmioty z epoki, że się tak wyrażę. Głównie PRL, coś przedwojenne.
1: Odnawiane po prostu?
2: Kiedyś produkowano rzeczy w takiej jakości, że naprawdę wystarczy im dać troszkę miłości.
1: Przestrzeć szmatką.
2: No tak, tak. Naprawdę dać im troszkę miłości i powstają przepiękne rzeczy, także no, ale to trzeba zobaczyć. To trzeba zobaczyć.
1: No właśnie, na różnego rodzaju aukcjach internetowych możemy zaobserwować pewną modę i taki trend ten perelowski, w sensie właśnie designu, powrotu, meble. Przecież dzisiaj meblościanki, kiedyś wyśmiewane, dzisiaj biją rekordy popularności. Jeżeli chodzi o właśnie dodatki w stylu lampy, nawet widziałem akcesoria kuchenne jakieś z PRL-u, cieszą się ogromnym powodzeniem. No teraz tak, czy zachowało się tego na tyle dużo, że to będzie jeszcze z nami jakby cały ten nurt przez wiele lat, czy to już są ostatki, niedobitki, kto ma, to już trzyma jak skarów w domu?
2: Nie, tego jest jeszcze naprawdę wiele. Ludzie jeszcze mają po piwnicach, po strychach pochowane. Tak jak mówisz, no, na różnego rodzaju aukcjach, czy bazarach, giełdach można spotkać naprawdę jeszcze przepiękne perełki. Także na pewno nie kończy się to. To wszystko, tak jak wspomniałeś, również wraca. Więc znów to wszystko wydobywamy i to znów będzie mogło przetrwać przez kolejną dekadę. Przynajmniej gdzieś, tak, no, zobaczymy, jaki będzie trend znów za jakiś czas.
3: Ja myślę, że to jest nieskończona ilość zasobów, bo osobiście obserwuję na przykład na Facebooku takie grupy jak Uwaga Śmieciarka Jedzie, gdzie można znaleźć naprawdę wspaniałe, piękne rzeczy.
1: Czyli nie wyrzucamy starych rzeczy, przyglądamy się im, obserwujemy i raz, że można im dać drugie życie, a dwa, że pewnie jeżeli nam się nie podobają, to ktoś się na to znajdzie, kto bardzo chętnie coś takiego sobie kupi albo no, po prostu gdzieś tam przechwyci od państwa. Ale jeszcze zapytam o klientów, o to, jak się zmienia pewien trend, no bo tak zwana masówka, mówiąc wprost, czyli rzeczy produkowane seryjnie. No to oczywiście one zawsze były, są i będą, natomiast chyba szukamy we wszystkim już, także

0: we wnętrzach swoich mieszkań, w ubiorach, w detalach, w dodatkach oryginalności. No to właśnie wy od tego jesteście.
1: Tak, absolutnie. Ja obserwuję, zajmując się też edukacją ekologiczną poprzez sztukę, na przestrzeni lat, jak ta świadomość też się zmieniła, ponieważ mamy coraz większą nadprodukcję, nadkonsumpcję i już trochę zaczynamy być przesyceni jako społeczeństwo tą masowością, to szukamy coraz częściej rzeczy, które są wyjątkowe, które są unikatowe, które możemy mieć tylko my. Dlatego ja na przykład osobiście wychodzę naprzeciw takim oczekiwaniom, tworząc biżuterię, która jest biżuterią modułową i to są bardzo krótkie serie, ponieważ jak zwykle projektant jest uzależniony od, nie jest uzależniony od materiału. Zwykle ten proces projektowy wygląda w ten sposób, że projektant ma jakąś wizję, robi szkice i szuka materiałów, z których może coś wyprodukować, co zaprojektował. Natomiast u mnie ten proces jest zupełnie odwrócony. Ja najpierw pozyskuję materiał i zastanawiam się, co można z niego zrobić i dopiero wtedy coś powstaje.
2: W moim przypadku znowu wygląda to tak, że dwóch takich samych lamp nie będzie. Mogą być podobne, tak? Ale nigdy nie będzie takiego samego przedmiotu, bo każdy opowiada swoją historię. A jeszcze chciałbym tylko zwrócić uwagę na ten tak, trend, czy ludzie szukają naprawdę mega wyjątkowych przedmiotów. W moim przypadku, czy nawet, bo niektórzy mogą się zastanawiać, że tak wyjątkowe rzeczy, to one też potrafią kosztować no, miliony. Wcale nie.
0: Ale też potrafią.
2: Tak, zgadza się, ale to też trzeba mieć nazwisko i można przelić banana na ścianę. Ale naprawdę ceny w naszym przypadku są podobne do cen, które znajdziemy w jakichś tam znanych po prostu sieciówkach. Także, a mamy wyjątkowy przedmiot, jedyny w swoim rodzaju.
0: No właśnie, vintage to słowo też jest dosyć popularne i też... Kiedyś może podchodziliśmy do tego z pewną rezerwą, ale dzisiaj właśnie to jest zachęta wręcz do tego, aby mieć coś wyjątkowego. Więc jeżeli Państwo chcą mieć wyjątkową biżuterię, albo wyjątkową lampę, albo jeszcze wyjątkowych 100 innych rzeczy, bo tutaj jest
1: ceramika,
0: wszystko.
1: Ceramika, plakat, tak. Malarstwo, grafika.
0: Zapraszamy na ulicę Piotrkowską. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Będziemy się pewnie jeszcze mijać niejednokrotnie i rozmawiać już pewnie poza mikrofonem, ale życzę owocnych targów. No i co? Zapraszamy wszystkich na Piotrkowską.
1: Dziękujemy i zapraszamy. Zapraszamy.
3: Sponsorami relacji ze studia plenerowego byli Fundacja Przędzalnia Sztuki, Fundacja Zakręceni Czytaniem i Księgarnia Ossolineum.

0: Autopromocja.
1: Zanim klikniesz, jedna wiadomość, jeden telefon, jeden klik. Czasem tyle wystarczy, by stracić pieniądze albo prywatność. To audycja o cyberzagrożeniach, oszustwach internetowych i sposobach, dzięki którym można skutecznie się przed nimi bronić. W każdy poniedziałek o 13.40 na antenie Radio Łódź i w każdej chwili w serwisie Spotify i na naszej stronie radioloc.pl.
2: Zapraszam, Daniel Markiewicz.
3: Relacje i podsumowania meczów.
4: Rozmowy ze sportowcami.
5: Analizy z ekspertami.
3: O smutkach.
6: Ciężko mi coś mądrego po takim spotkaniu powiedzieć.
7: Krykund, poprzeczka!
4: O nadziejach.
8: Chciałbym wygrać jakiś mecz tak pewnie i zdecydowanie.
9: Fornalczyk w polu karnym na prawą nogę, strzał, gol!
5: I o sukcesach.
10: Kibice naprawdę czapki z głów, że tyle przyjechali. Bardzo się cieszymy, że zdobyliśmy ten brąz.
11: Paulina Damask, MVP tego meczu. PG Budowlani Łódź, mistrzem Polski.
3: Strefa kibica w Radiu Łódź.
4: Soboty i niedziele.
5: Od 18 do 20.
3: Piotr Andrzejczak.
4: Michał Malinowski.
5: Robert Zwoliński.
3: Zapraszamy.
0: Autopromocja. Reklama.
12: Uwaga, to nie jest zwykła promocja. To największa promocja tego roku. Piąte urodziny pracowni optycznych. Nawet 50% rabatu na komplet okularów. Tak, oprawki i szkła razem nawet o połowę taniej. A do tego bezpłatne badanie wzroku, doświadczeni styliści opraw i tysiące oprawek, w których naprawdę dobrze wyglądasz. Nie czekaj, promocja trwa tylko przez ograniczony czas. Pracownie optyczne w Łodzi, Zgierzu i Piotrkowie Trybunalskim zapraszają. Umów się na badanie wzroku na www.pracownieoptyczne.pl.
13: Podobno każda dobra historia zaczyna się od przypadku. Wpadli tylko na chwilę. Po spacerze, po kawę, po coś słodkiego. I wtedy pojawiła się ona. Radiość. Kremowe lody z nutą palonego masła, wanilii, soczysta marakuja, a na koniec delikatnie chrupiąca czekolada. Radiość. Totalnie nieoczywista. Nowy smak lodów Radia Łódź czeka w Łodziarni Drożdżarni Sienkiewicza 13 w Łodzi. Spróbuj, zanim zniknie.
14: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
15: Co panią boli?
16: ZUS, podatki i faktury. Od tego wszystkiego boli mnie głowa.
15: Obawiam się, że na to recepty nie wypiszę, ale znam najlepsze rozwiązanie. Proszę jak najszybciej skontaktować się z biurem rachunkowym Kulik Księgowość.
16: Zadbamy o twoją księgowość, a ty spokojnie rozwijaj swój biznes. Wejdź na www.biurokulik.pl.
0: Po reklamie.
17: Najdłuższa fala relaksu.
18: Piękne słońce dzisiaj na ulicy Piotrkowskiej. Można już powiedzieć, że tłum przechodniów, którzy rozglądają się po stoiskach kilkudziesięciu wystawców z całej Polski, jeżeli chodzi o wydawnictwa literackie, ale też design, plakat, wszystkie te sztuki i formy są reprezentowane. Zaczepiłem młodą czytelniczkę Laurę. Witaj serdecznie.
19: Dzień dobry.
18: Która wraz z mamą, dzień dobry.
19: Dzień dobry.
18: Tutaj przechadza się po Piotrkowskiej w poszukiwaniu czegoś, czego nie czytać, bo mama powiedziała, że jesteś chochlikiem książkowym, tak?
19: Tak, to prawda.
18: Ile książek czytasz, bo to zawsze tak się mierzy. Ile rocznie czytasz książek?
19: No właśnie jakoś tak zależy od miesiąca. Raz mi się w miesiącu zdarzy przeczytać 4, a raz niestety tylko 1. Zależy od czasu.
18: To jest słaby miesiąc, jak jest jedna książka.
19: No.
18: No dobrze, to teraz powiedz tak, ile masz lat?
19: 14.
18: No to wiesz, w twoim wieku raczej rówieśnicy kciukiem pracują, nie chcą czytać za bardzo.
19: No tak.
18: Za co kochasz książki?
19: No, za to, że poruszają różne tematy, że można jakoś tak trochę wyluzować, jak się je czyta.
18: Pracuje wyobraźnia. Twoja ulubiona książka?
19: Oj, nie mam takiej.
18: No ale taka, która jakbyś wylądowała na bezludnej wyspie, to chciałabyś ją mieć ze sobą.
19: O, no to może być Harry Potter na przykład. No, to
18: sprytnie, bo to byś wzięła od razu wszystkie pewnie części.
19: No, pewnie tak.
18: Czy od mamy ten bakcyl książkowy przyjęty?
20: Myślę, że od nas rodziców, ale ja pamiętam, jak Laura była mała, malutka, była niemowlakiem i ja gdzieś przeczytałam, że dziecku powinno się czytać książki. I myśmy z mężem naprzemiennie każdego dnia mieli dyżury i czytaliśmy jej książki. Ja jej czytałam takie typowe dla dzieci, a mąż czytał o motocyklach, bo jest fanem motocykli.
18: No tak, bo to podobno chodzi o to, żeby w ogóle czytać. Tak. Treść nie do końca jeszcze jest w tym wieku istotna.
20: Tak, tak. No i tak się skończyło, że jak Laurusia miała 2-3 latka, to przychodziła z książką "Mamo mi przeczytaj". Ja przeczytałam, szłam, nie wiem, coś zrobić, a ona już przybiegła z następną. Wszyscy w rodzinie wiedzą, że Laura lubi książki, więc od małego prezenty, czy na gwiazdkę, czy na urodziny, imieniny, to były książki. Więc my sporo, bo przeszło 100 książek wydałyśmy do bibliotek, do szkoły, do przedszkola, a teraz już są następne książki i tak naprawdę już musimy dokupować jakieś półki, żeby się one mieściły.
18: Tak. Ja mam podobnie z płytami, jeżeli chodzi z książkami też, że to jednak potem pojawia się problem miejsca, no ale to także, tak jak pani powiedziała, można oddać, można wymienić. Oczywiście są takie książki, z którymi nie chcemy się rozstawić, chcemy nawet mieć świadomość, że one są na półce i raz na 5-7 lat możemy do nich zajrzeć.
20: Tak, dokładnie. Są też książki, których nie oddałam i będą to dla dzieci Laury, tak jak Tupcio Chrupcio, cała seria, Martynka.
18: A jeżeli chodzi o panią i pani ulubione książki, literaturę?
20: Wie pan co, ja to lubię biografie czytać. Różne jakieś tam biografie, bo to tak było naprawdę, to przedstawia prawdziwe życie. Trochę żyjemy w biegu z mężem i nie ukrywam, że za mało czasu poświęcamy na te książki, ale cieszymy się, że nasza córcia przynajmniej.
18: A jeszcze zapytam cię, czy motocyklem jeździsz?
19: No nie, znaczy z tatą tak, ale ja tak sama, no to nie.
18: No dobrze, czyli te książki przeszły jakoś jako hobby, a motocykl jeszcze na razie, przynajmniej w tym wieku nie, ale ciągniecie do motocykla?
19: Tak.
18: No czyli to państwo słyszeli, co czytamy i o czym czytamy dzieciom, to jednak ma pewne przełożenie
20: dokładnie,
18: później.
20: Dokładnie. Także namawiamy wszystkich rodziców, żeby czytali książki swoim pociechom.
18: Serdecznie wam dziękuję. I co? Na razie od początku już przeszłyście tutaj od rewolucji?
20: My już byłyśmy stamtąd.
18: Z Placu Wolności?
20: Tak. Przeszłyśmy tam dalej za rewolucji, bo myślał...
18: I teraz druga runda.
20: Teraz druga runda, tak? Także i będzie jeszcze trzecia.
18: Bo no ale na razie widzę, że nic nie kupiłaś, nic na razie nie. Rozpoznanie trwa.
20: Tak. Dobrze, no bo tak, bo to
18: trzeba dźwigać potem, jasne. Mama będzie dźwigać i ty też, no na pewno sobie dacie radę. Bardzo dziękuję, życzę pięknego dnia i fantastycznych zakupów.
20: Dziękujemy ślicznie.

Zespół Oxford Drama, znakomity, który zresztą odwiedzał nas w studiu imienia Henryka Dybicha i z koncertami, i z nagraniami przed chwilą zabrzmiał. Jesteśmy na ulicy Piotrkowskiej, mniej więcej 100 metrów od Placu Wolności, w stronę ulicy Rewolucji. Tutaj przypomnę, trwają letnie targi książki. Kilkudziesięciu, ale może nawet więcej wystawców, jak tak patrzę na te namioty, jeżeli chodzi o wydawnictwa książkowe, albumowe, ale też design, biżuterię, plakat, no to wszystko tutaj jest obecne. Jeżeli Państwo interesują się tego typu sprawami, no to koniecznie trzeba się pojawić, bo na pewno każdy znajdzie coś dla siebie. Są też płyty winylowe, to pewnie podejdę, bo to zawsze koszula bliższa ciału. Te wszystkie wydarzenia, które w ten weekend odbywają się w Łodzi, także przy okazji 603 urodzin miasta, gromadzą ogromne naprawdę tłumy na ulicy Piotrkowskiej. Spodziewajmy się, że dzisiaj będzie tutaj bardzo, bardzo tłoczno. No, z tego co mówiło się już od wielu dni, obłożenie hotelowe, wszystkich możliwych wolnych miejsc noclegowych zostało wyczerpane i ten przyrost w tej kategorii w Łodzi jest chyba najwyższy w Polsce w ostatnich przynajmniej kilku tygodniach. Tylko należy się z tego cieszyć. Wracamy za chwilę na Piotrkowską, teraz odrobina muzyki.

Jungle będą w Łodzi jesienią. Szykuje nam się kolejny fantastyczny koncert. Dzisiaj koncerty hip-hopowe na Łódź Summer Festivalu. Widać mnóstwo młodych ludzi, którzy przechadzają się ulicą Piotrkowską. Pewnie też dzisiaj pojawią się na łódzkich Błoniach. A za chwilkę muzyczny dowód na to, że książki także stają się inspiracją dla pisania przepięknych piosenek, bo tak było w wypadku Kate Bush i wielkiego przeboju Wuthering Heights, który powstał na podstawie książki Emily Bronte Wichrowe Wzgórza. A za chwilę na zegarze będzie 12:00.

0: Reklama. Wszystko o zdrowiu, o profilaktyce, o nowych metodach leczenia, gdzie i jak się badać, gdzie się leczyć. Na Wasze pytania odpowiadamy w audycji Zdrowym Być. W każdy poniedziałek po 10.40 w Radiu Łódź i na radiołódź.pl.
1: Audycja Zdrowym Być jest współfinansowana ze środków Łódzkiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.
2: Już w najbliższy poniedziałek, 27 lipca, Radio Łódź zaprasza na koncert z cyklu Open Stage Ether Jazzu. Zapraszamy na koncert w patio portu Łódź. Wystąpi Late Night Poems, akustyczny kwartet łączący jazz z poezją mówioną oraz Tłusty Majonez, duet Bartosza Wollerta na perkusji i Kornela Karolaka na syntezatorach. Ich autorski post-jazz zachwyca oryginalnym brzmieniem i niekonwencjonalnym podejściem do komponowania. Początek o godzinie 19. Nie przegap wyjątkowego wieczoru z muzyką na żywo. Więcej o tym i kolejnych koncertach w ramach cyklu na radiołódź.pl. Koncert poprowadzi Piotr Bielawski. Na koncert zaprasza partner cyklu Port Łódź.
3: To już ostatni moment. BMW X5 obecnej generacji, dostępne od ręki z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Nie czekaj i już dziś wybierz swoje BMW X5, dostępne od ręki w salonach BMW Premium Arena w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu lub już teraz odwiedź nas na www.premiumarena.pl. Teraz BMW X5 z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Zapraszamy.
4: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
0: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
5: Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Umyj rączki przed jedzeniem. O której to się wraca? Wstawaj, kochanie, czas do szkoły. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl.
6: Proszę wsiadać! Ruszamy w podróż po historii łódzkich tramwajów!
7: Klub miłośników starych tramwajów w Łodzi na właściwych torach od 1981 roku. Opiekujemy się ponad 40 zabytkowymi pojazdami i przywracamy je do życia. Wśród nich jest prawdziwy skarb, łódzki tramwaj z 1898 roku. W zajezdni muzealnej Brus tworzymy społeczne Muzeum Komunikacji, a latem zapraszamy na przejazdy łódzkimi liniami turystycznymi. Więcej na kmst.pl oraz na Facebooku i Instagramie.
0: Ogłoszenie społeczne.
8: Jest 12.
9: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
8: Czas na kolejne wiadomości. Małgorzata Błażewicz, zapraszam. Pierwszy etap remontu zakończony. Tramwaje znów jeżdżą przez przystanek Piotrkowska Centrum w Łodzi. Rozłam wpis przypieczętowany. We wtorek decyzja Komitetu Politycznego. 57 meczów w kadrze, 5 wielkich turniejów. Fabiański na sportowej emeryturze. Dzisiaj do 25 stopni, sporo słońca. Późnym popołudniem może jednak przelotnie popadać deszcz. Zaczynamy jednak od zatrzymania tramwajów w Łodzi. Stanęły na Paderewskiego przy ulicy Żgowskiej w kierunku pętli Chojny-Kurczaki. To przyczyna techniczna. Tramwaje kierowane są objazdem. Linia 6 i 15 od Ronda Lotników Lwowskich skierowana na pętlę IKEA. Linia 5 od Kilińskiego-Dąbrowskiego skierowana na pętlę Dworzec Łódź-Dąbrowa. Sprawdziliśmy dosłownie przed chwilą. Otrzymaliśmy informację, że komunikacja została wznowiona, ale uwaga, tramwaje jadą opóźnione. Koniec utrudnień na ważnym łódzkim skrzyżowaniu. Pełen ruch tramwajów powrócił na skrzyżowanie Alei Kościuszki z Aleją Mickiewicza. Od końca czerwca tramwaje jadące od Alei Kościuszki omijały przystanek Piotrkowska Centrum i jechały objazdem ulicą Żwirki. Torowcy zakończyli już pierwszy etap prac, mówi Tomasz Śliwiński z Urzędu Miasta Łodzi.
10: Jadąc od strony manufaktury, tramwaje ponownie zatrzymują się na przystanku centrum i jadą dalej w kierunku Piotrkowskiej. W kierunku Alei Kościuszki i ulicy Zachodniej tramwaje kursują bez zmian.
8: Na swoje stałe trasy wróciły tramwaje linii 2, 3, 6, 7 i 11, które w związku z Łódź Summer Festival przez ten weekend będą jeździć według specjalnych rozkładów jazdy. Jeszcze nie wiadomo, kiedy na skrzyżowaniu Alei Kościuszki z Aleją Mickiewicza rozpocznie się drugi etap remontu torowiska. Ulica Warzywnicza w Konstantynowie Łódzkim doczeka się remontu. Wybrano już wykonawcę i podpisano umowę na realizację tej wyczekiwanej inwestycji. O szczegółach mówi nasz reporter Damian Grosicki.
11: Zakres prac ma być spory, bo drogowcy wybudują nową jezdnię, chodniki, dojścia do posesji i zjazdy. Wyniesione przejścia, nowe oznakowanie i oświetlenie to nie wszystko. Powstanie też nowoczesna kanalizacja deszczowa i system odwodnienia. Czego kierowcy i mieszkańcy mogą się spodziewać na początku? Zapewne utrudnień, mówi Tomasz Wójcicki z Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim.
12: Zakres prowadzonych prac będzie on dostosowany do konieczności wynikających z technologii budowy. Prace będą prowadzone zarówno przy częściowym ograniczeniach ruchu w zakresie drogi, jak również przy całkowitym zamknięciu ruchu na przedmiotowej ulicy.
11: Prace wystartują od budowy podziemnej sieci deszczowej.
8: Cała inwestycja została podzielona na dwa odcinki o różnej nawierzchni, brukowej i asfaltowej. Wartość umowy wynosi ponad 2,5 miliona złotych. Roboty mają zakończyć się do końca 2027 roku.
13: Informacje z Łodzi i regionu na radio-łódź.pl.
8: Prawo i Sprawiedliwość podzielone. Morawiecki deklaruje, że na razie nie myśli o założeniu nowej partii. Politycy komentują rozłam w PiS-ie. Wczoraj prezes partii Jarosław Kaczyński przekazał, że ponad 30 posłów opuści ugrupowanie. To ludzie związani ze Stowarzyszeniem Rozwój Plus, założonym przez Mateusza Morawieckiego. Paweł Jabłoński z Prawa i Sprawiedliwości, który należy do tego stowarzyszenia, żałuje rozłamu w PiS. Podkreśla, że politycy związani z Mateuszem Morawieckim do końca walczyli o zachowanie jedności partii.
14: Nasze stowarzyszenie od samego początku miało taki cel, żeby być środowiskiem poszerzającym poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości, nie budującym własne środowisko konkurencyjne polityczne, tylko poszerzającym bazę wyborczą Prawa i Sprawiedliwości, bo naszym przeciwnikiem pozostaje ten rząd, pozostaje Donald Tusk.
8: Mateusz Morawiecki deklaruje, że na razie nie myśli o założeniu nowej partii czy klubu. Podkreśla, że cały czas jest otwarty na porozumienie. We wtorek odbędzie się posiedzenie Komitetu Politycznego Partii, który ma zatwierdzić usunięcie polityków z PiS. Były bramkarz reprezentacji Polski, Łukasz Fabiański, podjął decyzję o zakończeniu sportowej kariery. Poinformował o tym w mediach społecznościowych. Ostatnio był zawodnikiem angielskiego West Ham United, a wcześniej grał także w Arsenalu Londyn, Legii Warszawa i Lechu Poznań. W reprezentacji Polski rozegrał 57 spotkań, uczestniczył w Mistrzostwach Świata w 2006 i 2018 roku, a także w Mistrzostwach Europy w 2008, 2016 i 2021 roku. Dzięki, Łukasz. Następne wiadomości Radia Łódź o 13:00 zapraszam.
15: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
8: Temperatura powoli rośnie. Teraz widzę na termometrach 22 stopnie, a maksymalnie, przypominam, dzisiaj do 25. Natomiast jutro już się mogą Państwo przygotować do 29 w Łodzi i w całym regionie. Na barometrach bez zmian 1013 hektopaskali. Wiatr słaby.
15: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
9: Weekend z Radiem Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
16: Bartosz Florczak, witam w drugiej godzinie naszego popołudniowego, już popołudniowego spotkania. Tym razem z ulicy Piotrkowskiej, bo tutaj odbywają się letnie targi książki. Przybywa zainteresowanych kilkudziesięcioma stoiskami, głównie dotyczącymi oczywiście literatury, ale naprawdę rozmaitej. Właściwie każda tematyka jest tutaj obecna, ale są też turyści, którzy przyjechali na Łódź Summer Festival. No i są oczywiście łodzianie, którzy po prostu wybrali się w ten piękny dzień na ulicę Piotrkowską. Leciutko gdzieś tam pojawiły się chmurki nad nami, ale to chyba zaraz wszystko przejdzie i będziemy mieli nadal piękny, słoneczny dzień.

0: Bardzo ładnie nam zagrali. Panowie, jesteśmy na ulicy Piotrkowskiej, gdzie trwają letnie targi książki.
1: Sponsorami relacji ze studia plenerowego są Fundacja Przędzalnia Sztuki, Fundacja Zakręceni Czytaniem i Księgarnia Ossolineum.
0: A moim gościem jest organizator całego przedsięwzięcia, pan Piotr Trybuchowski. Witam serdecznie.
2: Dzień dobry.
0: No, już widzę, że trochę spokojniej pan chodzi tutaj po tym deptaku, bo wszystko jest chyba dopięte na ostatni guzik i wszystko gra.
2: Tak, zamówiliśmy pogodę i widzę, że pogoda się wywiązała z umowy. Mamy piękny, słoneczny dzień. Jutro spodziewamy się żaru z nieba. To olbrzymia odmiana jest w stosunku do tego, co mieliśmy przez ostatnie parę dni.
0: No właśnie, przechadzają się tutaj młodzi ludzie, starsi. Sporo zawsze mówi się w ostatnich latach o kryzysie czytelnictwa, o tym, że ubywa czytelników albo że Polacy w ogóle nie czytają książek. To jaki jest stan na rok 2026? Czy jest jakaś zmiana tendencji? Idziemy w lepszą stronę?
2: To, co my robimy, zaprzecza temu, co mówią media. A mianowicie widać, że letni festiwal książki cieszy się wspaniałym powodzeniem. Mamy tutaj setki ludzi wokół nas, którzy wybierają, przebierają, czytają, kupują. To jest na pewno święto książki. Jesienią robimy również targi książki, na których w zeszłym roku było 100 tysięcy łodzian i nie tylko łodzian, bo byli to też klienci z całego regionu. Więc my generalnie zaprzeczamy temu, co mówi się wokół. Ale tak naprawdę być może spadek jakiś spowodowany jest tym, że książka tradycyjna stała się jednym z nośników. W tej chwili mamy konkurencję w postaci e-booków, audiobooków. Nie wierzę, żeby Polacy nie czytali. Polacy czytają tylko z różnych źródeł i w różnej formie.
0: Jeżeli chodzi o nurty, popularność pewnych gatunków, no bo tak jak w każdej dziedzinie sztuki takie obowiązują, co dzisiaj jest najbardziej modne, poczytne?
2: Najbardziej poczytnym w tej chwili gatunkiem literackim jest kryminał. Każde wydawnictwo w Polsce liczące się ma w tej chwili za zadanie mieć całą pulę albo kilka serii kryminalnych i widać, że jest wyścig zbrojeń w tym kierunku. Wszyscy chcą mieć kryminalistów w swojej ofercie i ci autorzy są rozchwytywani. Zresztą co widać po topkach, te nazwiska, ci autorzy, którzy piszą kryminały, zarabiają już takie kwoty, wydaje mi się, dość dla nich satysfakcjonujące.
0: Pamiętam, będąc w Wielkiej Brytanii 20 kilka lat temu i przechadzając się po tamtejszych sieciowych, takich dużych księgarniach, bardzo im zazdrościłem, że właściwie są dostępne książki na każdy temat i to jest bardzo rozbudowane są te działy. U nas jeszcze to wtedy nie było, raczkowało, można powiedzieć, tematyka była ograniczona zazwyczaj do kilkunastu książek pozycji maksymalnie. Dzisiaj chyba już dogoniliśmy ten zachodni rynek, jeżeli chodzi o publikacje właściwie na każdy temat.
2: Tak, faktycznie nasz rynek dojrzał i dorósł. Aczkolwiek myślę, że jeszcze są takie nisze, gdzie rządzą do druki. Na pewno przez jakiś czas był to cały rynek poradników na różny temat, czyli jak budować wieże z kart, jak sadzić drzewka. Nadal myślę sobie, że część przewodników kulinarnych jest zdominowana przez nazwiska chociażby anglojęzyczne. Aczkolwiek wydaje mi się, że przed nami jest w ogóle inwazja autorów z Azji, bo w Azji w tej chwili otwierają się księgarnie, które są czynne 24 godziny na dobę i jest ich coraz więcej.
0: I mają klientów?
2: No tak, tak. 24 godziny na dobę. Widziałem zdjęcia z takiej księgarni o godzinie 1-2 w nocy i tam było kilkunastu klientów, którzy...
0: Czyli kawka, książeczka.
2: Tak, tak.
0: No u nas też już to jest połączone. To księgarnie stały się takimi miejscami, po prostu do których się chodzi. Nie tylko po to, aby kupić książkę, zakupić, ale spędzić czas, przejrzeć na spokojnie, obejrzeć książkę, zobaczyć, nie wiem, czasopisma i tak dalej, i tak dalej.
2: Ja na co dzień prowadzę księgarnię Ossolineum i boli mnie to, że faktycznie jest tak, jak pan mówi, że klienci zaczynają traktować księgarnię jako showroom. Przychodzą, żeby tam pokazać, żeby zobaczyć, jakie są trendy, zobaczyć, co jest w nowościach, a na końcu kupują magnes z łodzią.
0: Widocznie magnesy też są potrzebne. Ja wiem, o co chodzi. No to są pewnie turyści głównie, prawda? Którzy chcą mieć jakąś małą pamiąteczkę. Natomiast jeszcze dwa zdania na temat samych tych dzisiejszych wydarzeń. Co tutaj się dzieje tak bardziej szczegółowo? Jakich mamy wystawców z całej Polski? Jakie trendy są pokazywane i jakie właściwie zagadnienia tutaj na targach dzisiaj możemy obserwować?
2: Mamy tutaj tak naprawdę dwie strefy. Mamy strefę szeroko pojętych artystów i to jest ta część od rewolucji w kierunku Jaracza. I mamy część wydawniczo-antykwaryczną, która jest reprezentowana tutaj między Placem Wolności a ulicą Rewolucji. Zajmujemy też część Placu Wolności, gdzie mamy aktywności dla dzieci, mamy warsztaty dla nich i mamy też wydawnictwa chociażby z grami, które również robią warsztaty pod dzieci. Mamy dwie sceny. Jedna scena jest u naszego partnera, którym jest Biblioteka Wolność. Drugą scena jest ustawiona centralnie na Piotrkowskiej i tutaj patronem jest Dom Literatury. Mamy około 20 paru spotkań autorskich dzisiaj i jutro. Mamy również ponad 20 dyżurów autografowych. Do tego będą dwa koncerty, trzy spacery. Naprawdę się będzie dużo działo.
0: No właśnie, to wszystkie szczegóły Państwo znajdą oczywiście w mediach społecznościowych imprezy, całą rozpiskę godzinową, kto, gdzie, na której scenie dostępny. Bardzo fajny termin, dyżur autografowy, nigdy go nie słyszałem.
2: Tak, to jest pewne nowum.

0: dwa, trzy zdania, zupełnie co innego, inna chemia, inna wymiana myśli niż podczas takiego spotkania autorskiego.
1: Tak, jest to olbrzymia intymność, kiedy można usiąść przy swoim autorze, porozmawiać z nim moment, przede wszystkim jest ta cisza, ale też i taka, mówię, intymność spotkania, to jest bardzo ważne.
0: No tak, nie każdy jest odważny na tyle, żeby zadać publicznie pytanie, a tutaj może w cztery oczy z ulubionym autorem porozmawiać i jeszcze dostanie podpis na książce, co zawsze jest fantastyczną wartością. Serdecznie dziękuję, bo pan ma dzisiaj mnóstwo pracy, przygląda się też temu wszystkiemu, co się dzieje, żeby wszystko funkcjonowało. Ściskamy kciuki za pogodę. Ta na razie jest, jutro ma być jeszcze cieplej, więc chyba wszystko gra.
1: Tak, trzymamy kciuki i zapraszamy was, łodzianie, przybywajcie do nas.
0: Piotr Trybuchowski, bardzo dziękujemy.
2: Sponsorami relacji ze studia plenerowego byli Fundacja Przędzalnia Sztuki, Fundacja Zakręceni Czytaniem i Księgarnia Ossolineum.

0: Autopromocja.
1: Niecodzienne historie,
2: problemy i ważne tematy łódzkiego,
1: ale nie tylko łódzkiego sportu.
3: Zapraszamy ekspertów, ale także słuchaczy.
1: Porozmawiajmy o sporcie.
2: Wtorki, godzina 20.
3: Zapraszamy Michał Malinowski,
1: Piotr Andrzejczak,
2: Robert Zwoliński,
4: a także Dariusz Postolski.
5: Znakomici goście, pasjonujące rozmowy, intrygujące tematy. W każdą niedzielę o 14.05 zapraszamy na bliskie spotkania.
6: Tym razem w pierwszej godzinie Kuba Wielgus porozmawia z Piotrem Andrzejczakiem, którego zapewne Państwo bardzo dobrze znają z programów Radia Łódź. A w drugiej godzinie po 15 naszym gościem będzie Marika. Będziemy rozmawiać m.in. o popularności.
7: Myślę, że taka ogromna popularność nie jest dla mnie, bo mogłoby mnie to przygnieść, ale potrzebuję popularności wystarczającej, żeby regularnie koncertować.
5: Bliskie spotkania tylko w Radiu Łódź.
0: Autopromocja. Reklama.
8: Niektóre wakacyjne podróże zaczynają się od pierwszej strony. Letni Festiwal Książki zaprasza na ulicę Piotrkowską w Łodzi. Czekają spotkania autorskie, koncerty, tysiące książek, wyjątkowe grafiki, rzemiosło artystyczne i festiwalowa strefa relaksu. Przyjdź z rodziną, przyjaciółmi albo po prostu znajdź chwilę dla siebie. Program i listę wystawców znajdziesz na łódzkietargiksiążki.pl. Do zobaczenia podczas 603 urodzin Łodzi. Wstęp wolny. Zapraszają Fundacja Przędzalnia Sztuki i Fundacja Zakręceni Czytaniem.
9: Marzysz o własnym mieszkaniu? Poznaj Zieloną Dolinę w Strykowie. Wystartował drugi etap sprzedaży nowoczesnych mieszkań o powierzchni od 47 do 76 metrów kwadratowych. Tylko 20 minut od Łodzi, w spokojnej i zielonej okolicy. Pierwszy budynek został już całkowicie wyprzedany. Nie zwlekaj! Pomożemy Ci również w uzyskaniu finansowania zakupu. Więcej informacji na www.mdpdeveloper.pl. Zielona Dolina w Strykowie. Miejsce, do którego chce się wracać.
10: Firma Danwood SA zatrudni glazurników do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami 85 730 0000.
11: 3, 17, 41.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11.
14: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.
5: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
15: Cały czas jesteśmy na letnich targach książki, które odbywają się przy ulicy Piotrkowskiej, na ulicy Piotrkowskiej właściwie, od Placu Wolności w stronę ulicy Narutowicza. Mnóstwo rozmaitych straganów z propozycjami wydawców. No i właśnie, samowydawcy, też taki stragan jest tutaj ustawiony. Pan Franek Piątkowski jest moim gościem. Fantastyka głównie u Was dominuje.
16: Znaczy, samowydawcy jest to stowarzyszenie osób, które wydają się same, czyli self-publisherów, krótko mówiąc. No rzeczywiście, wśród self-publisherów tych fantastyków jest sporo, ale nie tylko, więc zapraszam serdecznie. My dzisiaj akurat z Ewą Głowacką reprezentujemy samowydawców. Mamy dużo fantastyki, ale trochę też takich, ja przynajmniej, słowiańszczyzny, takiej popularno-naukowej, trochę gadżetów, także zapraszamy. Świetne wydarzenie, naprawdę warto dzisiaj na Piotrkowskiej być.
15: Ja zapytam trochę o to samowydawanie, bo takie samowydawanie jest już od lat obecne w muzyce. To już nie są te czasami wielkie koncerny, tylko właśnie artyści sami siebie od A do Z, można powiedzieć, produkują, sprzedają swoją twórczość. Tak samo jest, widzę, w branży literackiej, tak?
16: No mówiąc szczerze, self-publishing robi coraz, zatacza coraz szersze kręgi i robi coraz większą karierę. No już naprawdę nazwiska takie mocno światowo znane w taki self-publishing przechodzą, albo przynajmniej wydają jakieś rzeczy w self-publishingu. W Polsce ten self-publishing też z roku na rok jest coraz większy i rzeczywiście no, ja jestem takim zadeklarowanym mocno self-publisherem, ale powiem tak, to wszystko zależy od przemyślenia swojej drogi. Jeżeli ktoś chce się skupić tylko na przykład na kreowaniu swoich światów, na pisaniu, no to oczywiście raczej tutaj zapraszamy do tego, żeby szukał wydawcy. Jeżeli ktoś chce być sam sobie sterem, żeglarzem i okrętem i na wszystkim mieć kontrolę, no to rzeczywiście self-publishing jest dla niego drogą. Ale ten self-publishing wcale nie jest taki lekki, łatwy, bo to rzeczywiście trzeba dużo zaangażowania, dużo czasu i środków, ale jest to najpiękniejsza przygoda, jaką sobie można wymarzyć.
15: Literalnie. No tak, bo to jest, mówiąc krótko, prowadzenie takiej działalności gospodarczej z wszelkimi plusami i minusami takiego przedsięwzięcia.
16: Dokładnie o to chodzi. Trzeba wiedzieć, na co się człowiek nastawia i na co się szykuje, ale naprawdę jest to przygoda przepiękna i przefantastyczna.
15: To teraz słowo fantastyczna padło, więc trochę o fantastyce. Dlaczego fantastyka jest wciąż tak nieprawdopodobnie popularna, jeżeli chodzi o książki?
16: No, chyba dlatego, że chcemy się wszyscy oderwać od rzeczywistości, tak mi się wydaje. I szukamy takiego, to jest eskapizm czysty, za dużo chyba bombardowania, bodźców, jakiegoś takiego świata za szybkiego i próbujemy znaleźć takie historie, które nas przeniosą zupełnie gdzie indziej. Więc są oczywiście takie osoby, że bajek nie czytają, albo nie jest fantastyka, to nie dla mnie. Tylko nawet nie mają pojęcia i nie zdają sobie sprawy, że oni są też konsumentami fantastyki, bo chociażby do tej fantastyki przeróżne nurty tej fantastyki się zaliczają, od horroru zaczynając, przez taką klasyczną fantastykę, przez realizm magiczny, to też jest wszystko gdzieś tam, te kreowanie fantastycznych światów, fantastycznych postaci, miejsc. No i właśnie. I to jest moim zdaniem ucieczka od rzeczywistości. Ja nie mówię szarej, ale na pewno takiej zbyt mocnej, zbyt intensywnej, takiej troszeczkę bodźcującej nie za bardzo.
15: No właściwie każde pokolenie ma takich swoich bohaterów fantastycznych. Kiedyś były Gwiezdne Wojny, wcześniej jeszcze był Batman, to przecież były komiksy, potem Harry Potter, a dzisiaj?
16: Mówiąc szczerze, akurat pan wymienił takie miejsca, takie postacie, gdzie dla mnie człowieka z pokolenia X to jest w ogóle czysty kult, więc dla mnie dalej jest.
15: To się nie kończy ta historia, prawda?
16: To się nie kończy. Dalej dla mnie są Star Warsy, dla mnie dalej jest Tolkien, dalej są komiksy, Kajko
15: Sapkowski,
16: no wszystko. Oczywiście, co jest w tej chwili, no to już młodzież sobie pewne rzeczy, młodzież, zabrzmiałem jak boomer, ale młodzi ludzie sobie rzeczywiście jakieś inne rzeczy wybierają. Ale czy ja wiem, ta klasyka dalej jest, tak?
15: No właśnie, czy młodzież...
16: Chociażby kolejne, właśnie, Star Wars i kolejne spin-offy, które się pojawiają i to kolejne pokolenia to łykają, nie?
15: Fantastycznie. Bardzo dziękuję w takim razie za to spotkanie. Zachęcamy tutaj do odwiedzenia stoiska samowydawców. Pan Franek Piątkowski był moim gościem. Serdecznie dziękuję.
16: Bardzo dziękuję. Sorry, bo ja jak się... Thank you.

0: Jesteśmy na ulicy Piotrkowskiej, letnie targi książki i kolejny gość z nami, tym razem pan Marcin Robka, wydawnictwo UV Games. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry.
0: Gry, no to od razu pierwsze skojarzenie oczywiście, pady, komputer, ewentualnie jakaś konsola, ale halo, halo, spokojnie.
1: My to robimy analogicznie. Robimy analogicznie, bez dostępu do komputera, bez dostępu do prądu. Smart Gamesy, dosyć znana marka w Polsce i na świecie, święci swoje 30-lecie na świecie, w Polsce troszeczkę krócej, ale jesteśmy tutaj na stoisku, jesteśmy bardzo zadowoleni, ponieważ dużo osób się pyta, my się pytamy ludzi, czy znacie Smart Gamesy? No tak, mamy całą kolekcję, mamy kilkanaście gier w domu, w bibliotece, w szkole, bo to jest też popularne właśnie w tych miejscach, tak więc no nie przyjechaliśmy tutaj incognito.
0: Kilka zdań, czym są Smart Gamesy, bo nie każdy może wiedzieć.
1: Dokładnie. To są łamigłówki, głównie dla jednego gracza. Każdy Smart Games ma tam od 48 do 120 zadań ubrane w książeczkę. Mamy pewne zadania, które już są pokazane i wraz z poziomem trudności rozwiązujemy coraz trudniejsze te zadania. I to wydaje się, że to są gry dla dzieci, bo tak troszeczkę wyglądają, ale no nie. No to są gry, które jeżeli dorosły to weźmie od dziecka, a zazwyczaj tak jest, to się okazuje, że to dorosły więcej czasu spędza nad tą grą, aniżeli samo dziecko.
0: No tak, dobrze jest ćwiczyć umysł całe życie, nie tylko jak się ma kilkanaście lat. Warto o tym pamiętać także później, a to bardzo rozwija po prostu.
1: Oczywiście, no to my nazywamy to taką siłownią dla mózgu. To taka jest fajna analogia, w której to jak idziemy na siłownię, próbujemy zbudować masę, spalić tłuszcz, to widzimy po jakimś czasie efekty. W momencie, kiedy rozwiązujemy zadania logiczne, nie widzimy tych efektów, nie widzimy, że neurony nam się budują, połączenie między neuronami, synapsy są gdzieś nadbudowane, tego nie widać w ogóle, ale właśnie po tych 3-4 miesiącach dosyć intensywnego ćwiczenia w postaci czy to smart gamesów, czy czytania książek, czy jakiejkolwiek innej umysłowej takich ćwiczeń, my widzimy, że troszeczkę lepiej nam się żyje, trochę lepiej kojarzymy fakty, troszeczkę szybciej działamy.
0: Z pamięcią lepiej jest.
1: Otóż to, no pamięć to przede wszystkim, prawda? Jesteśmy trochę przebodźcowani na wielu płaszczyznach i tego typu właśnie próba skupienia się na pewnych zadaniach bardzo mocno pomaga zarówno w koncentracji, w planowaniu. Dużo jest takich pozytywnych rzeczy, jeżeli chodzi o łamigłówki.
0: No kiedyś, dawno temu, to taką funkcję pełniły krzyżówki, które wciąż są z nami, ale no teraz mamy wybór o wiele większy. Jakby mógłby mi pan powiedzieć o jakimś takim bestsellerze waszym, czymś, co od lat jest niezwykle popularne i cały czas kolejne pokolenia, już możemy powiedzieć, graczy się tym interesują.
1: Seria IQ Games, to są łamigłówki z tym właśnie przedrostkiem IQ, znane, abstrakcyjne, nie posiadające żadnych takich tematycznych rzeczy, nie są to gry o zwierzątkach, to też sprawia, że mogą być dla każdego. Gry serii IQ to są właśnie taką naszym bestsellerem, ale ostatnio bardzo mocno wbiły się w pamięć i w świadomość graczy gra, która się nazywa Kotełki. Gra, w której mamy kotki, pudełka i tak musimy poprzekładać wszystkie te pudełka, elementy na planszy, żeby wszystkie kotki weszły do pudełek.
0: No wydaje mi się to proste.
1: Oczywiście, tak jak każdy jeden smart games na samym początku. Prosty jest na samym początku, a później im dalej w las, im trudniejszy numer zadania, tym jest to trudniejsze zadanie. Czasami jak klienci, którzy do nas przychodzą, no, mówią, weźmiemy najtrudniejsze, żeby to zrobić, to ja zawsze mówię, poczekajcie, bo zamykamy o godzinie 19, żebyście tutaj nie zostali na następny dzień, bo faktycznie te najtrudniejsze zadania sprawiają, że możemy kilka godzin siedzieć i intensywnie myśleć nad tym, jak rozwiązać dane zadanie.
0: Oczywiście ja sobie żartuję, no bo to są tak rzeczy przewidziane na wielogodzinną zabawę i też zabawę chyba wielopokoleniową.
1: Oczywiście, mimo że te gry są przeznaczone głównie dla jednego gracza, to często, gęsto jest tak, że dzieci bądź dorośli nawet wyrywają sobie tę grę albo wspólnie działają, żeby tę grę, dane zadanie rozwiązać. Więc łączą te gry pokolenia i starsi z młodszymi, i dzieci w szkole, i dorośli, mąż z żoną, partner z partnerką, siedzą naprawdę i grają. To jest też fajny pomysł na to, aby odciągnąć te wszystkie osoby od tabletów, od tych cyfrowych atrakcji, które no, na co dzień mamy. Każdy ma w kieszeni telefon, każdy sprawdza powiadomienie, a tutaj jest taka odskocznia. Na te kilka minut, kilkanaście minut, czasem kilka godzin można siąść, rozwinąć troszeczkę wyobraźnię, próbować rozwiązać dane zadania, wysilić się, ale satysfakcja jest gwarantowana.
0: W takim razie zachęcamy Państwa do odwiedzenia stoiska UV Games. Marcin Robka był naszym gościem. Serdecznie dziękuję.
1: Bardzo dziękuję.
2: W Radiu Łódź gramy po łódzku.

Piękna pogoda dzisiaj w Łodzi. Wcale nie jest upalnie, jest słonecznie i bardzo letnio i przyjemnie. Jesteśmy na letnich targach książki, tylko przypominam, mniej więcej 100-150 metrów od Placu Wolności. Ale w Łodzi dzieje się mnóstwo, dzisiaj mnóstwo atrakcji związanych także z 603 urodzinami miasta. No i trwa Łódź Summer Festival. Tak przyglądam się, też rozmawiam z przechodniami. Dużo bardzo młodych ludzi, którzy przyjechali specjalnie do Łodzi na festiwal. Też widzę po różnych emblematach na koszulkach, przypinkach, że tu fani rozmaitych gatunków muzycznych pojawiają się. No a dzisiaj sobota, bo tym też warto powiedzieć, na Łódź Summer Festivalu z, można powiedzieć, sceną taką klubowo-hip-hopową, bo Timbalanda, więc legendarny producent, to główna gwiazda o godzinie 20:15, potem Problem, potem BDOS, no a na drugiej scenie Łódź Justyna Steczkowska, Ania Dąbrowska, a o godzinie 23:15 Nocny Kochanek. Ale tak rozmawiałem z osobami, które były wczoraj na festiwalu, to wszyscy mają buty do prania, no więc proszę rozważyć opcję jednak, mimo wszystko, mimo tej ładnej pogody, wybrania się w kaloszach, po prostu mówiąc krótko, na łódzkie Błonia, bo tam pewnie to było, to zostanie troszkę i żeby Państwo sobie obuwie doszczętnie nie zniszczyli. To taka dobra rada dla kogoś, kto często też na festiwalach nie bywa, warto takie obuwie mieć. No a muzycznie pewnie będzie znakomicie. Jutro jeszcze kolejny dzień. Te zdjęcia wyglądają imponująco, robione z dronów. Bardzo wysoka frekwencja, jeżeli chodzi o koncerty. Więc Łódź naprawdę w letnim, fantastycznym klimacie przez cały weekend.

0: Autopromocja.
1: Pakuj się i ruszaj z nami w drogę. Zapraszamy na muzyczną podróż z piosenkami, które przywołują wakacyjny klimat i wspomnienia. Codziennie inny temat i związana z nim muzyka. Piosenki na walizkach. Od poniedziałku do piątku o godzinie 12 w Radiu Łódź.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Już w najbliższy poniedziałek, 27 lipca, Radio Łódź zaprasza na koncert z cyklu Open Stage Ether Jazzu. Zapraszamy na koncert w patio portu Łódź. Wystąpi Late Night Poems, akustyczny kwartet łączący jazz z poezją mówioną oraz Tłusty Majonez, duet Bartosza Wollerta na perkusji i Kornela Karolaka na syntezatorach. Ich autorski post-jazz zachwyca oryginalnym brzmieniem i niekonwencjonalnym podejściem do komponowania. Początek o godzinie 19. Nie przegap wyjątkowego wieczoru z muzyką na żywo. Więcej o tym i kolejnych koncertach w ramach cyklu na radiołódź.pl. Koncert poprowadzi Piotr Bielawski. Na koncert zaprasza partner cyklu Port Łódź.
3: Podobno każda dobra historia zaczyna się od przypadku. Wpadli tylko na chwilę. Po spacerze, po kawę, po coś słodkiego. I wtedy pojawiła się ona. Radiość. Kremowe lody z nutą palonego masła, wanilii, soczysta marakuja, a na koniec delikatnie chrupiąca czekolada. Radiość. Totalnie nieoczywista. Nowy smak lodów Radia Łódź czeka w Łodziarni Drożdżarni Sienkiewicza 13 w Łodzi. Spróbuj, zanim zniknie.
4: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
5: Zdradzę Ci sekret. Jest miejsce, z którego zaczyna się wakacyjna przygoda. Z Łodzi, prosto na Kretę do Albanii, Egiptu, Bułgarii, Rodos, Zakynthos, a może pachnąca przyprawami Turcja? Relaks, słońce, nowe kultury czekają. Oferty wakacyjne z czarterami z Łodzi znajdziesz w biurach podróży. Port Lotniczy Łódź. Bliżej niż myślisz. Szczegóły na łódź-airport.pl.
0: Po reklamie.
6: Minęła godzina 13. To jest Radio Łódź. Czas na kolejne wiadomości. Małgorzata Błażewicz, zapraszam. Dzień bezpiecznego kierowcy. Eksperci apelują o rozwagę na wakacyjnych trasach. Susza i ulewy winne drogim owocom. Maliny najdroższe od lat. Nowe okna i ogrzewanie w Teatrze Wielkim w Łodzi. Start 3-letniego remontu. Temperatura maksymalna dzisiaj do 25 stopni. Wiatr słaby, okresami umiarkowany. W Ogólnopolskim Dniu Bezpiecznego Kierowcy Policja oraz Instytut Transportu Samochodowego przypominają o bezpieczeństwie na drodze. 25 lipca w kalendarzu katolickim to także Dzień Świętego Krzysztofa, patrona kierowców. Dagmara Jankowska-Karpa z Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego podkreśla, że rozwaga jest szczególnie ważna w wakacje, gdy ruch jest wzmożony.
7: Letni ruch drogowy jest jak mozaika. Różne limity prędkości, różne pojazdy, różne doświadczenia. W takich warunkach najważniejsza staje się przewidywalność. Ponad 90% wypadków jest skutkiem błędów ludzkich. W okresie letnim ruch na drogach staje się bardziej zróżnicowany. Dlatego od wszystkich uczestników wymaga większej uważności i odpowiedzialności, przewidywania potencjalnych zagrożeń oraz odpowiednio wczesnego reagowania.
6: Przedstawiciele Instytutu Transportu Samochodowego przypominają, aby przed wyruszeniem w trasę sprawdzić stan techniczny pojazdu, dobrze zabezpieczyć bagaż, a także pamiętać o przerwach i nawodnieniu organizmu. Maliny na rynkach biją rekordy, chodzi o ich cenę. Krajowe owoce są dużo droższe niż w ostatnich latach. Mówi się o suszy i o intensywnych opadach. W przypadku malin są najdroższe od lat. Ich ceny niemal się podwoiły, a za kilogram owoców trzeba zapłacić nawet 50 zł. Powodem są mniejsze zbiory po upałach i intensywnych opadach, mówi jedna ze sprzedawczyń na łódzkim targowisku.
8: Ostatnio było ćwierć kilo, 12 zł.
9: A jak tak porównujemy do innych lat?
8: Gdzie było 8-9 zł, było przed dziesiątką było mniej więcej. Nawet teraz ostatnio nie ma, bo padało, więc nie ma malin. W sierpniu to się spokojnie koło 10 sierpnia zacząć się ten drugi zbiór, taki lepszy.
9: A czy jest szansa, że one będą tańsze?
8: Zawsze jesienne, jest ich więcej, są tańsze. Ale jak będzie w tym roku? Nie wiem. Jak te jagody kosztują 60 zł kilo?
6: Dodajmy, że cena jagód wzrosła w porównaniu do ubiegłego roku o 100%. remont warzywniczej w Konstantynowie. Mowa o fragmencie ulicy między Działkową a Łódzką. Cała inwestycja została podzielona na dwa odcinki o różnej nawierzchni. Od skrzyżowania z ulicą Łódzką do ulicy Nowej powstanie ciąg pieszojezdny z kostki brukowej, natomiast odcinek od Nowej do Działkowej zostanie wyasfaltowany. Przed drogowcami wiele zadań do wykonania, mówi Tomasz Wójcicki z Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim.
10: Zakres prac obejmuje budowę jezdni, chodnika, oświetlenia oraz kanalizacji deszczowej.
6: Poza tym nie braknie dojść do posesji i zjazdów. Bezpieczeństwo pieszych poprawią specjalnie wyniesione przejścia, a także nowe oznakowanie. Powstanie również nowoczesny system odwodnienia. Prace mają się rozpocząć w listopadzie tego roku, a zakończyć rok później.
11: Informacje z Łodzi i regionu na radio.łódź.pl.
6: Duże zmiany w Teatrze Wielkim w Łodzi. Rozpoczął się właśnie kompleksowy remont budynku. Obecnie wymieniane są okna na zapleczu scenicznym. Montowana jest też instalacja centralnego ogrzewania. Przebudowa gmachu poprawi jego dostępność, o czym Radio Łódź mówi Sebastian Wiśniewski z Biura Obsługi Widzów Teatru Wielkiego w Łodzi.
12: Przebudowane wejścia do teatru umożliwią swobodne korzystanie z obiektu osobom z ograniczeniami ruchowymi, a nowy pokój wyciszeń będzie przeznaczony dla osób z nadwrażliwością sensoryczną, tym osób ze spektrum autyzmu.
6: A remont ma potrwać 3 lata. Na kolejne wiadomości Radia Łódź zapraszam o 14:00. Teraz czas na pogodę.
3: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
6: Zerkamy w pogodową przyszłość Łodzi i regionu łódzkiego na dziś. Szału z upałami nie będzie, ale pogoda jest całkiem w sam raz na weekendowe plany. Na zewnątrz termometry w najcieplejszym momencie dnia pokażą maksymalnie 25 stopni. No, jeżeli chodzi o noc, to ochłodzenie. Zdecydowanie temperatura spadnie do 14 kresek. Nad całym województwem sporo chmur, więc niebo przez większość dnia może być zachmurzone. Teraz patrzę za nasze radiowe okno i faktycznie słońce się schowało. Może przelotnie popadać, ale późnym popołudniem. A jeżeli chodzi o ciśnienie, to jest stabilne i sprzyja dobremu samopoczuciu. Na licznikach mamy 1013 hektopaskali.
3: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
11: Weekend z Radiem Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
13: Bartosz Lorczak, witam w trzeciej godzinie naszego spotkania dzisiaj plenerowego. Jesteśmy na ulicy Piotrkowskiej, na letnich targach książki. No rzeczywiście troszeczkę chmur pojawiło się na niebie, ale absolutnie to w niczym nie przeszkadza. Nie ma upału, to jest pozytyw, tego się trzymajmy, ale coraz więcej osób spaceruje ulicą Piotrkowską, naprawdę. Coraz więcej taki potok ludzi widzę sunący w stronę Placu Wolności i wracający oczywiście w przeciwną stronę. I tych osób będzie coraz więcej, pewnie, bo festiwalowicze wstali, pewnie zjedli śniadanie, no i wybrali się na ulicę Piotrkowską trochę pospacerować, a po południu znowu wrócą na łódzkie błonia.

0: jadę, słuchaj.
1: Wolne dni, Fisze ma te tworzywo. No, wolne dni mamy, chociaż wystawcy akurat dzisiaj na letnich targach książki niekoniecznie, no ale przyjechali też specjalnie państwo, zahaczyłem tutaj spacerowiczów specjalnie na te targi dzisiaj, bo patrzę na wasze koszulki, one przedstawiają co właściwie, bo ja nie jestem w temacie.
2: To są inspirowane Warhammerem orki. Te narysowane przez mojego syna, te stworzyliśmy sami, dlatego...
3: Może bardziej, że tak. Ja noszę taki żart oparty na work in progress, czyli praca... jak?
2: Praca w trakcie.
3: Praca w trakcie.
1: No tak, to jest gra taka słów, bo jest W wykreślone, work, angielskie słowo praca i to jest work in progress.
4: A ja jestem z tymi panami, więc...
2: Proszę nie zadziałać.
1: Aha, dobra, nie mogę tłumaczyć, bo tu jest takie słowo na literę F po angielsku, więc ono się nie pojawi.
4: Ale bezpiecznie z nimi.
1: Powiedzcie, przyjechaliście dopiero specjalnie na targi, tak?
2: Tak. Jesteśmy, cała trójka, jesteśmy ogromnymi fanami książek. Książki są bardzo ważne w naszym życiu. Każdy z nas troszeczkę inaczej. Żona kryminały, syn tutaj komiksy, manga, a ja przez niego też trochę manga, ale fantasy i historia. Więc książki, u nas pełno książek jest.
1: Co się udało już złowić?
4: Ja no taką perełeczkę, bo tutaj mam z autografami dwie... serię książek kryminalnych i to jest Maścier Kazimierczak. Polecam. Mam jeszcze oryginalny właśnie tutaj autograf od autora, więc jestem happy bardzo.
1: No ale to widzę, że już jest prawie torba pełna, a tu jesteście dopiero, wiecie, pod numerem 7 na Piotrkowskiej.
4: Tak, tak. Także jesteśmy bardzo zainteresowani, co jeszcze.
1: Rozumiem, że... No nie, słuchajcie, dwa plecaki, no tu jeszcze trochę książek wejdzie.
2: Wejdzie. Jeszcze rozglądamy się. Mamy parę już rękodzieło, mamy parę typów. Zdecydowanie nie skończy. To się myślimy o bankructwie finansowym tutaj po tych książkach, ale na książki warto.
1: No są takie, wiesz, pomocy jak kredyty.
2: Tak, tak.
1: Ale jeszcze nie słyszałem, żeby ktoś brał kredyt na książki.
2: Ale jak gdzieś widziałem takie, że ktoś, kto czyta książki, żyje wieloma życiami, a ktoś, kto nie czyta książek, ma tylko jedno życie. Coś w tym jest i to trzymamy się tego.
1: No na pewno zawsze warto w książki inwestować. Powiedzcie jeszcze dwa zdania o klimacie dzisiaj na Piotrkowskiej, jak wam się podoba?
4: Bardzo, bardzo. Jest kolorowo, różnorodnie, także warto tu być.
3: No to zawsze odwiedzam, pierwsze co przyjeżdżam do Łodzi, zawsze odwiedzam Piotrkowską. Czy festiwal, czy nie, warto tutaj przyjść.
1: Czy na festiwal muzyczny dzisiaj wieczorem się wybieracie?
2: Chyba nie, chyba będzie już dosyć emocji naszych książkowych, więc...
1: Czyli szybko do domu, nie wiem, do hotelu i po prostu już będziecie wertować i czytać?
4: Chyba już nawet za chwilę w jakiejś kafejce usiądziemy, tak. To już się zacznie.
1: Słuchajcie, kiedyś o takich osobach jak wy mówiło się mole książkowe.
4: Tak, myślę, że trochę tak.
1: Ale to jest bardzo pozytywne określenie.
2: Znaczy, chyba nie wyglądamy jak mole książkowe, ale zdecydowanie czujemy się.
3: Prawda. Jak ja raz kiedyś widziałem, że tak, chociaż nie kupuję ten nielegalnych produktów, z po prostu książki zamiast. No.
1: No to świetnie. Życzymy udanego dnia, udanych zakupów łowów jeszcze. I co? Zapraszamy. Wszystkiego dobrego. Zapraszamy wszystkich do Łodzi na łódzkie targi książki, na letnie targi książki.
2: Dzięki.
3: Dziękuję bardzo.

Spike Island, zespół Pulp przed chwilą. Zawsze już będzie ten zespół kojarzył mi się z gorącym weekendem, no upalnym weekendem, jaki spędziłem w Berlinie jadąc specjalnie na ten koncert, no ale nikt się nie spodziewał, że będzie ponad 40 stopni. A Jarvis Cocker, wokalista zespołu, przez cały koncert po 2 godziny był w dosyć chyba grubej nawet marynarce. No to taka mała dygresja. Dzisiaj tak gorąco nie jest, jest bardzo przyjemnie, trochę wiatru też na ulicy Piotrkowskiej, także zapraszamy Państwa serdecznie. Nasze studio tutaj blisko Placu Wolności i to studio powoli zmienia się w studio tatuażu. I to takiego tatuażu też na twarzy, ale głównie klientami są dzieci tak mniej więcej do 7-8 roku życia. Widzę, to zawsze się doskonale sprawdza. Uśmiechnięte do ucha wychodzą, o to chodzi. Naprawdę bardzo dzisiaj przyjemnie. Mnóstwo też młodych ludzi, którzy przyjechali na Łódź Summer Festival, ale także mnóstwo łodzian, także warto wybrać się na Piotrkowską. Jeszcze można na Piotrkowską przejść, bo chociaż no, naprawdę coraz więcej osób jest na tym najsłynniejszym łódzkim deptaku i to apogeum, jeżeli chodzi o frekwencję, pewnie jeszcze przed nami. Kilkadziesiąt wystawców, za chwilkę też porozmawiamy z jednym z nich, wydawnictwa książkowe, ale też design, też plakat, rękodzieło, wszystko Państwo tutaj dzisiaj znajdą.

0: Autopromocja.
1: Radio Nocą.
2: Radio Nocą. Nasze nocne rozmowy o nas samych, o świecie, w którym żyjemy. Miejsce, gdzie dzieją się rzeczy, które wydawały się do tej pory niemożliwe.
3: Mogę zaśpiewać piosenkę UKS-u, jedną, którą lubię.
4: No proszę bardzo. O.
3: Jest taka jedna, którą lubię. Jest.
4: Czyli kibiec Widzewa śpiewa piosenkę.
3: To jest moje miasto, to jest mój klub, to jest moje życie, UKS Łódź. Bardzo, bardzo fajna piosenka.
5: W podobnej nucie.
4: I to śpiewał kibic Widzewa, proszę państwa.
6: No więc... Ale ci to będą wycinać teraz, chłopie.
3: Ja się obawiam.
2: Nie tylko możliwa, ale bardzo oczekiwana okazała się serdeczna rozmowa kibiców UKS-u i Widzewa. Całości mogą państwo wysłuchać, podobnie jak wszystkich podcastów Radio Nocą, na radioloc.pl i na platformie Spotify. Mariusz Woźniczka, zapraszam.
7: Ja pamiętam ten moment skan, to czułem się, jakbym chodził 3 centymetry nad ziemią i to wszystko minęło w ciągu jednej sekundy.
8: Ciągle ma się dobrze taki film, w którym występują prawdziwi aktorzy, występują prawdziwe emocje, prawdziwe historie.
9: Gra Gajosa, przynajmniej w moim filmie, jest jak brzmienie trąbki Milesa Davisa.
1: Agata i film. W każdą sobotę o 16.
0: Zapraszam. Agata Gwizdała. Autopromocja. Reklama.
10: Co panią boli?
11: ZUS, podatki i faktury. Od tego wszystkiego boli mnie głowa.
10: Obawiam się, że na to recepty nie wypiszę, ale znam najlepsze rozwiązanie. Proszę jak najszybciej skontaktować się z biurem rachunkowym Kulik Księgowość.
11: Zadbamy o twoją księgowość, a ty spokojnie rozwijaj swój biznes. Wejdź na www.biurokulik.pl.
12: Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy szpachlarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami 85 730 0000.
13: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
0: Po reklamie.
1: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.

0: Na moim zegarze 32 minuty po godzinie 13. No, będzie się działo dzisiaj jeszcze sporo, także tu na naszej antenie Piotr Bielawski pojawi się po godzinie 14, będzie miał też niespodziankę, ale największą niespodziankę będzie miał dla tych wszystkich, którzy pojawią się w naszym studiu, czy przy naszym studiu plenerowym. Mniej więcej jesteśmy zlokalizowani na ulicy Piotrkowskiej 7. To łatwo nas znaleźć, widać nas z daleka. No a teraz wracamy do letnich targów książki.
1: Sponsorami relacji ze studia plenerowego są Fundacja Przędzalnia Sztuki, Fundacja Zakręceni Czytaniem i Księgarnia Ossolineum.
0: Moim gościem Jakub Tarantowicz, Księgarnia Odkrywcy. Witam serdecznie.
2: Witam serdecznie.
0: Jesteście właściwie już tak wklejeni w krajobraz miasta przy ulicy Narutowicza. No dzisiaj wyszliście troszeczkę w inne rewiry, ale... Chciałem zapytać o taką tematykę, jaką wy się zajmujecie, bo jesteście księgarnią gdzieś dedykowaną historii, trochę też militariom. Jak wygląda popularność tych gatunków?
2: Tak, to prawda, zajmujemy się tematyką historyczną, ale historia to jest bardzo szeroki kierunek, więc mamy i historię militarną, mamy wiele biografii, historię wojenną, polityczną, ale też wśród tych biografii na przykład znajdziemy książki o gwiazdach filmu czy sportu, jest dużo książek podróżniczych. Wiadomo, najpopularniejszą dziedziną jest ta historia militarna wśród naszych klientów. Fortyfikacje, podziemia, jakieś tajemnicze skarby z czasów II wojny światowej. To są książki, które się najchętniej są kupowane przez klientów. Ale no nie jedyne. Tematyka łódzka też jest bardzo popularna. Wiadomo, księgarnia mieści się w Łodzi, w centrum, więc dużo osób, nawet takich turystów, którzy przyjeżdżają do Łodzi, przychodzi do nas, żeby dowiedzieć się coś o naszym mieście.
0: No właśnie, tych publikacji dotyczących Łodzi, ziemi łódzkiej jest coraz więcej. Coraz więcej spacerów w ulicą Piotrkowską z przewodnikami, którzy znają historię, których przeciętny łodzianin czasem nie zna. Łódź jeszcze jest nieodkryta w tej... Czy już wszystko zostało powiedziane?
2: Nie, na pewno nie wszystko zostało powiedziane. Nie wiem, czy o jakimkolwiek dużym mieście można tak powiedzieć. Wciąż się ukazują nowe książki o Łodzi, wciąż odkrywane są nowe miejsca i cały czas takie książki właśnie cieszą się popularnością. Są bardzo ładne albumy porównujące na przykład Łódź w dawniejszych latach z tą współczesną, bo Łódź się zmienia, jak wiemy, zmieniają się budynki, jest co odkrywać cały czas, jest o czym pisać. Łódź też stała się bohaterką kryminałów. Coraz więcej kryminałów o Łodzi się ukazuje. Takie też mamy w swojej ofercie. Na przykład takie tytuły jak Zmowa cieni czy Kant. To są takie najnowsze kryminały właśnie, których akcja osadzona jest na przykład w międzywojennej Łodzi. To też się cieszy zainteresowaniem wśród klientów, bo łączy tą tematykę historyczną, łódzką, jednocześnie z taką właśnie tematyką kryminalną, która ma dużo swoich fanów.
0: No właśnie, tutaj z poprzednimi gośćmi ustaliłem, że jednak kryminały lubimy najbardziej.
2: No tak, kryminały to nie jest może nasza specjalność, ale jeżeli bierzemy te, których akcja jest osadzona w Łodzi, no to tutaj rzeczywiście jest jakieś pole do popisu dla nas, bo klienci chętnie takie coś kupują, chętnie czytają książki, których akcja dzieje się w miejscach, które znają, tak? Albo miejsca, które się trochę zmieniły w ostatnich latach, a jednak no, jakoś tam dają się rozpoznać na kartach książki, więc to wciąż jest popularny temat wśród klientów.
0: To na koniec jeszcze zapytam o bestseller. Coś, co poleciłby pan słuchaczom?
2: Bestseller.
0: Może inaczej, nie musi być to bestseller, ale coś, co poleciłby pan słuchaczom?
2: Co bym polecił? To jest trudne pytanie, bo książek jest bardzo dużo. U nas, tak jak powiedziałem, największym zainteresowaniem cieszą się te książki związane z II wojną światową, z tajemnicami, więc jest taka na przykład książka Kroniki Odkrywców, napisana przez dwóch dziennikarzy właśnie magazynu Odkrywca, których opisują oni swoje, no, można powiedzieć, przygody różne związane z odkrywaniem tajemnic historii. Wymieniłbym na pewno, trochę zmieniając tematykę, właśnie te łódzkie kryminały, Kant i Zmowa cieni Remigiusza Piotrowskiego. Na pewno w imieniu książki Jacka Kusińskiego o Łodzi, też Łódź Narodziny Miasta na przykład. Są też biografie różnych łódzkich fabrykantów, do nich też warto zajrzeć, myślę. No to myślę są takie książki, które bym mógł polecić.
0: Czyli lokalny patriotyzm zdominował te rekomendacje. Bardzo dziękuję. Jakub Tarantowicz, Księgarnia Odkrywcy, był naszym gościem.
2: Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
1: Sponsorami relacji ze studia plenerowego byli Fundacja Przędzalnia Sztuki, Fundacja Zakręceni Czytaniem i Księgarnia Ossolineum.

0: Ekologia bez ogródek.
1: Sporo dzisiaj mamy książkowych odniesień w programie. Teraz o książkach wprawdzie nie będzie, ale pomyślałam sobie, że może podręcznikowo spróbujemy wyjaśnić temat mikroretencji. Naszym gościem jest Ewa Pieniak, główny specjalista w Zespole do Spraw Programów Unijnych i Klienta Indywidualnego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
2: Witamy. Dzień dobry.
1: Trzeba by zacząć od podstaw, tak podręcznikowo, żeby było, pani Ewo, od tego, czym w ogóle jest mikroretencja. Jak to słowo rozumieć?
2: Mikroretencja to jest gromadzenie wody na nieruchomościach zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, czyli w gospodarstwach domowych, tak? Na niewielkim obszarze. I wykorzystanie tej wody, właśnie zatrzymanie i wykorzystanie na terenie tej nieruchomości.
1: Jasne. I w jaki sposób możemy tę wodę zatrzymać?
2: Projekt przewiduje to, że musimy posiadać zbiornik lub zrobić zbiornik w ramach tego projektu. Ten zbiornik musi mieć pojemność minimum 2 m3. Wodę możemy potem wykorzystać do podlewania ogrodu, warzywnika przydomowego.
1: No to jak możemy wykorzystać wodę, to za chwilę jeszcze do tego dojdziemy. I ja się po prostu zastanawiam, jak powinien wyglądać taki zbiornik na wodę opadową. To może być na przykład oczkowodne?
2: Może to być oczkowodne. Może to być zbiornik zamknięty, podziemny lub naziemny, lub oczkowodny.
1: Podziemny, naziemny. Rozumiem, że każdy z nich trochę inaczej się tworzy.
2: Inaczej się tworzy, inne są też warunki i przepisy, które dotyczą wykonywania zbiorników. Na niektóre wymagane są zgłoszenia robót, na inne nie, więc z tym trzeba się zapoznać wcześniej, żeby wiedzieć i żeby inwestycja była zgodnie z przepisami prawnymi obowiązującymi wykonana. Różne gospodarstwa, różne zbiorniki montują, są osoby, którym wystarczą...
1: Czyli możemy większy, po prostu tak, mówimy tak. Tutaj o tej minimalnych 2 m, dobrze mówię?
2: Minimum 2 m3.
1: 2 m3. Trzeba sobie to jakoś wyliczyć przy okazji budowy, na przykład oczka wodnego. Od miesiąca możemy składać wnioski o dofinansowanie mikroretencji. Kto i na jakie wsparcie może liczyć, muszę spytać.
2: Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w Phoenix. Wnioski można składać od 22 czerwca. Liczyć na dofinansowanie mogą osoby fizyczne, które są właścicielami lub użytkownikami wieczystymi budynków mieszkalnych jednorodzinnych.
1: I jakie wsparcie?
2: Wsparcie, maksymalna kwota dofinansowania to jest 8 tysięcy i 90% kosztów kwalifikowanych. Katalog kosztów kwalifikowanych jest dostępny u nas na stronie internetowej, jest załącznikiem do regulaminu. Tam w zależności od elementów, które są robione, te koszty są określane, na przykład dla elementów doprowadzających wodę od systemu rynnowego do zbiornika, dla samych zbiorników i potem do instalacji do wykorzystania wody.
1: Jeden tylko taki zbiornik mogę sobie postawić. Powiedzmy, że mam ogromną działkę, dajmy na to. I chciałabym sobie postawić kilka takich zbiorników.
2: Może być kilka zbiorników.
1: I do każdego dostanę dofinansowanie?
2: Tak, wszystkie zbiorniki są kwalifikowane. Tylko kwestia jest taka, że do 1 m3 pojemności maksymalna kwota, którą kwalifikujemy, jest 2,5 tysiąca do zbiornika.
1: Ale jeśli już mam te 2 m3,
2: wystarczy, nie trzeba więcej instalować. Do 2 m, czyli kwalifikujemy tutaj 5 tysięcy za zbiornik 2-metrowy, no i 90% to jest dofinansowanie od tych 5 tysięcy.
1: Ci, którzy by byli zainteresowani wsparciem, wybudowaniem może takiego właśnie zbiornika oczka wodnego na przykład, to będą pytać, co się powinno znaleźć we wniosku, gdzie taki wniosek złożyć.
2: Wnioski składa się przez generator wniosków. Jest to taki ogólnopolski program, ponieważ ten projekt obsługuje cała Polska, wszystkie wojewódzkie fundusze. To jest generator, znajduje się na stronie internetowej Narodowego Funduszu lub u nas przez link można również przejść do tego generatora. Wnioski składa się tylko w wersji elektronicznej. Trzeba je podpisać podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym. Jeżeli ktoś nie ma takiej możliwości, jest możliwość pełnomocnika, który może to zrobić i wysłać wniosek za osobę, która na przykład nie korzysta z podpisów właśnie kwalifikowanych czy profilu zaufanego.
1: No dobrze, a jeśli ktoś nie ma takiego pełnomocnika, zgłosi się do was, powiedzmy, że rozmawiamy o osobach wykluczonych cyfrowo, w końcu mamy też takie osoby w naszym kraju, mogą być posiadaczami działki, myśleć o takim zbiorniku, czy jeśli przyjdą do was i na przykład będą chcieli, żebyście w jakiś sposób pomogli? Jest taka możliwość?
2: Nie ma takiej. W tym przypadku nie ma takiej możliwości. To nie są wnioski, które składane są w formie papierowej. No to jest odgórne tutaj założenie tego projektu.
1: Czyli trzeba znaleźć kogoś, kto będzie potrafił to zrobić po prostu.
2: No tak.
1: No dobrze, to wnioski to jedno. A jeśli ktoś ma jakieś wątpliwości i chciałby ewentualnie przedyskutować temat, czy z doradcą można się umówić w Wojewódzkim Funduszu?
2: Można się jak najbardziej umówić. Można zadzwonić na infolinię, która jest wskazana zarówno i na naszej stronie, jak i Narodowego Funduszu. Adres mailowy funduszu jest również wskazany, pod który można pisać zapytania. I na miejscu również można się umówić, przyjść i możemy wytłumaczyć, jak wypełnić wniosek, co będzie potrzebne, ewentualnie właśnie poradzić, czy trzeba się skierować do starostwa, czy ewentualnie do Wód Polskich, bo też są takie instalacje, które mogą wymagać zgłoszeń wodnoprawnych.
1: Jakieś dokumenty tutaj są potrzebne?
2: Znaczy tak, większość dokumentów jest już, wygeneruje się razem z wnioskiem, ale to są głównie oświadczenia dla współmałżonka, współwłaściciela. Są wzory protokołu odbioru lub oświadczenia o samodzielnym montażu, bo można też samemu wykonać instalację. Wtedy rozlicza się tylko koszty zakupu elementów. Natomiast trzeba uzgodnić, i to najlepiej, żeby każda osoba, która będzie chciała skorzystać z programu, uzgodnić ze starostwem swoim, pod który podlega nieruchomość, oraz właśnie z Wodami Polskimi, czy nie wymaga ta inwestycja zgłoszenia lub pozwolenia.
1: To jest inwestycja, która oczywiście jest dla nas kalkulacją, bo mamy swoje działki, które należałoby podlewać. Natomiast to jest chyba też inwestycja taka cenna w ogóle dla środowiska.
2: Jest cenna, zatrzymuje wodę, może zapobiegać skutkom suszy, które ostatnio często występują.
1: Do kiedy mamy czas, żeby złożyć taki wniosek?
2: Na tą chwilę projekt jest zaplanowany do końca grudnia, natomiast no wiadomo, że ten wniosek należy złożyć wcześniej, żeby on jeszcze zdążył do tego końca grudnia przyszłego roku, 2027, żeby został rozliczony. Natomiast może nastąpić sytuacja, że środki wyczerpią się wcześniej, no i wtedy będziemy informować, zamieszczać informacje, że zatrzymujemy nabór wniosków.
1: To wszystkie szczegóły znajdą Państwo na stronie albo Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, albo na stronach
2: Narodowego Funduszu.
1: Narodowego
2: również.
1: Funduszu również, tak. A informacji udzieliła nam Ewa Pieniak, główny specjalista w Zespole do Spraw Programów Unijnych i klienta indywidualnego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję bardzo.

0: Najdłuższa fala relaksu w Radiu Łódź trwa. Po godzinie 14 spotka się z Państwem Piotr Bielawski. Jeszcze tak patrzę, obserwuję rzeczywiście cały czas coraz więcej osób. Bardzo dużo fanów dzisiejszych gwiazd Łódź Summer Festival wnioskuje po koszulkach, że to nie są przypadkowe osoby, a więc festiwal gromadzi pewnie znowu jakąś rekordową publiczność. My wszystkich bardzo zapraszamy tutaj do naszego studia plenerowego przy niedaleko Placu Wolności. No a po godzinie 14 Piotr Bielawski, który ma dla Państwa niespodziankę. Witam Cię serdecznie.
1: Właściwie niespodziankę ma Ania Rutar, która będzie tutaj nam śpiewać od czasu do czasu, bo przygotowała nową płytę. Ta płyta właśnie się ukazała. No a to jest taka piosenka po części francuska, po części polska, biorąc pod uwagę, że Ania w Paryżu mieszka na stałe od lat i czasami tylko pojawia się w naszym kraju. Mamy okazję wtedy jej posłuchać albo po 10 latach nagrała płytę i to jest dopiero okazja, nie? I właśnie pomyślałem, ponieważ jej piosenka też jest literacka, jak najbardziej, znakomicie zabrzmi tutaj.
0: Także zachęcamy Państwa, by przyjść, bo masz zaplanowaną godzinę startu tego minikoncertu?
1: Po 14, zapraszamy już po 14.
0: Po 14, po prostu proszę nas przyjść, odwiedzić, posłuchać dźwięków na żywo, bo to będzie wyjątkowa okazja. Ja powoli się z Państwem żegnam, dziękując za to dzisiejsze przed i popołudnie w Radiu Łódź. Dodam tylko, że jutro, także po godzinie 11 będziemy tutaj także na Letnich Targach Książki. Marcin Tercjak będzie z Państwem, a więc jeszcze pewnie mnóstwo opowieści o tych wszystkich wydawnictwach, o tych wszystkich fantastycznych grach, plakatach, też wyrobach rękodzieła. O tym wszystkim będziemy Państwu opowiadać. Tyle dzisiaj ode mnie, Bartosz Floczek. Kłaniam się, bardzo dziękuję. Do usłyszenia.

0: Radio Łódź. Gramy jak z nut.
1: Autopromocja.
2: Relacje i podsumowania meczów.
3: Rozmowy ze sportowcami.
4: Analizy z ekspertami.
2: O smutkach.
5: Ciężko mi coś mądrego po takim spotkaniu powiedzieć.
6: Krykund, poprzeczka!
3: O nadziejach.
7: Chciałbym wygrać jakiś mecz tak pewnie i zdecydowanie.
6: Fornalczyk w polu karnym na prawą nogę, strzał, gol!
4: I o sukcesach.
8: Kibice naprawdę czapki z głów, że tyle przyjechali. Bardzo się cieszymy, że zdobyliśmy ten brąz.
9: Paulina Damask, MVP tego meczu. PG Budowlani Łódź, mistrzem Polski.
2: Strefa kibica w Radiu Łódź.
3: Soboty i niedzielę.
4: Od 18 do 20.
2: Piotr Andrzejczak.
3: Michał Malinowski.
4: Robert Zwoliński.
2: Zapraszamy.
10: Walizka? Jest. Okulary? Są. Bilet? Jest. A aplikacja Radia Łódź? Zabierz ją na wakacje, nad morze, w góry albo na drugi koniec świata. Aktualne wiadomości z Łodzi i regionu, audycje i podcasty, które dotrzymują Ci towarzystwa w każdej podróży. Radio Łódź w aplikacji mobilnej. Zawsze blisko, zawsze z Tobą.
1: Autopromocja. Reklama.
11: Niektóre wakacyjne podróże zaczynają się od pierwszej strony. Letni Festiwal Książki zaprasza na ulicę Piotrkowską w Łodzi. Czekają spotkania autorskie, koncerty, tysiące książek, wyjątkowe grafiki, rzemiosło artystyczne i festiwalowa strefa relaksu. Przyjdź z rodziną, przyjaciółmi albo po prostu znajdź chwilę dla siebie. Program i listę wystawców znajdziesz na łódzkietargiksiążki.pl. Do zobaczenia podczas 603 urodzin Łodzi. Wstęp wolny. Zapraszają Fundacja Przędzalnia Sztuki i Fundacja Zakręceni Czytaniem.
12: Zdradzę Ci sekret. Jest miejsce, z którego zaczyna się wakacyjna przygoda. Z Łodzi prosto na Kretę do Albanii, Egiptu, Bułgarii, Rodos, Zakynthos, a może pachnąca przyprawami Turcja. Relaks, słońce, nowe kultury czekają. Oferty wakacyjne z czarterami z Łodzi znajdziesz w biurach podróży. Port Lotniczy Łódź. Bliżej niż myślisz. Szczegóły na łódź-airport.pl. Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
13: No i co się tak, młody, zawiesiłeś?
14: A, bo klient ma dwie łazienki i chce ten sam zestaw podtynkowy, żeby było prościej i taniej. No ale w jednej ma armaturę w chromie, a w drugiej w czerni.
13: No to co tak siedzisz? Leć do Brickomana.
14: No ale
13: tam masz zestaw podtynkowy z przyciskiem w chromie albo w czerni. Do wyboru, do koloru. Letni remont? Tylko w Brickomanie masz wszystko w najlepszej cenie. Jak zestaw podtynkowy Roka z miską bezkołnierzową i przyciskiem chrom lub czerń za jedyne 894 zł. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
12: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić Twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
1: Po reklamie.
15: Minęła godzina 14. To jest Radio Łódź. Małgorzata Błażewicz. Zapraszam na kolejne wiadomości. Staranował auto i uciekł. Groźny wypadek na skrzyżowaniu w Radomsku. Cztery ugrupowania na prawicy. Rozłam w PiS zmienia scenę polityczną. Niepewność przed sezonem. ŁKS gra dziś w Siedlcach. W dzień zachmurzenie małe i umiarkowane, wiatr słaby. Groźny wypadek w Radomsku. Kierowca staranował inne auto i uciekł. Na skrzyżowaniu ulic Piastowskiej i Tysiąclecia w Radomsku dziś rano zderzyły się dwa samochody osobowe. Kierujący Fordem najprawdopodobniej zignorował czerwone światło i wjechał na skrzyżowanie, uderzając w Opla, którym podróżowało sześć osób. Kierował nim trzeźwy 21-latek, mówi inspektor Dariusz Kaczmarek z radomszańskiej policji.
16: W wyniku tego zdarzenia trzy osoby z Opla w wieku od 38 do 49 lat zostały przewiezione do szpitala na dalsze badania. Natomiast kierujący Fordem po zderzeniu nie zatrzymał się, odjechał uszkodzonym pojazdem w kierunku ulicy Fabianiego, gdzie pozostawił samochód na jednej z posesji i oddalił się z miejsca zdarzenia.
15: Policja poszukuje sprawcę. Samodzielny start w wyborach parlamentarnych, miejsca na listach Prawa i Sprawiedliwości lub totalna eskalacja i walka na wyniszczenie Mateusza Morawieckiego. Takie scenariusze dla członków Stowarzyszenia Rozwój Plus kreślą goście programu Pałac kontra Pałac w Polskim Radiu 24. Były premier Morawiecki i ponad 30 jego zwolenników, posłów, senatorów i europosłów pożegnało się z Prawem i Sprawiedliwością. Politolożka z Uniwersytetu Warszawskiego, dr Emilia Zakrzewska, zwraca uwagę, że na prawicy zaczęło się obwinianie Mateusza Morawieckiego za zło, które przyczyniło się do spadków sondażowych Prawa i Sprawiedliwości.
17: Myślę, że Mateusz Morawiecki może stać się takim wygodnym chłopcem do bicia, w którego będą uderzać nie tylko posłowie PiSu, ale też i Konfederację. Chociażby w kontekście Zielonego Ładu, no jednak Mateusz Morawiecki no nie odetnie się od 6 lat swojego rządu i bycia premierem.
15: Rozłam w Prawie i Sprawiedliwości sprawia, że po prawej stronie sceny politycznej znajdą się łącznie 4 ugrupowania. Według gości Polskiego Radia 24 rozłam w PiSie zwiastuje koniec długotrwałej polaryzacji na polskiej scenie politycznej między Koalicją Obywatelską a PiSem. Przed najbliższymi wyborami parlamentarnymi w 2027 roku może dojść do rozmaitych koalicji, politycznych transferów i zmian partyjnych barw. Zmiany w Pabianicach. Rozpoczął się remont hali tenisowej. Obecnie trwa m.in. przebudowa korytarza czy montaż drzwi wewnętrznych. O szczegółach mówi nasz reporter Sebastian Dziuda.
18: Przebudowa obiektu ma na celu dostosowanie budynku do przepisów przeciwpożarowych. O tym, co dokładnie zmieni się w hali przy Grota Roweckiego 3, mówi dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pabianicach Łukasz Stencel.
19: Zakres prac obejmuje m.in. częściową przebudowę korytarza z wydzieleniem stref pożarowych, montaż drzwi wewnętrznych przeciwpożarowych oraz stworzenie dodatkowego wejścia od strony zachodniej hali.
18: Właściciele obiektu zapewniają, że prace nie utrudnią korzystania z hali. Sebastian Dziuda, Radio Łódź.
15: A remont ma zakończyć się pod koniec sierpnia tego roku.
20: Informacje z Łodzi i regionu na radiołódź.pl.
15: Dziś piłkarze ŁKS-u rozpoczynają rozgrywki pierwszej ligi wyjazdowym meczem z Pogonią Siedlce. W łódzkim zespole jest trochę niepewności i obaw. O szczegółach mówi Piotr Andrzejczak.
21: W zespole łódzkiego klubu sportowego podczas przerwy wakacyjnej doszło do sporych zmian w składzie. Jest 9 nowych piłkarzy, a czasu na przygotowanie nie było aż tak dużo. Dlatego przed pierwszym meczem z Pogonią w Siedlcach jest sporo znaków zapytania i obaw. ŁKS jest jednak mimo wszystko faworytem tego spotkania, choć trzeba przyznać, że na Mazowszu ŁKS-owi do tej pory grało się bardzo trudno. A dodam jeszcze, że na mecz do Siedlec zespół ŁKS-u pojechał nowym klubowym autokarem. I może to przyniesie zespołowi szczęście.
15: Mecz ŁKS-u w Siedlcach rozpoczyna się o 15.30. Relacja tekstowana na www.radioloc.pl. A na kolejne wiadomości Radia Łódź zapraszam o 15.00.
22: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
15: Teraz termometry pokazują 23 stopnie, a maksymalnie dzisiaj podobno do 25. Na barometrach 1011 hektopaskali, ale ciśnienie raczej będzie utrzymywało się na stałym poziomie. Wiatr słaby, umiarkowany, trochę chmur dzisiaj w Łodzi i w regionie łódzkim będzie i późnym popołudniem możliwe przelotne opady deszczu.
22: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
23: Weekend z Radiem Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
24: Piotr Bielawski, zapraszam bardzo serdecznie. Tutaj na Piotrkowskiej jest piękna fala i to coraz dłuższa fala tych, którzy przyszli nie tylko pooglądać, ale zainteresować się książkami, które można odszukać na tych wszystkich stoiskach, bo to targi książki, bo to piękne miejsce rzeczywiście, żeby spotkać się, razem pospacerować, zrelaksować, porozmawiać o tej literaturze i tak będzie, a że literacko może być w różnych formach, to też będziemy także muzycznie Państwu proponować troszeczkę tego świata literackiego za sprawą Ani Rutar, która już jest i za moment będzie nam śpiewać. Jeśli jesteśmy na przykład słyszani tu gdzieś blisko, na Piotrkowskiej, bo jeszcze Państwo nie wiedzieli, że takie piosenki tutaj zabrzmią, to zapraszam. Warto podejść, warto chwilę z nami pobyć. Od czasu do czasu Ania będzie nam śpiewać. I tak do godziny 16 nasz program. A jakie piosenki będzie śpiewać? Proszę posłuchać.

0: mamy taką myśl przewodnią naszych programów, najdłuższa fala relaksu, to przytulenie, trzeba przyznać, jest znakomitą formą relaksu. Anna Rutar potwierdzi.
1: Jak najbardziej. Dzień dobry Państwu.
0: Dzień dobry, Aniu. Masz nową płytę In Between. Ta płyta najbardziej ze wszystkich rzeczy, które stworzyłaś, pokazuje mi, jak wielkie znaczenie ma literatura, jak fajną inspiracją, nie mówiąc potężną inspiracją, potrafi być to, co czytamy. A ty czego się tak naczytałaś w życiu?
1: Wiesz co, całego mnóstwa rzeczy, ale jeżeli mogę jeszcze nawiązać do tego, co mówisz o istocie literatury, jak bardzo jest ona dla nas ważna, również dla innych sfer artystycznych, jest bardzo dużym paliwem. Dla mnie jest prawdziwym motorem napędowym i inspiruje mnie również poprzez brzmienie, tak? Czyli nie tylko literatura na papierze, ale również muzyczność literatury, która jest tak silnie czasem inspirująca, że aż prowadzi do napisania kompozycji.
0: Pięknie wytłumaczyłaś istotę, dlaczego mamy czytać, skąd się bierze inspiracja, a inspiracja nie musi się tylko przekładać na muzykę, w ogóle na życie, prawda, na to, co robimy, cokolwiek byśmy nie robili, gdziekolwiek byśmy nie byli, z kimkolwiek byśmy nie byli, możemy z tej literatury czerpać. To prawda, jak słucham z kolei twoich autorskich tekstów, to sobie myślę, taka poetycka się wtedy robisz.
1: No tak, nie da się ukryć, ja taka jestem. Już, taka już jestem.
0: A będziemy rozmawiać o tym, co pomiędzy. I tutaj na Piotrkowskiej jesteśmy pomiędzy tymi wszystkimi osobami, które przechodzą teraz, jak ta fala relaksu, prawda? Przyglądają się, uśmiechają, za moment usłyszą twoją piosenkę. Jesteśmy pomiędzy jakąś jedną chwilą, a drugą, jedną książką, a drugą, pomiędzy wszystkim.
1: Pomiędzy
0: tak sobie
1: kulturami.
0: Tytuł wymyśliłaś. Tak, pomiędzy kulturami. O tym będziemy kiedyś jeszcze rozmawiać na pewno w moim programie. Anna Rutar, książka to jedno, ale inspiracja to drugie, a stworzyć z tej inspiracji coś to trzecie. No i teraz już doszliśmy do tej piosenki, która została stworzona. Jakie piosenki dzisiaj nam zaśpiewasz?
1: Zacznę od Kabylskiej kołysanki, czyli utworu, który urzekł mnie swoją brzmieniowością i swoją melodią. Czyli tradycyjna kabylska kołysanka.
0: Kołysanka.
1: Atas, atas.
0: Kołysanka, która o tej porze tutaj na Piotrkowskiej, to naprawdę może być niesamowitą chwilą relaksu. Bardzo proszę, proszę do nas przybywać, bo od czasu do czasu te piosenki na żywo Anna Rutar będzie nam śpiewać. No to zaczynamy.

0: Anna Rutar, to pierwsza piosenka w dzisiejszym programie zagrana na żywo z płyty In Between, która właśnie się ukazała pomiędzy, bo jesteśmy ciągle gdzieś pomiędzy. Pomiędzy czasem również, przeszłym a przyszłym, ale też możemy powiedzieć, że na przykład jesteśmy pomiędzy marzeniami. Pomiędzy baśniami, legendami, pomiędzy wszystkim, to teraz uwaga pani Wiesława Jędrzejczyk z wydawnictwa Literatura i pani Grażyna Bąkiewicz, do której właściwie już się odnosiłem, korzystając z tytułu jej książki przed momentem. To pani Grażyno, za chwilę uzupełnię swoją wypowiedź, ale zacznę od samego wydawnictwa, prawda? No, po to się robi to, co się robi, czyli wydaje się książki, bo później inspirują, sama pani widzi. Na przykład inspirują do śpiewania piosenek.
1: Myślę, że tak, ale sama nie należy do osób, które słuchają muzyki i jednocześnie czytają książkę.
0: Ja należę, zdradziłem to już wcześniej pani. No ja akurat tak rzeczywiście robię, ale to nawet nie o to chodzi. Czasami książka tak pochłania, że już nie da się nic innego, jest się w tym świecie. Ale bez tych książek nie mielibyśmy tak pięknej wyobraźni.
1: Ciągle o tym mówimy i wydawnictwo Literatura stara się wydawać książki wartościowe, a jednocześnie inspirujące właśnie i do myślenia, i do przeżywania różnych przygód. I mamy całą dużą serię, cykl książek o Łodzi po to, żeby dzieci poznały historię swojego miasta, ale też sprzedajemy je w całym kraju, żeby wieść o Łodzi, jakim jest wspaniałym, energetyzującym miastem, poszła w Polskę.
0: No, historia Łodzi może być uniwersalną historią, dlaczego nie? Ale skoro pani tak już tutaj wspomniała o tych przygodach, to ja spytam, a ile przygód pani miała już w swoim życiu związanych z literaturą?
1: Ja prowadzę wydawnictwo ponad 30 lat. I co rok to przygoda, to łatwo sobie policzyć.
0: 30 wielkich przygód, w tym tych pomniejszych, ale jakże ważnych przygód pewnie jeszcze by naliczyć 3 razy tyle. To jest również taki moment, to co dzisiaj się tutaj dzieje, żeby spytać bardzo poważnie, jak się rozwija literatura i jak się rozwija ta branża.
1: Literatura jako wydawnictwo ciągle się rozwija. Nie narzekamy na spadki czytelnicze, na spadki sprzedaży, nie narzekamy. Natomiast branża chyba przechodzi jakiś kryzys. Nie chyba, a na pewno, no ale myślę, że nie będziemy się tutaj w szczegóły.
0: No w szczegóły nie będziemy wchodzić, natomiast zasmuciła mnie pani, bo jak już zacznę rozmawiać z panią Grażyną, to ona się uśmiecha. Ja rozumiem, że tu nie ma już takich obaw i takiego kryzysu. I jest pani po spotkaniu, jak się dowiedziałem. Uśmiech wynika właśnie z tego, że przyszli, że byli zainteresowani pani przede wszystkim nową książką.
2: Tak, i nową, i dawnymi książkami, także miałam czytelników, którzy przyszli z całymi stertami książek i podpisywałam 20 książek na przykład albo jeszcze więcej.

0: Wcześniejsze książki o Łodzi, już te legendy poznawałam, no ale tym razem poszperałam i okazało się, że Łódź ma przepiękne legendy. No i właśnie zebrałam wszystkie, znaczy nie wszystkie, no bo tych legend było dużo więcej. Jest kilkanaście, bo książka jest skierowana głównie do młodego czytelnika, no ale przy okazji dorośli mogą poznać legendy i móc się chwalić, że nie tylko inne miasta mają fajne legendy, ale my również.
1: No wreszcie poznać te legendy, bo tak jak sama pani mówi, pewnie większość z nas tych legend wcześniej nie znała. Natomiast już wspomina pani również o tym, że nie wszystkie. No to nic, tylko wydawać następne.
0: No być może. Ja za każdym razem, gdy piszę książkę o którymś łódzkim fabrykancie, wykorzystuję jedną legendę, która najbardziej do niego pasuje. Bo każdy właściwie z naszych wielkich królów bawełny miał własną legendę. Albo sam ją tworzył, albo wokół niego ludzie tworzyli. Często były to legendy związane z diabłami, bo wielkie bogactwo ludziom kojarzyło się no, z czymś diabelskim i wytłumaczyć sobie, dlaczego ktoś jest bardzo, bardzo, bardzo bogaty, a ja na przykład nie, no to najłatwiej było wytłumaczyć to sobie mocami piekielnymi i dlatego my tych diabełków przeróżnych, czy przy kręcących się przy Szajblerze, czy Gajerzy, czy Poznańskim, no mamy całe mnóstwo i te legendy są i trochę straszne, i trochę śmieszne, no ale nasze łódzkie.
1: Nasze łódzkie, czyli jakie? Mamy jakąś charakterystykę? Na przykład odróżniamy się od tych legend krakowskich, tak jak pani często nawiązuje do tego miasta?
0: No oczywiście, bo to są legendy związane z wielkimi pieniędzmi, z bogactwem, z przemysłem włókienniczym, z fabrykantami, którzy zarabiali w jakiś niesamowity sposób ogromne pieniądze, bo przecież taki Szajbler to był jednym z najbogatszych ludzi w Europie i kto wie, czy nie na świecie. Także to skąd im w głowach brały się pomysły na zrobienie takiego majątku, no to właśnie to są cechy naszych łódzkich legend, że to wszystko kręci się wokół naszych fabrykantów i wokół miasta, które no, z niczego z Puszczy Łódzkiej stało się tym, czym jest dzisiaj.
1: To prawda, ale tak pani dziwi się, że skąd to się wzięło? A skąd u pani się wzięło to, co pani robi, że zainteresowanie literaturą i Łodzią? No skąd się jednak też bierze?
0: No ja jestem łodzianką, zawsze mnie ciekawiło to, jak to miasto powstało i dlaczego te fabryki stoją i szukałam różnych informacji. Zawsze mnie to ciekawiło. I
1: to zainspirowało, żeby później to tak, teraz, w książkę włożyć.
0: I piszę teraz książki, które interesują i zaciekawiają i dorosłych, i dzieci, i są lekturą w Łodzi.
1: No są lekturą w Łodzi, właśnie, do tego też powoli dążyłem, ale pani Grażyno, no, to w takim razie inaczej jeszcze spytam. A pani tworzy legendy, nowe legendy albo nowe baśnie na temat naszego miasta?
0: No, zdarza mi się, bo jak nie mogę czegoś wyjaśnić sobie, no to wymyślam.
1: I co pani ostatnio wymyśliła?
0: Znaczy może nawet nie wymyśliłam, tylko zawsze ciekawiła mnie historia nazwy naszego miasta. Skąd się Łódź w centrum Polski, gdzie nie ma ani wielkiej rzeki, ani morza i dlaczego to miasto się nazywa Łódź, to zawsze jest takie dziwne i to jak jeżdżę na spotkania, to często mnie dzieci pytają, jak to jest i skąd ta nazwa. No i no, zawsze oczywiście szukałam, no bo dzieciom, gdy uczyłam w szkole, to też tłumaczyłam te różne wersje, które istnieją, ale no bardzo mnie zainspirowało ostatnie odkrycie takiej informacji, że ród Łodziców to jest jeden z najstarszych rodów rycerskich w Polsce jeszcze z początków XV wieku albo jeszcze wcześniej. Jeden z rodów, który brał udział w bitwie pod Grunwaldem i co najciekawsze, ich herbem na piersi, z którym walczyli nawet w bitwie pod Grunwaldem, była złota łódka na czerwonym tle, czyli nasz herb. I historycy skłaniają się do takiego wyjaśnienia, że to któryś z członków tego rodu rycerskiego tu w porozumieniu z biskupami włocławskimi w Puszczy Łódzkiej przy trakcie piotrkowskim dostał kawałek ziemi.
1: I tak się zaczęło.
0: Także to jest taka historia, którą no ja przyjęłam za, za najciekawszą według mnie.
1: Okej.
0: I w książce

0: Właśnie te legendy opisałam już, no sfabularyzowałam
1: tak
0: oczywiście,
1: jest, tak jest.
0: Żeby była fajna do czytania dla dzieci. Mam nadzieję, że się przyjmie zamiast tego Janusza, który tutaj łódką przypłynął, a nie dało się przypłynąć, bo te rzeki nasze były zbyt płytkie do pływania łódką.
1: Trochę tak jest zresztą do dzisiaj. No właśnie, książka czy też forma wydawnictwa też się zmienia, prawda? Już zupełnie inne czasy. Multimedia są nam potrzebne, żeby coś wypromować. Sam tekst pisany już tak nie wystarcza, ale przemawia historia sama w sobie, prawda? Przemawia, daje wyobraźni w ogóle poczucie, że coś się dzieje, że ta przestrzeń się zmienia. Co w najbliższych planach, pani Grzyno?
0: Z tej serii Dzieci Fabrykantów piszę kolejną o Gromanie, no bo już mamy Scheiblera, mamy Gajera i mamy Poznańskiego, czyli naszych królów bawełny. No a czwartym z tych bardzo bogatych ludzi byli Gromanowie. Bardzo ciekawa rodzina, niesamowita.
1: Czyli to w najbliższym czasie.
0: To w najbliższym czasie.
1: No tak. To już czekam bardzo. Bardzo się cieszę na to spotkanie. Tylu fantastycznych rzeczy można się dowiedzieć tutaj będąc z nami, bo panie też jeszcze, jak rozumiem, pospacerują, pobędą tutaj trochę na tych targach. A jak się spotkamy, to jeszcze dorzucą troszeczkę tych ciekawostek. Dziękuję pięknie. Książka zostaje, właśnie, książki zostają teraz dla słuchaczy. Za moment wymyślę jakiś konkurs i kto pierwszy, ten lepszy. No, kto pierwszy przybiegnie, ten wygrywa. Dziękuję paniom bardzo.
2: Dziękujemy.
0: Również dziękujemy pięknie. I życzymy miłej zabawy wszystkim.
1: O tak, miła zabawa będzie na pewno. Do 16:00.

0: Autopromocja.
1: Ustaw ciśnienie statyczne na zaworze dopływowym na dokładnie 35 megapaskali. Odchylenie o 5% może spowodować kawitację w pompie cyrkulacyjnej.
2: Stop! Jest prostsze rozwiązanie. Fachowe porady ekspertów w sprawach, które wydają się być skomplikowane, a wcale nie muszą. Po prostu to proste. Słuchaj Radio Łódź w czwartek po 9.30. Zapraszam, Damian Grosicki.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Uwaga, to nie jest zwykła promocja. To największa promocja tego roku. Piąte urodziny pracowni optycznych. Nawet 50% rabatu na komplet okularów. Tak, oprawki i szkła razem nawet o połowę taniej. A do tego bezpłatne badanie wzroku, doświadczeni styliści opraw i tysiące oprawek, w których naprawdę dobrze wyglądasz. Nie czekaj, promocja trwa tylko przez ograniczony czas. Pracownie optyczne w Łodzi, Zgierzu i Piotrkowie Trybunalskim zapraszają. Umów się na badanie wzroku na www.pracownieoptyczne.pl.
4: Podkarpackie. Tu przestrzeń spotyka przygodę, a natura daje prawdziwy oddech. Bieszczady, zamki, jeziora, smaki i wyjątkowe miejsce na weekend i dłużej. Odkryj region, który zachwyca o każdej porze roku. Podkarpackie. Dobry kierunek.
5: To już ostatni moment. BMW X5 obecnej generacji, dostępne od ręki z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Nie czekaj i już dziś wybierz swoje BMW X5, dostępne od ręki w salonach BMW Premium Arena w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu lub już teraz odwiedź nas na www.premiumarena.pl. Teraz BMW X5 z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Zapraszamy.
6: Pracujesz w pobliżu urządzeń elektroenergetycznych? Z uwagi na bezpieczeństwo przypominamy. Praca w terenie wymaga szczególnej ostrożności. Nie zbliżaj się do linii energetycznych. Nie podnoś przyczep, maszyn, podnośników, taśmociągów w pobliżu linii. Zbyt mała odległość grozi powstaniem łuku elektrycznego. W razie kontaktu pojazdu z linią energetyczną pozostań w kabinie. Nie dotykaj części metalowych. Wezwij pomoc. Telefon 112 lub 991. Bądź bezpieczny z PGE Dystrybucja.
0: Po reklamie.
7: Weekend z Radiem Łódź. Najdłuższa fala relaksu.

0: Nowa Bela śpiewa, nowych książek, mnóstwo kolorowych tutaj na stoiskach, pomiędzy którymi właśnie przez moment udało mi się przechadzać i powiem szczerze, jestem naprawdę zadziwiony, jak wiele pozycji na temat Łodzi zostało wydanych, w jakich różnych formach są to wydawnictwa, przede wszystkim książki. No ile się o tej Łodzi pisze, w jaki sposób i w jaki sposób te książki się wydaje, bo to fantastyczne rzeczywiście pozycje, bardzo kolorowe. Mówiliśmy chwilę wcześniej o multimedialności, że ten rynek się zmienia. No przede wszystkim oczywiście rynek promocji się zmienia, ale książka sama w sobie pozostaje rzeczą niezwykle wartościową. I rośnie faktycznie to zainteresowanie tymi książkami, innymi rzeczami tutaj wystawianymi i ten tłum, ta fala, najdłuższa fala relaksu na Piotrkowskiej w tej chwili rzeczywiście spacerując sprawia, że czuję się no, taki jakiś ciekawy trend, że ta książka nie ginie i to zainteresowanie nie ginie i jakby wszyscy w tym samym świecie przez moment żyli. Teraz akurat mam okazję oglądać tych, którzy chodzą z książkami już zakupionymi. Bardzo przepraszam, dzień dobry. Ja tylko spojrzę, co pani kupiła, co pani nabyła. Jakie to są książki?
1: Mademoiselle Ossien o Paryżu, o kobiecie w Paryżu, która zaprzyjaźnia się z małą dziewczynką. W antykwariacie długo szukałam.
0: No proszę, to ja powiem tak, ponieważ dzisiaj śpiewa nam w studiu pani, która od ponad 10 lat mieszka już w Paryżu, ale znów wróciła i śpiewa nam piosenki, to tematy się łączą. Ten Paryż, ta Francja jakże inspiruje. A dlaczego właśnie u pani to zainteresowanie?
1: Znaczy, mam znajomych w Paryżu i Paryż był gdzieś tak od zawsze moim takim marzeniem, zainteresowaniem też, bo dużo czytam o Paryżu.
0: A o innych miejscach również, tak dopytam?
1: Przede wszystkim o Łodzi, bo jestem z wykształcenia historykiem, regionalistką, pasjonatką dziejów Łodzi.
0: No potwierdza pani wszystko to, co przed momentem w monologu wypowiedziałem, tutaj opowiadając o tej sytuacji, zachwycając się przede wszystkim ilością tych książek o Łodzi, czy mówiąc o wydawnictwach o Łodzi, że są tak różnorodne, tak różną stronę, te historie Łodzi idą. No trzeba przyznać, że to się rozwija, że możemy pochwalić.
1: Dokładnie, możemy pochwalić. Przede wszystkim ja też jako tutaj edukatorka chciałam pochwalić rozwój tych książek regionalnych dla dzieci, bo ja się od małego dziecka, w zasadzie jako trzylatkę przywieziono do Łodzi, to się tą Łodzią interesowałam. To jeszcze był przełom lat 80., 90. Jeszcze fabryki niektóre chodziły, więc był ten hałas. Mnie to interesowało. A dlaczego był ten hałas? A dlaczego to? A co się dzieje? Jak chodziłyśmy na przykład z mamą rano do przedszkola, to hale fabryczne były podświetlone, to byłam ciekawa, co tam się dzieje. I mama musiała niestety te książki takie poważne, naukowe czytać i później to przekładać na taki język dziecięcy, bo w zasadzie książek dla dzieci o Łodzi na początku lat 90. nie było, a teraz tych książek mamy bardzo dużo.
0: No i teraz spójrzmy z drugiej strony, bo o tym też mówiłem. Ciekawe, jak pani się do tego w takim razie odniesie, jako badaczka właściwie tutaj tego wszystkiego. Ja twierdzę, że też zainteresowanie wzrasta z każdym rokiem, że tych czytelników nie ubywa, a wręcz przeciwnie, jest coraz więcej.
1: Dokładnie. Ja tutaj mam okazję współpracować przede wszystkim z najmłodszymi czytelnikami właśnie, więc dzieci bardzo chętnie chłoną. Tutaj mogę taką anegdotę powiedzieć sprzed kilku lat, kiedy pracowałam w przedszkolu i czytałam dzieciom właśnie książkę pani Grażyny Bąkiewicz, która też tutaj...
0: Przed momentem z nią rozmawiałem.
1: Więc także tak nam się to splata. O Szajblerach. I czytam tą książkę i jeden z chłopców nie może cały czas zasnąć i mu czytam. Z kolei no, on w pewnym momencie taki już podpartą brodę. Pani Magdo, a czy może pani przestać czytać, bo ja już bym chciał pójść spać, ale to jest tak ciekawe.
0: Takich historii pewnie wyczytała pani mnóstwo, zasłyszała, może opowiedzieć, ale fajnie jest, żeby to utrwalić, żeby to było w książce, żeby nie ginęło po prostu, żeby były źródła.
1: Jest, bo ja prowadzę też fanpage regionalny Magdalena from Łódź na Facebooku.
0: No już powoli do tego dożyłem oczywiście w tej naszej rozmowie i tam można po prostu też przeczytać te fantastyczne rzeczy. No to pani kolekcja książek w domu, obawiam się, że to jest 2-3 pokoje?
1: Nie, no, no aż tyle nie jest, bo też sporo na szczęście teraz jest w wersji elektronicznej, więc można po prostu troszeczkę to skomasować i w mniejszej wersji mieć.
0: Multimedialność, o tym też mówiłem. Dziękuję pięknie, fajnie było się spotkać. Cieszę się, że się pani zatrzymała i ze mną porozmawiała. Słuchacze w ten sposób, no może i nawet bardziej uwierzą w te moje słowa i moją opowieść. Moje widzenie tej sytuacji, tych targów, tego wszystkiego, co dzieje się na ulicy Piotrkowskiej. No tu jest nasze studio. Proszę przybywać już niebawem. Anna Rutter znowu nam zaśpiewa jakąś piękną piosenkę, a że inspiruje się literaturą, to prawda, i ma płytę In Between, pomiędzy. No o tym z nią rozmawiam i takie piosenki nam tutaj też od czasu do czasu śpiewa.

0: Sponsorami relacji ze studia plenerowego są Fundacja Przędzalnia Sztuki, Fundacja Zakręceni Czytaniem i Księgarnia Ossolineum.
1: A ja w tej chwili, choć na Piotrkowskiej, to czuję się jak w Bibliotece Wolność tak naprawdę, bo obok mnie pani Monika Bariga, właśnie reprezentująca Wolność. Wolność jako hasło to jest niezwykle ważna rzecz. Myślę, że czytanie wpływa na rozwój naszej wyobraźni, a rozwój wyobraźni wpływa na wolność. Zgodzi się pani ze mną?
2: Zdecydowanie. Nasze hasło i na te targi i ogólnie to czytanie to wolność, a także drugi, który używamy, to hashtag dowolność. Też.
1: Dowolność, no to tutaj już bym postawił pewne oczywiście granice dowolności, ale tego też uczy literatura, prawda? Poznajesz świat, poznajesz innych ludzi, z drugiej strony poznajesz reguły współżycia i tej natury, która nas otacza i tego miasta, które nas otacza.
2: Tak, dowolność jako pojęcie, jako dowolność wyboru literatury, tak to traktujemy, że nie mamy, nasza chwila jest sprofilowana, więc jest to publicystyka, reportaż, na to stawiamy zazwyczaj, ale jak najbardziej jesteśmy otwarci na wszystkie książki, na wszystkie rodzaje literatury i dlatego ta dowolność właśnie.
1: O dowolności może tyle, tu kropkę postawmy, bo to jest jasne, że każdy z nas ma swoją dowolność wyboru, czym się interesuje, natomiast jeśli chodzi o samą wolność, reportaż, publicystyka o tym właśnie mówi, bo mówi o rzeczywistości, która nas otacza. Zmienia się ten rodzaj literacki, zmienia się również ta rzeczywistość w takim razie?
2: Zmienia się, dlatego ciągle zapraszamy na kolejne spotkania publicystyczne, na debaty, na panele dyskusyjne, bo rzeczywiście staramy się być na bieżąco, zapraszać gości, którzy są zaznajomieni z polityką wewnętrzną, zewnętrzną, zagraniczną i z rzeczami, które są ważne dla, z problemami społecznymi również zaznajomieni. I dlatego staramy się być na bieżąco z różnymi tematami, które chcemy dyskutować i dawać rzeczywiście taką przestrzeń do swobodnej wypowiedzi i dla uczestników, i dla gości.
1: Ja myślę, że tych tematów to nie brakuje. Może nawet przybywa, prawda?
2: Zdecydowanie. Jesteśmy bardzo wielowątkowi, bardzo wiele tematów poruszamy i polityka również, ale również ważne naprawdę tematy i feministyczne, i zdrowotne, i zdrowia psychicznego, i różne tematy, problemy, które się pojawiają, po prostu staramy się znaleźć na to przestrzeń do rozmowy. Taką otwartą, nieoceniającą i zapraszającą każdego.
1: Myślę, że zawsze warto też sięgnąć po źródła, kiedy człowiek się nad czymś zastanawia, szuka odpowiedzi. No i takie źródła też można znaleźć u was. Wiele wydarzeń jutro, więc można się spotkać i rzeczywiście dalej dyskutować, chociażby na te tematy wymienione tutaj w naszej rozmowie. Co się jutro będzie działo?
2: Jutro właśnie tak mniej publicystycznie. Bardziej postawiliśmy przy letnim festiwalu książki na Łódź i rozmawiamy o Łodzi, o tym jak być łodzianinem i co to znaczy. Więc zapraszamy na spotkanie z Joanną Orzechowską, Podwórka Piotrkowskiej, Czułenko Warsztaty i spotkanie dla rodzin z dziećmi z Martą Pokorską-Jurek, Poszukiwanie Włoch w Łodzi z Mileną Lange. No i oczywiście przed premiera i ty zostaniesz Lodzermenszem, nowe wydanie uzupełnione z przewodnikiem Krzysztofem Olkuszem i autorem zdjęć Piotrem Miłkiem.
1: Niesamowicie fantastyczne jest to, że z kimkolwiek bym nie rozmawiał, rozmawiam o Łodzi. To zainteresowanie Łodzią, pokazywanie tej Łodzi, no, znacząco wzrosło moim zdaniem. W literaturze także, ale nie tylko, prawda?
2: Tak, my bardzo często gościmy przewodników, więc nie wiem, czy są więksi patrioci lokalni niż przewodnicy po Łodzi. Właśnie teraz w Wolności trwa spotkanie z dr Justyną Groblińską, która mówi o nieoficjalnym nazewnictwie miejskim w Łodzi i prowadzi je przewodniczka Justyna Tomaszewska. Więc naprawdę, no to warto, żeby łodzianie rozmawiali o Łodzi, poznawali ją lepiej i bardziej dzięki temu też stawała się im bliska.
1: Ale to oznacza, że jest niesamowitą inspiracją, ta Łódź właśnie.
2: Tak, jest, rozwija się. No, są różne zdania, tak, tutaj, ale ja Łódź bardzo lubię.
1: Nie no, następuje takie sprzężenie zwrotne moim zdaniem. To znaczy najpierw nas Łódź inspiruje, a później my inspirujemy swoimi działaniami do zmian. No i w ten sposób następuje rozwój, proces.
2: Tak, w ten sposób zmieniamy się wszyscy na lepsze. Łódź też i naprawdę jest bardzo otwartym miastem na różne działania, i przestrzenie i do pokazywania się, do swojej twórczości, prezentowania dla wystawców również właśnie na różne wydarzenia, które teraz też doświadczamy, więc jest, wydaje mi się, że dosyć przyjaznym miastem.
1: No nic, tylko przyjść waszej wolności troszeczkę pobyć, prawda? Tu na Piotrkowskiej można was odszukać bardzo łatwo, czyli jutro właściwie od godziny 11 do 15 coś się u was dzieje. Każdy znajdzie taką chwilkę dla siebie.
2: Właściwie do 17 będzie trwało spotkanie z Krzyśkiem Olkuszem i zaraz po nim od razu spod naszej biblioteki rusza spacer z panią Płoszaj, autorką kryminałów i właśnie Krzysztofem Olkuszem, więc nie jesteśmy organizatorem, ale bardzo polecamy i zapraszamy też na to.
1: Pani Moniko, ja już widziałem tą autorkę kryminałów, tutaj chodzi. Nie? Ona chyba ćwiczy przed jutrzejszym spacerem.
2: Na pewno, na pewno.
1: Ja to bym się bał z nią pośmiewać. Ona morduje wszystkich po prostu. Zrezygnuje jednak.
2: Jednak zapraszam.
1: Nie wiem, czy to taka reklama dobra, ale oczywiście żart. Dziękuję pięknie, bo naprawdę poważnie powiem, jeszcze raz podkreślę to, fantastyczne jest, że mogę rozmawiać o Łodzi, rozmawiając tutaj o wydawnictwach, o książkach, o zainteresowaniu, o czytelnikach. Wciąż rozmawiam o Łodzi i o tym, co tutaj się dzieje. A na Piotrkowskiej w tej chwili, proszę Państwa, dzieje się mnóstwo. Dziękuję pięknie Pani Moniko i już przemierzam kilka kroków dalej i tu jest Pani Ania, Anna Rutar. Przyjechała specjalnie, ma swoją płytę In Between, a na tej płycie przepiękne piosenki i obiecała, że ze dwie zaśpiewa i tak będzie w dzisiejszym programie. Śpieszy się, ona nie łodzianka, ale mam nadzieję, że zakochałaś się w Łodzi.
3: Ależ, jest tak wspaniała atmosfera, że chciałby się tutaj zostać znacznie dłużej.
1: Ja tylko powiem, zdradzę taką tajemnicę, że Ania z Paryża, ale tak naprawdę z Katowic wcześniej i teraz też odwiedziła...
3: I nadal z Katowic.
1: Tak, właśnie, odwiedziła Katowice. Przybyła tutaj pociągiem tylko po to, żeby z nami się spotkać i zaraz wsiada w pociąg szybciutko, żeby do Katowic. Tych połączeń do Katowic jest mało, to będziemy tak narzekać. Jest In Between, czyli pomiędzy. Co to znaczy dla ciebie być pomiędzy?
3: Myślę, że to pomiędzy odzwierciedla mój sposób na życie, czyli życie między dwoma krajami, ale też między różnymi stylami muzycznymi, ponieważ jakkolwiek mam taki konkretny korzeń jazzowy w mojej muzyce, tak jestem otwarta również na inne stylistyki, na współpracę z międzynarodowymi artystami, więc to
1: dobrze,
3: to
1: że znalazłaś czas dla nas.
3: In Between.
1: Aniu, śpiewaj w takim razie. Oto jeszcze jedna piosenka dla wszystkich, którzy słuchają.

0: takiego piosenki Ania śpiewa. Anna Ruter, specjalnie dla Państwa w tym dzisiejszym programie z Piotrkowskiej. A jeśli więcej takich piosenek chcieliby Państwo usłyszeć, to już na płycie In Between, która właśnie się ukazała, Anny Ruter. Przyjechała z Paryża przez Katowice do Łodzi, żeby z nami tu przez chwilę pobyć, pośpiewać nam troszeczkę. Proszę Państwa, jesteśmy na ulicy Piotrkowskiej, a tutaj Targi Książki. Będziemy oczywiście nie tylko przyglądać, ale i dalej rozmawiać o tych książkach, o tych wydawnictwach w następnej godzinie naszego spotkania.
1: Sponsorami relacji ze studia plenerowego byli Fundacja Przędzalnia Sztuki, Fundacja Zakręceni Czytaniem i Księgarnia Ossolineum.

0: Autopromocja.
1: Oszukał cię ktoś przez telefon? Obrażają cię w sieci i nie wiesz, co możesz z tym zrobić? Rozwód i nie masz pojęcia, od czego zacząć? To nie są tematy, o których myślisz, dopóki nie staną się twoim problemem. Wtedy może być już za późno na pytania.
2: I tutaj zaczynam mieć problem adwokata, czyli nie ma jednoznacznej odpowiedzi.
1: Adwokaci z Izby Adwokackiej w Łodzi mówią wprost. Bez prawniczego żargonu, za to z konkretami, które możesz wykorzystać od zaraz. To też prawdziwe historie, które dają do myślenia.
3: Przyjdzie moja koleżanka, odbierze od ciebie pieniądze, możesz rzucić pieniądze przez balkon.
4: My nie żyjemy w Stanach Zjednoczonych, więc te setki tysięcy dolarów to tylko gwiazdy Hollywood.
1: Mecenasie jest sprawa. W czwartki o 13.40 w Radiu Łódź, a pogłębione rozmowy znajdziesz na radioloc.pl i w aplikacji mobilnej. Jakub Jędrzejewski, zapraszam.
5: Kiedy region budzi się do życia, my zadajemy pytania, które budzą emocje.
6: Czyli pan myśli, że ktoś tu oszukuje?
7: Ale rzeczywiście, przecież to jest ewidentnie.
8: Czy była jakaś argumentacja polityczna? Trudno mi powiedzieć. Początek sporu
5: Trybunału. Panie ministrze, w polityce
8: było...
5: nie jest pan od wczoraj w polityce.
9: Najważniejsi politycy, niezależni eksperci i ludzie, którzy mają realny wpływ na twoje codzienne życie.
10: Czy to jest polityczny trolling?
11: To pozostawiam ocenie panu redaktorowi.
12: To jest obrzydliwe, to jest instrumentalne wykorzystywanie.
13: Poważny polityk na antenie poważnej rozgłośni radiowej opowiada takie kocopoły.
9: Gość Radia Łódź.
5: Najważniejsza rozmowa w regionie.
9: Od poniedziałku do piątku po 8.10.
5: Maciej Trajanowski
9: i Michał Dąbrowski.
5: Zapraszamy!
0: Autopromocja. Reklama.
14: Niektóre wakacyjne podróże zaczynają się od pierwszej strony. Letni Festiwal Książki zaprasza na ulicę Piotrkowską w Łodzi. Czekają spotkania autorskie, koncerty, tysiące książek, wyjątkowe grafiki, rzemiosło artystyczne i festiwalowa strefa relaksu. Przyjdź z rodziną, przyjaciółmi albo po prostu znajdź chwilę dla siebie. Program i listę wystawców znajdziesz na łódzkietargiksiążki.pl. Do zobaczenia podczas 603 urodzin Łodzi. Wstęp wolny. Zapraszają Fundacja Przędzalnia Sztuki i Fundacja Zakręceni Czytaniem.
15: Marzysz o własnym mieszkaniu? Poznaj Zieloną Dolinę w Strykowie. Wystartował drugi etap sprzedaży nowoczesnych mieszkań o powierzchni od 47 do 76 metrów kwadratowych. Tylko 20 minut od Łodzi, w spokojnej i zielonej okolicy. Pierwszy budynek został już całkowicie wyprzedany. Nie zwlekaj! Pomożemy ci również w uzyskaniu finansowania zakupu. Więcej informacji na www.mdpdeveloper.pl. Zielona Dolina w Strykowie. Miejsce, do którego chce się wracać.
16: Firma Dunwood S.A. zatrudni stolarzy budowlanych, dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami 85 730 0000.
17: Co panią boli?
18: ZUS, podatki i faktury. Od tego wszystkiego boli mnie głowa.
17: Obawiam się, że na to recepty nie wypiszę, ale znam najlepsze rozwiązanie. Proszę jak najszybciej skontaktować się z biurem rachunkowym Kulik Księgowość.
18: Zadbamy o twoją księgowość, a ty spokojnie rozwijaj swój biznes. Wejdź na www.biurokulik.pl.
0: Po reklamie.
19: Tu Radio Łódź, jest 15. Beata Janowska, zapraszam na wiadomości. Prezydent zablokował ustawę w sprawie opodatkowania zysków firm paliwowych. W wiadomościach także letni festiwal książki na Piotrkowskiej w Łodzi i oczekiwania szkoleniowca ŁKS-u przed meczem z Pogonią. Do wieczora będzie pogodniej, ciepło, maksymalnie 25 stopni. Prezydent zablokował ustawę, która pozwalała opodatkować zyski koncernów paliwowych. Decyzję skrytykował minister finansów Andrzej Domański. Przyjęta przez parlament regulacja wprowadzała podatek od nadmiarowych zysków firm paliwowych od marca do grudnia tego roku. Karol Nawrocki skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego. Szef resortu finansów Andrzej Domański napisał na portalu X, że prezydent zablokował 4 miliardy złotych, które miały sfinansować pakiet CPN, chroniący Polaków przed wysokimi cenami paliw. Prezydent uzasadniał swoją decyzję przesłankami konstytucyjnymi. Według niego ustawa nakładająca podatek na środki uzyskane przed jej uchwaleniem mogłaby naruszać zasadę mówiącą, że prawo nie działa wstecz. Karol Nawrocki wyraził też obawę, że dodatkowa opłata spowodowałaby wzrost ceny paliw. Nowe metody działania oszustów. W ostatnim czasie w województwie łódzkim pojawiły się osoby i firmy, które oferują pośrednictwo w uzyskaniu miejsc w projektach dofinansowanych z funduszy europejskich. Chodzi na przykład o projekty dotyczące aktywizacji społecznej i zawodowej. Zastępca dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi, Łukasz Chądzyński, podkreśla w rozmowie z Radiem Łódź, że udział we wszystkich takich projektach jest całkowicie bezpłatny.
20: Pojawili się pośrednicy, którzy chcą wykorzystywać właśnie brak kompetencji cyfrowych, też nie do końca wiedzę uczestników i pośredniczyć w zapisywaniu ich do projektów unijnych.
19: Aby zgłosić się do projektu finansowanego z funduszy europejskich, wystarczy odwiedzić stronę internetową Wojewódzkiego Urzędu Pracy i wypełnić formularz zgłoszeniowy. Dodatkowo urząd oferuje pomoc w rejestracji i w projektach, co oznacza, że nawet osoby wykluczone cyfrowo mogą liczyć na niezbędne wsparcie.
21: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
19: Książki i ich miłośnicy zagościli na ulicy Piotrkowskiej. Trwa letni festiwal książki. Na miejscu działa również plenerowe studio Radia Łódź z programem na żywo, rozmowami z gośćmi i festiwalowymi atrakcjami. Pomysłodawczyni i organizatorka wydarzenia Ewa Żochowska mówi, że na odcinku ulicy Piotrkowskiej od Pruchnika do Placu Wolności znajdzie się literatura dla każdego.
22: Literatura dziecięca, literatura kobieca, obyczajowa, trochę romansu, również literatura historyczna, rumuńska, spotkania autorskie, warsztaty dla dzieci, spacery tematyczne,
23: atrakcje dla najmłodszych, czyli na przykład malowanie twarzy, malowanki, krzyżówki i oczywiście nasi dziennikarze.
19: Dodaje Joanna Czekalska-Makowska z działu promocji Radia Łódź. Festiwal potrwa dziś do godziny 18 i jutro od 10 do 19. W niedzielę również będzie na miejscu Radio Łódź i program na żywo z plenerowego studia. Piłkarze Łódzkiego Klubu Sportowego rozpoczną dziś rywalizację na zapleczu Ekstraklasy. Zagrają na wyjeździe z Pogonią Siedlce. Zespół z Alei Unii w przerwie między rozgrywkami zmienił się. Doszli nowi zawodnicy i gra ŁKS-u jest teraz niewiadomą. Trener Grzegorz Szoka przyznaje, że chciałby rozpocząć już rywalizację o punkty.
24: Czy jest jakaś nutka niepewności po okresie przygotowawczym, po zmianach w składzie? Wiemy, te pierwsze mecze często są taką niewiadomą, no ale już powiem szczerze, że no, chcemy wejść w tą rywalizację i nie możemy się doczekać, aż zaczniemy.
19: Mecz Pogoni Siedlce z ŁKS-em rozpoczyna się o 15.30. Relacja na radio.łódź.pl i w naszych serwisach informacyjnych podsumowanie w strefie kibica po 18.00. A kolejne wiadomości za godzinę.
15: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
19: Do wieczora będzie pogodnie z małym i umiarkowanym zachmurzeniem. Temperatura teraz 23 stopnie, wzrośnie jeszcze do 25. Noc również będzie pogodna, a temperatura spadnie do 15 stopni.
15: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
21: Weekend z Radiem Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
25: A my dzisiaj na Piotrkowskiej, proszę Państwa, Piotr Wielawski, zapraszam jeszcze do 16.00 nasz program. Rozmawiamy tutaj o książkach, literaturze, o rynku wydawniczym, bo to targi książki. Rozmawiamy o wielu postaciach, są wymieniane w tych rozmowach. Jakoś tak dziwnie historia mi się toczy w tych rozmowach. Łódzka bardzo, bo Łodzi z różnych stron i przewijają się nazwiska, że coś, ktoś i wymienione zostało nazwisko Agnieszki Płoszaj, którą znam oczywiście. Zaśmiałem się, że nie chciałbym z nią iść jutro na spacer, bo ona morduje wszystkich po prostu i ja nie wiem, czy przeżyje. I patrzę, kto? Agnieszka Płoszaj przede mną. No to pani Agnieszko, ile osób zginie jutro?
26: A to zobaczymy, ile przyjdzie. Dzień dobry Państwu, witam. Tak, jutro o 17.01 startujemy z spacerem kryminalnym, który poprowadzi Krzysztof Olkusz z Placu Wolności, z Biblioteki Wolność. No i gdzie nas zaprowadzi? Nie wiem. Zobaczymy. Ile osób przeżyje? Też tego nie wiem.
25: Ale musisz przyznać, że jeśli chodzi o wydawnictwa i promocję tych wydawnictw, no to dzisiaj to już trzeba troszeczkę rzeczywiście odnaleźć sposobów, metod dotarcia do tych ludzi. Taka wycieczka, taki spacer jest tego typu właśnie przedsięwzięciem.
26: Tak, zdecydowanie jest to forma promocji nie tylko konkretnego tytułu, ale również twórczości autora.
25: No to prawda. No to nie chcesz zdradzić, ile osób zginie jutro. Nie chcesz zdradzić, co będzie można zobaczyć i o czym będziecie opowiadać. Ale coś można w ogóle zdradzić? Przybliżyć, co się jutro wydarzy?
26: No ja wiem tylko tyle, że zaczynamy na Placu Wolności, kończymy na Komendzie.
25: Nie chcesz nic powiedzieć. Na Komendzie to wszyscy w takim razie skończymy. Piszesz już kolejny kryminał o Łodzi?
26: Tak, piszę kolejny kryminał po Białych Madonnach. Myślę, że na początku przyszłego roku powinien się ukazać. A dzisiaj miałam tą przyjemność otrzymać medal zasłużony dla kultury polskiej. Bardzo się to cieszę.
25: Jeszcze przed chwilą Agnieszka tutaj chwaliła się tym medalem, ale teraz schroniła go w torebce. No to gratulacje. Czekamy na te kolejne rzeczy. Myślę, że wszystkie te pozycje już wydane przez ciebie właśnie spowodowały, że zostałaś doceniona, ale to podnosi też poprzeczkę.
26: No zdecydowanie, to oczekiwania się zwiększają, także to już nie jest to, że tam napiszę 2-3 zdania i jakoś to pójdzie, to już jest...
25: Także wiesz, jakie to jest oczekiwanie również moje na tą kolejną książkę. Kiedy ona będzie?
26: Myślę, że na wiosnę.
25: No to do wiosny, to szybciutko to zleci ten czas. Agnieszka Płosza przez chwilkę u nas, bardzo się cieszę, pędź dalej, dziękuję ci bardzo.
26: Dziękuję bardzo, dziękuję i pozdrawiam. I czytajcie książki.
25: Czytajcie książki, powiedziała.

0: Sponsorami relacji ze studia plenerowego są Fundacja Przędzalnia Sztuki, Fundacja Zakręceni Czytaniem i Księgarnia Ossolineum.
1: Ale teraz wybiorę się na warsztaty twórcze na dodatek. Może wreszcie zostanę zaproszony, chociaż zazwyczaj to chyba jest propozycja dla młodszych. Kraina talentów, tak? Kraina talentów, proszę pani, rozwija się, jest więcej talentów czy mniej? Ciekawi mnie inna strona medalu tutaj naszych rozmów, bo kiedy są targi książki, to zawsze rozmawiamy. Ciekawe, czy po głosie panią rozpoznają. No dobrze, a to zrobimy tak. Pani odpowiada na moje pytania, a później przedstawiamy.
2: Witam serdecznie, więc odpowiadając na pytania, rozwijamy się, jest nas coraz więcej chętnych na warsztaty, nie tylko dzieci, ale i dorośli. Czy mogę się dosiąść, to chciałbym sprawdzić, zobaczyć, więc fajnie. Jesteśmy od rana do wieczora, więc zapraszamy.
1: No, myślę, że jest fajnie kreatywnie spędzić tak czas, zwłaszcza, że można nie tylko podczas targów książki z tego skorzystać. No dobrze, to gdzie ma ktoś się na przykład zgłaszać pomiędzy tymi właśnie targami? Pani się przedstawia, pani proponuje, pani zaprasza.
2: Małgorzata Drobnik, Kraina Talentów. Współpracujemy razem z Księgarnią Ossolineum, Fundacją Zakręceni Czytaniem. Prowadzimy warsztaty na Kopernika 60, gdzie jest siedziba naszej krainy, ale również w Księgarni Ossolineum na Piotrkowskiej. Oraz też prowadzimy i tu warsztaty i spotkania ze współpracy z Fundacją Zakręceni Czytaniem. No i teraz tak, były do tej pory warsztaty dotyczące Łodzi, były warsztaty dotyczące świąt. Natomiast od września będziemy prowadzić warsztaty w weekendowo, czyli w sobotę, przy godzinach takich przedpołudniowo-południowych. I to będą warsztaty skierowane dla dzieci najmłodszych. Będą się odbywały w Krainie Talentów na Kopernika 60, ale również będą warsztaty dla dzieci starszych i one będą we współpracy właśnie z Księgarnią i z Fundacją Zakręceni Czytaniem i one będą na Piotrkowskiej w Księgarni Ossolineum. I dobrze jest wtedy zaglądać i na stronę Księgarni, i na stronę Fundacji, i do nas również na Facebooku, do Krainy Talentów i tam będą wszystkie informacje.
1: No, myślę, że warto rozwijać swoją wyobraźnię, więc korzystać również z takich form, prawda? Co tam robimy? Malujemy, rysujemy, piszemy, co robimy?
2: Różnie. Było szycie, były warsztaty związane z zwyczajami łódzkimi, więc dzieci wykonywały różnego rodzaju prace plastyczne dotyczące takich dawnych form.
1: Dobrze, dobrze. Już przemieszczamy się dalej. Jeszcze jest oczywiście tych forum, o których będziemy rozmawiać więcej, więc zaproszeń też będzie więcej. Ale to wszystko powoduje, że macie dużo pracy, a zadowolenie z tego powodu, że zainteresowanie jest coraz większe.
2: Jest i zainteresowanie większe, ale też wracają do nas i dzieci, i młodzież, więc myślę, że warto.
1: Warto skorzystać. No i teraz już takie hasło padło, coś tam o tym czytaniu. Jak ono brzmi?
3: Zakręceni czytaniem. Nasza fundacja wspiera czytelnictwo, ale nie tylko, ponieważ im więcej czytamy, tym jesteśmy bardziej kreatywni, tym bardziej rozwijamy swoje talenty, odnajdujemy swoje talenty. Tutaj Gosia pomaga je odnaleźć, jak ktoś myśli, że nie ma. To jest nieprawda, bo nie ma ludzi, którzy nie mają talentów. A czytanie, wiadomo, bardzo wspiera kreatywność i pomaga też odnaleźć różne swoje jak najlepsze cechy.
1: Myślę, że przekonanie, że każdy posiada jakiś talent w sobie, pani Doroto, to jest w ogóle miłość do ludzi i w ogóle chęć współpracy z nimi, pracy z nimi i tak dalej, od tego się przecież zaczyna, ale tego też uczy literatura, musi pani przyznać.
3: Tak, to jest prawda. Dużo jest bardzo książek o tym, jacy jesteśmy, co mamy w sobie i można się czasem zainspirować.
1: Niektórzy chowają te swoje talenty niepotrzebnie zupełnie. Zakręceni to oznacza, że co, że to też jest taka choroba, która się rozwija?
3: Tak, to jest choroba, która się nieustannie rozwija. Można powiedzieć, od targów do targów jesteśmy coraz bardziej zakręceni.
1: I będziecie jeszcze bardziej zakręceni, zakręcajcie też innych. A myślę, że targi to jest tylko taki punkt, moment, żeby innym powiedzieć ewentualnie, którzy nie słyszeli o was, nie znają was, nie wiedzą, że mogą skorzystać z takich fajnych zajęć, rzeczy.
3: Tak, rzeczywiście to jest bardzo fajna impreza medialna, trochę nas wtedy więcej widać, ale zapraszamy gorąco na co dzień i do księgarni, gdzie fajne rzeczy się dzieją i gdzie fundacja też ma swoje przeróżne akcenty.
1: Trochę tak mówimy o trudach dnia codziennego, bo to jak święto, prawda? Takie targi to jak święto, nie? A na co dzień no to już jest więcej pracy, mniej splendoru, mniej was widać, więc cieszę się, że mogę z wami chociaż porozmawiać w tej chwili i opowiadać o tym, co robicie. Jutro co tu się wydarzy?
2: My jutro mamy powtórkę z częściową warsztatów z dzisiaj, więc będzie i kostka do układania historii zrobiona z origami. Będą oczywiście zakładki różnego formatu, będą pacynki, ale również też będzie tworzenie książki swojej własnej. I powiem tak, że dzisiaj uczestnicy warsztatu stworzyli takie książki, że naprawdę aż mnie zatchnęło.
1: A to szkoda, że pani nie przyniosła, bym zobaczył. Co tam jutro?
3: Tak, zapraszamy serdecznie, bo oprócz tego, że można odkryć te swoje talenty, to można wyjść z prezentem własnoręcznie zrobionym. Może ktoś po prostu prozaicznie ma w rodzinie jakąś okazję szybko i potrzebuje prezentu własnoręcznie robionego, to też jest dobry pretekst, żeby przyjść.
1: I pani też będzie jakiś prezent przygotowywać?
3: Oczywiście.
1: Ale nie zdradzi.
3: Dla radia.

0: proszę przybywać na Piotrkowską. Dzisiaj do 18:00, jutro już od wczesnych godzin przedpołudniowych wszyscy się tu widzimy. Dziękujemy pięknie.
1: Sponsorami relacji ze studia plenerowego byli Fundacja Przędzalnia Sztuki, Fundacja Zakręceni Czytaniem i Księgarnia Ossolineum.

0: Reklama. Podobno każda dobra historia zaczyna się od przypadku. Spadli tylko na chwilę. Po spacerze, po kawę, po coś słodkiego. I wtedy pojawiła się ona. Radiość. Kremowe lody z nutą palonego masła, wanilii, soczysta marakuja, a na koniec delikatnie chrupiąca czekolada. Radiość. Totalnie nieoczywista. Nowy smak lodów Radia Łódź czeka w Łodziarni Drożdżarni, Sienkiewicza 13 w Łodzi. Spróbuj, zanim zniknie.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
7: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
8: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
9: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
10: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
11: Ty też możesz nam pomóc!
10: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
12: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
10: Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl.
13: Mały Pascal nie marzy o nowej zabawce. Marzy, by zamiast ciężkiej motyki w końcu chwycić ołówek. By zamiast pracować w polu, usiąść w szkolnej ławce. Wspólnie możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę. Wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia dzieci na rzeczywistość.
0: Ogłoszenie społeczne.
14: Najdłuższa fala relaksu.

0: Sponsorami relacji ze studia plenerowego są Fundacja Przędzalnia Sztuki, Fundacja Zakręceni Czytaniem i Księgarnia Ossolineum.
1: To ja Państwu opowiadam, co tutaj się dzieje na Piotrkowskiej. To ciąg dalszy tej historii, która się toczy ze mną oczywiście. Poszedłem sobie pooglądać stare płyty, patrzę, a tam cała francuska kolekcja. Genialni francuscy wykonawcy. Ta Francja gdzieś co rusz powraca w rozmowach także. Albo baśniowość czy bajkowość. I teraz mam taki piękny tutaj przed sobą z jednej strony rysunek. Przekładam na drugą stronę i też bardzo kolorowo zapisane. Paweł Piliszko, komedie dobre na wszystko. I właśnie z panem Pawłem będę rozmawiał. Tak został pan tu przedstawiony. Widzi pan, dla dzieci też pan pisze komedię?
2: Nie, chyba to nie jest literatura dla dzieci. Myślę, że... Znaczy mam czytelniczki, które mają 17-16 lat i mówią, że się dobrze bawią, więc nie wiem, czy to jeszcze jest kategoria dzieci, czy już nie.
1: No, powiedzmy, że pisze pan przekrojowo dla tych, którzy są zainteresowani w ogóle komedią. A o czym pan pisze? Czym chce pan nas wszystkich rozbawić?
2: Kurde, życiem chcę rozbawić. To znaczy, nie miałem zamiaru wydawać książek. To była potrzeba mojego serca, żeby trochę poradzić z sytuacją, w której się znalazłem i nie czułem się komfortowo. Trafiłem do sanatorium jako młodzieniaszek przed 50 i czułem się tam bardzo nie na miejscu. Zacząłem pisać felietony dla moich bliskich, przyjaciół i krewnych i jak wróciłem, to się dopominali, bo nie mają się z czego chichlać przy kawie. Więc odpalili mnie.
1: A tam się pan nasłuchał w tym sanatorium?
2: Nasłuchał? Nie, naprzeżywał.
1: I to opisał, rozumiem.
2: Tak, opisywałem to, co się działo. No, z mojej perspektywy oczywiście, no to jest subiektywna ocena, bo każdy może inaczej tę sytuację zobaczyć. No, dla mnie jest miodem na serce to, że ludzie, którzy czytają i potem dają mi jakieś zwrotki, to mówią, że się uchichrali, uśmiali, a uważam, że to jest potrzebne dzisiaj.
1: Naprawdę komedia jest dobra na wszystko? To znaczy śmiechem załatwiamy wszystko? Udaje się to?
2: Myślę, że tak. Nie wiem, czy to też nie jest takie przykrywanie sobie czegoś, bo ja też śmiechem sobie parę rzeczy załatwiam i żeby aż tak za bardzo nie poprzeżywać, to myślę, że to jest pewnie moja ucieczka gdzieś tam, ale wolę się śmiać i mieć dystans do siebie, niż się napinać i patrzeć na ten świat jako na zagrożenie.
1: Z tradycyjnych pytań, czy ze wszystkiego i ze wszystkich można się śmiać? Pewnie nie, ale można odszukać te zabawne historie. One się dzieją. Czasami po prostu jakoś tak życie powoduje, że my nie zauważamy nawet tej radości.
2: To jest chyba właśnie, nieskromnie powiem, taki dar, który mnie obdarzono. Nie wiem, która siła, ale jakaś tam na pewno. Bo też wiele razy słyszałem, że potrafię zauważyć coś i opisać w taki sposób, który daje tą radość. No przeżywamy, każdy z nas przeżywa to samo życie, każdy z nas przeżywa te same sytuacje. Mi zostało dane to, że ja potrafię to opisać tak, że powoduje śmiech, więc... A czy z wszystkiego? Nie wiem, czy bym się odważył z wszystkiego śmiać. Nie mam pojęcia. Może jeszcze nie znalazłem czegoś takiego.
1: Niech pan rozbawia, bo to jest na pewno potrzebne, terapeutyczne i tak dalej. To na pewno się przydaje. A to też jest taki wentyl bezpieczeństwa dla pana. Zupełnie inna forma życia, styl życia już w tej chwili, prawda?
2: Tak, no to jest takie hobby. Ja pisałem do szuflady przed wydaniem pierwszej książki. Przepraszam, bo ja pierwszy raz i to jest było trudne, ponieważ trzeba jednak wystawić się na front i trzeba...
1: No ale wcześniej rzucił pan korporację i pomyślał, dobra, spróbuję.
2: No w trakcie, tak. To jest drogie hobby, bardzo przyjemne i na pewno będę pisał dalej. Co mogę powiedzieć?
1: No wystawił się pan na próbę, bo już sam pan o tym zaczął mówić, a będzie pan pisał dalej, to znaczy, że w pewien sposób czuje pan, że się sprawdził.
2: Tak, pierwsza książka była może trudna, tak z perspektywy autora, który pokazuje się trochę tak z ekshibicjonizmem wszystkim i mówi, dobra, tu jestem, tak piszę, powiedzcie, co o tym myślicie. Z drugą już było łatwiej, z trzecią będzie jeszcze łatwiej z następną.
1: A trudniej się mówi o sobie, opowiada tak jak dzisiaj tutaj dla mnie, czy trudniej się pisze?
2: Nie, ja... Znaczy tak, trudniej się mówi niż się pisze. Ja mam jakieś połączenie...
1: Tutaj bardzo poważny pan jest w tej rozmowie.
2: Tak?
1: A komedię pan pisze.
2: No kurde, spięty jestem, nie? Bo to pierwszy wywiad radiowy, więc może dlatego.
1: Ja myślałem, że pan mnie tutaj załatwił jakimś hakiem i wprowadził w jakiś świat komedii, a to pan się skupił.
2: Nie, no jestem napięty, spięty i nie chcę wyjść kiepsko. Może sponsorzy jacyś zauważą.
1: Ciężki kawał chleba, taka sprawa, stoisko z książkami, czekając na tych wszystkich wiernych fanów.
2: To jest bardzo aktywna sprzedaż. To nie jest tak, że ktoś przychodzi i mówi: o, Piliszko, czytałem. Nie, to raczej trzeba powiedzieć: przyjdź do mnie i przeczytaj mnie, więc...
1: Ciężka praca, musi pan przyznać. O, i chociaż pana rozbawiłem, trochę się pan uśmiechnął. Fajnie, no taki jest los kogoś, za kim nie stoi cała machina, korporacja i tak dalej, proszę pana. Trzeba być samodzielnym już od początku do końca. Jak się powiedziało A, to się później mówi co?
2: B i tak wolę.
1: Dziękuję pięknie za rozmowę.
0: Sponsorami relacji ze studia plenerowego byli Fundacja Przędzalnia Sztuki, Fundacja Zakręceni Czytaniem i Księgarnia Ossolineum.

0: Łódzkie Targi Książki na Piotrkowskiej. Wciąż tu jesteśmy i będziemy. To 16 nasz program dzisiaj, ale jutro również program z Piotrkowskiej. Rozmawiamy o tych książkach, wydawnictwach, różnorodności tutaj pokazywanej do przeczytania, nie tylko przeczytania. Davenis, tak? Dobrze przeczytałem?
1: Tak, zgadza się. To jest mój pseudonim artystyczny. Pod nim wydaję wszystkie swoje książki.
0: Czyli ukrywa pani imię i nazwisko, ale ja już wiem, ja mogę wydać. Trochę o fantazy porozmawiamy?
1: Tak, oczywiście. Ukrywam się pod pseudonimem, ale tak naprawdę nie jest to tajemnica. Używam pseudonimu ze względu na to, że jest lepiej rozpoznawalny niż polskie zwykłe imię i nazwisko.
0: To od jakiego czasu już pani używa tego pseudonimu?
1: Od swojego debiutu w 2022 roku, czyli do 4 lat właściwie.
0: Teraz to już wszyscy po prostu zwracają uwagę na ten pseudonim artystyczny. No i zwracają uwagę na to, co w najbliższym czasie. I są nowości?
1: Tak, w tym roku w lutym wydałam Jaskinię Alicherytu, jest to kontynuacja wydarzeń z mojego uniwersum. W każdym razie można ją czytać niezależnie, nie znając poprzednich książek.
0: Każda z tych książek przenosi nas w inny świat. Co to za świat? Dlaczego pani go kreuje?
1: To jest trudne pytanie, ponieważ dla mnie przychodzi to dosyć naturalnie. Ja ten świat tworzę właściwie od 2010 roku. Już od wtedy zaczynam pisać pierwsze książki, ale wyszłam z nimi na większy rynek dopiero w 2020 roku, właśnie z moim debiutem Czarne Pióro, czyli takim dramatem psychologicznym, który pokazuje całe to uniwersum od podszewki, oczami bohatera, który próbuje poznać przyczyny konfliktu politycznego, który się tam wydarzył.
0: Przenosi nas pani w świat takich szczegółów, moim zdaniem, których zazwyczaj nie zauważamy, nawet jeśli w tej naszej rzeczywistości to samo istnieje.
1: Zgadza się, chociaż nie zawsze skupiam się na tym, by odwzorować jakieś rzeczywiste wydarzenia w tym świecie fantastycznym. Uważam, że po to mamy fantastykę, żeby trochę, że tak powiem, odlecieć. Wiadomo, zawsze będą tam jakieś nawiązania do sytuacji, które się dzieją, ale myślę, że świat fantastyczny jest takim wygodnym tematem do objęcia swoim stylem pisarskim tematów, których nie dałoby się wyrazić w inny sposób.
0: Tak, zwłaszcza trudnych tematów, bo można przeskoczyć na zupełnie inny pułap rozważań, prawda? Ale to też jest tak, pomyślałem, że pani rozwija myśl, że po prostu dalej kontynuuje, tworzy ten nowy świat, jakiś inny świat. Jaki pani świat chce stworzyć?
1: Oryginalny, może tak to nazwę. Na pewno słyszałam takie komentarze od moich czytelników, że jest to coś, z czym się nie spotkali w innych książkach fantasy. Bo ja trochę czytam, ale nie czytam aż tak dużo fantastyki. Czytam inne książki. Dlatego uważam, że właśnie te moje książki pokazują taki świat fantasy, który nie jest za często widziany w innych książkach. Nie jest to świat zupełnie nowoczesny, nie jest to też świat średniowieczny. To jest taki świat oryginalny, który ma...
0: A lepszy, gorszy? Jakoś można to oceniać?
1: Nie jest to dystopia, to jest taka trochę naciągana utopia, ale też ma swoje za uszami, że tak powiem, bo jednak każda utopia zawsze będzie miała.
0: No dokładnie tak, tu się z panią zgodzę. To teraz tak, od początku mojego programu co rusz powraca wątek Łodzi, literatury, która pochodzi z Łodzi, albo książek, które mówią o Łodzi, pokazują Łódź z różnej strony, od przewodników poprzez naprawdę również literaturę kryminalną właśnie. I to gdybyśmy mieli fantazjować na temat Łodzi, to jaką Łódź by pani nam opowiedziała?
1: A to jest ciekawe pytanie, bo ja z Łodzią wcześniej nie miałam za wiele wspólnego. Jestem tutaj pierwszy raz na targach właściwie i na razie jestem bardzo zadowolona z tego, jak to tutaj wszystko wygląda. Jak ująć Łódź z mojej perspektywy? No nie wiem, trudne pytanie.
0: To może następnym razem, bo mam nadzieję, że to pierwsza, ale nie ostatnia wizyta.
1: Tak, ja również mam taką nadzieję, jestem zadowolona. Mam nadzieję wrócić na kolejne targi książki na pewno i zobaczyć tą Łódź z jak najlepszej strony.
0: No to jak najbardziej. To proszę przybywać, spoglądać na Łódź. No Łódź można też pokazać baśniowo, o tym też mówiliśmy, bajkowo i można też w charakterze fantasy skorzystać z takiej inspiracji miasta Łódź. Dziękuję pięknie. No to proszę państwa, to prawie zabrzmiało jak podsumowanie, ale niech nie będzie to podsumowaniem, a raczej niech to będzie zapowiedzią, że jeszcze wiele rzeczy się wydarzy dziś i jutro tutaj na Łódzkich Targach Książki. Proszę przybywać dziś do 16 nasze studio, ale jutro znów tutaj będziemy.

Łódzkie Targi Książki na Piotrkowskiej, jak co roku. Tu jesteśmy, jutro też będziemy, więc zapraszam także do naszego radiowego studia. Jutro strefa animacji, strefa relaksu, tutaj spacer literacki. O tym wszystkim mówiliśmy. Spacer to będzie kryminalny, na dodatek dorzucę. Ciekawostek, niespodzianek mnóstwo. Warto tu przybyć, zwłaszcza, że wiele nowości, wiele nowych pozycji, które się ukazały także tutaj. No dzisiaj nam Anna Rutar śpiewała swoje nowe piosenki, bo wydała płytę i wróciła na chwilę do Polski. To i ona nam zaśpiewa na zakończenie, bo to już tyle od nas tym razem. Studio powoli zamykamy. Studio Radia Łódź jutro znowu je otworzymy. Piotr Bielawski, dziękuję pięknie. Dziękuję wszystkim, którzy pracowali. Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Zanim klikniesz, jedna wiadomość, jeden telefon, jeden klik. Czasem tyle wystarczy, by stracić pieniądze albo prywatność. To audycja o cyberzagrożeniach, oszustwach internetowych i sposobach, dzięki którym można skutecznie się przed nimi bronić. W każdy poniedziałek o 13.40 na antenie Radio Łódź i w każdej chwili w serwisie Spotify i na naszej stronie radioloc.pl.
2: Zapraszam, Daniel Markiewicz.
3: Trzeszczy, niekiedy skacze i dźwięk nie zawsze jest idealny, a jednak mamy do czynienia z fenomenem.
4: Bo nie chodzi o dźwięk, ale o rytuał. Wybierasz płytę, kładziesz ją na talerz, opuszczasz igłę i nagle muzyka żyje.
3: Te trzaski na wstępie, tak jakby ktoś szeptał: skup się, posłuchaj uważniej.
4: No właśnie, bo winyle pozwalają słuchać, a nie tylko słyszeć.
1: Veni, vidi, vini. Zawsze w niedzielę o 20:00.
4: Bartosz Florczak,
3: Marcin Tercjak.
4: Zapraszamy.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Co panią boli?
6: ZUS, podatki i faktury. Od tego wszystkiego boli mnie głowa.
7: Obawiam się, że na to recepty nie wypiszę, ale znam najlepsze rozwiązanie. Proszę jak najszybciej skontaktować się z biurem rachunkowym Kulik Księgowość.
6: Zadbamy o twoją księgowość, a ty spokojnie rozwijaj swój biznes. Wejdź na www.biurokulik.pl.
8: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gk.pge.pl. To już ostatni moment. BMW X5 obecnej generacji, dostępne od ręki z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Nie czekaj i już dziś wybierz swoje BMW X5, dostępne od ręki w salonach BMW Premium Arena w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu lub już teraz odwiedź nas na www.premiumarena.pl. Teraz BMW X5 z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Zapraszamy.
9: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
0: Po reklamie.
10: Tu Radio Łódź, jest 16:00. Beata Janowska, zapraszam na wiadomości. Policja w Łódzkiem poszukuje zaginionej 13-latki, apeluje o informacje. Prezydent skierował ustawę o zyskach firm paliwowych do Trybunału Konstytucyjnego. Ulica Piotrkowska w Łodzi zamieniła się w ten weekend w plenerową księgarnię. Do wieczora będzie pogodniej ciepło, jutro upały. Zaginęła 13-latka z powiatu poddębickiego. Dziewczynka może przebywać w Łodzi. Poszukuje jej policja. Zdjęcie nastolatki i szczegółowe informacje są dostępne na stronie Komendy Powiatowej Policji w Poddębicach. Każda informacja może mieć znaczenie, podkreśla młodsza aspirant Alicja Bartczak z poddębickiej Komendy Powiatowej.
11: Dziewczynka wczoraj wyjechała z domu, a z uzyskanych informacji wynika, że może przebywać na terenie Łodzi. Zwracamy się z apelem do wszystkich osób, które widziały 13-latkę lub posiadają jakiekolwiek informacje mogące pomóc w ustaleniu miejsca jej pobytu.
10: Osoby, które widziały zaginioną lub wiedzą, gdzie przebywa, proszone są o pilny kontakt z najbliższą jednostką policji lub o telefon pod numer 112. Ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych ma ocenić Trybunał Konstytucyjny. Skierował ją tam prezydent w trybie kontroli prewencyjnej. W założeniu pieniądze z nowego podatku od firm paliwowych miały sfinansować pakiet CPN, czyli działania chroniące kierowców przed skutkami gwałtownego wzrostu cen paliw wywołanego konfliktem na Bliskim Wschodzie. Decyzję Karola Nawrockiego skrytykował minister finansów. Andrzej Domański napisał, że prezydent stanął po stronie koncernów paliwowych odnoszących potężne zyski z obecnej sytuacji na rynku paliw. Zarzuty ministra odpiera doradca w Kancelarii Prezydenta Szymon Stachowiak.
5: W jaki sposób ma być tańsze paliwo dla Polaków, jeżeli mówimy o wprowadzaniu podatku jeszcze z założeniem wstecznym, a tego typu podatki zawsze będzie płacił odbiorca końcowy.
12: Tego typu decyzje pana prezydenta, one utrudniają, jakby nie było, wprowadzanie korekt cen, które są związane z sytuacją międzynarodową.
10: Komentuje posłanka Lewicy Anita Kucharska-Dziedzic. Nowy podatek miałby obowiązywać czasowo od marca do grudnia tego roku. Do budżetu państwa miałoby z tego tytułu wpłynąć około 4 miliardów złotych. Literacki weekend w Centrum Łodzi, fragment ulicy Piotrkowskiej, zamienił się w plenerową księgarnię. Na odcinku od Pruchnika do Placu Wolności można znaleźć książki historyczne, kryminały, reportaże, komiksy czy książki dla dzieci. Letni festiwal książki to także spotkania, rozmowy o literaturze i dodatkowe atrakcje dla odwiedzających. Nie brakuje autorów, wśród nich piszący humorystyczne opowieści Paweł Piliszko.
13: Zacząłem pisać, chyba miałem 10 lat, bo już byłem po komunii, bo już miałem zegarek. To był horror, ale zegarek mi się zatrzymywał, więc się wystraszyłem, przestałem pisać.
14: To jest moja książka o piesku i takiej dziewczynce.
15: Przyszliśmy tutaj, żeby zobaczyć, jakie są atrakcje dla dzieci. Między innymi byliśmy zainteresowani warsztatami cyrkowymi, a przy okazji stwierdziliśmy, że przejdziemy się po prostu Piotrkowską i zobaczymy, co innego ciekawego może nas spotkać.
10: Festiwal trwa dziś do 19 i jutro od 10 do 19. Na miejscu jest także plenerowe studio Radia Łódź. Można nas tam będzie spotkać również w niedzielę.
8: Więcej na radiołódź.pl.
10: Piłkarze UKS-u grają na wyjeździe z Pogonią Siedlce. Mecz rozpoczął się o 15.30. Łączymy się z Piotrem Andrzejczakiem.
16: No i niestety to nie jest dobry początek rozgrywek w pierwszej lidze w wykonaniu piłkarzy Łódzkiego Klubu Sportowego, bo chociaż mieli przewagę przez 30 minut, to jednak stracili bramkę w 25 minucie spotkania. Wcześniej mieli dwie stuprocentowe okazje zmarnowane. Teraz jest okazja na wyrównanie, ale zablokowane piaseczki w polu karnym drużyny z Siedlec. A drużyna Pogoni, no nie chcę powiedzieć, że była zdominowana przez ŁKS Jaków, ale to łódzki zespół prowadził grę. Wydawało się, że ma kontrolę nad meczem, a w 25 minucie rzut wolny, rozegrana piłka w powszech boiska. No i jednak bardzo mocne, precyzyjne uderzenie Nikodema Zielonki. Bezradny debiutujący w ŁKS-ie bramkarz Damian Węglarz. Piłka no, znalazła drogę do siatki, trafiła w prawy górny narożnik bramki ŁKS-u. No i łodzianie, mając przewagę we wszystkich statystykach, przegrywają 0-1. Do końca pierwszej połowy pozostało jeszcze 12 minut.
10: Relacje można czytać na bieżąco na radiołódź.pl. Z Piotrem Andrzejczakiem będziemy się też łączyć w kolejnych serwisach, a najbliższe o 17.
17: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
10: Do wieczora będzie pogodnie. Na termometrach już prognozowana temperatura maksymalna, czyli 25 stopni. Noc także będzie pogodna. Temperatura spadnie do stopni 15. A na jutro synoptycy wydali ostrzeżenie dla całego województwa łódzkiego przed upałem. Termometry pokażą około 30 stopni. Na zachodzie regionu nawet do 32. Ostrzeżenie będzie obowiązywać od południa do 19. Niedziela będzie słoneczna.
17: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.

0: Agata i film.
1: Urodzinowe dzień dobry ode mnie, chociaż oczywiście nie są to ani moje urodziny, ani urodziny tego programu, ale jak wszyscy doskonale wiemy, przez cały weekend świętujemy urodziny Łodzi, naszego pięknego miasta, a że ta filmowa część historii tego miasta to jest bardzo ważny rozdział, który wciąż jest kontynuowany, no to dzisiaj w naszym programie do godziny 18 sporo także takich no wręcz sentymentalnych powrotów do tej filmowej Łodzi. Agata Gwizdała-Malik, kłaniam się i zapraszam. Do godziny 18 będziemy razem, odwiedzając między innymi te najbardziej symboliczne miejsca, które wciąż tworzą markę UNESCO Miasta Filmu, który to właśnie tytuł przecież mamy już od kilku dobrych lat, ale będziemy także mówić o tych współczesnych dokonaniach twórców związanych z Łodzią filmową i o filmach, które dopiero co były realizowane na ulicach naszego miasta, a właśnie świętują triumfy na festiwalach. Dziś chociażby premiera filmu, najnowszego filmu Łukasza Rondudy na festiwalu Nowe Horyzonty, a ten także był realizowany w Łodzi. Dopiero co inny z tytułów, tym razem animacja, wróciła z Grand Prix Festiwalu Animator. Wiemy także, że te polskie akcenty znajdą się w głównym konkursie Festiwalu Filmowego w Gdyni. Będziemy także w odwiedzinach, i to wyjątkowych, bo u wyjątkowej łodzianki, która tutaj urodziła się, uwaga, 91 lat temu i kilkadziesiąt lat swojego życia poświęciła sztuce, zarówno malarstwu, jak i właśnie sztuce filmowej. Opowie nam o tych wspomnieniach Łodzi filmowej sprzed lat, ale nie tylko, o tym, jak zmienił się na przestrzeni tych wszystkich lat przemysł filmowy. To będą naprawdę wyjątkowe odwiedziny, ale oczywiście mamy wakacje, o tym nie zapominamy, więc także na koniec naszego programu kolejny punkt na naszej wakacyjnej mapie filmowych wycieczek po regionie łódzkim. Na razie jeszcze nie zdradzę, jakie miejsce będziemy Państwu polecać, ale na pewno będzie to miejsce godne odwiedzenia jeszcze do końca tych wakacji. No i w naszym programie oczywiście sporo także filmowej muzyki, chociaż dzisiaj skupimy się przede wszystkim na tych utworach, które gdzieś wpisują się też w historię naszej jubilatki, czyli Łodzi, która świętuje. Zaczynamy od kompozycji, która znalazła się na ścieżce dźwiękowej filmu Król Życia, filmu komedii w reżyserii Jerzego Zielińskiego z 2015 roku z Robertem Więckiewiczem w roli głównej. No może nie był to jakoś super udany film, jeśli chodzi o samo dzieło filmowe, natomiast autorem tej piosenki, tego utworu jest Łukasz Lach. Myślę, że Państwu znakomicie znany łódzki muzyk, lider zespołu Elsztat, który także niejedną piosenkę filmową ma na swoim koncie. Zaczynamy od jego Króla Życia.

0: Król Życia według Łukasza Lacha na początek naszego filmowego spotkania pod szyldem Agata i film w Radiu Łódź. Oczywiście dziś świętujemy urodziny Łodzi, także tej Łodzi filmowej. Obiecałam więc Państwu, że będziemy odwiedzać takie symboliczne miejsca właśnie dla tej marki miasta i przyznam szczerze, że nie miałam żadnych wątpliwości, jeśli chodzi o pierwszy przystanek, bo to tam kształcą się przyszli reżyserzy, operatorzy, aktorzy, także montażyści, producenci filmowi. To tam tak naprawdę zaczyna się ta nie tylko łódzka, nie tylko polska, ale światowa historia kina, co od lat już udowadniają absolutnie wybitni absolwenci. Łódzka Szkoła Filmowa, nasz pierwszy dzisiejszy urodzinowy filmowy przystanek, czyli jesteśmy przy ulicy Targowej, najbardziej filmowy adres w tym mieście. Wydział Operatorski, jeden z najbardziej znanych na świecie. No i cała długa lista wybitnych absolwentów, którzy od lat sprawiają, że Szkoła Filmowa jest absolutną marką. Co roku udowadnia to też takie zestawienie w The Hollywood Reporter, które właśnie zbiera najważniejsze, najlepsze szkoły filmowe z całego świata. Nie pamiętam takiego zestawienia, w którym zabrakłoby naszej łódzkiej szkoły filmowej, więc i dziś, świętując w ten weekend urodziny Łodzi, nas tam także nie mogło zabraknąć. Sięgamy do radiowego archiwum i do podcastu, który zrealizowałam kilka już dobrych lat temu w ramach obchodów 75-lecia Łodzi filmowej. To było 6 lat temu. Dokładnie. I właśnie wtedy też z mikrofonem odwiedzałam różne filmowe miejsca. No i oczywiście jeden odcinek w całości poświęcony był Szkole Filmowej przy ulicy Targowej.
1: Agata i film.
0: I weszliśmy do tej słynnej filmówki. Ze mną jest Krzysztof Brzezowski, szef promocji Łódzkiej Szkoły Filmowej. Dzień dobry, witamy.
2: Dzień dobry.
0: Ja już czuję tego filmowego ducha.
2: No to ja powiem, że jesteśmy chyba w centrum w ogóle filmowej Łodzi, ale też nie tylko, bo w ogóle centrum polskiej kinematografii, no bo z mury tej szkoły opuszczali najwybitniejsi twórcy polskiego kina, począwszy od tego okresu powojennego, kiedy szkoła powstała w 1948 roku. Znajdujemy się w Pałacyku Kona, czyli słynnym pałacyku, a obecnie już od momentu, kiedy szkoła została uformowana, głównej siedziby szkoły, czyli budynku rektoratu, który w 1948 roku był tylko jedynym miejscem tutaj na kampusie, gdzie tętniło życie i gdzie tak naprawdę Szkoła Filmowa w Łodzi rozpoczęła swoją działalność. A Pałacyk Kona, no bo też może nie wszyscy nasi słuchacze wiedzą o tym, Kona dlatego, bo Oskar Kone to był łódzki przedsiębiorca żydowskiego pochodzenia, który przed wojną właśnie tutaj sobie taką willę stworzył i po wojnie ona stała się miejscem, gdzie rozpoczęła działalność nasza szkoła filmowa. Widzimy na wprost tablicę upamiętniającą Leon Schiller. Szkoła do tej pory nosi jego imię, pierwszy rektor szkoły. Tutaj jest nawet podana data 46 rok, dlatego że ale tak naprawdę szkoła filmowa uformowała się w 1948 roku. Można podzielić w ogóle tę historię naszej szkoły na kilka okresów. Ja może zacznę od tego właśnie pierwszego, czyli po wojnie, wiadomo, władze komunistyczne, propaganda potrzebowały filmu. Przemysł filmowy w Polsce nie istniał, w ogóle nie istniało przed wojną szkolnictwo artystyczne kształcące w ogóle w dziedzinach filmowych. W związku z tym, że Warszawa po wojnie była to całkowicie zburzona, podobnie Kraków, więc ci wszyscy ludzie postanowili o tym, że ta szkoła powstanie w Łodzi. No też oczywiście nie bez przyczyny było to, że wtedy Łódź była czerwonym miejscem na mapie Polski, klasa robotnicza i tak dalej. Tu były ku temu sprzyjające warunki dla ówczesnych decydentów, dla ówczesnej władzy komunistycznej. Szkoła została właśnie uformowana w 1948 roku. Pierwszym rektorem był Leon Schiller, ale on potem przeniósł szkołę do Warszawy. I na tym miejscu, kiedy szkoła została z Sylwerowiczem przeniesiona do Warszawy, powstała szkoła filmowa w kontynuacji, ale równolegle rok później została uformowana Wyższa Szkoła Aktorska. I dopiero tak naprawdę formalnie w 1958 roku ubiegłego wieku, po połączeniu tych dwóch szkół, właśnie filmowej i aktorskiej, powstała już ta pełna nazwa, która do tej pory funkcjonuje, obowiązuje, łącznie z naszym patronem imienia Leona Schillera.
0: Czyli Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna.
2: Tak, tak.
0: No i tutaj właśnie wspominaliśmy już krótko o tych wybitnych osobowościach światowego kina, którzy tutaj zaczynali, tu się kształcili i mamy przed sobą taką piękną galerię fotografii tych
3: powiedzmy sobie, najwybitniejszych absolwentów, uhonorowanych także przez szkołę, chociaż pewnie trzeba trzy kropki postawić, bo ta lista jest bardzo długa, prawda?
2: Lista jest bardzo długa. Widzimy tutaj portrety naszych wybitnych doktorów honoris causa, którzy tym tytułem zostali przez szkołę uhonorowani na przestrzeni tych wszystkich lat. To nie są tylko nasi wykładowcy czy absolwenci. No bo począwszy powiedzmy od Jerzego Teplica, który właśnie był potem kolejnym rektorem, uhonorowani w kolejności Andrzej Wajda na zdjęciu odbierający Oscara od Jane Fondy, jeden z pierwszych wybitnych absolwentów szkoły, potem Roman Polański. No tutaj to nie wiem, czy nam czasu wystarczyło, żeby chociaż o tych dwóch naszych wybitnych absolwentach opowiedzieć. Wybitni przedstawiciele polskiej szkoły filmowej, Jerzy Kawalerowicz, potem Wojciech Jerzy Has, który w 80. latach został dziekanem reżyserii szkoły, a potem w latach 90. był rektorem i to jest postać, która, no, której zasługi są też nie do ocenienia tak naprawdę, mimo że nie był absolwentem naszej szkoły. To tak naprawdę przyczynił się od lat 80. do jej rozwoju po odejściu właśnie Jerzego Teplica, który w wyniku politycznej nagonki w tamtych czasach zrezygnował z piastowania funkcji rektora i wraz z Teplicem odeszło całe mnóstwo wybitnych pedagogów i profesorów ze szkoły. Tak naprawdę Wojciech Jerzy Has nadał szkole w ogóle zupełnie nowy kierunek i ta szkoła mu naprawdę bardzo, bardzo dużo zawdzięcza.
0: Schody.
2: Nie wiem, który wybierasz. Może powiemy za chwilę o tabliczkach.
0: Może Roman Polański?
2: To usiądziemy na schodku, z którego skakał Roman Polański.
0: No właśnie, o co chodzi?
2: Mówi się, że to są drugie najsłynniejsze schody w historii w ogóle światowej kinematografii, po słynnych schodach z pancernika Potiomkina, Eisensteina. No i dlaczego one się stały takie sławne? Kiedyś, tak jak wspomnieliśmy wcześniej, tylko rektorat, czyli Pałacyk Kona, był jedynym miejscem i budynkiem na terenie całego kampusu. I tutaj tętniło od samego początku, kiedy szkoła została uformowana, życie. Tutaj po prostu studiowali, mówiąc krótko, najwybitniejsi pierwsi absolwenci, którzy te mury opuszczali. Reżyserzy, operatorzy, twórcy polskiej szkoły filmowej. I na schodach, na których siedzimy, naprzeciwko nich, gdzie teraz jest jedno z biur właśnie rektoratu, dział rektorski, na tablicę, na którą patrzymy, na której wiszą plakaty, to tak naprawdę była kantyna. I krótko mówiąc, te schody po prostu były miejscem, gdzie ówcześni studenci wraz z profesorami po oglądaniu filmów, bo schody prowadzą do sali kinowej naszej, która do tej pory funkcjonuje i repertuarowo co tydzień gramy w roku akademickim tutaj filmy i prezentujemy światowe kino artystyczne, to oni tutaj po projekcjach filmowych zasiadali i po prostu bardzo gorąco dyskutowali. To były emocje, to był ferment, dyskutowali o filmach z profesorami, kłócili się, a że vis-a-vis tych schodów była kantyna, no to ku temu sprzyjała, prawda? Zaraz po wyjściu z kina od razu na gorąco siadali tutaj na tych schodach, to były tłumy, mimo że wtedy te roczniki i ci studenci nie byli w takiej liczbie jak teraz, bo teraz w szkole studiuje ponad 700 osób, ponad 700 studentów, a wtedy to była garstka. Były tylko właśnie te dwa kierunki, reżyseria i operatorski. I oni tutaj siadali i oczywiście też można by się spytać, co oni wtedy w tamtych czasach mogli oglądać tego realnego socjalizmu w latach 50. i 60. Ale po odwilży, bo wspomniałem o takich ważnych okresach w historii szkoły, po odwilży w 1956 roku tak naprawdę w tym czasie rozpoczynał studia właśnie Roman Polański. Na schodku jego upamiętniającym właśnie siedzimy. Rektorzy szkoły, mimo że

0: Czeska Nowa Fala, francuska kinematografia, te wszystkie filmy można było tutaj obejrzeć i ci studenci to oglądali, no i potem żywo na ich temat dyskutowali.
1: Na tych schodach właśnie.
0: Tak, a spytałaś, dlaczego akurat tak Roman Polański jest wyróżniony, bo tutaj mamy tabliczki na tych schodach, które upamiętniają właśnie tych naszych wybitnych absolwentów, począwszy od właśnie, nie wiem, Janusza Morgensterna, choćby Andrzeja Wajdę pierwszy, potem jest po Morgensternie Krzysztof Zanussi i właśnie wspomniany Roman Polański. I tylko w przypadku Romana Polańskiego na tej tabliczce, która go upamiętnia, jest napisane: z tego stopnia skakał. Chodziło o to, że to była postać, zresztą tak jak do tej pory, niepokorna, bezkompromisowa, tworząca odważne kino. Zresztą anegdota jest też taka, kiedy tworzył jedną ze swoich etiud szkolnych, etiudę pod tytułem Rozbijemy zabawę, i ustawił statyczną kamerę, zaprosił towarzystwo swoje koleżanki i kolegów, grał sekstet jazzowy, czyli taka bikiniarska impreza, tańce i tak dalej, ale oczywiście nikt nie wiedział, że również zaprosił tutaj z okolicznych ulic, nie wiem jak to dzisiaj określić, ale powiedzmy no jakichś takich oprychów, chuliganów, którzy faktycznie tą zabawę po wcześniejszym ustaleniu z Polańskim mieli rozbić. No i wiązała się oczywiście bójka, kamera wszystko rejestrowała, uwieczniła i to jest w tej etiudzie. No i po tym wybryku Polański prawie że został wydalony z uczelni, uchronił go ówczesny chyba rektor albo dziekan reżyserii, już nie pamiętam. No i oczywiście skończył studia w 1958 roku, kolejną etiudę, czyli najsłynniejszą chyba etiudę w ogóle szkoły, jego i w ogóle historii kina, czyli Dwaj ludzie z szafy. I to tak naprawdę rozpoczęło ten taki złoty okres w historii szkoły, właśnie po tej odwilży politycznej w 1956 roku, aż do 1968 roku.
1: A jak się Państwo domyślają, to jest tylko początek tej wspaniałej historii, bo ta historia pisana jest wciąż każdego roku, z każdym kolejnym rocznikiem przyjmowanym na studia w Łódzkiej Szkole Filmowej i z każdym kolejnym rocznikiem, który wychodzi z tej szkoły w świat. Wspaniałych mamy też absolwentów tych z ostatnich lat i o nich dzisiaj jeszcze będziemy na pewno mówić, bo chociażby jeden z absolwentów właśnie się dowiedział, że pokaże swój film w tegorocznym konkursie w Wenecji. Ale zanim o takich ciekawostkach, to pozostaniemy jeszcze w klimacie tych właśnie szkolnych i przypomnimy sobie no niezapomnianą muzykę, niezapomniany motyw z dziecka Rosemary, czyli filmu Romana Polańskiego z muzyką Krzysztofa Komedy i z tą wokalizą Mii Farrow.

0: A w ramach świętowania urodzin Łodzi i oczywiście w tym także Łodzi Filmowej byliśmy w szkole filmowej, więc i ten motyw nam zabrzmiał. Kolejne przystanki przed nami, ale oczywiście trzymamy także rękę na pulsie tych najważniejszych filmowych wydarzeń, a sporo się dzieje, bowiem wystartował 26. Festiwal Filmowy Tauron Nowe Horyzonty we Wrocławiu. No absolutnie czołówka, jeśli chodzi o polskie festiwale filmowe, które mają swoją międzynarodową odsłonę. Na początek festiwalu pokaz nagrodzonego kanańską Złotą Palmą filmu Fjord Krystiana Mundziu. Na początek festiwalu i na początek no, blisko 300 filmów, które będą pokazane właśnie we Wrocławiu, bo festiwal potrwa do 2 sierpnia w tej wersji stacjonarnej, natomiast wersja online będzie dostępna do 9 sierpnia. Podczas uroczystości otwarcia główny założyciel festiwalu, także producent i dystrybutor Roman Gutek podkreślał, że tak naprawdę od samego początku, od pierwszej edycji tego festiwalu była jedna podstawowa zasada, jeśli chodzi o wybór, selekcję filmów. I tutaj cytat. Kino autorskie, reżyserów o wyraźnym charakterze pisma, twórców, dla których forma jest ważna. Ale nie tylko, bo kino jest odbiciem rzeczywistości, odzwierciedla tę rzeczywistość. Oprócz pokazywania filmów o ciekawej formie, również od samego początku chcieliśmy pokazywać różnorodność kina autorskiego, różne punkty widzenia na współczesny świat, mówił właśnie Roman Gutek na uroczystości otwarcia tegorocznego 26. już festiwalu we Wrocławiu. No i tak naprawdę mam wrażenie, że ten tegoroczny konkurs, konkurs międzynarodowy Nowe Horyzonty, jest podkreśleniem i potwierdzeniem tego, o czym mówił twórca festiwalu. 12 obrazów w głównym konkursie, a w nim m.in. takie tytuły jak 9 świątyń w drodze do nieba, Miejsca obiecane, Pewnego razu w Harlemie, czy Zawiany las. To są filmy naprawdę z całego świata. Do tego, do kogo trafi Grand Prix, będzie o tym decydowało oczywiście jury, także międzynarodowe, krytycy filmowi, historycy kina, także ludzie związani chociażby z selekcją festiwali na świecie. Będzie oczywiście także przyznana nagroda publiczności, ale podczas tego festiwalu też galowe pokazy, plenerowe pokazy, pokazy klasyki, powroty do filmów mistrzów, no i premiery, także te polskie i z punktu widzenia Łodzi Filmowej również bardzo znaczące, bowiem dzisiaj premiera najnowszego filmu Łukasza Rondudy, Powiedz mi, co czujesz? Czyli historia tak naprawdę o miłości dwojga młodych artystów, dla których jest to pierwszy poważny związek w dorosłym życiu. No i tak naprawdę jest takim swoistym odbiciem tego, czego do tej pory doświadczyli. To jest też historia, którą poniekąd napisało życie, bo tak naprawdę inspirowana życiem pewnego duetu. To jest film, który już miał swoją premierę światową na festiwalu w Rotterdamie, a teraz czas na polską premierę i film, który był także koprodukowany przez Łódź Film Commission.
1: Mogę cię wziąć za rękę? Pamiętam smak czereśni.
2: Mój pierwszy pocałunek.
1: Chodź.
3: Mam ADHD, które ma teraz każdy.
2: Jak się to czujesz?
0: To oczywiście fragment tego obrazu. Powiedz mi, co czujesz. Film realizowany był także na ulicach Łodzi. Za chwilę o tym będziemy też rozmawiać. Dzisiaj wielka premiera o 19.15, ale ten film wpisuje się także w całą sekcję poświęconą twórczości Łukasza Rondudy z takimi filmami jak Serce Miłości, jak Wszystkie nasze strachy, Freak Show czy Rave też bardzo przecież w łódzkim anturażu film, który powstał, więc takich akcentów jest więcej, jeśli chodzi także o te łódzkie konotacje i o nich za chwilę będziemy Państwu opowiadać z Patrykiem Drzewieckim z Łódź Film Commission, ale najpierw zaśpiewa zespół Balady i Romanse, a to dlatego, że na zakończenie tegorocznego festiwalu zostanie pokazany premierowo długo wyczekiwany film, najnowszy film Agnieszki Smoczyńskiej Hot Spot. To jest z kolei polsko-grecki film, thriller, który jest opowieścią de facto o śledztwie w sprawie morderstwa. Ale to wszystko nie dzieje się w normalnej rzeczywistości, to się dzieje w rzeczywistości zarządzanej przez algorytmy. Nie tak dawno rozmawialiśmy z Andrzejem Konopką, między innymi także o tym tytule, bo jego będzie można zobaczyć na wielkim ekranie. Ale Ballady i romanse, o których wspomniałam, ten zespół związany jest z inną produkcją Agnieszki Smoczyńskiej, z takim polskim musicalem Córki Dancingu, który to jest wypełniony wręcz muzyką z lat 70., 80. w opracowaniu właśnie zespołu Ballady i romanse, ale my o mieście posłuchamy w ich interpretacji teraz w audycji Agata i Film.

0: czarne paznokcie od wielu brudnych spraw. Ich zachwyt, patrzeć na to żal.
1: Agata i film.
2: Można powiedzieć, że korzystamy z Patrykiem Drzewieckim z Łódź Film Commission z okienka pogodowego, na które wszyscy liczyliśmy w ostatnich dniach. Może się uda zrobić tę rozmowę, nagrać tę rozmowę na powietrzu. Cześć Patryku.
3: Cześć, cześć, dzień dobry.
2: No bo w końcu mamy wakacje, mamy lato, a to oznacza także w świecie kina dużo festiwali, które się rozgrywają w różnych częściach Polski. Dziś z Łodzi na chwilę, tak oczywiście metaforycznie, wędrujemy do Wrocławia, gdzie rozpoczął się tegoroczny festiwal Nowe Horyzonty. Jeden z najważniejszych przeglądów takiego autorskiego, wybranego, polskiego i nie tylko kina. I bardzo się cieszymy, że jedną z najważniejszych premier tuż po otwarciu jest premiera najnowszego filmu Łukasza Rondudy. Filmu, w którym, tak brzydko rzecz ujmę, macaliście trochę palce jako Łódź Film Commission, bo to wasza koprodukcja. No to zdradźmy, o jaki tytuł chodzi. Jaki był wasz udział właśnie w tym filmie?
3: Oczywiście chodzi o film Powiedz mi, co czujesz, Łukasza Rondudy. Film oczywiście był realizowany u nas w mieście. Mieliśmy tutaj zdjęcia w filmie. Tutaj myślę, że to dla widzów może być pewna zagadka, więc zachęcam do szukania tych plenerów, bo na pewno pojawiają się w tym filmie łódzkie ulice. Na pewno pojawia się jedno z kin naszych łódzkich. No mogę zdradzić, oczywiście chodzi o multikino tutaj nasze łódzkie. Sam bohater zresztą też jest pracownikiem tego kina, więc myślę, że można poznać nie tylko same sale kinowe, ale również te inne korytarze, które w tym kinie się znajdują. Ten film został wsparty z Łódzkiego Funduszu Filmowego w 2024 roku, tak więc bardzo się cieszymy, że tak naprawdę jeszcze przed zdjęciami mogliśmy wejść do tej koprodukcji. Film ma swoją premierę właśnie na Nowych Horyzontach.
2: Polską, bo światowa już za nim.
3: Światowa oczywiście już za nim. Światowa premiera odbyła się na festiwalu w Rotterdamie, gdzie ten film został naprawdę bardzo ciepło przyjęty. Zresztą tak samo ciepło, jak sam film jest ciepłą naprawdę produkcją.
2: No właśnie, bo to jest film, powiedzmy sobie to wprost, o miłości, o takim związku, o takiej relacji, która sprawia, że ci młodzi ludzie tak naprawdę powracają też do swoich przeżyć, do swojego dzieciństwa, do swoich doświadczeń. One gdzieś tam, te doświadczenia się ujawniają właśnie podczas tej relacji, ale to jest historia inspirowana prawdziwymi wydarzeniami, prawdziwymi historiami. To nie jest pierwszy taki film w historii Łukasza Rondudy, który gdzieś czerpie właśnie z doświadczeń wziętych z życia, a ubiera je w taką artystyczną, właściwą dla siebie formę. Jeżeli Państwo pamiętają film Wszystkie nasze strachy chociażby, to myślę, że to może być właśnie takie symboliczne odniesienie, bo ten film też się wiąże ze sztuką. Widać te powiązania?
3: Tak, widać to bardzo mocno. Zresztą dwójka głównych bohaterów to są postaci zbudowane na bazie faktycznych wydarzeń, faktycznych osób, które działają na polu sztuki. Bo sam Patryk, główny bohater tego filmu, jego sztuka jest inspirowana zresztą też Patrykiem Różyckim i jego sztuką. Ale tak samo Iza Dudziak, która gra też jedną z głównych ról właśnie w tym filmie, tworzy swoją autorską wystawę, tak zwany Skup łez, gdzie właśnie skupuje łzy i je bada. Bada tak naprawdę emocje osób, które do niej, do pomieszczenia, do tego miejsca, gdzie ta wystawa jest stworzona, którzy zdradzają tak naprawdę swoje traumy w tym filmie. Ten film jest faktycznie o traumach i o tym, w jaki sposób sobie z nimi radzić. I w jaki sposób miłość może te traumy poprawić. Tak więc ten film jest takim cozy, feel-good movie, ale faktycznie okraszonym gdzieś tymi traumatycznymi przeżyciami młodych osób.
2: I artystycznym sznytem Łukasza Rondudy, z którego jest absolutnie znany. Czy to jest jedyny łódzki akcent na tegorocznych Nowych Horyzontach we Wrocławiu?
3: Nie. Natomiast drugi film, który jeszcze na Nowych Horyzontach się pojawi, to jest film Work in Progress, ponieważ jego prezentacja odbędzie się w trakcie Polish Daysów. Jest to film Czarna Woda Agi Woszczyńskiej. To jest zresztą nasza kolejna współpraca z Agą Woszczyńską, bo wcześniej pracowaliśmy przy Cichej Ziemi. Teraz Czarna Woda, film na wskroś ekologiczny, opowiadający o katastrofie ekologicznej, która ma miejsce przy jednej z wysp przy Estonii, czyli tutaj bardzo blisko tak naprawdę, naprawdę Polski. Film, który opowiada o kobietach, które właśnie znajdują się w tej trudnej sytuacji, ale to też jest film, który opowiada o ich własnych wewnętrznych przeżyciach, o tym, że zostają tak naprawdę same, bez swoich partnerów, w jaki sposób sposób mogą sobie poradzić w tej dość trudnej sytuacji.
2: To będziemy oczywiście śledzić to, co się dzieje na Nowych Horyzontach. Mamy nadzieję też, że i wyróżnienia jakieś, jeśli chodzi o Łukasza Rondudę, może też się pojawią. A jeśli chodzi o znakomite nagrody, to sukces także wasz, bo to wasza koprodukcja, na ostatnim Animatorze, czyli Festiwalu Kina Animowanego w Poznaniu. Główna nagroda dla filmu, który właśnie był waszą koprodukcją. Piotra Milczarka jest to propozycja i to jest o tyle ważna nagroda, która sprawia, że to musimy też naszym słuchaczom wyjaśnić, że ma łatwiejszą teraz drogę do Oscarów. To brzmi pięknie, nie jest aż tak piękne w rzeczywistości, nie jest to automatyczna nominacja, rzecz jasna, ale powiedz, na jakiej zasadzie to funkcjonuje?
3: To funkcjonuje na takiej zasadzie, że faktycznie festiwal zgłasza ten film do Oscarów, on trafia na tak zwaną long listę. My też jako Łódź Film Commission współpracujemy w tym momencie z producentem, aby uruchomić tę machinę marketingową, aby faktycznie ten film dotarł też do akademików, którzy de facto wybierają filmy, które trafiają potem na tę tak zwaną shortlistę i potem być może mogą powalczyć o nominację i o samego Oscara. Z filmem Innego końca nie będzie Piotra Milczarka wiąże się taka dosyć ciekawa historia, ponieważ ten film tak naprawdę premierował w 2024 roku i to na krakowskim festiwalu filmowym, gdzie zdobył zresztą główną nagrodę w konkursie polskim, Złotego Lajkonika, dokładnie. Teraz na Animatorze Grand Prix, tak więc niesamowity sukces, ale to pokazuje, że animacja może żyć przez lata. To jest film krótkometrażowy.
2: 8 minut,
3: więc to jest bardzo krótki film. Mogłoby się wydawać, że tak naprawdę no, ta ścieżka festiwalowa może być bardzo ograniczona, a tutaj tak naprawdę mamy 2 lata, kiedy ten film żyje i żyć będzie dalej, bo już mamy przecieki, że ten film znajdzie się także na innych festiwalach, będzie prezentowany szerzej. No i mamy nadzieję, że ta nominacja Oscarowa do tego filmu trafi.
2: No to trzymamy oczywiście za to kciuki i tak wybiegając trochę w przyszłość, ale to także dlatego, że w ubiegłym tygodniu poznaliśmy selekcję festiwalu tegorocznego w Gdyni. W tym tygodniu jeszcze przyszła informacja o tym, jakie filmy powalczą w konkursie Perspektywy, stosunkowo nowym konkursie na tym festiwalu, ale w tej głównej stawce, jeśli się nie mylę, 16 filmów, które powalczą o Złote Lwy, 2 ważne produkcje. O jednej już wspomnieliśmy, czyli Łukasz Ronduda, ale druga to jest produkcja łódzkiego studia Lava Films, które już zawojowało nieraz Gdynię, jeśli Państwo chociażby pamiętają sukces Magnusa von Horna i Dziewczyny z igłą, który to potem film walczył też przecież o Oscara, a teraz historia o Violetcie Villas w reżyserii Karoliny Bielawskiej, która także związana jest właśnie z naszym miastem, też poprzez wasz wkład finansowy. Pytanie, czy do tego filmu zdjęcia były realizowane także w Łodzi?
3: W Łodzi akurat nie były zdjęcia realizowane, natomiast w Polsce faktycznie te lokacje to jest bardzo duży punkt, ponieważ film był realizowany chociażby w Warszawie, ale także na Śląsku, no to będzie widowisko. Naprawdę wielkie widowisko.
2: Widziałeś już?
3: Widzieliśmy fragmenty. Całego filmu niestety nie widziałem, ale widzieliśmy, w jak fantastyczny sposób radzi sobie Sandra Drzymalska.
2: W roli właśnie Violetty Villas.
3: Dokładnie tak. Jest fantastyczna. Wierzę, że na ekranie, już kiedy ten film faktycznie będzie cały złożony, to naprawdę zawojuje serca niejednego fana i fanki Violetty Villas. Film był także realizowany w Bułgarii. Tam Bułgaria służyła przede wszystkim za Las Vegas, czyli to miejsce, gdzie faktycznie Violetta Villas miała te swoje jedne z większych koncertów. No i teraz ten film trafi do kin. Mam nadzieję, że widzom się on spodoba. Tak jak mówię, to jest coś, na co warto czekać. Premiera w listopadzie.
2: Czego się możemy spodziewać po tym filmie? Biografii, która jest uczciwa, która pokazuje różne konteksty funkcjonowania artystki, która zmaga się z bardzo dużymi, różnymi emocjami, które też mogą w jakiś sposób właśnie zaważyć na tym, na jej funkcjonowaniu, na funkcjonowaniu jej najbliższych, czy wyjętego fragmentu z jej życia.
3: Violetta Villas oczywiście jest tym głównym punktem w tym filmie, tylko że warto pamiętać o tym, że to nie będzie taka historia przedstawiona jej oczami. To będzie historia przedstawiona oczami jej syna. Więc tutaj będziemy patrzeć właśnie z trochę innej perspektywy na życie Violetty Villas. Faktycznie ta perspektywa będzie poszerzona o, że też będzie dotyczyła tak naprawdę narodzin gwiazdy, ale także jej schyłku, i koniec końców śmierci, ale właśnie z perspektywy syna, w jaki sposób to właśnie on odbierał życie swojej matki.
2: Doczekamy na premierę, bo premiera w Gdyni na festiwalu we wrześniu. No i chyba będzie jakaś łódzka także uroczystość związana z premierą tego filmu?
3: Oczywiście, że tak. I planujemy, aby to była bardzo duża premiera. Mam nadzieję, że tak się wydarzy. Jesteśmy oczywiście w kontakcie z producentem. Premiera kinowa to jest 27 listopada. U nas będzie troszeczkę wcześniej i na pewno o tym będziemy informować. Zresztą tak samo powiedz mi, co czujesz. Zaraz tuż po festiwalu w Gdyni będzie premiera tutaj u nas w Łodzi. Tak więc wszystkie szczegóły na pewno przekażemy, kiedy tylko będziemy mogli.
2: Łódź Filmowa żyje, także w swoje kolejne urodziny to już na koniec Cię zapytam o to, o Twój ulubiony łódzki film właśnie w kontekście także świętowania urodzin. Czy to jest coś z tych nowych produkcji, przy których także masz przyjemność pracować, czy jednak jakaś klasyka gatunku?
3: Oj, ciężko powiedzieć, ale myślę, że takie najbliżej mojemu sercu są filmy, przy których faktycznie pracowałem. I takim filmem, który się bardzo mocno wybija, to jest Dziewczyna z igłą, która tutaj u nas, no, bardzo dużo scen było realizowanych. No chociażby Błonia Łódzkie i te sceny cyrkowe u nas, to było coś.
2: A tam dzisiaj duża impreza na Błoniach Łódzkich.
3: Oczywiście, tak też się wybieram.
2: Magnus von Horn i Dziewczyna z igłą, ale do Ziemi Obiecanej też wracasz czasami?
3: Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Tym bardziej, że tutaj u nas w EC1 świętowaliśmy Ziemię Obiecaną. Bardzo lubię ten film. Bardzo często do niego wracam. No i jest też na wskroś łódzki, tak więc jeśli ktoś z Państwa nie miał okazji obejrzeć, to trzeba nadrabiać.
2: To trzeba nadrabiać, albo też nadrabiać wraz z tymi najnowszymi produkcjami, które jak słyszymy powstają w Łodzi, zdobywają nagrody i potem też dzięki temu Łodzi Filmowej jest głośno. Coś się będzie kręcić jeszcze teraz w najbliższych tygodniach, miesiącach na ulicach Łodzi?
3: Oczywiście, że tak, ale zdradzać nie możemy za dużo.
2: Filmy, seriale?
3: I filmy, i seriale. Seriale zresztą już teraz widać. Kiedy wyjdzie się na ulicę, to widać te wielkie krany i dźwigi.
2: No i tutaj trzy kropki. Patryk Grzewiecki więcej nam nie zdradzi. Dziękujemy Ci bardzo.
3: Dziękuję bardzo.

0: To Radio Łódź i audycja Agata i filmy. Madonna przed momentem śpiewała o Hollywood, a my teraz wracamy do Hollywoodzi, bo przecież także ta Hollywood, Łódź filmowa, świętuje kolejne urodziny. Wielka impreza urodzinowa trwa w najlepsze, ale też szereg wydarzeń towarzyszących, w tym te, które właśnie proponują poszczególne instytucje kultury. Zaglądamy więc do Muzeum Kinematografii, oczywiście w Łodzi, bo mówiąc o takich symbolicznych miejscach, które tworzą historię filmową tego miasta, no to jest na pewno czołówka także tych miejsc. Wyjątkowe muzeum, pierwsze takie w ogóle, jeśli chodzi o historię kraju, ale też wyjątkowe, jeśli chodzi o zbiory. Właśnie teraz obchodzi swój jubileusz 40-lecia, ale też z okazji urodzin Łodzi muzeum przygotowało sporo specjalnych wydarzeń, w tym specjalne oprowadzania po wystawie stałej, wystawie zatytułowanej Łódź filmowa. Wystawie, która tak naprawdę opowiada historię przemiany z miasta robotników, fabryk, takich pierwszych wręcz jarmarcznych rozrywek przełomu XIX i XX wieku, aż po stolicę polskiego filmu, szczególnie po II wojnie światowej. Niegdyś na potrzeby podcastu poświęconego 75-leciu Łodzi filmowej po Muzeum Kinematografii oprowadzała nas Marzena Bomanowska, obecna dyrektorka muzeum.
1: Agata i film.
2: Siedziba muzeum, czyli Pałac Szajblerów, o którym można by dużo opowiadać, bo wiąże się z historią Łodzi przemysłowej, z budowaniem jej potęgi gospodarczej. Pałac Szajblera jest o tyle wyjątkowy, że zanim powstało w nim Muzeum Kinematografii, zanim je otwarto, a było to w roku 1986, wcześniej ten pałac wielokrotnie był miejscem planów filmowych, bardzo wielu. Ponad 30 filmów fabularnych kręcono we wnętrzach tego pałacu. Poza tym seriale, tak znane jak Stawka większa niż życie, jak Rodzina Połanieckich, czy z tych bardziej aktualnych, jeden z odcinków Komisarza Aleksa. Bardzo wielu znanych reżyserów korzystało z tego, że Pałac Szajblerów należy do tych nie takich znowu licznych, ale jest kilka przykładów bardzo niezwykłych, zarówno architektury siedzib takich rezydencji oficjalnych przemysłowców łódzkich, jak i wnętrz, które bardzo bogato stosownie do ich statusu majątkowego było dekorowanych. Akurat w Pałacu Szajblera mamy prawdopodobnie wszystkie wymyślone w przeszłości sposoby zdobienia wnętrz, bo mamy tutaj zarówno wzorowane na tureckich namiotach kurdybany, którymi wyłożone są ściany w gabinecie Szajblera, jak i wszelkie stiuki, intarsje, rzeźbienia, wspaniałe zabytkowe piece z kafli z wytwórni w Dreźnie. Mamy tutaj również oryginalną wenecką mozaikę Antonia Salviatiego. Naprawdę wszystko, co sobie można wymyślić, żeby ozdobić ściany, sufit, podłogę, narożniki, drzwi.
3: Na bogato.
2: Kominki. Jeżeli kominek jest z marmuru, to jeszcze mało, bo jeszcze jest pozłacany. Jeżeli lustra, to koniecznie kryształowe i ogromne. Jeżeli podłogi, to z kilku kolorów drewna i oczywiście drewno egzotyczne, sprowadzane z bardzo odległych krain. A do tego wszystkiego jeszcze, zgodnie z modą XIX-wieczną, pomieszczenie, które pełniło funkcję palarni. Nazywamy je pokojem brytańskim, ponieważ takie są tam, ten rodzaj zdobień tam występuje. Szczególnie polecam uwadze, jak już muzeum będzie ponownie otwarte, że na piecu, który tam się znajduje, jest alfabetem arabskim napisane islamskie wyznanie wiary. Także te miejsca, myślę, że dla scenografów stanowiły taką pokusę nie do odparcia, ponieważ stanowią one gotową scenografię do filmów, szczególnie historycznych. Są to wnętrza, które są właściwie gotowe do kręcenia filmu. Tam wystarczy tylko dostawić może trochę mebli albo jakichś drobnych elementów zdobniczych i można kręcić filmy.
0: Nie ma Łodzi filmowej bez Łódzkiego Muzeum Kinematografii. To drugi przystanek na naszej dzisiejszej urodzinowej wycieczce po tej świętującej urodziny właśnie Łodzi. Kolejne wycieczki już po godzinie 17, a więc po wiadomościach w Radiu Łódź, w drugiej części naszego spotkania z cyklu Agata i Film, na którą to drugą część bardzo serdecznie Państwa zapraszam.

0: Autopromocja.
1: Relacje i podsumowania meczów.
2: Rozmowy ze sportowcami.
3: Analizy z ekspertami.
1: O smutkach.
4: Ciężko mi coś mądrego po takim spotkaniu powiedzieć.
5: Krykund, poprzeczka!
2: O nadziejach.
6: Chciałbym wygrać jakiś mecz tak pewnie i zdecydowanie.
7: Fornalczyk w polu karnym na prawą nogę, strzał, gol!
3: I o sukcesach.
8: Kibice naprawdę czapki z głów, że tyle przyjechali. Bardzo się cieszymy, że zdobyliśmy ten brąz.
9: Paulina Damaskiem, MVP tego meczu. PG Budowlani Łódź, mistrzem Polski.
1: Strefa kibica w Radiu Łódź.
2: Soboty i niedzielę.
3: Od 18 do 20.
1: Piotr Andrzejczak.
2: Michał Malinowski.
3: Robert Zwoliński.
1: Zapraszamy.
10: Znakomici goście, pasjonujące rozmowy, intrygujące tematy. W każdą niedzielę o 14.05 zapraszamy na bliskie spotkania.
11: Tym razem w pierwszej godzinie Kuba Wielgus porozmawia z Piotrem Andrzejczakiem, którego zapewne Państwo bardzo dobrze znają z programów Radia Łódź. A w drugiej godzinie po 15.00 naszym gościem będzie Marika. Będziemy rozmawiać m.in. o popularności.
12: Myślę, że taka ogromna popularność nie jest dla mnie, bo mogłoby mnie to przygnieść, ale potrzebuję popularności wystarczającej, żeby regularnie koncertować.
10: Bliskie spotkania tylko w Radiu Łódź.
0: Autopromocja. Reklama.
13: Podobno każda dobra historia zaczyna się od przypadku. Wpadli tylko na chwilę. Po spacerze, po kawę, po coś słodkiego. I wtedy pojawiła się ona. Radiość. Kremowe lody z nutą palonego masła, wanilii, soczysta marakuja, a na koniec delikatnie chrupiąca czekolada. Radiość. Totalnie nieoczywista. Nowy smak lodów Radia Łódź czeka w Łodziarni Drożdżarni Sienkiewicza 13 w Łodzi. Spróbuj, zanim zniknie.
14: Zdradzę Ci sekret. Jest miejsce, z którego zaczyna się wakacyjna przygoda. Z Łodzi, prosto na Kretę do Albanii, Egiptu, Bułgarii, Rodos, Zakynthos, a może pachnąca przyprawami Turcja? Relaks, słońce, nowe kultury czekają. Oferty wakacyjne z czarterami z Łodzi znajdziesz w biurach podróży. Port Lotniczy Łódź. Bliżej niż myślisz. Szczegóły na łódź-airport.pl.
15: Pracujesz w pobliżu urządzeń elektroenergetycznych? Z uwagi na bezpieczeństwo przypominamy. Praca w terenie wymaga szczególnej ostrożności. Nie zbliżaj się do linii energetycznych. Nie podnoś przyczep, maszyn, podnośników, taśmociągów w pobliżu linii. Zbyt mała odległość grozi powstaniem łuku elektrycznego. W razie kontaktu pojazdu z linią energetyczną pozostań w kabinie. Nie dotykaj części metalowych. Wezwij pomoc. Telefon 112 lub 991. Bądź bezpieczny z PGE Dystrybucja.
16: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
17: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
0: Po reklamie.
18: Tu Radio Łódź, jest 17. Beata Janowska, zapraszam na wiadomości. W nich wypadek w Szatku. Ranny został 17-letni motocyklista. Są utrudnienia w ruchu. Łódzki oddział IPN-u odznacza biało-czerwonymi szarfami groby powstańców warszawskich na nekropoliach w Łodzi. ŁKS w pierwszym meczu sezonu gra w Siedlcach z tamtejszą Pogonią. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał na jutro ostrzeżenie o upałach w całym województwie. Zdarzenie motocykla z samochodem w Szatku. 17-letni motocyklista z obrażeniami trafił do szpitala Matki Polki w Łodzi. Na miejscu jeszcze pracują służby. Ruch na drodze wojewódzkiej 710 z Szatku do Łodzi odbywa się wahadłowo. Motocykl i samochód osobowy zderzyły się na ulicy Osiny w ciągu drogi wojewódzkiej po godzinie 16. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że kierujący motocyklem 17-latek nie zachował ostrożności. Pożary w południowo-zachodniej Francji. Płonie prawie 100 hektarów lasów w departamencie Gironde. Ewakuowano prawie 170 tysięcy osób. Według lokalnych władz pożar objął już tereny znajdujące się około 30 km od Bordeaux, szóstego co do wielkości miasta Francji. Lotnisko w tym mieście zostało zamknięte. W akcji gaśniczej bierze udział 750 strażaków i 18 samolotów, które zrzucają wodę i środki zmniejszające palność. Z pożarami zmaga się również Hiszpania. W rejonie Madrytu ponad 60 tysięcy osób ewakuowano albo objęto nakazem pozostania w domach. Do walki z pożarami w Hiszpanii dołączy ponad 100 polskich strażaków. Będą tam pełnili służbę w sierpniu w ramach unijnego mechanizmu ochrony ludności. Groby powstańców warszawskich w Łodzi oznaczone biało-czerwonymi szarfami. Łódzki Oddział Instytutu Pamięci Narodowej zawiesił szarfy z napisem 63 dni powstania warszawskiego na kilkudziesięciu grobach na starym cmentarzu przy Ogrodowej. Spoczywa w nich ponad 170 powstańców. Poszukiwanie mogił nie było łatwe, bo nie były oznaczone ani opisane jako powstańcze, mówi Bartosz Bijak z IPN-u w Łodzi.
19: Zaczęło się od po prostu przeszukiwania cmentarzy, tak, czyli przejścia po cmentarzu i zwracania uwagi, czy są na tablicach informacje o tym, że pochowana osoba brała udział w powstaniu warszawskim, i zgłoszenia od ludzi z zewnątrz.
18: Pracownicy IPN-u oznaczają biało-czerwonymi szarfami groby powstańców warszawskich spoczywających na wszystkich łódzkich nekropoliach, oddając w ten sposób hołd ich odwadze i poświęceniu. 1 sierpnia o godzinie 17 na starym cmentarzu odbędą się uroczystości upamiętniające 82. rocznicę powstania warszawskiego.
10: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
18: Piłkarze ŁKS-u grają na wyjeździe z Pogonią Siedlce. To już druga połowa tego spotkania. Łączymy się z Piotrem Andrzejczakiem.
20: Na kwadrans przed końcem regulaminowego czasu gry ŁKS remisuje z Pogonią Siedlce 1-1. Przypomnę, łodzianie stracili bramkę w pierwszej połowie, właściwie po jednej jedynej akcji takiej składnej drużyny z Siedlec, a wyrównali dwie minuty po wznowieniu gry. Tym razem zdecydowana akcja po prawej stronie, może trochę gapiostwa obrońców drużyny z Siedlec, no ale Marcel Błachewicz, który debiutuje dzisiaj w barwach łódzkiego klubu sportowego, no świetnie spisał się w polu karnym, strącił lecącą piłkę, ta wpadła obok bramkarza Jakuba Lemanowicza, który już kilka razy ratował drużynę gospodarzy od utraty kolejnej bramki, no ale na razie jest 1-1. Mamy zmiany w drużynie ŁKS-u. Może te zmiany przyniosą jakiś efekt bramkowy. Mam takie wrażenie, że ŁKS-iacy no dominują tutaj z pewnymi fragmentami, kiedy oddają inicjatywę i wtedy jest niebezpiecznie pod bramką innego debiutanta, Damiana Węglarza, ale mam takie wrażenie, że trochę chyba za mało determinacji, takiego zacięcia w grze łódzkiej drużyny, no ale do końca jeszcze na pewno ponad kwadrans tej gry, więc może jeszcze w tych ostatnich minutach ŁKS-iacy bramkę zdobędą. Na razie remisują z Pogonią w Siedlcach 1-1.
18: Mówił Piotr Andrzejczak. Relacje z tego spotkania można czytać na bieżąco na radio.łódź.pl. Wynik podamy w następnych wiadomościach o 18:00, nieco później podsumowanie w strefie kibica.
21: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
18: Do wieczora będzie pogodnie, na termometrach teraz 25 stopni, temperatura zacznie się stopniowo obniżać. Noc również pogodna, termometry pokażą minimalnie 15 stopni, jutro słonecznie i upalnie. Według wydanego przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzeżenia, termometry pokażą jutro około 30 stopni, a na zachodzie regionu nawet do 32.
21: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.

0: Agata i film.
1: Można powiedzieć, że impreza urodzinowa trwa w najlepsze 603 lata. Tyle Łódź świętuje przez cały weekend i my także świętujemy w filmowym programie Radia Łódź. Agata Gwizdała-Malik, kłaniam się. Świętujemy przede wszystkim pokazując Państwu, przypominając tak naprawdę, bo myślę, że nie trzeba nikogo zapewniać, że mamy całą masę ciekawych filmowych miejsc do odwiedzenia. Można tylko zachęcać, by odkrywać je na nowo. I to jeszcze do godziny 18 będziemy robić. Będziemy przynajmniej w dwóch takich miejscach, ale będziemy też w wyjątkowej pracowni na łódzkim Teofilowie, w pracowni Teresy Klink-Kobierskiej. To jest malarka, scenografka, dekoratorka wnętrz, która ma za sobą ponad 50 lat także pracy w filmie. No i ma całą masę wspomnień związanych z Łodzią Filmową, z dawną wytwórnią filmów fabularnych przy ulicy Łąkowej, z twórcami, z którymi udało jej się pracować. Odwiedziłam ją w tym tygodniu właśnie w jej pracowni i namówiłam trochę na takie filmowe zwierzenia dotyczące także jej niezwykłej artystycznej drogi. Będziemy więc u pani Teresy na kawce i to dosłownie, ale będziemy także mówić o tym, co wydarzy się w Wenecji, na festiwalu w Wenecji, bo mamy tam swoją polską reprezentację. Mało tego, jest to film absolwenta Łódzkiej Szkoły Filmowej, więc wszystko nam się dzisiaj pięknie łączy. No i nie zapominamy także o tych wakacyjnych, stałych wycieczkach w programie Agata i Filmy. Dzisiaj kolejny punkt na tej mapie i to takie miasto, które jest, trzeba to powiedzieć wprost, drugie po Łodzi Filmowej, jeśli chodzi o liczbę produkcji tam zrealizowaną i chyba nie będzie żadną niespodzianką, jak powiem, że to oczywiście Piotrków Trybunalski. Tam też będziemy. Zostańcie Państwo z nami.

0: Pamiętacie Państwo taki znakomity film Martina Scorsese, Wilk z Wall Street, z Leonardo DiCaprio w roli głównej? No to ten utwór między innymi tam się na ścieżce dźwiękowej pojawił. Jeżeli ktoś nie pamięta, chce sobie odświeżyć, a jeżeli ktoś nie widział i chce zobaczyć po raz pierwszy, no to zapraszamy na letni festiwal filmowy TM Polówka. Dziś w line-upie, jak to się mówi, tego bardzo łódzkiego festiwalu, właśnie Wilk z Wall Street w parku imienia Zaruskiego, ale to oczywiście nie jedyna filmowa propozycja od Polówki, bo codziennie w różnych lokalizacjach przynajmniej kilka filmów jest prezentowanych, o ile pozwoli na to pogoda. A jak wiemy, ostatnio było dość kapryśnie. Mamy nadzieję, że najgorsze mamy już za sobą i teraz już tylko przy zachodzącym pięknym słońcu będziemy te filmy oglądać. Za to mocno trzymamy kciuki. No, letni festiwal filmowy TM Polówka, 19. jego edycja w tym roku, to jest na pewno też bardzo, bardzo mocny filmowy akcent, jeśli chodzi o budowanie tożsamości łodzi filmowej w tym XXI wieku. My dziś w ramach świętowania urodzin miasta odwiedzamy też ważne miejsca z punktu widzenia właśnie tej filmowej historii. Czas na kolejny przystanek. Coś dla tych, którzy lubią się przebierać, coś dla tych, którzy być może lubią zakupy i coś dla tych, którzy lubią trochę poszperać na półkach, na różnych wieszakach. Czyli po prostu łódzkie centrum filmowe, w którym mieści się ponad 250 tysięcy kostiumów, ponad 50 tysięcy rekwizytów i cały magazyn broni palnej. Wszystko oczywiście z filmów, z seriali, to z wielu tytułów, bo często zdarza się, że jeden kostium był nie na jednym planie. To jest centrum, które także jest otwarte dla wszystkich chętnych, bo można na przykład na karnawał sobie wypożyczyć strój, czy z jakiejś innej okazji. Też przy okazji realizacji podcastu 75 lat Łódzkiej Fabryki Snów byłam tam na miejscu i wtedy oprowadzała mnie prezes zarządu Anna Moska.
1: Agata i film.
2: Przy Obywatelskiej jesteśmy od roku 2013, więc już szmat czasu. A skąd zmiana? Po likwidacji wytwórni filmów część obiektów została sprzedanych. I to, co zostało, no nie do końca spełniało wymogi przechowywania kostiumów. Były kręte schody, małe pomieszczenia, małe pokoiki. Kostiumy były też na bardzo wysokich wieszakach w halach zdjęciowych, na czterech poziomach. To po prostu było niebezpieczne. Tutaj mamy prawie 3000 powierzchni na jednym poziomie. Wszystkie kostiumy są na jednym poziomie, łatwo dostępne, wygodne. Obiekt jest zaopatrzony w windę towarową.
3: Więc jest po prostu to... jest logistycznie łatwiej.
2: Tak, bo to jest wygodne zarówno dla klientów, jak i dla pracowników.
3: No to chodźmy, bo już weszliśmy do tej takiej filmowej garderoby, tak ją sobie nazwałam.
2: Mamy tutaj zbroje, mamy kolczugi, pasy rycerskie, jakieś takie dodatki do strojów no, zarówno średniowiecznych, jak i renesansowych.
3: Czyli epokami idziemy?
2: No nie zupełnie, bardziej to praktycznie jest rozłożone. A tutaj mamy na przykład dwie zbroje, ale to bardziej ze względów dekoracyjnych, taką zbroję husarską, a ta na przykład to jest zbroja z filmu Epitafium dla Barbary Radziwiłłówny.
3: Oryginalna?
2: Oryginalna i w niej grał Jerzy Zelnik.
3: Tak występować w tym na planie, w takim ciężarze, to dziękuję bardzo. To.
2: Ale nie tylko zbroje, kolczugi też są bardzo ciężkie, to też takie oryginalne. Proszę zobaczyć tą kolczugę, podnieść.
3: O jest! Przecież i to naprawdę ktoś na sobie miał?
2: Opowieści mówią, że jak rekwizytor bardzo jakiegoś aktora nie lubił, to mu dawał właśnie taką ciężką. Natomiast ci ulubieni dostawali takie
3: nieco lżejsze
2: podróby. Znaczy to są po prostu dziane, tak? Robione z jakiegoś tam takiego sznurka, włóczki. Natomiast na ekranie one, będąc pod zbroją, tą wierzchnią warstwą, wystawały niewiele, nie były takie widoczne.
3: No bo ta ciężka to naprawdę absolutne wyzwanie.
2: To co waży, nie wiem, chyba 40-50 kilo.
3: Idziemy dalej. Po lewej stronie mamy stanowisko powstańcze, czyli taki już zaaranżowany pokój z fortepianem, z meblami. Czyli nie tylko stroje, ale też próbujecie jak gdyby odtworzyć klimat pewnych historycznych zdarzeń czy sytuacji, także filmowych.
2: Czasami odwiedzają nas jakieś wycieczki szkolne, studenci. Wtedy możemy pokazać, w jaki sposób film się po prostu kręci.
3: Jestem ciekawa, wśród tych wszystkich skarbów są takie bezcenne, naprawdę oryginały, które grały w tych największych polskich filmach. W pani rankingu numer jeden, który tutaj posiadacie, to co to by było?
2: No chyba te najstarsze, czyli te, które mamy z Krzyżaków. Najstarsze, które zidentyfikowaliśmy, tak? Szkaplerz Wielkiego Mistrza na przykład. A jest troszeczkę takich już drugo-trzecioplanowych strojów, takich szeregowych, nazwijmy to, krzyżaków. Też płaszcz Maćka z Bogdańca.
3: Patrzę w te wszystkie regały, w to wszystko, co tutaj wisi i w te wieszaki, to tego jest bardzo, bardzo dużo.
2: Troszkę głośno mam, ale akurat klienci przygotowują się.
3: Dobra, pani, co ja przerwę na chwilę i dojdę do pana, który się przebiera i zapytam dlaczego. Dzień dobry, przepraszam bardzo, ja mam takie pytanie.
4: Dzień dobry pani.
3: Dzień dobry. Co pan za strój ma na sobie i dlaczego?
5: Strój pisu czeka, bo realizujemy program Kultura w sieci, a program był napisany na pieśni patriotyczne, wykonanie pieśni patriotycznych.
3: I szuka pan dobrego munduru?
5: Munduru odpowiedniego, tak, do wykonania pieśni.
3: No jak się pan czuje w tym anturagu?
5: Bardzo dobrze.
3: Tak?
5: Bardzo dobrze.
3: A pan, co przymierza? Ja też jeszcze zerknę.
6: Szalej strój, szalej piechoty.
5: Piechota.
6: Ja jestem tutaj podwładny. Pana generała.
3: No. Trochę się pan ustawił, no. Trochę dobrze. Się pan ustawił, panie generale. To ja nie przeszkadzam, proszę sobie wybierać strój i idę zwiedzać dalej. Ale dziękuję bardzo.
2: Tu jest ten Maćko z Bogdańca, o którym mówiłam. A tutaj seksmisja.
3: O, naprawdę?
2: Tak, zostały nam tylko te takie zielone mundurki, to chyba nosiło Archeo, tak? Tak, te strażniczki.
3: Tak.
2: Nie ma tych srebrnych, one się po prostu rozpadły. Ten plastik nie wytrzymał próby czasu.
0: Ależ perełek i to jeszcze więcej niż te, o których oczywiście w tych kilku minutach zdołaliśmy Państwu opowiedzieć. Jeżeli ktoś jeszcze nie korzystał z tej filmowej, wyjątkowej łódzkiej garderoby, to gorąco polecam. A pozostając w klimatach modowych, teraz muzyczna przerwa na utwór In Fashion i Gregory Porter.

0: Fong. Radio Łódź w swojej filmowej odsłonie, czyli audycja Agata i film, jeszcze do godziny 18 będziemy razem. A teraz czas już na wcześniej zapowiadaną wyjątkową wizytę. Wyjątkową przynajmniej z kilku względów. Przede wszystkim ze względu na gospodyni, która nas przyjęła w swojej wyjątkowej właśnie pracowni. Teresa Kling-Kobierska, malarka, dekoratorka wnętrz, scenografka, wyjątkowa łodzianka, która w tym roku, nie tak dawno, bo 1 lipca dokładnie, skończyła 91 lat, kilkadziesiąt lat związana jest także z polską twórczością filmową. Współpracowała z takimi reżyserami jak chociażby Jerzy Hoffman, Wojciech Jerzy Has, Radosław Piwowarski, Janusz Zaorski czy Marek Koterski. Na przestrzeni tych kilkudziesięciu lat była na niezliczonych planach filmowych. Oczywiście związana była także z łódzką wytwórnią filmową przy ulicy Łąkowej, więc sporo wspomnień ma też z tego okresu. No i zaprosiła mnie na kawę właśnie do tej swojej wyjątkowej pracowni na Łódzkim Teofilowie. To ja Państwa teraz zapraszam na tę wizytę.
1: Ludzie kina.
2: Zaczęło się od malarstwa, prawda?
3: Najpierw studiowałam malarstwo u profesora Potworowskiego w gdańskiej szkole.
2: W Trójmieście.
3: W Trójmieście, w Gdańsku. Plac Węglowy. Piękny okres, lata 60. Bim-bom, wtedy teatr. Co to? Wspaniała cyganeria, wspaniali ludzie.
2: Ta bohema artystyczna.
3: Bohema, absolutna. Jacques, taki studencki klub. Nawet żeśmy wymyślili w czasie studiów też taki wielki, piękny teatr. Uwaga, 61, wiersze murzyńskie w przekładzie Stolarka i myśmy zrobili scenografię. Bogdan zrobił takie rzeźby
2: Bogdan,
3: do temy.
2: Bogdan, czyli mąż.
3: Mój mąż, tak, Bogusław Kobierski. I on zrobił taniec ognia, tańczył. A ja wiersze ze studentami, znaczy naszymi kolegami, zrobiliśmy taki piękny teatr wierszy i zdobyliśmy na ogólnopolskim festiwalu Złotą Różę w 60. latach. Potem zaczęłam robić scenografię do Listy z więzień. Tam wtedy Siemion jeszcze był na tych moich deskach, występował. To była taka pierwsza studencka scenografia. Ale już tak mnie to wszystko ciągnęło, bo ja skończyłam malarstwo, a specjalizację miałam malarstwa ściennego u profesora Jacka Żyłowskiego, ale też i scenografię już, bo profesor Potworowski bardzo pięknie, szczególnie w Poznaniu, robił scenografię.
2: Ale tak naprawdę ta uczelnia w Trójmieście to był pani świadomy wybór, bo urodziła się pani w Łodzi, prawda?
3: Tak, w Łodzi i tutaj skończyłam liceum sztuk plastycznych. Po liceum zdawałam do Akademii w Krakowie, tam się nie dostałam. Z tego Krakowa przejechałam do Gdańska i tam w Gdańsku zdałam egzamin. I tam na egzaminie wstępnym poznałam swojego potem męża, Bogusława Kobierskiego, który z kolei studiował architekturę.
2: Tak naprawdę na samym początku waszej takiej już dorosłej drogi się poznaliście i całe życie spędziliście razem.
3: Całe życie naprawdę razem. I tak ładnie, taki tandem był bez zawiści, bez jakichś ambicji, tylko żeśmy się zawsze wspierali, zawsze żeśmy pomagali sobie wzajemnie. To było fajne.
2: No bo też pracowaliście razem, prawda?
3: Pracowaliśmy cały czas gdzieś, cały czas ruch był.
2: I potem, jak pani skończyła uczelnię, to bardzo szybko, chociaż może nie wiem, czy przypadkowo, ale szybko trafiła pani do kina i to od razu do wielkiej produkcji, czyli do pana Wołodyjowskiego, tak to było?
3: Tak, zgadza się. To było tak, że w Gdańsku, z Gdańska pojechałam na rok do Cieplic za chlebem. Uczyłam w Szkole Rzemiosł Artystycznych, zrobiłam tam kilka wystaw indywidualnych moim uczniom, ale to była obczyzna, to było obcy teren dla mnie. Po roku wsiadłam i pojechałam do Łodzi, do swojej rodzinnego miasta i jak ja przyjechałam, to tutaj poznałam od nowa ludzi. Ja sprowadziłam tutaj taką moją koleżankę Bożenę Urbańską-Grun, bo ona tu

0: Chciała bardzo studiować modę po malarstwie z Gdańska i ona to zaczęła studiować. I ona po prostu miała jakiś kontakt z Jerzym Szewskim i ona nas...
1: Scenografem
0: Jerzym Szewskim. I ona nas skontaktowała, bo on szukał kogoś, kto by rysował, kto by zrobił militaria do pana Wyłodowskiego. I tak się to zaczęło. On nas poznał i w ogóle jak zobaczył Bogdana rysunki i tak dalej, to już w ogóle to już cały czas był z nami. Myśmy całą dokumentację w Muzeum Wojska Polskiego, ogromne w skali 1:1.
1: Czyli odtwarzali państwo, tak? Te, nie wiem, szable tak. Na przykład, tak?
0: No i to trzeba było potem wykonać, realizacja.
1: Okay. Na podstawie waszych rysunków?
0: Na podstawie tych rysunków, które były. I tu się zaczęło, tak. Potem był Potop, potem był pan Gody pana Michała, potem był Polesław Śmiały.
1: Bardzo dużo też tych historycznych kontekstów, prawda?
0: I bardzo to wszystko to tak zabrzmiało we mnie, bo to ja się nauczyłam bardzo dużo. I ja cały ten cykl, około 50 rysunków, 150 nawet bym powiedziała, to było, ale ja mam to wszystko zapisane. Ja to dałam do EC1 tutaj,
1: do Narodowego Centrum Kultury Filmowej.
0: Kultury, oddałam to wszystkie rekwizyty jeszcze i wszystkie rysunki. I to tak się cieszę, bo to nie poszło, nie pójdzie
1: na
0: marne.
1: To oglądać.
0: I teraz będzie można to oglądać.
1: Bo to na wystawie Kino Polonia jest prezentowane, jeśli się nie mylę.
0: Może.
1: To tam ta wystawa, która poświęcona jest właśnie historii polskiej kinematografii. Ale pokochała pani film od razu?
0: Mnie to wciągnęło. To była pasja taka, po prostu czasami, no po prostu dzień i noc siedziało się. A potem powolutku zaczęłam dekoracje wnętrz, zrobiłam scenografię. I tak powolutku zaczęłam się uczyć i zaczęłam wchłaniać ten cały, bo to trzeba umieć, to trzeba czuć, żeby wejść do takiego filmu, bo to nie może być
1: tak. No właśnie, bo przecież tak sobie wyobrażam, że praca przy filmie, chociaż te początki, o których pani teraz wspomina, to też była taka wasza bardzo żmudna robota, ale potem już praca przy filmie, czy to przy scenografii, czy właśnie przy dekoracji wnętrz, to już jest praca zespołowa. To zupełnie inny rodzaj, prawda,
0: tak.
1: Niż stanie przy sztaludze na przykład.
0: No tak, sztaluga to jest samotność, samotnia. Siedzę sama ze sobą, a tutaj jest ruch, tu jest zespół, ja jestem odpowiedzialna. Jest produkcja, są kostiumy.
1: Wszystko jest zaplanowane.
0: Charakteryzacja.
1: Tak.
0: Są kostiumy, scenografia. Cały szereg działów,
1: które muszą ze sobą współgrać, prawda?
0: Które muszą współgrać. Dźwięk, no, montaż i tak dalej. No i reżyser oczywiście, główny bohater takiego wydarzenia, operator drugi, no i kierownictwo produkcji. Także cały czas trzeba być z nimi w kontakcie. Oczywiście żyć w zgodzie, nie zawsze to tak jest.
1: A pani spotkanie z Wojciechem Jerzym Hasem?
0: Oj, ten to już 72 rok to był.
1: To już było po tych wszystkich...
0: Proszę bardzo, to jest...
1: Tak, ja się częstuję, bo też muszę powiedzieć, bo nasi słuchacze nie widzą, ale mogą usłyszeć, że sobie tutaj pijemy pyszną kawę, którą pani Teresa zaparzyła. Mamy przygotowane...
0: Owsiane.
1: Tak, pyszne owsiane ciasteczka, bo jesteśmy u pani w pracowni, w przepięknym miejscu, ponad 70 metrów kwadratowych, które jest tak naprawdę wypełnione sztuką, pani pracą, bardzo różnorodną, bo i widzimy pani obrazy i wszystkie akcesoria związane z tym tworzeniem i przepiękne, zabytkowe też meble, jakieś rzeźby. To jest pani miejsce na świecie chyba, co?
0: Mój kochany azyl.
1: Azyl.
0: To jest kawał historii, to jest 57 lat.
1: Tutaj.
0: W jednym miejscu.
1: I tutaj pani cały czas tworzy, bo mamy też sztalugę, to wszystko jest.
0: No tak, i tu sztaluga, i tu sztaluga. To jest cały warsztat pracy, to jest, ta pracownia jest o tyle bardzo funkcjonalna, że na jednym poziomie jest i salon, i sypialnia, i warsztat pracy.
1: A to wszystko na łuskim Teofilowie, taki klimat. Bo to też piękne. No właśnie, to wróćmy do tego spotkania z Wojciechem Jerzym Hasem, sanatorium pod Klepsydrą.
0: No kiedy ten cały cykl został już zrealizowany, Has miał do nas tak niezwykły, bardzo piękny taki stosunek, taką ufność miał. Wszystko, cokolwiek robiliśmy, co pokazaliśmy, to on przyjmował to z taką aprobacją, z taką czułością. Myśmy tam robili takie księgi ptaków rajskich. Ja robiłam, malowałam do księgi ogrody.
1: Palmy.
0: No przede wszystkim palmy. To Has jak wszedł i zobaczył ogromne palmy rozłożyste, to powiedział tak jak w Kan. No i podał nam rękę, mnie pocałował i to znaczy, że to
1: działało,
0: że to było. A myśmy to robili z takich papierów, to wszystko moczone, było malowane, bo te liście różne. Myśmy już tak wymyślali, palczasto, jakieś takie liście, inne liście już wymyślaliśmy. No i potem te w klęku byliśmy w takim ogrodzie, tam były mumie azteckie, w takich osadzaliśmy w takich koszach wiklinowych młodych chłopców, którzy po prostu umierali siedząc w tych koszach. Przepięknie wzruszające, przejmujące to były te rzeźby i tośmy to wykonali, to i ta tam jest, to wszystkie zdjęcia są w WC1.
1: To też można zobaczyć.
0: Można zobaczyć, tak.
1: I chyba jeszcze tam była taka historia z jedwabiem takim.
0: Och, to była, ja dostałam taki rulon, bo miało być to jedwab, którym przy otwieraniu miał się rozsypywać. Po prostu zetlały był, on cały miał być
1: w kurzu. Miał być a la stary, prawda?
0: Tak. Ja tutaj miałam rulon jedwabiu i potem ten jedwab zaczęłam po prostu niszczyć. No podpalałam, tutaj wyciągałam nitki jakieś i cały czas niszcząc, kładłam z powrotem na drugą stronę, ten rulon tworzyłam. Jak już to zrobiłam, wsiadłam do taksówki, pojechałam na plan i zostawiłam ten cały rulon, zapłaciłam za taksówkę.
1: Naprawdę?
0: I naprawdę zostawiłam. To był koszmar. Przylazłam do domu. Dobrze, że miałam jeszcze kawałek następnego.
1: Czyli robiła pani nowy, tak?
0: Od nowa.
1: Bo myślałam, że pani odzyskała tamten, który się...
0: Nie odzyskałam. No gdzie teraz? To wszystko zostało. Ja wsiadłam, zapłaciłam i poszło. No taki głów. No ale to jest niezapomniane i to jest... No i przyniosłam. Jak to już oddane zostało. Boże, tam zmęczona tak potwornie. I to długa sekwencja jest tego.
1: Tak, w filmie. A mówi pani, jechała pani na plan, czyli jechała na Łąkową, do atelier?
0: Do atelier, tak. Tam się działo wszystko.
1: No właśnie, bo chciałam też panią o to trochę popytać, o takie wspomnienia z tamtej filmowej łodzi, do której pani tak naprawdę trafiła i z tego, co działo się przy tej Łąkowej 29.
0: No to był drugi mój dom, no. Zawsze taksówki podjeżdżały tutaj pod mój blok, ja wsiadałam, jechałam na Łąkową albo tramwajem oczywiście.
1: No tak. Z kim się pani tam widywała na tej Łąkowej?
0: Przede wszystkim tam był taki tramwaj się nazywa.
1: Taki bufet.
0: Taka knajpka, tam się siedziało w takim korytarzu, tam jedliśmy śniadania przeważnie. No i tam się wszystko, tam się omawiało różne scenariusze, spotykało się z ludźmi. No tam ruch po prostu.
1: A którą współpracę właśnie z tamtych czasów, z tamtego okresu przy Łąkowej pani najbardziej tak pamięta jako takie największe wyzwanie?
0: Te wielkie, ogromne, historyczne filmy. No, fabuły, no to było roboty, tam trzeba było siedzieć, pilnować, być przy tym. Kiedy już weszłam do tak zwanej produkcji, no to to zetknięcie z inną zupełnie formą, tamta była twórczość taka inna zupełnie, bo to cała odpowiedzialność za to, co się... A tutaj musiałam według scenariusza robić, według
1: wytycznych reżysera.
0: Reżysera, operatora, bo jeżeli ja szukałam jakiegoś obiektu do filmu, według scenariusza, to musiałam tak pilnować, jak przygotowywać, żeby operator i reżyser widział, co ja proponuję. No i jak to zaakceptowali, bo to pod kątem operatorskim, jak kamera, jak aktorzy przechodzą, wychodzą, bo to jest wszystko bardzo... To było bardzo stresujące i bardzo niby twórcze, ale to już był taki bardziej kalkulacja taka, bardziej...
1: Musiało się wszystko zgadzać, tam nie było takiej swobody, prawda?
0: Ja się cieszyłam bardzo, że jak ten obiekt przeszedł, ale też były różne dyskusje, jak nie przechodził.
1: A co na przykład nie przeszło? Pamięta pani coś, taki obiekt, z którym pani miała szczególny problem? Albo inaczej zapytam, reżysera, z którym był największy problem?
0: No dużo było takich. No przy takim ilości filmów, to tak. Jedną rzecz, którą mogę...
1: No właśnie, żeby nie zdradzać za dużo.
0: To było... Kocham chyba kino. Łazarkiewicz Piotr robił. Ja robiłam dekoracje wnętrz, to była taka właścicielka kina, która była jednocześnie taką kobietą w łódzkich takich wnętrzach, biednych takich. Ona była kierownikiem kina. I tam etażerki jakieś, trzeba było jakieś książki, obrazy, klimaty takie, jakichś regalików, kredensików wiszących coś. I to był bardzo piękny nastrój. Reżyser się zachwycił tym. Grała Elżbieta Czyżewska. i przyjechała z Ameryki. I jak ona wlazła do tego wnętrza, to mówi, no nie, to nie to.
1: No jej się nie spodobało.
0: Tak, mówi, ja, ona musi być współczesna. Powinny być tutaj obrazy. I nie, to to...
1: Nie odpowiadało jej.
0: Nie. A zaczynały się zdjęcia za parę godzin. I nie przyjęta została moja dekoracja. Ja wsiadłam tutaj, przyleciałam do pracowni, obrazy powiesiłam, coś tam wymieniłam, wiele, więcej książek dałam, przeszło.
1: Ale wkurzyła się pani wtedy? Tak po ludzku?
0: Nie wkurzyłam, tylko byłam zszokowana.
1: Że tak, taki no, sprzeciw.
0: A musiałam to zrobić, no bo co? No nie zrób tego, albo się kłóć teraz.
1: A ma pani takie momenty, że wraca...
0: Proszę bardzo.
1: O, dziękuję, to jeszcze mam ciasteczko. Że wraca pamięcią, wspomnieniami do konkretnych filmów, takich szczególnie bliskich sercu? Czy to jest tak, że robota została wykonana? Idziemy dalej.
0: Ale każdy obraz, każdy... Ja jestem sentymentalna, ja jestem taka, co to przeżywam wszystko gdzieś tam. Jak się dotknę jakiegoś filmu, jakiegoś wydarzenia, jakiegoś obrazu, to otwieram się i cały czas... Ja miałam bardzo dużo miłych, sympatycznych. Na przykład pracowałam przez 4 lata z Januszem Łęckim, reżyserem. Przeuroczym tutaj na terenie Tomaszowa Mazowieckiego, nawet teraz będąc na działce u mojej bratanicy, żeśmy odwiedziły Dąbrowę nad Czarną, gdzie scenograf Jurek Groszank tam wybudował tam spałam i tam robiliśmy właśnie te seriale w koprodukcji z RFN-em z Januszem Łęckim. Tam u niego spałam nawet, bo od razu wstawałam i od razu na plan się szło.
1: W ubiegłym roku miała pani huczne 90. urodziny w łódzkim kinie Charlie.
0: Rzeczywiście huczne.
1: Siedziała pani na tronie.
0: Oj tak.
1: Tak.
0: Teraz tutaj było.
1: Właśnie, 1 lipca.
0: A tutaj było znowu.
1: 91, była impreza?
0: Była. Tort taki z takim 91. 100 lat, gitara była, no tak, było.
1: I tak dawno też w łódzkim kinie Charlie odebrała pani wyróżnienie, Glorie Artis Medal.
0: Oj tak, 19 lutego odebrałam, no to bardzo wielka sprawa dla mnie była. Wielkie wyróżnienie zauważyli.
1: Przez całą tę karierę pani nagrody, wyróżnienia, to były dla pani ważne momenty, czy
0: nie
1: dlatego się to wszystko robiło?
0: Nie dlatego się to wszystko robiło, tak. I to jest bardzo takie podsumowanie, uhonorowanie moje wieloletnie ciężkiej pracy w końcu, jakby nie było.
1: No właśnie, bo powiedzmy, to nie jest tak, że to jest taki łatwy kawałek chleba, ta
0: to
1: praca na planie.
0: To nie jest takie łatwe. Ani malarstwo, ani sztuka filmowa.
1: A co by pani określiła swoim największym sukcesem zawodowym?
0: To, że przetrwałam i że żyję. Że to wszystko jeszcze robię dalej.
1: No bo to jest niesamowite.
0: To jest sukces. Robiłam Hama w 79 roku z Radcą Adamikiem, mężem Agnieszki Holland. Scenografię z Bogusiem razem. On był drugim, ja byłam pierwszym. O, piękny to film jest. Ja wtedy z tą Agnieszką Holland w 79 roku, oni jeszcze byli razem, jeszcze Agnieszka, jej...
1: Kasia Adamik.
0: Kasia, taka malutka jeszcze była. To u nich w domu bywałam przecież. I potem przecież myśmy ten film zrobili, Agnieszka bardzo pomagała Lacu Adamkom przy montażu. Więc myśmy się często widywali, bardzo miło. Minęły lata, przecież ona już jest wielką reżyserką, tyle filmów, nagród i tam dalej. Któregoś dnia jestem w Muzeum Kinematografii, jakieś jest przyjęcie. Jesteśmy przy barze, ona tak dochodzi do mnie i tak sobie coś zamawia, a ja tak patrzę na nią i mówię, jestem Teresa Kring, czy ty mnie pamiętasz? Ona tak spojrzała na mnie, no pewnie. I tak mnie się ładnie przytuliła, no czy to nieładne? No pewnie, no co ja nie zapomnę. No.
1: Ale też chyba w honoratce pani trochę przesiedziała swojego czasu, nie? W tej słynnej honoratce.
0: Polańskiego przecież poznałam.
1: Tam
0: Rykowskiego,
1: właśnie?
0: Wojtka. No, wszystkich tam się znało. Tam był spęd wszystkich ludzi na świecie. Tak, bohema.
1: Znaczy takiej elity, prawda?
0: Elita. Były jabłeczniki, te serniki przez panią Stefanię robione. I tam wszyscy siedzieli, tam był kocioł, a młodzi byliśmy, Boże. Potem do spotipu.
1: A dzisiaj na przykład ogląda pani jakieś współczesne filmy, współczesne kino?
0: Bardzo, tak. Ale jak ja sentyment mam, jak ja widzę jakąś starowinę czarno-białą, to strasznie, tak? od razu to fajnie.
1: No to do czego pani na przykład wraca najczęściej? Do jakich filmów sprzed lat?
0: Na przykład do Widzenia do Jutra.
1: Ale to Morgenstern.
0: to tam do widzenia Doroty, ja byłam na drugim roku w Gdańsku. I tam był Morgenstern.
1: Cybulski.
0: Cybulski, razem z tą. I był rynek węglowy i tam była taka dekoracja. Ja robiłam takie ogromne znaki zodiakalne. Ja siedziałam, to było dość duże i one miały się kręcić, tam scenograf to porobił, a ja rysowałam tego, malowałam te znaki. I to jest właśnie moja robota pierwsza w filmie.
1: W ogóle. A ostatni film, przy którym pani pracowała?
0: Porno. Porno chyba był. Z
1: Koterskim.
0: Koterskim Markiem.
1: Tak. Pani Tereso, to teraz mi proszę zdradzić tak od razu. Jaka jest recepta na taką energię, na taką formę w tak pięknym wieku? Jak to pani zrobiła?
0: Nie wiem, ja od jakiegoś czasu w ogóle sobą się nie zajmowałam, ale teraz jakbyś czuję, tak się trochę chcę pokochać się sobą. Tak jakoś myślę
1: zaopiekować
0: sobie.
1: Zaopiekować się,
0: że wreszcie jednak muszę się wsłuchiwać w siebie.
1: A czego pani życzyć, pani Teresko? Poza zdrowiem.
0: Życzyć mi zdrowia też.
2: Trudno tutaj już cokolwiek dodać. Teresa Klink-Kobierska, malarka, scenografka, dekoratorka wnętrz i łodzianka z wielką miłością do swojego rodzinnego miasta. Całą rozmowę z panią Teresą będzie można też odsłuchać na radiowłódź.pl w podcaście Agata i Film.

0: To oczywiście Zdzisława Sośnicka i Aleja Gwiazd, a Aleją Gwiazd w Łodzi to zawsze warto się przyspacerować, a tym bardziej w urodziny Łodzi. Zresztą to Aleja już niebawem na początku sierpnia wzbogaci się o kolejną gwiazdę, ale o tym jeszcze będzie sposobność Państwu poopowiadać. Teraz już czas na kolejną naszą wakacyjną wycieczkę.
1: Filmowe wakacje w Łódzkiem.
0: Czasami są miejsca mniej oczywiste, czasami te bardziej oczywiste i do takich Państwa zabieramy co tydzień w filmowym programie Agata i Film w Radiu Łódź wraz z naszymi wspaniałymi przewodnikami, którzy sami wskazują swoje polecajki, gdzie warto się wybrać na jednodniową wycieczkę w regionie, także szlakiem filmowym. I przyznam szczerze, że w przypadku tej polecajki od Bartka Damiana Mielniczka, który jest z nami w studiu. Cześć Bartku.
2: Dzień dobry.
0: No mam problem, bo takich filmowych wycieczek do tego miejsca to można zrobić ohoho.
2: Mnóstwo, naprawdę.
0: Mnóstwo. Chodzi o Piotrków Trybunalski, czyli jedno z najbardziej filmowych miast w województwie łódzkim. Wystarczy, jak Państwo pojadą na Stare Miasto i tam już zobaczycie szlak od jednej tabliczki do drugiej tabliczki, gdzie wymienione są konkretne filmy i konkretni twórcy, którzy tam byli i ileż tam się kręciło. Gdzie tam jechać? Jak to zobaczyć? Jak to ogarnąć?
2: Blisko 40 filmów. Jest świetna książka, przewodnik przygotowany właśnie po Piotrkowie, bo już to miasto ma ten status, że tak się wyrażę, dorobiło się osobnego przewodnika, bo mamy przewodniki po Łodzi, mamy przewodniki po województwie, ale jest osobny przewodnik po samym Piotrkowie.
0: No chyba z tego, co pamiętam, to Piotrków Trybunalski był pierwszym chyba miastem w województwie łódzkim, które w ogóle miało ten szlak wyznaczony.
2: Tak.
0: Jeszcze przed Łodzią, drodzy
2: to
0: Państwo.
2: Prawda.
0: To ciekawe. To gdzie tam się wybrać?
2: Jest taka historia, którą bardzo lubię, o kręceniu Jakuba Kłamcy na Starym Mieście oczywiście, kiedy Robin Williams przyjechał do Polski i do Piotrkowa. Był zdziwiony, jak wspaniale udało się przygotować, odtworzyć przeszłość, bo nie miał tej świadomości, że akurat tam są w dużej części, chociaż rzeczywiście tam scenografowie przygotowywali różne rzeczy, ale że w dużej części to jest zachowany wygląd tej przestrzeni z przeszłości.
0: Myślę, że dla wielu z nas i w pamięci takiego masowego odbiorcy Piotrków to jest wabank też, prawda?
2: Tak, scena napadu. Wrażenie jest takie, że jednak w całości akcja się rozgrywa w Warszawie. W pierwszej części na pewno, ale te różne lokacje znaleziono także poza stolicą, więc to jest i właśnie i Piotrków, i Łódź. Bo z oczywistych względów można było te różne miejsca wykorzystywać. No i film, który jest przepiękny, uroczy i ogląda się go po latach wspaniale, czyli Ewa chce spać.
0: Tak.
2: Część rzeczy była budowana w halach zdjęciowych, część tych uliczek i tych miejsc to są dekoracje, ale też właśnie w filmie możemy sobie pochodzić po Starym Mieście z przyległościami, że tak powiem.
0: Kto jeszcze odwiedzał, jeśli chodzi o reżyserów Piotrków? Tadeusz Konwicki, jak daleko stąd, jak blisko?
2: Agnieszka Holland kręciła w Piotrkowie film W ciemności. I w tym przypadku z kolei też Piotrków gra inne miasto tak naprawdę. Pojawia się Piotrków w serialu Doktor Ewa. Ewa chce spać, Doktor Ewa. O, to można zrobić może taki kiedyś spacer.
0: Szlakiem Ewy.
2: Szlakiem Ewy po Piotrkowie, o właśnie.
0: Ale też film Psy.
2: Psy Pasikowskiego, część pierwsza oczywiście, bo mamy trzy. Tam jest taka scena, w której nie zdradzając fabuły, chemik wychodzi z więzienia, czyli Jerzy Bończak. No i trzeba go przejąć, krótko mówiąc. W samochodach tam czekają na niego jedni panowie, a też jest pod samym więzieniem Franz Maurer, czyli Bogusław Linda. I to jest kręcone właśnie przy samym więzieniu w Piotrkowie Trybunalskim.
0: No jeśli Państwo pamiętają Mateusza Damińskiego jako Cezarego Berkę w Przedwiośniu, Filipa Bajona, to też można wybrać się do Piotrkowa, żeby zobaczyć, że tam zdjęcia były kręcone. No i też historia bardzo łódzka, stała się później filmowa, ale wzięta z życia, czyli Uprowadzenie Agaty.
2: Trochę na faktach historia.
0: Trochę inspirowana.
2: Trochę inspirowana prawdziwymi wydarzeniami i też jesteśmy przez pewien czas w Piotrkowie. Są takie rzeczy, które są mniej popularne, ale fajnie się pojawia miasto na ekranie w Misji Specjalnej i tam znakomity Krzysztof Kowalewski i pojawia się też zachwycająca Dorota Kamińska. Mamy też pana Tadeusza, Andrzeja Wajdy.
0: Trudno to naprawdę wszystko wymienić, to wręcz niemożliwe. Natomiast zachęcamy Państwa, by też sięgać właśnie po te przewodniki, które powstały, bo najłatwiej sobie zorganizować taki spacer z przewodnikiem w ręku i od punktu do punktu spacerować.
2: Przenieść się w czasie, zwracam uwagę uwagę na coś, co jest na i co jest pierwsze i wyjątkowe. Pierwszy polski pełnometrażowy film fabularny nakręcony w technice 3D, czyli Bitwa Warszawska 1920.
0: Nie do końca może dobrze przyjęty przez publiczność i przez krytyków, ale no ciekawy wątek.
2: W ogóle to kino 3D się raczej nie przyjęło w takiej wersji, w jakiej myśleliśmy, że się przyjmie.
0: Niezwykłe filmowe miasto w województwie łódzkim, czyli Piotrków Trybunalski, no tego na naszym filmowym wakacyjnym szlaku w Radiu Łódź absolutnie zabraknąć nie mogło. Bardzo Ci, Bartku, dziękuję.
2: Dziękuję, wszystkiego dobrego.
1: Filmowe wakacje w łódzkim.
0: Mam nadzieję, że zapisaliście Państwo kolejne miasto do odwiedzenia filmowym szlakiem. Kolejna taka propozycja też za tydzień w naszym programie z cyklu Agata i Film, bo dziś już czas się żegnać. Dziękuję za wspólnie spędzone dwie urodzinowe godziny, ale urodziny Łodzi wciąż trwają. Dzisiaj na scenie UCMR Festival między innymi Ania Dąbrowska, która swojego czasu wydała taką świetną płytę pod tytułem Ania Mówi, z coverami popularnych piosenek filmowych. Więc kończymy jednym z takich właśnie utworów, Silent Sigh. Do usłyszenia za tydzień. Agata Gwizdała-Malik.

0: Autopromocja.
1: Jazz gramy i muzykę improwizowaną. Przede wszystkim łódzką, polską, ale też światową. U nas jest na wesoło i na poważnie.
2: Świadomy proces słuchania, to muzykę słyszysz wszędzie. Słyszysz ją na ulicy, słyszysz ją w lesie, słyszysz ją nad jeziorem, wszędzie, w domu, jak żona do ciebie mówi, to jest dla ciebie muzyka. Wewnętrzne szumy uszne, to wszystko jest muzyka.
1: W każdy poniedziałek po 21.
3: Okolice jazzu.
1: Zapraszam, Piotr Bielawski.
4: Kołatanie przedsionków. Każdy wtorek od 21. Adam Kołaciński, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
5: To już ostatni moment. BMW X5 obecnej generacji, dostępne od ręki z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Nie czekaj i już dziś wybierz swoje BMW X5, dostępne od ręki w salonach BMW Premium Arena w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu lub już teraz odwiedź nas na www.premiumarena.pl. Teraz BMW X5 z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Zapraszamy.
6: Marzysz o własnym mieszkaniu? Poznaj Zieloną Dolinę w Strykowie. Wystartował drugi etap sprzedaży nowoczesnych mieszkań o powierzchni od 47 do 76 metrów kwadratowych. Tylko 20 minut od Łodzi, w spokojnej i zielonej okolicy. Pierwszy budynek został już całkowicie wyprzedany. Nie zwlekaj! Pomożemy Ci również w uzyskaniu finansowania zakupu. Więcej informacji na www.mdpdeveloper.pl. Zielona Dolina w Strykowie. Miejsce, do którego chce się wracać.
7: Podkarpackie. Tu przestrzeń spotyka przygodę, a natura daje prawdziwy oddech. Bieszczady, zamki, jeziora, smaki i wyjątkowe miejsce na weekend i dłużej. Odkryj region, który zachwyca o każdej porze roku. Podkarpackie. Dobry kierunek.
8: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na ikea.pl.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11.
12: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Uwaga, to nie jest zwykła promocja. To największa promocja tego roku. Piąte urodziny pracowni optycznych. Nawet 50% rabatu na komplet okularów. Tak, oprawki i szkła razem nawet o połowę taniej. A do tego bezpłatne badanie wzroku, doświadczeni styliści opraw i tysiące oprawek, w których naprawdę dobrze wyglądasz. Nie czekaj, promocja trwa tylko przez ograniczony czas. Pracownie optyczne w Łodzi, Zgierzu i Piotrkowie Trybunalskim zapraszają. Umów się na badanie wzroku na www.pracownieoptyczne.pl.
0: Po reklamie.
14: Jest 18.
15: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
14: Beata Janowska, zapraszam na wiadomości. Wypadek w Szatku. Ranny motocyklista trafił do szpitala. Są utrudnienia w ruchu. Hala tenisowa w Fabianicach w remoncie. Prace zakończą się w przyszłym miesiącu. ŁKS na rozpoczęcie sezonu zremisował w Siedlcach z Pogonią 1-1. Noc będzie pogodna, jutro słonecznie i upalnie. Wypadek w Szatku w powiecie zduńskowolskim. Ranny został 17-letni motocyklista. Ruch na drodze wojewódzkiej 710 z Szatku do Łodzi odbywa się wahadłowo. Po godzinie 16 na ulicy Osiny 17-letni motocyklista zderzył się z samochodem osobowym. Nastolatek trafił do szpitala, mówi młodszy aspirant Mateusz Piliński z Komendy Wojewódzkiej Policji.
16: Ze wstępnych informacji policjantów pracujących na miejscu wynika, że 17-letni motocyklista nie zachował należytej ostrożności, w wyniku czego zderzył się z prawidłowo jadącym pojazdem marki Kia. 17-latek został przetransportowany do Centrum Zdrowia Matki Polki.
14: Na miejscu jeszcze pracują służby. Nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia. Rozłam w Prawie i Sprawiedliwości zmienia prawą stronę sceny politycznej w Polsce. Wczoraj prezes PiS Jarosław Kaczyński poinformował, że ponad 30 posłów opuścił ugrupowanie. To ludzie związani ze Stowarzyszeniem Rozwój Plus, założonym przez Mateusza Morawieckiego. Były premier deklaruje, że na razie nie myśli o założeniu nowej partii czy klubu parlamentarnego. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty uważa jednak, że nowy klub prawdopodobnie powstanie, a zatem możliwe są inne zmiany w układzie sił w Izbie.
17: Pewnie będą aspiracje
10: obsadzenie wicemarszałka Sejmu. Pewnie zdarzy się tak, że mamy nowy, największy klub parlamentarny w Polsce i jest to Koalicja Obywatelska. Pewnie jest tak, że zapowiada to kłopoty dla prawicy.
14: Z kolei politologowie przewidują, że przed najbliższymi wyborami parlamentarnymi, które odbędą się w przyszłym roku, może dojść do rozmaitych koalicji, politycznych transferów i zmian partyjnych barw. Frakcja Mateusza Morawieckiego została wykluczona z Prawa i Sprawiedliwości po tym, jak politycy odmówili wyjścia ze Stowarzyszenia Rozwój Plus. Sportowy obiekt w Pabianicach w remoncie. Trwa przebudowa hali tenisowej. Budynek przy Grota Roweckiego ma być dostosowany do przepisów przeciwpożarowych. Co się zmieni? O tym dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pabianicach Łukasz Stencel.
11: Zakres prac obejmuje m.in. częściową przebudowę korytarza z wydzieleniem stref pożarowych, montaż drzwi wewnętrznych przeciwpożarowych oraz stworzenie dodatkowego wejścia od strony zachodniej hali. Zakończenie remontu planowane jest na sierpień tego roku.
14: Łukasz Stencel zapewnia, że prace nie utrudniają korzystania z hali.
7: Informacje z Łodzi i regionu na radio.łódź.pl.
14: 1-1. Łódzki klub sportowy zremisował w Siedlcach z Pogonią w swoim pierwszym meczu pierwszoligowego sezonu. Łączymy się z Piotrem Andrzejczakiem.
17: To wynik może sprawiedliwy, ale na pewno mogą być Łukasiacy rozczarowani. Choć z drugiej strony wykazali się chyba zbyt małą determinacją, aby osiągnąć tutaj po 3 punkty. Nieźle rozpoczęli to spotkanie. Zimny prysznic w 25 minucie. Wydawało się, że po niegroźnym rzucie wolnym Łukasiacy jednak tracą bramkę za sprawą Nikodema Zielonki, który uderzył bardzo precyzyjnie z ponad 20 metrów. Bezradny, debiutujący w ŁKS-ie bramkarz Damian Węglarz. Już na początku drugiej połowy debiutujący Marcel Bochewicz trafia do siatki rywali, jest 1-1. Potem ŁKS-iacy oddają jednak, nie wiadomo dlaczego, inicjatywę w końcówce. Mają przewagę, ale już zwycięskiego gola strzelić nie potrafią. W Siedlcach ŁKS remisuje z Pogonią 1-1.
14: Mówił Piotr Andrzejczak. Więcej o sporcie w Radiu Łódź za chwilę w strefie kibica. Kolejne wiadomości o 19:00.
18: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
14: No do wieczora będzie pogodnie. Temperatura teraz 24 stopnie, już zaczyna się obniżać i spadnie do 15 stopni nad ranem. Noc również będzie pogodna, jutro słonecznie i upalnie. Według wydanego przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzeżenia termometry pokażą około 30 stopni. Na zachodzie regionu do 32. Alert będzie obowiązywał jutro od 12 do 19.
18: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
7: Strefa kibica w Radiu Łódź.
19: Pięć minut po godzinie 18:00, no to czas zacząć sobotnie dwugodzinne spotkanie ze sportem w Radiu Łódź. No i zaczęła się Ekstraklasa piłkarska, zaczęła się pierwsza liga piłkarska, no to oczywiście to będą nasze główne tematy. Dzisiaj będziemy też śledzić między innymi to, co dzieje się w Zabrzu, tam mecz Górnika ze Śląskiem Wrocław, a więc z Beniaminkiem Ekstraklasy. Jaki wynik? O tym za chwilę powiem więcej. No i do godziny 20:00 przede wszystkim piłka nożna, ale też nie zabraknie lekkoatletyki między innymi, bo trwają Mistrzostwa Polski w tej dyscyplinie. Linie, więc oczywiście to też na bieżąco będziemy śledzić. Do godziny 20:00 Patrycja Wojsznis program realizuje, Robert Zwoński przed mikrofonem. No to jeszcze od nas, no takie późne, ale dzień dobry.

Strefa kibica w Radiu Łódź, no to obiecałem powiedzieć, jaki wynik w Zabrzu. 0-1 Górnik przegrywa z Beniaminkiem Ekstraklasy Śląskiem Wrocław. Właśnie 0-1. No i co ciekawe, akcja bramkowa dwóch byłych piłkarzy Widzewa Łódź. Samiec Staler z asystą, a Banaszak z golem. No to tak to wszystko wygląda. Jeśli chodzi o Widzew, no to Widzew jutro rozpocznie ligowy sezon domowym meczem z Motorem Lublin, a w innym dzisiejszym meczu PKO Ekstraklasy Jagiellonia Białystok pokonała Koronę Kielce 1-0. Gol Prelca w 89 minucie. W drużynie Korony między innymi zdebiutowali Helebrant i Jakubczyk, którzy przymierzani byli do Widzewa, no ale to drużyna z Kielc zaoferowała lepsze warunki. Wieczorem jeszcze mecz Mistrza Polski Lecha Poznań z Krakowią, a w pierwszej lidze 3 spotkania za nami. No i cóż, 2 zwycięstwa gości. Lechia Gdańsk przegrywa z Pogonią Grodzisk Mazowiecki 0-3, a Stal Rzeszów 1-5 uległa Chrobremu Głogów. Nie wygrała tylko jedna drużyna grająca w delegacji. To łódzki klub sportowy, który zremisował z Pogonią Siedlce właśnie na wyjeździe 1-1. O tym meczu więcej już za kilka minut w Radiu Łódź.

0: I to już 15 minut po godzinie 18 w Zabrzu, cały czas Górnik Śląsk Wrocław 0-1. To już 45 minuta, niebawem sędzia poinformuje, ile doliczy do pierwszej połowy tego spotkania. No a tak jak mówiłem, ŁKS Łódź zremisował dzisiaj w pierwszej kolejce, ale nie Ekstraklasy, a pierwszej ligi z drużyną Pogoni Siedlce. W Siedlcach na tym spotkaniu był Piotr Andrzejczak.
1: Jak ważne są stałe fragmenty gry, przekonali się dzisiaj piłkarze Łódzkiego Klubu Sportowego na stadionie Pogoni w Siedlcach. Na inaugurację nowego sezonu rozgrywek pierwszej ligi łodzianie remisują z Pogonią 1-1. Wspomniałem o tym stałym fragmencie gry. W 25 minucie ŁKS traci właśnie gola po rzucie wolnym. Rozegrany może niekonwencjonalnie, bo właściwie wszystkie drużyny były w polu karnym ŁKS-u, a Nikodem Zielonka znalazł się 20 kilka metrów przed bramką debiutanta Damiana Węglarza, dostał dobre podanie, no i bardzo precyzyjnym uderzeniem Pogoń objęła prowadzenie, chociaż wcześniej to ŁKS-iacy mieli kilka naprawdę wyśmienitych okazji do zdobycia bramki. Piasecki dwukrotnie pomylił się, czy został zablokowany. Także inni zawodnicy ŁKS-u mogli wyprowadzić zespół z Łodzi na prowadzenie, no ale musieli jednak łodzianie straty odrabiać. No i te straty udało się odrobić na początku drugiej połowy spotkania. Bardzo dobra akcja, taka odważna i dynamiczna po prawej stronie boiska. Zagranie w pole karne. Gapiostwo obrońców Pogoni wykorzystał kolejny debiutant Marcel Błachewicz z bliska. Pokonał Jakuba Lemanowicza, bramkarza Pogoni Siedlce, który tak naprawdę no, uratował dzisiaj drużynę Pogoni przed stratą 3 punktów. A ŁKS-iacy cóż, no, stwarzali sytuację, ale także mieli okresy gry dziwne, kiedy oddawali Pogoni Siedlce inicjatywę na boisku i naprawdę aż prosili się o bramkę, która dałaby gospodarzom prowadzenie. Na szczęście tak się nie stało. W końcówce próbowali ŁKS-iacy strzelić decydującego gola. Mieli sytuację, ale no dzisiaj naprawdę w polu karnym zabrakło skuteczności. Choć patrząc z wysokości trybun na grę łódzkiej drużyny, moim zdaniem zabrakło także takiego pazura, takiej determinacji, no czegoś takiego, co pozwoliłoby tutaj zespołowi Siedlec no aż tak wysoko głowy nie podnosić. Tak jak wspominałem, ŁKS lepszy technicznie. Pewnie w statystykach także dominuje, no ale nie potrafił wykorzystać naprawdę kilku doskonałych okazji pod bramką rywali. Z jednej strony no można cieszyć się, że ŁKS nie zaczyna sezonu od porażki, no ale z drugiej strony myślę, że z takimi zespołami jak Pogoń Siedlce, oczywiście niczego nie ujmując drużynie z Mazowsza, jeżeli chce się walczyć tutaj o czołówkę ligi, czy wręcz aspirować do awansu, to takie spotkania powinno się wygrywać. Ale myślę, że prawdę chyba powiedział trener Szoka na konferencji przedmeczowej, że przed tą drużyną jest jeszcze sporo pracy. Jest kilku nowych zawodników, 9, dzisiaj 4 wyszło w podstawowym składzie. Jest nad czym pracować i myślę, że a przynajmniej mam taką nadzieję, że w kolejnych spotkaniach postawa ŁKS-u będzie znacznie lepsza, a przede wszystkim ŁKS-iacy będą bardziej skuteczni w polu karnym przeciwnika. Dzisiaj tej skuteczności zabrakło i dlatego ŁKS z Pogonią w Siedlcach zremisował 1-1.
0: No, opowiadał o tym Piotr Andrzejczak. No, tak, ja tak jeszcze w uzupełnieniu. Posiadanie piłki 57% do 43% na korzyść ŁKS-u. Strzały 12-7, uderzenia celne 6-3. Wszystko na korzyść ŁKS-u. 10 rzutów rożnych. Łodzian przy 3 kornerach, Siedlczan. To tak w uzupełnieniu potwierdzająco do tego, co Piotr mówił o no, tych statystykach, że one na korzyść Łodzian na pewno są. Z ciekawostek 40 fauli w tym spotkaniu. No nie było to zbyt czyste spotkanie, natomiast sędzia kartki nie pokazał ani razu. Taka ciekawostka, można też powiedzieć. No i przypominam, że dzisiaj 2 inne mecze rozegrane. No, Lechia Gdańsk, Spadkowicz z Ekstraklasy przegrywa dość boleśnie z Pogonią Grodzisk Mazowiecki 0-3. Jeszcze większa porażka Stali Rzeszów z Chrobrym Głogów, czyli drużyną, która w półfinale barażów o awans do Ekstraklasy w tamtym sezonie wyeliminowała Łódzki Klub Sportowy. Zatem Chrobry rozpoczyna z wysokiego C. 2 gole Szarabury, jedno trafienie Ibe Tortiego i też jedna asysta byłego piłkarza, między innymi ŁKS-u. Do tego jeszcze gole Grzegorza Kozielaka i Struzika, a dla gospodarzy trafienie z rzutu karnego Jonathana Juniora, który jednak meczu do końca nie dograł, bo w 84 minucie po drugiej żółtej kartce obejrzał też kartkę czerwoną i opuścił przedwcześnie boisko. No to tak to wygląda, jeśli chodzi o dzisiejsze mecze w pierwszej lidze, bo tylko albo i aż trzy spotkania. Wczoraj rozegrane dwa mecze. W pierwszym, no, prawdziwy popis strzelecki w Bytomiu. Polonia miejscowa pokonała Wartę Poznań, więc Beniaminka pierwszej ligi powracającego po wcześniejszym spadku aż 4-3, a później Odra Opole przegrała z Arką Gdynia 0-1.

No ale tu jeszcze dużo, dużo spotkań tej pierwszej kolejki przed nami, żeby w ogóle pierwszą kolejkę podsumować. A w tym jutro mecz Unii Skierniewice ze Stalą Mielec. Absolutny debiut Skierniewiczan w pierwszej lidze. No i Radio Ucie będzie też na tym meczu. Jutrzejsza Stryfa Kibica właśnie ze stadionu w Skierniewicach. No to już teraz serdecznie zapraszam. Będziemy oczywiście relacjonować w tej strefie drugą połowę meczu Unii ze Stalą, ale także będziemy zaglądać na stadion Przelej Piłsudskiego w Łodzi, bo tam Widzew podejmie Motor Lublin w pierwszej kolejce PKO Ekstraklasy. Zatem jutro też dużo, dużo piłki w naszej audycji sportowej. Na dziś dzisiaj tej piłki będzie też cały czas dużo, bo podsumowaliśmy mecze UKS-u, ale przed nami zapowiedzi tego, co właśnie między innymi jutro będzie się działo, czyli mecze Widzewa Unii Skierniewice. No to za kilka minut najpierw taki mały raport z tego, co dzisiaj wydarzyło się na arenach światowych, a później sprawdzimy, jakie nastroje w Widzewie przed rozpoczęciem nowego sezonu.

26 minut już prawie po godzinie 18. Teraz zgodnie z obietnicą w strefie kibica Radia Łódź mały raport z aren sportowych na świecie. Brazylia zmierzy się w niedzielę z Turcją w finale Ligi Narodów Siatkarek. W rozegranych w chińskim Macau półfinałach Brazylijki wygrały z broniącymi tytułu Włoszkami 3-2, a Turczynki pokonały gospodynie Chinki 3-0. Włoszki zagrają więc z Chinkami o brąz Ligi Narodów. Z kolei przypomnę, że Polki, które 3 razy z rzędu zdobywały w ostatnich latach brązowe medale tych rozgrywek, tym razem nie zakwalifikowały się do turnieju finałowego, a zabrakło niewiele, bo zabrakło wygrać jeszcze jednego seta w meczu z Japonkami. No, to niestety się nie udało, no ale cóż, pozostaje emocjonować się meczami innych reprezentacji.

dzisiaj kolejny alpejski etap w kolarskim Tour de France, kolejny zakończony na legendarnym podjeździe Alpe d'Huez, choć dzisiaj nieco krócej pod Alpe d'Huez podjeżdżali kolarze, no ale na trasie no, też nie brakowało pięknych podjazdów na czele z Col du Galibier, ponad 2600 metrów nad poziomem morza. No i naprawdę kolejny piękny górski etap wygrywa Ekwadorczyk Richard Carapaz, który też przy okazji zgarnia koszulkę najlepszego górala. No i wygrywa w okolicznościach naprawdę niebywałych, bowiem już no, na tym niemalże ostatnim odcinku przed tym finałowym podjazdem, który liczył około 3,5 kilometra na krótkich zjazdach, prowadzący Amerykanin Sepp Kuss no gdzieś tam stracił kontakt, stracił przyczepność, nie tyle nawet się przewrócił, co wpadł w jakąś mur, jakąś ścianę, szybko się pozbierał, prowadził nadal przed Carapazem i ponownie wypadł z trasy. No, na szczęście to nie był taki faktyczny, takie faktyczne wypadnięcie z trasy, bo inaczej no, Kuss mógłby spaść w przepaść. Na szczęście były tam siatki ochronne i Amerykanin zdołał się wybronić, lekko opierając się o siatkę, też biodrem zatrzymał się na murku, no i gdzieś tam utrzymał równowagę, ale kiedy już powrócił na rower, no to już tym razem Carapaz go dogonił, prześcignął, no i już później Kuss nie dał rady, nie dość, że dogonić Carapaza, no to jeszcze na ostatnich metrach przegrał z Belgiem Remco Evenepoelem, który ruszył z grupy lidera Tadeja Pogaczara. Tadej Pogaczar dzisiaj nie ruszył, bo no miał swoje zadanie. Jego zadaniem na dzisiaj było towarzyszyć Meksykaninowi Isaacowi del Toro, koledze z drużyny, który w klasyfikacji generalnej był trzeci i prowadził w klasyfikacji młodzieżowej. Celem było dowiezienie białej koszulki najlepszego młodzieżowca i trzeciego miejsca dla del Toro na koniec turu. Ten cel został zrealizowany, bowiem Pogaczar z del Toro dojechali na czwartym i piątym miejscu. No i dzięki temu mają już takie przewagi w klasyfikacji generalnej, że tutaj nic się nie zmieni, bo przed kolarzami ostatni wyścig, ostatni etap tegorocznego wyścigu. Jutro meta w Paryżu, etap płaski typowo dla sprinterów, na nim już się nic nie wydarzy, a zatem z koszulką białą w czerwone grochy najlepszego górala Richard Carapaz, z żółtą koszulką oczywiście Tadej Pogaczar, z białą, czyli dla najlepszego młodzieżowca Meksykanin Isaac del Toro, no i to właśnie Pogaczar pierwszy, del Toro trzeci, pomiędzy nimi Remco Evenepoel. No i jeszcze ważna informacja, Mats Pedersen pewny zielonej koszulki najlepszego sprintera, bo ponownie ruszył na tym górskim etapie, żeby wygrać sprint lotny, który no dzisiaj był daleko, daleko od startu. No i Pedersen sam w pojedynkę z peletonu dociągnął do prowadzącej wówczas czternastki, no i później zwyciężył właśnie na tym lotnym finiszu i już nic nie zabierze mu zielonej koszulki, oczywiście pod warunkiem, że do mety w Paryżu Pedersen dojedzie, no ale już na tej mecie nie musi nawet walczyć o wygranie. Tak to zakończy się prawdopodobnie Tour de France tegoroczny, startują w nim dwaj Polacy, Michał Kwiatkowski i Kamil Gradek, no ale oni ukończą na dalekich miejscach, jednak trzeba podkreślić, że mieli w swoich drużynach zupełnie inne cele. Zatem czekamy na ostatni etap, meta w Paryżu, no to pewnie pojedynek sprinterów, czy po raz kolejny Philipsen. No myślę, że to jest poważny kandydat, najpoważniejszy do wygrania jutrzejszego ostatniego etapu tegorocznego Tour de France. No to jeszcze zaglądamy na tor Formuły 1, bo broniący mistrzowskiego tytułu kierowca McLarena Lando Norris wywalczył pole position przed jutrzejszym wyścigiem o Grand Prix Węgier. Brytyjczyk przerwał w kwalifikacjach dominację Mercedesa. Po raz pierwszy w tym sezonie na czele stawki nie wyruszy bowiem żaden zawodnik tego zespołu. Norris jako pierwszy, drugie miejsce zajął w kwalifikacjach kierowca Ferrari Lewis Hamilton, trzeci jego kolega z zespołu Monakijczyk Charles Leclerc, a początek Grand Prix Węgier jutro o godzinie 15. Za moment natomiast początek drugiej połowy w meczu Górnika Zabrze ze Śląskiem Wrocław. Przypominam, w tym spotkaniu pierwszej kolejki Pekao Ekstraklasy 0-1.

0: Prawie 35 minut po godzinie 18. Za moment wystartuje w Białymstoku finał biegu na 400 metrów podczas Mistrzostw Polski w lekkiej atletyce. Na ósmym torze reprezentant Aleksandrowa Łódzkiego Mateusz Rzeźniczak, były biegacz RKS Łódź. No a na torach od 4 do 6 trzech biegaczy AZS Łódź. Na 6 Maksymilian Szwed. Na 5 Kajetan Duszyński. No i na 4 ten najmniej znany z tej trójki, no ale też nie bez szans na dobry wynik, Wiktor Wróbel, a więc z 8 zawodników, 4 to reprezentanci województwa łódzkiego, no nawet można powiedzieć aglomeracji łódzkiej, za moment finał tego biegu, no a na Mistrzostwach Polski już w tym tegorocznych mamy sukcesy, jeśli chodzi o region łódzki. Dzisiaj między innymi w chodzie na 10 kilometrów zwyciężył Maher Ben Klima z RKS Łódź. Wczoraj najlepsza w biegu na 3000 metrów z przeszkodami była pabianiczanka Kinga Królik, ale jeszcze do tych tematów lekkoatletycznych powrócę już w drugiej godzinie naszej strefy kibica. No to za moment powiem, jak ten bieg na 400 metrów wyglądał. Jednak no może jeszcze czekając na to, jakie będą wyniki, to też kilka słów o tym, że trwa rajd Polski. No i tam na starcie między innymi łódzki kierowca Mikołaj Mikomarczyk z pilotem Szymonem Gospodarczykiem. Jak na razie radzą sobie całkiem nieźle, choć no z problemami ten rajd Polski rozgrywany. Dzisiaj dwa poważne wypadki. Po jednym z nich w akcji ratunkowej pomagała właśnie załoga, no można powiedzieć nasza, czyli Marczyk z Gospodarczykiem, którzy na ten moment zajmują 4 miejsce w klasyfikacji generalnej. Do prowadzących Finów Teemu Suninena i Antti Haapali tracą nieco ponad 11 sekund, zatem no nie jest to strata nie do odrobienia, ale co ciekawe najlepszą polską załogą jest kierowca Jakub Matulka i pilot Daniel Dymurski, a na drugiej pozycji Włosi Andrea Mabellini, Virginia Lenzi. No to tak to wygląda. Teraz w Radiu Łódź wracamy do piłki nożnej, oczekując na start biegu na 400 metrów na Mistrzostwach Polski w lekkiej atletyce, a porozmawiamy teraz o tym, co jutro przed nami. Tak jak wspominałem, 2 mecze. No i teraz zajmiemy się tym, który w Ekstraklasie będzie rozegrany. Widzew Łódź, Motor Lublin. Jakie cele widzewiacy stawiają sobie przed nowym sezonem? O tym mówi trener Aleksander Wukowicz.
1: Myślę, że oczekiwania Widzewie sezon temu były bardzo, bardzo duże i myślę, że sezon, który właśnie jest za nami, bardzo dużo jakby nas wszystkich powinno też nauczyć. Także ja bym dzisiaj nie wygłaszał jakichś takich górnolotnych słów o tym, jak jacy to my nie będziemy, tylko po prostu z należytą pokorą podchodzę do tego też pierwszego spotkania. Zaczynamy maraton, jakim jest sezon ligowy, który kończy się w maju dopiero przyszłego roku, więc jest to kawał ciężkiej pracy, systematycznej i też działania często na bieżąco w stosunku do tego, jakie mamy okoliczności właśnie na bieżąco, które nas zastają, więc bez wielkich słów po prostu szykujemy się do sezonu, który jest przed nami.
0: No to tak to wygląda, jeśli chodzi o nastawienia, więc tym razem pokora i jeszcze raz można powiedzieć pokora. To będzie uświecało widzewiakom w tym nowym sezonie. No też jak podkreślał Przemysław Wiśniewski, obrońca Widzewa i reprezentacji Polski, najważniejsze to zapomnieć o tym, co było, no i zacząć tak naprawdę wszystko od nowa.
2: Na pewno tamten sezon był ciężki dla wszystkich i każdy przeżył po swojemu tamten sezon i myślę, że tamten sezon możemy już zostawić za nami. Po prostu każdy już wie, jak to wyglądało i każdy na ten nowy sezon ma całkiem nową energię, więc myślę, że u każdego zawodnika powinna być bardzo dobra energia przed startem tego sezonu i tak jak wspominałem wcześniej też na innych konferencji, że jednak to jest granie, to jest też jednym z głównych atutów, które powinniśmy mieć, więc myślę, że nad tym nie będzie teraz problemu, bo grupa za dużo się nie zmieniła, więc to jest na pewno na duży plus.
0: No to jest plusem, no natomiast spodziewamy się trochę innego ustawienia piłkarzy Widzewa, no bo po przyjściu Karola Świderskiego Widzewiacy śmiało mogą grać dwójką napastników, Sebastian Berkier i właśnie Karol Świderski. Czy to oznacza, że to ustawienie będzie bardziej ofensywne? O tym ponownie trener Aleksander Wukowicz.
1: No nie zgodzę się, że to tylko kwestia ustawienia i że ustawienie, powiedzmy, dwójką napastników jednocześnie musi oznaczać, że będziemy bardziej ofensywni. Może właśnie w takim ustawieniu damy się stłamszyć przeciwnikowi i będziemy cały czas w obronie. Więc różnie z tym bywa. Natomiast jest to zbliżony skład do tego, który wystąpi. Też prawda jest taka, w mojej ocenie, a dzisiaj też pracujemy nad tym, aż tak szeroką kadrę nie mamy, więc po prostu wśród tego grona ludzi, które zagrało ostatni sparing, na pewno trzeba szukać i większość z nich się znajdzie w pierwszej też jedenastce na mecz ligowy.
0: No na pewno w tej pierwszej jedenastce nie znajdą się Carlos Isak i Samuel Akere. Akere, Nigeryjczyk, będzie wyłączony z gry przez około 2 do 3 tygodni. Dłuższa przerwa czeka natomiast Hiszpana, który no, poważnie uszkodził więzadła w kolanie. No i tutaj mowa o kilku miesiącach przerwy. Być może nawet w tej rundzie Isaka nie będzie. Czy tutaj jest duży problem, czy jednak trener Wukowicz zachowuje spokój, wierząc w to, że niebawem do zespołu dołączą na te pozycje nowi zawodnicy?
1: Spokojni jesteśmy. Też jest tak, że w kadrze mamy Marcela, który oczywiście i był do rywalizacji na tą pozycję. Też mamy zawodników, którzy awaryjnie mogliby na tej pozycji wystąpić, co nie zmienia faktu, że w obliczu tej kontuzji i też mając pomysł i chęć taką mieć na każdą pozycję dwóch gotowych, zdrowych zawodników do rywalizacji, że poszukiwanie jest na tą pozycję już i że pewnie niebawem czy niedługo też ktoś do nas dołączy też na tą pozycję.
0: No to właśnie trener Wukowicz jeszcze raz potwierdził o tym, że te transfery jeszcze do Widzewa będą. No a co jeśli chodzi o pierwszego rywala? Tym rywalem będzie Motor Lublin. Drużyna no na pewno nie będąca stawiana w roli jakichś faworytów. Drużyna, która pewnie będzie gdzieś tam walczyła o środek tabeli. Być może nawet będzie walczyła, żeby się utrzymać, jeśli liga będzie tak samo wyrównana jak rok temu. No ale też to jest drużyna, w której mamy zmianę na stanowisku trenera i trener szkoleniowiec Widzewa Aleksander Wukowicz przyznaje, że w związku z tym trudno wysnuć jakieś wnioski odnośnie tego, jak Motor będzie grał w pierwszych kolejkach.
1: Pewno trzeba zacząć od siebie i tutaj jakby najbardziej zawsze to skupienie jest skierowane, ale częścią naszej pracy też jest spojrzenie na rywala, na to, jak po prostu i co rywal może zaprezentować. Wiemy, że tam nastąpiła zmiana trenera, to też powoduje, że utrudniona jest analiza tego, co ewentualnie Motor mógłby zaprezentować w nowym sezonie, bo wydaje mi się, że naturalne są też zmiany przy nowym trenerze, też w sposobie grania i tego też się spodziewamy, ale myślę tak jak każdy inny, staraliśmy się po prostu jak najlepiej się przygotować do właśnie do tego, co Motor może w nowym rozdaniu przygotować, więc teraz w niedzielę w 17:30 zaczniemy się na ten temat dowiadywać.
0: No właśnie, to będziemy się dowiadywać jutro, tak jak trener powiedział, 17:30. Dodam, że odkąd Motor powrócił do Ekstraklasy, to będzie dla Lublinian trzeci sezon. No i w tym czasie, w pierwszym sezonie, w zwycięstwa gości. Widzew wygrał w Lublinie 4-3, Motor wygrał w Łodzi 2-1, a w poprzednich rozgrywkach zwycięstwa gospodarzy. Motor wygrał u siebie 3-0, a Widzew u siebie 2-0. No to co już nas spotka jutro, cóż nas spotka w tym sezonie, czy no, jeśli miałoby być podobnie, no to tym razem wychodziłoby, że będą dwa remisy, a może znów dwa zwycięstwa gospodarzy. No wszystko może nie okaże się jutro, ale na pewno sporo w tej kwestii będziemy wiedzieć jutro wieczorem. Początek meczu Widzewa z Motorem 17:30. Relacja tekstowa na radioloc.pl, a meldunki ze stadionu w naszej jutrzejszej strefie kibica, na którą już teraz też zapraszam po godzinie 18:00. Teraz powiem jeszcze, że Maksymilian Szwed wygrywa na 400 metrów na Mistrzostwach Polski w lekkiej atletyce, a jak wyglądał ten finał, o tym powiem więcej już za 3 minuty.

No teraz może nie o lataniu, a o bieganiu, bo w finale biegu na 400 metrów Mistrzostw Polski w lekkiej atletyce Maksymilian Szwed z AZS Łódź zwycięża z czasem 45 sekund 79 setnych. No, Maksymilian ruszył, można powiedzieć, wystrzelił jak z procy, bo już po 200-250 metrach no to był zdecydowanie na czele stawki, ale później gdzieś tej pary przysłowiowej zabrakło na ostatniej prostej. No i doganiali go rywale, doganiali go, wydawało się przy wyjściu na ten ostatni wiraż, że to nawet może być potrójne zwycięstwo AZS-u Łódź, bo za Szwedem blisko Kajetan Duszyński, a za nim Wiktor Wróbel, ale cała trójka gdzieś osłabła faktycznie na tej ostatniej prostej i dzięki temu na drugim miejscu przybiega zawodnik AZS-u UMCS Lublin Remigiusz Zazula, który no, stracił do Maksymiliana Szweda raptem 0,07 sekundy, a czas 46,01, czyli 0,22 gorszy od Szweda osiągnął Marcin Karolewski z AZS-u Poznań, Kajetan Duszyński czwarty, Wiktor Wróbel piąty, a na szóstej pozycji zawodnik MKS-u Aleksandrów Łódzki Mateusz Rzeźniczak. No to tak to wyglądało, jeśli chodzi o ten bieg na 400 metrów mężczyzn. Trwa między innymi rzut młotem kobiet na prowadzeniu, no jakżeby inaczej, Anita Włodarczyk z wynikiem 70 metrów 12 centymetrów. Na drugiej pozycji Aleksandra Śmiech 69-60. No i jeszcze dzisiaj sporo się będzie działo, między innymi finały w biegach na 800 metrów mężczyzn kobiet, finał biegu przez płotki kobiet na 100 metrów, no i 400 metrów kobiet to ostatnia konkurencja. No a my za kilka minut sprawdzimy, jak tam na piłkarskich boiskach, a szczególnie na boisku piłkarskiej Ekstraklasy w Zabrzu, tam przypomnę Górnik podejmuje Śląska Wrocław.

Górnik Zabrze cały czas przegrywa ze Śląskiem Wrocław 0-1. 63. minuta tego spotkania pierwszej kolejki PKO Ekstraklasy, a doskonałe wieści z Mazowsza. Zwycięzcą wyścigu kolarskiego dookoła Mazowsza właśnie został łodzianin Michał Pomorski z grupy ITT Investments. Co prawda ostatni, czwarty etap imprezy wygrał Holender Johan Doruzen, ale to właśnie Polak utrzymał prowadzenie w klasyfikacji generalnej na mecie ostatniego etapu w Kozienicach. Doruzen wyprzedził bezpośrednio Radosława Frontczaka i swojego rodaka Daniela Agricole, a Pomorski był tym razem szósty, jednak w całym wyścigu wygrał z 3-sekundową przewagą nad Estończykiem Ratem Ermem i 15 sekund przewagi miał nad Niemcem Jonathanem Rotmanem. No to takim optymistycznym akcentem kolarskim kończymy pierwszą godzinę naszej strefy kibica. Za 6 minut wiadomości w Radiu Łódź, a później wracamy do spotkania ze sportem. We'll be right back.

0: Radio Łódź.
1: Autopromocja.
0: Pakuj się i ruszaj z nami w drogę. Zapraszamy na muzyczną podróż z piosenkami, które przywołują wakacyjny klimat i wspomnienia. Codziennie inny temat i związana z nim muzyka. Piosenki na walizkach. Od poniedziałku do piątku o godzinie 12 w Radiu Łódź.
2: Znakomici goście, pasjonujące rozmowy, intrygujące tematy. W każdą niedzielę o 14.05 zapraszamy na bliskie spotkania.
3: Tym razem w pierwszej godzinie Kuba Wielgus porozmawia z Piotrem Andrzejczakiem, którego zapewne Państwo bardzo dobrze znają z programów Radia Łódź. A w drugiej godzinie po 15.00 naszym gościem będzie Marika. Będziemy rozmawiać m.in. o popularności.
4: Myślę, że taka ogromna popularność nie jest dla mnie, bo mogłoby mnie to przygnieść, ale potrzebuję popularności wystarczającej, żeby regularnie koncertować.
2: Bliskie spotkania tylko w Radiu Łódź.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Zdradzę Ci sekret. Jest miejsce, z którego zaczyna się wakacyjna przygoda. Z Łodzi prosto na Kretę do Albanii, Egiptu, Bułgarii, Rodos, Zakynthos, a może pachnąca przyprawami Turcja. Relaks, słońce, nowe kultury czekają. Oferty wakacyjne z czarterami z Łodzi znajdziesz w biurach podróży. Port Lotniczy Łódź. Bliżej niż myślisz. Szczegóły na łódź-airport.pl.
6: Podkarpackie. Tu przestrzeń spotyka przygodę, a natura daje prawdziwy oddech. Bieszczady, zamki, jeziora, smaki i wyjątkowe miejsce na weekend i dłużej. Odkryj region, który zachwyca o każdej porze roku. Podkarpackie. Dobry kierunek.
7: To już ostatni moment. BMW X5 obecnej generacji, dostępne od ręki z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Nie czekaj i już dziś wybierz swoje BMW X5, dostępne od ręki w salonach BMW Premium Arena w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu lub już teraz odwiedź nas na www.premiumarena.pl. Teraz BMW X5 z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Zapraszamy.
8: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
9: Uwaga, to nie jest zwykła promocja. To największa promocja tego roku. Piąte urodziny pracowni optycznych. Nawet 50% rabatu na komplet okularów. Tak, oprawki i szkła razem nawet o połowę taniej. A do tego bezpłatne badanie wzroku, doświadczeni styliści opraw i tysiące oprawek, w których naprawdę dobrze wyglądasz. Nie czekaj, promocja trwa tylko przez ograniczony czas. Pracownie optyczne w Łodzi, Zgierzu i Piotrkowie Trybunalskim zapraszają. Umów się na badanie wzroku na www.pracownieoptyczne.pl.
1: Po reklamie.
10: Tu Radio Łódź, jest 19. Beata Janowska, zapraszam na wiadomości. Nauczyciele poszukiwani w województwie łódzkim, brakuje ich około 1000. Gmina Zduńska Wola promuje Orliki, pierwsze duże sportowe wydarzenie już jutro. W wiadomościach zajrzymy też na Łódź Summer Festival. W synoptyce ostrzegają przed upałami, jutro temperatura w regionie przekroczy 30 stopni. We województwie łódzkim brakuje nauczycieli. Nowy rok szkolny zacznie się za kilka tygodni. Tymczasem w regionie na zainteresowanych czeka około 1000 ofert, z czego ponad 300 w Łodzi. Pedagogów brakuje także w powiatach piotrkowskim, skierniewickim, tomaszowskim i zgierskim. O szczegółach reporter Radia Łódź Kacper Józefowicz.
11: Największe braki występują wśród szkolnych psychologów, nauczycieli wspomagających, nauczycieli języków obcych oraz przedmiotów ścisłych. Jak podkreśla w rozmowie z Radiem Łódź dyrektor szkoły podstawowej nr 81 w Łodzi Bożena Będzińska-Wosik, istnieje nadzieja na poprawę sytuacji w przypadku nauczycieli wspomagających.
12: Jest, zauważyłam, grupa nauczycieli, którzy są w trakcie uzupełniania kwalifikacji, powiało optymizmem, że oni zdobędą te kwalifikacje i będzie można ich zatrudnić.
11: Jednym z głównych powodów niedoboru nauczycieli są ich zarobki. Początkujący nauczyciel może liczyć bez dodatków na pensję w wysokości 3900 zł, co zdaniem doświadczonych pedagogów nie zachęca młodych ludzi do wyboru zawodu nauczyciela.
10: Według dziennika Gazety Prawnej w połowie lipca w całej Polsce w banku ofert pracy było prawie 20 000 ogłoszeń skierowanych do nauczycieli.
0: Radio Łódź.
13: Zawsze sprawdzone informacje.
10: Prawie 200 tysięcy osób ewakuowano z powodu pożarów w południowo-zachodniej Francji. Ogień w departamentach Gironda i Land nadal nie został opanowany. Francuskie władze mówią o historycznej skali zniszczeń. W całym kraju od początku roku spłonęło prawie 100 tysięcy hektarów, czyli obszar porównywalny z dużym polskim powiatem. Ogień zbliża się do Bordeaux. Lotnisko w tym mieście zostało zamknięte. Do akcji gaśniczej skierowano wojsko i 18 samolotów. Z pożarami zmaga się również Hiszpania. Do walki z ogniem w tym kraju na początku sierpnia dołączy ponad 100 polskich strażaków w ramach unijnego mechanizmu ochrony ludności. Kolejny dzień urodzin Łodzi. Na Błoniach trwa Łódź Summer Festival. Wczoraj mimo niełatwych warunków pogodowych pod scenami gromadziły się tłumy. Dziś drugi dzień muzycznej zabawy i koncerty kilkunastu artystów z Polski i zagranicy. Z uczestnikami rozmawiał reporter Radia Łódź Sebastian Dziuda.
14: Dobra, już.
15: Jak nastawienie?
16: Słabo, bo nie mogę taśmy znaleźć, but mi się rozwalił.
17: Nastawienie jest generalnie świetne, pogoda dopisuje, no jest super.
18: Bardzo dobrze, bardzo się ekscytujemy na pobyt tutaj, bardzo się cieszymy, przyjechaliśmy aż ze Śląska, 3 godziny.
17: Pogoda się fajnie zapowiada, mamy tylko nadzieję, że to było to trochę podeschło, bo jak widzimy tych ludzi w kaloszach, to tak, tak się trochę nieprzygotowani czujemy.
15: To na kogo dzisiaj czekacie najbardziej?
17: Na BDS-a.
10: Dziś wystąpią też m.in. Justyna Steczkowska i zespół Nocny Kochanek, a zagraniczną gwiazdą wieczoru będzie amerykański producent Timbaland. W gminie Zduńska Wola rusza aktywny Orlik. To cykl 5 imprez sportowych organizowanych od lipca do października. Najbliższa z nich, turniej piłki nożnej drużyny OSP, wystartuje jutro o godzinie 15 na boisku w Czechach, mówi Małgorzata Pustelnik z Urzędu Gminy.
19: Chcemy pokazać wszystkim mieszkańcom, że mamy ten obiekt i mam nadzieję, że właśnie ten nasz projekt Grand Prix Gminy Zduńska Wola pozwoli na promocję tego obiektu, a przy okazji zapewnimy naszym mieszkańcom miły i sportowy czas.
10: Małgorzata Pustelnik przypomina, że Orlik w Czechach jest dostępny dla mieszkańców od marca do listopada, a korzystanie z niego jest bezpłatne. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 20:00.
20: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
10: Noc będzie pogodna, temperatura spadnie do 15 stopni, jutro ma być słonecznie i upalnie. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał dla całego województwa ostrzeżenia pierwszego stopnia przed upałami. Termometry pokażą około 30 stopni, a na zachodzie województwa nawet do 32. Alert będzie obowiązywał jutro od 12 do 19.
20: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
21: Strefa Kibica w Radiu Łódź.
22: Pięć minut po 19:00, druga godzina spotkania ze sportem w sobotnie, późne popołudnie w Radiu Łódź. No i cały czas piłka nożna będzie królowała, ale też zaglądamy cały czas do Białegostoku, gdzie rozgrywane są Mistrzostwa Polski w lekkiej atletyce, w Zambrzu mecz PKO Ekstraklasy Górnika ze Śląskiem Wrocław. No zatem dużo, dużo dzieje się na bieżąco, ale też zapowiadamy to, co między innymi jutro będzie się działo w tej godzinie. Między innymi zajrzymy do Skierniewic, jakie nastroje przed debiutem Unii w pierwszej lidze, no ale też nie zabraknie tematu związanego z kolarstwem, tym razem z Tour de Pologne kobiet, no i będzie również rozmowa z trenerem Marcinem Matysiakiem, pochodzący ze Zduńskiej Woli szkoleniowiec, były trener w ŁKS-ie Łódź między innymi. No od niedawna jest trenerem rezerw Legii Warszawa. No to sprawdzimy, jak mu tam się wiedzie tuż przed startem rozgrywek, choć akurat Legia 2 Warszawa dzisiaj rozgrywki rozpoczęła. No to wszystko do godziny 20:00. Patrycja Wojsznis program realizuje, a Robert Zwoliński przed mikrofonem. Nie wiem, czy jeszcze możemy dzień dobry mówić, ale gdzieś słońce wdziera się przez radiowe okna. No to jeszcze takie bardzo późne już dzień dobry, pewnie ostatnie dzisiaj.

Oj, dzieje się w Zabrzu, dzieje. Górnik Zabrze przegrywał ze Śląskiem Wrocław. No to już jest dawno nieaktualne. Miałem mówić, że jest remis 1-1 i to też już nieaktualne, bo przed momentem Ikea Dimi trafia do siatki wrocławian. Górnik Zabrze prowadzi ze Śląskiem Beniaminkiem Ekstraklasy 2-1. Wcześniej samobójcze trafienie w 65. minucie Madsenki. No a w tym momencie na zegarze w Zabrzu 81. minuta, no to górnicy mogą na razie odetchnąć z ulgą, ale na pewno do końca w tym meczu emocje będą. Emocje też są na stadionie lekkoatletycznym w Białymstoku. Tam trwają Mistrzostwa Polski w lekkiej atletyce. Za moment bieg na 100 metrów przez płotki kobiet, no i też za moment porozmawiamy więcej o tym, powiemy o sukcesach łódzkich sportowców, między innymi o wczorajszym złotym medalu Kingi Królik, a tymczasem no nie kto inny jak Pia Skrzyszowska wygrywa ten wspomniany przeze mnie bieg na 100 metrów przez płotki kobiet. No to tutaj też raczej było to do przewidzenia, ale oczywiście to jest taka konkurencja no nieco loteryjna. No ale Pia Skrzyszowska nie pozostawia złudzeń. 12 sekund 70 setnych. Taki czas na razie widnieje przy nazwisku Pii Skrzyszowskiej. No to dzisiaj jeszcze dwa finały. 800 metrów kobiet i 400 metrów kobiet na czele. No oczywiście z Natalią Kaczmarek, Natalią Bukowiecką oczywiście już od jakiegoś czasu. No to też będzie się działo jeszcze dzisiaj w Białymstoku. No i do godziny 20 na pewno tutaj te wszystkie rezultaty powinniśmy poznać.

cały czas trwa też rzut młotem kobiet. Anita Włodarczyk z jeszcze lepszym wynikiem, niedużo, ale jednak 70 metrów 34 centymetry. No to będziemy dalej śledzić poczynania naszej najlepszej młodziarki, a także to, co dzieje się na stadionie w Zabrzu.

0: No to wracamy do Mistrzostw Polski w lekkiej atletyce. Te trwają cały czas w Białymstoku. No i mamy już sporo sukcesów sportowców z regionu łódzkiego. Wczoraj najszybsza w biegu na 3000 metrów z przeszkodami była Kinga Królik z UKS Azymutu Pabianice. 9 minut 31 sekund i 51 setnych. Niespełna 2 sekundy szybciej od drugiej Agnieszki Chorzępy i na trzeciej pozycji Alicja Konieczek, która do Kingi straciła prawie 15, nawet prawie 16 sekund. Najlepszy wynik w tym sezonie Kingi Królik, która no nie ukrywała, że początek tego sezonu no nie był taki, jaki by sobie wymarzyła, ale udało się przeboleć jakoś te wszystkie niedociągnięcia, niedogodności, no i udało się w Białymstoku zwyciężyć.
1: Właśnie jestem w końcu zadowolona w tym sezonie, bo początek, nie powiem, że nie, był trochę demotywujący i taki ciężki, bo nie szło tak, jakbym chciała. Mimo że gdzieś tam widziałam, że treningowo jest okej, to mimo wszystko na startach czegoś brakowało i przez to ten start cieszy podwójnie, bo nie dosyć, że wygrana, to jeszcze padło to minimum.

0: więc no zdecydowanie jestem zadowolona, bo nie powiem, że nie był trochę stres, bo no tak jak mówię, początek sezonu był taki, jaki był i teraz wróciłam prosto z obozu. No i też nigdy nie wiadomo, co to jest tak do końca. Trenuje się, ale to wszystko później na startach się weryfikuje. Ja widziałam, że Agnieszka ucieka, ale ja czułam też, że mam pod nogą. Trochę pilnowałam Alicję, bo też do końca nie wiedziałam, jak to będzie wyglądać. I jak już widziałam, że Alicja gdzieś tam słabnie, no to już po prostu tak ruszyłam, żeby Agnieszkę spokojnie dogonić, bo wiedziałam, że szarpnięcie gdzieś tam może mnie kosztować. No już wiedziałam, że ostatnie koło to już gdzieś tam jest moc pod nogą, więc leciałam po prostu po swoje.
1: A zatem Kinga Królik wczoraj zdobyła złoto, zdobyła też minimum na Mistrzostwa Europy, które już niebawem zostaną rozegrane w Birmingham, nieco ponad 2 tygodnie zdaje się do startu tej imprezy. No a jeszcze lepsze wieści dzisiaj, bo dzisiaj jeszcze więcej tych medali, no i to złotych medali. Ostatni jak na razie zdobył Maksymilian Szwed, zawodnik AZS Łódź, zwyciężył w biegu na 400 metrów. W ogóle w tym finale aż 4 zawodników z regionu łódzkiego na 8, więc no równo połowa, ale Kajetan Duszyński 4, Wiktor Wróbel 5, obaj też AZS Łódź, a Mateusz Rzeźniczak reprezentujący MKS Aleksandrów Łódzki na 6 pozycji. Natomiast świetne wieści wcześniej, bo zwyciężyła inna z reprezentantek AZS Łódź, Zuzanna Sztachańska. Wygrała konkurs trójskoku pań, wynik 13 metrów 18 centymetrów. No i też zaczęło się wszystko dzisiaj od zwycięstwa w chodzie na 10 kilometrów, 10 tysięcy metrów zawodnika RKS Łódź Maher Ben Chlima. Zwycięża, no i to zwycięża zdecydowanie, 40 minut 37 sekund. Drugie miejsce Mateusza Nowaka z UAM Poznań, 42 minuty 11 sekund. No więc naprawdę spora przewaga zawodnika RKS-u Łódź. Jeśli chodzi o to, co jeszcze dzisiaj na stadionie lekkoatletycznym w Białymstoku, no to przede wszystkim finał biegu na 400 metrów kobiet i finał biegu na 800 metrów kobiet, a trwa konkurs rzutu młotem. Tutaj oczywiście Anita Włodarczyk, która no z coraz lepszymi wynikami już jest, bowiem 71 metrów 25 centymetrów to wynik z 4. próby. 5. niemierzona, no to jeszcze 6. podejście Anity Włodarczyk. Czy dołoży? To przekonamy się w najbliższych minutach. No też przekonamy się, jak tam poradzą sobie faworytki biegów na 800 metrów i 400 metrów kobiet. A Mistrzostwa Polski zakończą się jutro. No i też kilka ciekawych konkurencji, w tym oczywiście sztafety. No to tutaj liczymy na co najmniej jakieś kolejne medale. Na przykład AZS Łódź 4x 400 metrów mężczyzn. No to chyba na papierze powinna być oczywistość. No ale to wszystko oczywiście się okaże, tak, nomen omen. To trzymamy kciuki za reprezentantów łódzkiego. Za kilka minut powinien zakończyć się też mecz Górnika Zabrze ze Śląskiem Wrocław. Cały czas 2-1. Doliczony czas gry drugiej połowy. Sędzia przedłużył spotkanie o co najmniej 3 minuty.

0: No to dobrze, jeszcze mecz się nie zakończył, zatem poczekamy z podaniem ostatecznego wyniku. Ten się nie zmienia, 2-1 Górnik prowadzi ze Śląskiem Wrocław, a teraz zapraszam na rozmowę z byłym trenerem i rezerw ŁKS Łódź i też pierwszej drużyny, trenerem, który no, osiągał naprawdę spore sukcesy, przede wszystkim wprowadzając rezerwy ŁKS-u do drugiej ligi, no ale później też pracował i w Ekstraklasie i też trochę w pierwszej lidze. No w sumie tak naprawdę kibice pewnie chętnie by widzieli Marcina Matysiaka swego czasu dłużej na ławce trenerskiej ŁKS-u, no ale tak się wszystko potoczyło, że trener wówczas sam też zrezygnował, później jeszcze był w Akademii ŁKS-u, ostatnio był w Akademii Wartosierac, pomagając w rozwoju indywidualnym, ale sezon zaczął w rezerwach Legii Warszawa jako pierwszy trener właśnie tej drużyny, a miałem okazję porozmawiać z trenerem Matysiakiem tydzień temu po sparingu Unii Skierniewice właśnie z Legią 2 Warszawa. Marcin Matysiak ze mną, no nowa, można powiedzieć, droga w karierze. Nasz trener tutaj ze Zduńskiej Woli po różnych epizodach w Łódzkiem, ale nie tylko, bo już przecież Mazowieckie było i to blisko Warszawy był Pruszków, a teraz Stolica, drugi zespół Legii Warszawa, Beniaminek drugiej ligi.
1: No to co powiedziałeś, wszystko się zgadza.
0: Nie pomyliłem niczego, to dobrze.
1: Dokładnie, ładnie to skróciłeś. Tak, nowy klub, nowe doświadczenie, wiadomo, Legia Warszawa, ogromny klub, jeden z najbardziej utytułowanych klubów w Polsce. Myślę, że dla mnie jako dla trenera nowe doświadczenie, które na pewno zaprocentuje, dlatego bardzo się cieszę, że dołączyłem do tego klubu. Jeśli chodzi o samo przygotowanie, to tak naprawdę za nami 4 tygodnie pracy. Przez te 4 tygodnie starałem się poznać drużynę jak najszybciej, bo wiadomo, nowe środowisko, nowe otoczenie, tego czasu nie jest zbyt dużo, dlatego staraliśmy się optymalnie wykorzystać każdy dzień, każdą godzinę, czy każdą minutę, czy to na treningu, czy poza treningiem. Zagraliśmy 4 mecze kontrolne. Myślę, że dla mnie i dla mojego sztabu ogromna dawka informacji, bo nic tak nie daje odpowiedzi jak sam mecz. Wiadomo, że w treningu nie zobaczymy wszystkiego tego, co byśmy chcieli zobaczyć, co możemy zobaczyć w rywalizacji z innymi zespołami. No to jest ważne, żeby dobrze zacząć, no ale nie zapominamy o celu nadrzędnym, jaki jest po prostu rozwój młodego zawodnika, bo to jest kluczowe w Akademii Legii.
0: Trener ma doświadczenie w prowadzeniu drugich drużyn. Jak tutaj, jeśli chodzi o te zejścia z jedynki, no bo pamiętam te czasy w ŁKS-ie, kiedy tych zejść w pewnym momencie było bardzo dużo i trzeba było to mocno, bardzo dobrze łączyć i to akurat się udawało. Czy tutaj też takie wyzwania będą, czy jednak tutaj w Akademii Legii ta młodzież jednak przede wszystkim?
1: Myślę, że praca w drugim zespole jest dosyć specyficzna, ale tak jak już wspomniałeś, mam doświadczenie, dlatego mało rzeczy mnie po prostu tutaj zaskakuje. Trzeba powiedzieć, że drugi zespół, oprócz tego celu nadrzędnego, jakim jest rozwój młodych zawodników, naszym celem jest też robić wszystko, żeby po prostu być do dyspozycji dla pierwszego zespołu, bo najważniejszym zespołem w klubie jest po prostu pierwszy zespół i tego się trzymamy. Oczywiście było spotkanie z pierwszym trenerem i ze sztabem pierwszego zespołu. Nakreśliliśmy sobie, jak to ma wyglądać ta współpraca. Oczywiście, wiadomo, nie jesteśmy do końca jakby zinterpretować, jak to ma wyglądać, bo po prostu życie czasem pisze swoje scenariusze i my musimy być na te scenariusze gotowi. Ale myślę, że jeśli chodzi o same zejścia, to tak na przykład w meczach kontrolnych, to przede wszystkim tylko i wyłącznie byli zawodnicy, którzy latem dołączyli do pierwszego zespołu, czyli zawodnicy 2-7 i młodsi. Także ja się cieszę, bo bardzo lubię pracować z młodymi zawodnikami.

0: I wiadomo, ci młodzi zawodnicy też muszą mieć wsparcie na boisku od starszych zawodników. Takich zawodników też mamy, bo jest Mateusz Morzeń, jest Łukasz Góra, którzy myślę, że oprócz takiej aspektu sportowego dają też dużo takich aspektów wychowawczych dla tych młodych zawodników. No i to jest bardzo ważne. Tak? No, ważne jest również to, że jeżeli zawodnik schodzi z pierwszego zespołu do drugiego, to tak naprawdę musi wiedzieć, że tutaj musi też wykonać odpowiednią pracę, bo tak naprawdę wszyscy obserwują, patrzą, jest cały czas pod stałą kontrolą i to jest kluczowe, żeby ten zawodnik po prostu zdawał sobie sprawę, że schodząc do drugiego zespołu, tu nie ma jakiejś taryfy ulgowej, tylko ciężko pracujemy i wierzę, że będą dzięki temu odpowiednie efekty.
1: No i tyle. Marcin Matysiak, pochodzący ze Zduńskiej Woli, trener, były trener, między innymi UKS Łódź, obecnie szkoleniowiec rezerw Legii Warszawa, rezerw, które dzisiaj rozpoczęły ligowy sezon, ale niestety dla szkoleniowca rozpoczęły nieudanie od porażki domowej ze Stalą Stalowa Wola 0-2. Maksymilian Hebel dwa razy trafił do siatki warszawian, no i to dwa razy w końcówce meczu w 90 minucie i w 96, no więc już mocno w doliczonym czasie gry. No to tak to zaczęła Legia 2 Warszawa sezon drugoligowy jako Beniaminek, a więc od porażki 0-2. No ale życzymy trenerowi Matysiakowi na pewno jak najlepiej, szczególnie że akurat w tym sezonie Legia 2 Warszawa z nikim z regionu łódzkiego w lidze nie rywalizuje, bo nasze drużyny są albo w ekstraklasie, albo w pierwszej lidze, no albo już później w trzeciej lidze. No to tyle, jeśli chodzi o ten wątek drugoligowy. Za chwilę o pierwszej lidze, a w międzyczasie tylko powiem, że zakończył się mecz w Zabrzu i tam Górnik wygrywa w pierwszej kolejce PKO Ekstraklasy ze Śląskiem Wrocław 2-1. Przed nami dzisiaj jeszcze jedno spotkanie. Lech Poznań, Krakowia, a więc mistrz Polski po meczu w Superpucharze, po meczu pierwszym w eliminacjach do Ligi Mistrzów. Teraz zagra pierwsze spotkanie w lidze. W jakiej formie są poznaniacy, no to już troszkę mogliśmy zobaczyć, czy potwierdzą tę dobrą formę w meczu z Krakowią. Początek spotkania o 20:15, a za kilka minut o piłce nożnej więcej, ale tym razem wracamy do pierwszej ligi.

0: To tak jak mówiłem już wcześniej, jutro w Skierniewicach wielkie święto. Unia Skierniewice zadebiutuje w rozgrywkach pierwszej ligi piłkarskiej. Zadebiutuje na zapleczu PKO Ekstraklasy. No, na pewno duże oczekiwania z tym debiutem w Skierniewicach, choć też świadomość, że na pewno łatwo w tej lidze nie będzie, ale z drugiej strony łatwo miało też nie być w drugiej, a Unia po awansie z trzeciej ligi od razu wygrała rozgrywki drugoligowe, prezentując naprawdę piękny, piękny futbol. No i tak samo, no ładnie ofensywnie Unici mają grać też w pierwszej lidze, co zapowiadał już trener Kamil Socha na naszej antenie. No a teraz trener podsumowuje okres letnich przygotowań.
1: Myślę, że możemy być zadowoleni. Wszystkie plany, które sobie zakładaliśmy, zostały zrealizowane. Ostatnie mecze kontrolne z Legią i z Kaliszem pokazały, że zespół jest dobrze przygotowany. Przede wszystkim fizycznie, o mental nie muszę się martwić od dłuższego czasu, więc tutaj w tej kwestii nie trzeba było nawet za dużo pracować. No, mamy bardzo dobre warunki do treningu tutaj na miejscu, więc nie musieliśmy nigdzie wyjeżdżać. Nawet chociażby jeśli chodzi o budowanie atmosfery, bo wiadomo, że takie wyjazdy również robi się po to, żeby ta drużyna lepiej się poznała, żeby była odpowiednia, fajna atmosfera. U nas, tak jak wspomniałem, już od dłuższego czasu to naprawdę nie jest potrzebne, bo ta atmosfera jest cały czas świetna. Jest fantastyczna grupa zawodników, która pasuje do siebie nie tylko piłkarsko, ale i mentalnie i bardzo dobrze się ze sobą czuje, więc tutaj przystępujemy do tego pierwszego meczu z odpowiednim nastawieniem.
0: No, czy trener mówi prawdę, to chyba najlepiej zapytać piłkarzy, a kto odpowie najlepiej, jak nie kapitan, no to Mateusz Stępień potwierdza, że ta atmosfera jest naprawdę dobra, no i też na potwierdzenie tych słów swoją wypowiedź na oficjalnej pierwszej konferencji przed meczem drugiej ligi zaczął od tego, że pozdrowił piłkarzy, którzy na razie Unitom nie pomogą, czyli zawodników, którzy dochodzą do siebie po kontuzjach.
2: Zeniu, Kuba Murat i Patryk, czekamy na was, bo jak trener wspomniał o tej atmosferze, dla nas atmosfera jest najważniejsza i my jak jesteśmy wszyscy razem, to po prostu najlepiej się czujemy, jeżeli jesteśmy wszyscy razem. Przygotowania, już trener wszystko w sumie powiedział, tylko powiem, jak każde przygotowanie ciężko przepracowane, przede wszystkim czas odgrywał dużą rolę, żeby nowi zawodnicy wkomponowali się w to, co my do tej pory przedstawialiśmy na boisku. I wszystko przebiegło, myślę, że zgodnie tak, jak powinno być, tak jak było zakładane przed startem.
0: Tyle kapitan drużyny Mateusz Stępień, który na początku pozdrowił Jakuba Murata, Patryka Walickiego i Igora Zyntka. Cała trójka jeszcze trochę potrzebuje czasu do powrotu na boisko, natomiast kadra cały czas, można powiedzieć, rośnie, bo niemalże codziennie, co drugi dzień Unia ogłaszała w ostatnich 2-3 tygodniach jakiegoś nowego piłkarza, ale trener Kamil Socha uspokaja, że to nie są zawodnicy, którzy dopiero co do Unitów dołączyli. Oni już byli wcześniej obserwowani, wcześniej też trenowali z drużyną.
1: Jeśli chodzi o kwestie pojawiania się nowych zawodników, oni się pojawili u nas dużo wcześniej. Natomiast bardzo często formalności potwierdzenia ich trwały jakiś czas i dlatego w tym momencie gdzieś to się w ostatnich dniach nagromadziło i zaczęło pojawiać. To nie jest tak, że oni nagle przyszli i zaczęli się pojawiać na naszych mediach społecznościowych, tylko trenowali z nami już wcześniej, byli w trakcie załatwiania pewnych formalności i tyle. Także to nie jest tak, że codziennie bierzemy kogoś tutaj, tylko to było już wcześniej ustalone. Co do ewentualnych nowych przyjść, ja oczywiście bardzo bym chciał mieć jeszcze jedną osobę w sztabie, ale nie wiem, na ile będzie to możliwe. A co do kwestii drużynowej, to jeśli by się ktoś miał pojawić, to maksymalnie jeszcze jedna osoba. Nie planujemy więcej, bo uważamy, że mamy kadrę, która w tym momencie na obecną chwilę jest wystarczająca do tego, żeby podjąć to wyzwanie.
0: No właśnie, trener Kamil Socha bardzo chwali swoich zawodników, i tych nowych, i tych, którzy już z drużyną byli dłużej. No oczywiście liderem jest Kamil Sabiło, który no strzelał w trzeciej lidze, strzelał w drugiej, teraz powraca do pierwszej, bo on w pierwszej lidze już grał. No zresztą nie tylko Kamil Sabiło, więc trener Kamil Socha uspokaja, że o jakość piłkarską nie ma się co martwić.
1: No, jeśli chodzi o zawodników, to wszyscy z nich prezentują odpowiednią jakość piłkarską, inaczej by tutaj ich nie było. Większość jest już praktycznie gotowa do grania. Wiadomo, że nie jesteśmy zespołem, który gra tak jak wszyscy. Mamy swoje założenia, które dla wielu piłkarzy są całkowicie nowe i muszą się do tego zaadoptować. Natomiast jeśli ktoś potrafi grać w piłkę, to się u nas odnajdzie. Tutaj nie ma problemów. Co do kalendarza, nie uważam, żeby jakikolwiek mecz w tej lidze można było nazwać łatwym. Każde spotkanie będzie bardzo ciężkie, w każdym spotkaniu trzeba będzie grać na najwyższych obrotach i jestem przekonany, że każdy trener z pozostałych 17 zespołów powie to samo. To jest niezwykle ciężka i wyrównana liga i nawet zespoły, które na początku znajdą się gdzieś w dolnych rejonach tabeli, nie mogą być skreślane i lekceważone i określane jako jakieś tam słabsze. Nie, tutaj będą decydowały szczegóły, dyspozycja dnia, indywidualności, bo to jest też coś, co powoduje o tym, że czy się traci, strzela bramkę. Więc generalnie nie patrzymy na kalendarz pod takim kątem, że trzy mecze gramy rzeczywiście z zespołami stawianymi w roli faworyta, czy nawet poszedł dalej, bo jakbyśmy tak popatrzyli na kolejne mecze, to tak samo nie jest wcale łatwo teoretycznie, ale mówię, no, znam tą ligę sprzed paru lat i ona już wtedy była ciężka, ale wiem, też obserwuję ją i rozmawiam z trenerami, którzy pracują na tym poziomie i mówią mi, że jest jeszcze, że jest sporo silniejsza niż wtedy, kiedy ja tam ostatni raz byłem. Także generalnie wiemy, że będzie ciężko, ale myślę, że przeciwnicy też wiedzą, że z nami też będzie ciężko.
0: No właśnie, to jest takie naprawdę mądrze powiedziane. Unia Skierniewice sezon rozpocznie meczem ze Stalą Mielec. W drugiej kolejce Polonia Warszawa, no więc tak jak trener mówił, tutaj łatwo to nie będzie. Mecze ze Stalą Mielec, ten mecz historyczny, pierwszy dla Skierniewic w pierwszej lidze. Już jutro o godzinie 17:00, relacja tekstowa na radioloc.pl. Również będziemy na stadionie w Skierniewicach od 18:00 z naszą strefą kibica, która jutro właśnie stamtąd, ze Stadionu Miejskiego w Skierniewicach, ale też będziemy łączyć się ze Stadionem Miejskim Przelej Piłsudskiego w Łodzi, bo tutaj będzie z kolei Widzew podejmował motor Lublin, zatem jutro strefa kibica, no jeszcze bardziej piłkarska i tak naprawdę będzie zdominowana przez relacje z tych dwóch spotkań. No i cóż, ja zapraszam do śledzenia, szczególnie tych relacji tekstowych. Dzisiaj też na radioloc.pl była relacja z meczu ŁKS-u w Siedlcach. Szczegółowy zapis do poczytania. Jak ktoś chce uzupełnić sobie, jak to wyglądało, to zapraszam. A za kilka minut troszkę zmienimy dyscyplinę, chociaż piłki nożnej też jeszcze dzisiaj w strefie kibica Radio Łódź nie zabraknie. Tymczasem w Poznaniu Lech przygotowuje się do meczu z Krakowią, no i Lechici, można powiedzieć, w galowym stroju, bo trener Frederiksen nie robi zbyt wielu zmian, no i między innymi Mikaelisza Koty pierwszej minuty meczu z Krakowią. No ale to spotkanie o 20:15, a u nas za moment już wracamy do kolarstwa.

0: No to Natalia Bukowiecka zgodnie z planem, można powiedzieć, wygrywa w biegu na 400 metrów podczas Mistrzostw Polski w lekkiej atletyce. Zdecydowana wygrana z najlepszym czasem w tym sezonie Natalii Bukowieckiej. Prawie udało się złamać barierę 50 sekund. 50 sekund i 2/200. To czas zwycięzczyni. Druga na mecie Alicja Wrona-Kutrzepa, prawie 2 sekundy za Natalią Bukowiecką. Na trzeciej pozycji Kinga Gacka, a wcześniej mówiłem o rzucie młotem, no to Anita Włodarczyk zwyciężyła z wynikiem 71 metrów 25 centymetrów i jeszcze w uzupełnieniu bieg na 800 metrów pań zwyciężyła Klaudia Kazimierska z LKS-u Wectra Wrocławek. Czas minuta 58:97. Doskonały wynik. Drugie miejsce Aleksandra Formella, na trzeciej pozycji Weronika Lizakowska. No a ten wynik Klaudii Kazimierskiej to zdaje się rekord Mistrzostw Polski seniorów. Także tak, to tym bardziej warte podkreślenia. No a teraz obiecałem jeszcze trochę kolarstwa, bo już sporo go dzisiaj było, ale jeszcze przecież Tour de Pologne kobiet rozgrywany. Drugi etap dla Loreny Wiep. Holenderka wygrała na trasie z Włodawy do Lubartowa na trasie o długości 118 km. Na długiej finiszowej prostej nie dała szans rywalkom w peletonie. Drugie miejsce dla Irlandki Lary Gillespie, a trzecie zajęła Włoszka Eliza Balsamo. Samo najlepsza z Polek, na 8 pozycji Olga Wankiewicz, która znów znalazła się w czołówce, choć nieco niżej niż na piątkowym etapie.
1: Wczoraj zostałam zamknięta przez kraksę, więc nie byłam w stanie finiszować, bo musiałam się zatrzymać do zera. A dzisiaj był taki dość spory finisz. Byłam gdzieś koło top 10, jeszcze nie wiem, która byłam, ale dzisiaj trochę też z problemami, ale przynajmniej mogłam rozwinąć swój finisz w miarę możliwości.
0: A na 10 pozycji znalazła się druga inna z Polek, Kaja Ryż, która startuje w barwach reprezentacji kraju. Po piątkowych perypetiach tym razem mogła normalnie sprawdzić się w końcowym sprincie.
2: Po wczorajszym etapie miałam apetyt większy, no bo jak to mówią, apetyt rośnie w miarę jedzenia. I w sumie też miałam dobrą pozycję, no ale jak to finisz, bywa bardzo chaotycznie, trzeba mocno się rozpychać, jest mega niebezpiecznie, no i raz wyjdzie, raz nie wyjdzie. No i skończyło się 8 miejscem, ale myślę, że na takim wyścigu, w takiej obstawie, to można się cieszyć jako team.
0: No to przepraszam, to była Olga Wankiewicz wcześniej, Kaja Ryż, mały chochlik nam się tutaj przydarzył, ale w każdym razie Lorena Wiep najlepsza i dzisiaj i wczoraj, no i to właśnie ona jest liderką Tour de Pologne kobiet. Wyścig potrwa do niedzieli.

0: 9 minut pozostało do godziny 20, no to obiecałem, że będzie jeszcze trochę piłki nożnej. Dzisiaj to będzie i to o piłce zza oceanu, bo przed Robertem Lewandowskim drugi mecz w rozgrywkach Major League Soccer po porażce 2-3 w meczu z Miami z tamtejszym Interem, w którym to polski piłkarz grał 62 minuty. Dzisiaj w nocy polskiego czasu Chicago Fire zagra kolejne spotkanie wyjazdowe. Tym razem zmierzy się w Nowym Jorku z tamtejszym New York City FC, a o szczegółach ze Stanów Zjednoczonych Jan Pachlowski.
1: Dekadę po dołączeniu New York City FC do Ligi MLS zespół Fire wciąż czeka na swoje pierwsze zwycięstwo na terenie przeciwnika. Niewielkie boisko Yankee Stadium od dawna czyni z tego niegdyś baseballowego obiektu prawdziwą twierdzę gospodarzy. Ekipa z Nowego Jorku pozostaje niepokonana w ostatnich 9 spotkaniach z Fire, wygrywając 6 z nich. Pierwsze zwycięstwo w samym Nowym Jorku. Pierwszy gol dla zawodnika sprowadzonego za rekordową w historii klubu kwotę. Czy łagodniejsza aura w porównaniu z południową Florydą oraz 2 dni więcej treningów. Czy to wszystko da drużynie Fire wystarczający impuls, by osiągnąć w Nowym Jorku sukces? Robert Lewandowski w rozmowie z dziennikarzami cały czas podkreśla, że w dalszym ciągu potrzebuje proces adaptacji.
2: To jest proces adaptacji, który zawsze będzie trwał przez jakiś czas i mam nadzieję, że on szybko nastąpi, więc wydaje mi się, że gdzieś tak jak się spodziewałem, to tak wszystko idzie w miarę zgodnie z planem. Oczywiście mamy kolejny mecz, więc mam nadzieję, że tam pokażemy się już z lepszej strony.
1: Porażka Chicago Fire z Miami w ostatniej kolejce zakończyła serię 3 zwycięstw rzędu. Dla Sportu Polskiego Radia, Jan Pachlowski, Stany Zjednoczone.
0: A początek dzisiejszego meczu w Nowym Jorku o godzinie 1:30 czasu polskiego. No i czekamy na pierwszego gola Roberta Lewandowskiego. Choć tak pół żartem, pół serio, no to ten pierwszy to już padł. Rywale nawet sami sobie go wybili, nie chcąc, bojąc się nadbiegającego Lewandowskiego. No to oczywiście tak żartobliwie, ale faktycznie to była bramka samobójcza po tym, jak Lewandowski ruszył w stronę bramkarza Interu Miami. No to na koniec dzisiejszej strefy kibica jeszcze raport z rajdu Polski, bo zakończyły się sobotnie odcinki specjalne na prowadzeniu fińska załoga teamu Suninen Antti Hapala. 8 sekund i 400 tracą Włosi Andrea Mabellini i Virginia Lenzi. Niecałe 9 sekund traci polska załoga Jakub Matulka, Daniel Dymurski, a na czwartej pozycji łódzki kierowca Mikołaj Mikomarczyk i jego pilot Szymon Gospodarczyk, niespełna na 11 sekund za liderami z Finlandii. Tak to wygląda po sobotnich odcinkach specjalnych. Jutro zakończenie rajdu i kierowcy najpierw przejadą 7 odcinków specjalnych. Trzymamy kciuki za kolejne dobre występy Miko Marczyka i tym kończymy dzisiejszą strefę kibica. Patrycja Wojśnis, Robert Zwoliński. Dziękujemy i do usłyszenia.

0: Reklama. Podobno każda dobra historia zaczyna się od przypadku. Spadli tylko na chwilę. Po spacerze, po kawę, po coś słodkiego. I wtedy pojawiła się ona. Radiość. Kremowe lody z nutą palonego masła, wanilii, soczysta marakuja, a na koniec delikatnie chrupiąca czekolada. Radiość. Totalnie nieoczywista. Nowy smak lodów Radia Łódź czeka w Łodziarni Drożdżarni. Sienkiewicza 13 w Łodzi. Spróbuj, zanim zniknie.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
5: Fundacja Dom w Łodzi prowadzi jedyny w Polsce dom dziecka dla dzieci chorych. Został stworzony z myślą o niepełnosprawnych, ciężko chorych i porzuconych dzieciach.
6: To fantastyczne dzieciaki, które dają z siebie bardzo dużo.
7: Pomagamy realizować pasje i spełniać marzenia. Mobilizujemy, dopingujemy.
8: Zapewniamy opiekę medyczną i rehabilitację.
6: Masz realny wpływ na ich dzieciństwo.
9: Tworzymy rodzinę.
10: Poznaj nas i naszych pozytywnych bohaterów.
5: www.domwlodzi.org.
11: Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Jak było w szkole? Zjedz chociaż warzywa, dobrze? Chodź, poczytam ci. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl.
12: Nazywam się Hanna Machińska. Jestem prawniczką i obywatelką. Dlatego zależy mi na państwie, w którym respektowane są prawa każdej osoby.
13: Marek Safian. Jestem sędzią w stanie spoczynku i obywatelem. Zależy mi na bezpiecznej, praworządnej Polsce, w Europie, w świecie pełnym zagrożeń.
12: Zbudujmy społeczeństwo, które walczy o swoje prawa i reaguje na kryzysy.
13: Wspieraj Fundusz Obywatelski.
12: I tych, którzy działają razem dla Polski.
13: Więcej na funduszobywatelski.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.
14: Tu Radio Łódź, jest 20. Beata Janowska, zapraszam na wiadomości. Dwie osoby zginęły w wypadku na drodze numer 74 pod Paradyżem. Są też ranni, a droga zablokowana. Łódzki Urząd Pracy ostrzega przed oszustami, którzy oferują odpłatne pośrednictwo w zapisach do całkiem bezpłatnych projektów. Piotrkowska pełna atrakcji na urodziny Łodzi. Można z nich korzystać jeszcze jutro. Niedziela w regionie będzie słoneczna i gorąca. Synoptycy ostrzegają przed upałem. Tragiczny wypadek w powiecie opoczyńskim. Dwie osoby zginęły, a pięć zostało rannych na drodze krajowej nr 74 między Piotrkowem Trybunalskim i Żarnowem. W miejscowości Wójcin zderzyły się trzy samochody osobowe. Na miejscu pracują służby. Droga jest całkowicie zablokowana. Utrudnienia mogą potrwać do północy. Policja wprowadziła objazdy z Sulejowa drogą nr 12 do Opoczna, stąd wojewódzką 726 do Żarnowa, albo także z Sulejowa 12 do Mniszkowa i stąd lokalną drogą do Wójcina. Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi ostrzega przed oszustami. Ostatnio w regionie pojawiły się osoby i firmy, które oferują odpłatne pośrednictwo w zapisach do projektów dofinansowywanych z funduszy europejskich. Chodzi o programy wspierające aktywizację społeczną i zawodową, w których udział jest w rzeczywistości całkowicie bezpłatny. O szczegółach reporter Radia Łódź Kacper Józefowicz.
15: Aby zgłosić się do projektu finansowanego z funduszy europejskich, wystarczy wejść na stronę internetową Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi i wypełnić formularz zgłoszeniowy. Jak podkreśla zastępca dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi Łukasz Hondzyński, oszuści wykorzystują brak kompetencji cyfrowych.
16: Są to specyficzne projekty, bo skierowane do osób, które są w trudnej sytuacji, osób długotrwale bezrobotnych, osób z niepełnosprawnościami, podopiecznych, pomocy społecznej. I takie projekty zakładają właśnie kompleksowe wsparcie.
15: Urząd oferuje również pomoc w rejestracji w danym projekcie, więc nawet osoby wykluczone cyfrowo mogą liczyć na niezbędne wsparcie.
14: Dlatego urzędnicy apelują, aby nie korzystać z usług pośredników i zgłaszać się do projektów wyłącznie za pośrednictwem oficjalnych kanałów.
17: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
14: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie przed upałami dla 12 województw, w tym łódzkiego. Termometry pokażą jutro ponad 30 stopni. O szczegółach Jan Olęcki.
18: W związku z ociepleniem IMGW wydał ostrzeżenie przed upałami dla 12 województw. Alert obowiązuje od jutra od godziny 12 do 19 w centralnej i południowej Polsce, to jest w pasie od ziemi lubuskiej, Wielkopolski przez ziemię łódzką i Mazowsze, po Śląsk i Małopolskę. Według prognoz temperatura w większości kraju wyniesie ponad 30 stopni. Jan Olencki, Polskie Radio.
14: Ale ocieplenie nie potrwa długo. Już w poniedziałek termometry pokażą najwyżej 22 stopnie. Możliwe będą burze i opady deszczu. Prognoza na najbliższe godziny po wiadomościach. 603. urodziny Łodzi to nie tylko koncerty na Błoniach. Tam tysiące ludzi bawią się na Łódź Summer Festiwalu, ale pełna atrakcji jest również Piotrkowska. Ulica stała się przestrzenią sportu, motoryzacji, rodzinnej zabawy i edukacji. Tak było dziś i będzie jutro. Na odwiedzających czekają samochody sportowe i zabytkowe, treningi sportowe, bezpłatne lekcje jazdy na deskorolce i rolkach. Jest też mobilny escape room, mówi pani Karolina z Tkalni Zagadek.
2: Można przetestować się w zagadkach manualnych, w zagadkach logicznych. Można skorzystać z naszych pokoi zagadek w Technobusie wyjątkowo, ale również przygotowaliśmy pokoje dla najmłodszych, czyli pokoje zagadek dla dzieci.
3: Można złapać zajawkę na bardzo wiele fajnych rzeczy, a z nami można złapać zajawkę do jazdy na rolkach. Jeżeli macie swój sprzęt, to super, jeżeli nie, to mamy sprzęt do wypożyczenia, możecie przyjść i pojeździć z nami godzinę.
14: Dodaje pan Michał ze szkółki rolkowej. Wszystkie atrakcje są bezpłatne i można z nich będzie korzystać jutro przez cały dzień do godziny 19. Na odcinku Piotrkowskiej od Pruchnika do Placu Wolności od 10 do 19 będzie trwał również w niedzielę letni festiwal książki, a na nim, tak jak dziś, stanie plenerowe studio Radia Łódź. Kolejne wiadomości o 21:00.
9: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
14: Noc będzie pogodna, temperatura spadnie do 15 stopni, a jutro ma być słonecznie i gorąco. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał dla całego województwa ostrzeżenia przed upałem. Termometry pokażą około 30 stopni, na zachodzie regionu do 32. Alert będzie obowiązywał od 12 do 19.
9: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
19: Przebojowa wolna sobota z Radiem Łódź.

0: Hi, this is Kate Ryan and you're listening to your favorite radio station.
1: Bardzo, bardzo dziękujemy, Kate. Voyage, voyage w interpretacji belgijskiej wokalistki, wersja z roku 2007. Oryginał pamięta rok 1987. Dobry wieczór, przed mikrofonem Piotr Stańczyk, za konsoletą Patrycja Wojcznik. Zaczynamy przebojową wolną sobotę.

o tej porze. Trudno znaleźć cię nad morzem.

Po raz pierwszy zwrócił na siebie uwagę w 2010 roku singlem Wonder Why, który ukazał się w Wielkiej Brytanii. Autor tekstów i producent muzyczny Julian Peretta, Save the Night z maja 2024 roku. Nie zwalniamy, wręcz przeciwnie, rozkręcamy nasze tempo. Substitution, Purple Disco Machine.

0: Substitution, Purple Disco Machine.
1: Radio Łódź.
0: I przebojowa wolna sobota, wakacje od 20 do 22, wakacyjne, słoneczne i romantyczne nutki. Rok 1989, Sealed with a Kiss i Jason Donovan.

Pierwotnie, czyli w roku 1962, amerykański wokalista Brian Hyland, w roku 1989 Jason Donovan i przypieczętowane pocałunkiem, czyli Sealed with a Kiss. Wracamy do Polski. To nowy projekt specjalizujący się w muzyce popowej i elektronicznej, Fluidivani.

Premierowo na naszej antenie Jesteś Gdzie Indziej, Fluid i Wania. Nasi słuchacze myślami są z Radiem Łódź, co nas bardzo, bardzo raduje. Przykład. Z przyjemnością słucham i pozdrawiam w tak pięknych okolicznościach przyrody i niepowtarzalnych, bo nad jeziorem. I właśnie w takich okolicznościach przyrody przebojowej wolnej soboty słucha się zdecydowanie najlepiej. Spokojnej pracy, napisał nasz sympatyk

0: Z albumu Tiger Bay z 1994 roku, Paul Mówi i grupa angielska Saint Etienne, 28 pozycja brytyjskiej listy przebojów, a także hit w Islandii. Studio Małpa Radio.pl, wdzięczni jesteśmy za kontakt z naszymi słuchaczami, z naszymi internautami. Cieszymy się, że jesteście tego wieczoru z Radiem Łódź i z przebojową wolną sobotą. Byliśmy nad Tamizą, zaglądamy nad Sekwanę, bardzo utytułowana postać we Francji. Człowiek, który w wieku 14 lat otrzymał od rodziców pierwszą gitarę i stawiał odważnie kroki na francuskiej estradzie. Przede wszystkim muzyka soulowa, ale także popowa. Wielka popularność w roku 90 i 91 tego utworu. C'est toi qui m'as fait w roli głównej François Feldman.
1: Quand je suis né à 13 à la place d'une petite sœur, en bouleversant tes projets.

Pozdrawiamy Paryż, podziwiamy piękną Sekwanę, no i oczywiście ich twórczość i te fantastyczne francuskie przeboje. W ciągu swojej 25-letniej kariery sprzedał około 10 milionów płyt nie tylko we Francji, ale także w wielu krajach na świecie, przede wszystkim w Europie, ale nie tylko, w Belgii, we Włoszech, we Francji, w Kanadzie i w Japonii. Setwa Kimafet i François Feldman w dzisiejszym wydaniu przebojowej Wolnej Soboty w Radiu Łódź, oczywiście w wersji wydłużonej, czyli z maxi singla. No to skoro odwiedziliśmy Francję, czas na Półwysep Apeniński. Jesteśmy we Włoszech, bo stamtąd pochodzi Roberto Zanetti, producent muzyczny, wokalista, kompozytor, czyli popularny Savage. Na koncie mnóstwo piosenek, które zdobyły popularność na tanecznych parkietach w Europie. Sięgamy po maxi singlową wersję przeboju z 1989 roku, jednej z najbardziej lubianych piosenek z jego repertuaru. To nagranie I'm Losing You. Przed nami oczywiście Savage.

0: I niepowtarzalna, przebojowa, wolna sobota między 20 a 22. Czas na Danię, duński DJ, producent muzyczny Martin Jensen. Tytuł piosenki Dancing Type.
1: I'm on my own at this party. Just one good time. Oh yeah.

Zaistniał dzięki utworowi Solo Dance, a my słuchaliśmy piosenki Dancing Type z kwietnia 2024 roku w naszym muzycznym programie Podróż przez lata 80., 90., początek XXI wieku aż do dziś. Oczywiście pod znakiem lata i wakacji. Crew Summer, Ace of Base.

0: Hi, we are Ace of Base on Radio Watch.
1: Thank you very much. Szybciutko udajemy się do Bukaresztu. Akordeonowe Latino w wykonaniu duetu Ekaterin i Dimitri.

Que nos ha pasado, Ekaterin i Dimitri. Jesteśmy w Szwajcarii. Stamtąd pochodzi René Baumann, czyli popularny DJ Bobo. Pura Passion z roku 2005.

Z płyty Pirates of Dance, pura pasjon i DJ Bobo. Dobry wieczór, panie redaktorze. Płock serdecznie pana i wszystkich słuchaczy pozdrawia. Słucha się, melduje i listę obecności szybko podpisuje. Napisała nasza stała słuchaczka pani Ola. Pięknie dziękujemy i oczywiście uśmiechamy się do całego Płocka. In the Mood, grupa Alpha V.

Absolutnie zaczarowana płyta, krążek Forever Young z 84 roku, In The Mood i zespół Alphaville. Dobry wieczór, panie Piotrze, a jednak Radio Łódź wyczarowało dobrą letnią pogodę. Dziś z rodzinką świętujemy moje imieniny oraz żony Anny przy muzyce Radia Łódź, które darzę wielką sympatią. Och, jak miło. Pozdrawiamy z Dąbrówki, Marianki, koło Zgierza. Nocujemy w namiotach Krzysztof i Anna. No to życzymy w takim razie fantastycznego weekendu, fantastycznego sobotniego wieczoru przy dźwiękach, przy nutkach przebojowej wolnej soboty Radiu Łódź. A nasz program, przypomnę, po raz kolejny w wakacje między 20 a 22. Swoista taneczna, popowa, muzyczna wycieczka przez dekady. Od lat 80. przez 90. początek XXI wieku aż do dziś. You Can Win If You Want. Dieter Bohlen i Thomas Anders. Teraz już Thomas Anders w wersji z roku 2025.

0: Możesz zwyciężyć, jeśli tylko tego pragniesz. You can win if you want. Thomas Anders z roku 2025, a po raz pierwszy na krążku The First Album. Wracamy tuż po wiadomościach.
1: Tu Radio Łódź. 99,2 MHz.
2: Reklama.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
7: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć. Albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowieję.
8: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
9: Każde dziecko to kolejne pokolenia. To przyszłe matki, ojcowie, dziadkowie i babcie. To nasza radość życia. Twoja pomoc to szansa na życie dla dzieci, którym odebrano wszystko. Dla tych, dla których wojna to więcej niż słowo. Polska Misja Medyczna daje szansę na życie tam, gdzie została już tylko nadzieja. Dołącz do nas.
2: Ogłoszenie społeczne.
10: Tu Radio Łódź, jest 21. Beata Janowska, zapraszam na wiadomości. Tragiczny wypadek w powiecie opoczyńskim. Zginęło dwoje dzieci, pięć innych osób jest rannych. Prezydent Ukrainy przekazał, że Rosja chce pozyskać z Korei Północnej kolejnych 30 tysięcy żołnierzy. We wiadomościach zajrzymy też na drugi dzień Łódź Summer Festiwalu. Noc w regionie będzie pogodna, jutro słonecznie i gorąco. Dwoje dzieci zginęło w wypadku w powiecie opoczyńskim. Pięć innych osób zostało rannych. Około 18.30 na drodze krajowej nr 74 w Wójcinie między Sulejowem i Paradyżem zderzyły się trzy samochody osobowe. Zginęło dwoje dzieci we wieku 9 i 11 lat, mówi brygadier Jędrzej Pawlak z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi.
11: W zdarzeniu tym cztery osoby dorosłe oraz jedno dziecko zostało ranne. Niestety, pomimo prowadzonej resuscytacji krążeniowo-oddechowej zmarło dwoje dzieci.
10: Według policji kierowca jednego z samochodów zjechał na przeciwny pas ruchu, zderzył się czołowo z innym pojazdem, a potem uderzył w kolejne auto. Na miejscu pracują policjanci i prokurator. Droga między Sulejowem a Paradyżem jest zablokowana w obu kierunkach. Utrudnienia mogą potrwać do północy. Policja wyznaczyła objazdy. Prezydent Ukrainy poinformował, że Korea Północna przygotowuje się do przekazania Rosji nowych wyrzutni rakiet balistycznych. Wołodymyr Zełenski napisał w mediach społecznościowych, że Rosja chce też pozyskać z Korei Północnej kolejnych 30 tysięcy żołnierzy, a w obwodzie woroneskim już od czerwca trwają przygotowania do ich przyjęcia. Zdaniem Wołodymyra Zełenskiego to zagrożenie nie tylko dla Ukrainy, ale także dla krajów azjatyckich znajdujących się w zasięgu rakiet z Korei Północnej. Ukraiński przywódca dodał, że Rosja pomaga Korei uczyć się wojny, ulepszając jej broń i zapewnił, że jego wojska będą temu przeciwdziałać. Drugi dzień Łódź Summer Festiwalu. Na łódzkich Błoniach już odbyły się pierwsze dzisiejsze koncerty, a pod scenami gromadzą się coraz większe tłumy. Uczestnicy mówią, że wczoraj zabawę trochę popsuła pogoda, ale jak dodają, emocje są pozytywne.
12: Żyjemy w takiej iluzji, że dzisiaj będzie lepiej, dzisiaj nie jest tak mokro.
13: Mam nadzieję, że będzie trochę mniejsze błoto niż wczoraj, bo spodnie po wczoraj już ucierpiały dość mocno.
14: Długo jakby też się stoi przed bramkami. Każdy stał na sobie i no to było niefajne jeszcze w tym błocie. To masakra.
13: Ale ogólnie nastawienie jesteśmy pozytywnie.
15: To na kogo dzisiaj czeka się najbardziej?
16: Timbaland. Chyba najbardziej, tak.
17: Ania Dąbrowska też w sumie.
10: Dziś wystąpią m.in. także raper Beddoes i zespół nocny Kochanek, a jutro Mata i Sean Paul.
9: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
10: W Zduńskiej Woli jutro Święto Kwiatów. Organizuje je filia Miejskiego Domu Kultury na osiedlu Karsznice. Okolice Stadionu Olimpii przy ulicy Okrzei wypełnią pachnące barwne stragany. Będą również koncerty i atrakcje dla najmłodszych. O szczegółach reporter Radia Łódź Sławomir Cybulski.
4: Można będzie obejrzeć lub kupić kwiaty, rośliny doniczkowe, krzewy, drzewka, ale także nasiona, sadzonki oraz preparaty do pielęgnacji roślin, mówi kierowniczka filii Miejskiego Domu Kultury Joanna Sychniak-Paterek.
5: Targ kwiatowy to jest najważniejsza część tej imprezy i już od 8 zapraszamy w niedzielę mieszkańców w okolic. Przewidujemy, że będzie to mniej więcej do godziny 15. Różnie to bywa, wszystko zależy oczywiście od pogody. Mamy nadzieję, że będzie cudowna.
4: A gdy już nasycimy się kwietnym aromatem, warto po południu znów odwiedzić to miejsce, by pobawić się na koncertach.
10: Podczas Święta Kwiatów na osiedlu Karsznice w Zduńskiej Woli będzie można także uzyskać cenne porady od wytrawnych ogrodników. Czas na informacje sportowe. W studiu jest Robert Zwoliński.
17: Piłkarze UKS-u Łódź zremisowali na wyjeździe z Pogonią Siedlce 1-1 w meczu pierwszej kolejki Betclic pierwszej ligi. Gola wyrównującego dla Łodzian strzelił na początku drugiej połowy Marcel Błachewicz, a zapis relacji na żywo z tego spotkania na radioloc.pl. W innych dzisiejszych meczach w pierwszej lidze Lechia Gdańsk przegrała u siebie z Pogonią Grodzisk Mazowiecki 0-3, a Stal Rzeszów uległa Chrobremu Głogów 1-5. W PKO Ekstraklasie dzisiaj zakończyły się dwa mecze. Jagiellonia Białystok pokonała Koronę Kielce 1-0, a Górnik Zabrze wygrał u siebie ze Śląskiem Wrocław 2-1. Trwa spotkanie w Poznaniu. Miejscowy Lech remisuje bezbramkowo z Krakowią. Powoli dobiega końca pierwsza połowa spotkania. Przed Robertem Lewandowskim drugi mecz w rozgrywkach MLS po porażce 2-3 w meczu w Miami z Interem, w którym polski piłkarz grał 62 minuty. Najbliższej nocy zespół Chicago Fire zagra znów na wyjeździe, tym razem przeciwko New York City FC. O szczegółach ze Stanów Zjednoczonych Jan Pachlowski.
18: Dekadę po dołączeniu New York City FC do ligi MLS zespół Fire wciąż czeka na swoje pierwsze zwycięstwo na terenie przeciwnika. Niewielkie boisko Yankee Stadium od dawna czyni z tego niegdyś baseballowego obiektu prawdziwą twierdzę gospodarzy. Ekipa z Nowego Jorku pozostaje niepokonana w ostatnich 9 spotkaniach z Fire, wygrywając 6 z nich. Pierwsze zwycięstwo w samym Nowym Jorku. Pierwszy gol dla zawodnika sprowadzonego za rekordową w historii klubu kwotę, czy łagodniejsza aura w porównaniu z południową Florydą oraz 2 dni więcej treningów. Czy to wszystko da drużynie Fire wystarczający impuls, by osiągnąć w Nowym Jorku sukces? Robert Lewandowski w rozmowie z dziennikarzami cały czas podkreśla, że w dalszym ciągu potrzebuje proces adaptacji.
19: To jest proces adaptacji, który zawsze będzie trwał przez jakiś czas i mam nadzieję, że on szybko nastąpi, więc wydaje mi się, że gdzieś tak jak się spodziewałem, to tak wszystko idzie w miarę zgodnie z planem. Oczywiście mamy kolejny mecz, więc mam nadzieję, że tam pokażemy się już z lepszej strony.
18: Porażka Chicago Fire z Miami w ostatniej kolejce zakończyła serię 3 zwycięstw z rzędu dla Sportu Polskiego Radia. Jan Pachlowski, Stany Zjednoczone.
17: A początek meczu 1:30 w nocy z soboty na niedzielę czasu polskiego. Ekwadorczyk Richard Carapaz, najlepszy na przedostatnim 20. etapie kolarskiego Tour de France. Na alpejskich szczytach Carapaz znów wspinał się doskonale. Drugie miejsce zajął Belg Remco Evenepoel, a trzeci Amerykanin Sepp Kuss. Amerykanin prowadził na kilka kilometrów przed metą, ale dwukrotnie tracił równowagę i Carapaz wyprzedził go przed ostatnim 3,5-kilometrowym podjazdem. Carapaz zapewnił sobie też wygraną w klasyfikacji górskiej, a w klasyfikacji punktowej triumfuje Mats Pedersen. Zdecydowanym liderem wyścigu jest natomiast Tadej Pogacar, który prowadzi przed Evenepoelem i kolegą z zespołu Isaaciem Del Toro. To trójka, która zamelduje się na podium. Meksykanin będzie też najlepszym młodzieżowcem, a wyścig zakończy się jutro płaskim etapem w Paryżu. Łodzianin Michał Pomorski z grupy ATT Investments wygrał 69. edycję kolarskiego wyścigu dookoła Mazowsza. Czwarty etap, ostatni, wygrał Holender Johan Derusen, a na mecie tego etapu w Kozienicach Pomorski był 6., jednak zakończył cały wyścig z przewagą 3 sekund nad Estończykiem Eratem Armemem i 15 sekundami przewagi nad Niemcem Jonathanem Rotmanem. To tyle teraz, więcej sportu na radioloc.pl.
20: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
10: Do rana będzie pogodnie, temperatura spadnie w nocy do 15 stopni, jutro ma być słonecznie i upalnie. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał dla całego województwa ostrzeżenia przed upałem. Termometry pokażą około 30 stopni, a na zachodzie regionu nawet do 32. Alert będzie obowiązywał od południa do wieczora.
20: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
1: Przebojowa wolna sobota z Radiem Łódź.
0: 8,5 minuty po godzinie 21. Radio Łódź. Rozpoczynamy drugą godzinę naszego dzisiejszego muzycznego spotkania, a zaczniemy ją wyjątkowo dynamicznie. To przedstawiciele muzyki trance, holenderski duet Four Street.

Rok 2003, Ibiza Radio Mix z kompozycji Summer Sun i grupa Four Strings. A oto przedstawiciele Eurodance, House i Rave. Duet, który powstał na początku lat 90. w Amsterdamie i zrobił prawdziwą furorę. Dawno nieprezentowana wersja przeboju No One przed nami. Too Unlimited.

absolutne taneczne szaleństwo na początku lat 90. Unlimited Extended Remix nagrania No One duetu To Unlimited. No to teraz Niemcy, Tommy Schlech i Enrico Zabler. Zespół, a w zasadzie projekt, który powstał na początku lat 90. odniesie sukcesy w Europie, Azji, Oceanii i Ameryce Południowej w tamtej dekadzie. Feel the Heat of the Night i Master Boy.

0: Nie sposób spokojnie ustać w miejscu. Feel the Heat of the Night z 94 roku, Master Boy.
1: This is my favorite music.

Step by Step, Heart to Heart, czyli Toy Soldiers, wielki hit wakacji 89 roku i Martika. Przenosimy się z Anglii do przepięknej Rumunii. Zespół, który został założony przez Adriana Sine w roku 1999. Hearts in Stereo i Akcent.

Muzyczne uroki lata. Dave, Florisa i Vanello Leia z 2024 roku. Ed Sheeran, ale specjalna wersja nagrania Shape of You, rok 2017.

Shape of You, specjalna wersja i Ed Sheeran. Czy może zabraknąć słonecznej Hiszpanii w naszym programie? Nie może. Płyta Eterno Agosto, rok 2015. Alvaro Soler.

Tell me z Mosoli, Alvaro Soler. Dobry wieczór, Piotrze. Melduję swoją obecność przy radioodbiorniku. Słuchawki na uszach i porządki w ogródku. Tak to sobie dzisiaj wymyśliłam. Jak zwykle słyszymy przepiękne, wakacyjne przeboje i za to bardzo dziękuję. Przesyłam najserdeczniejsze pozdrowienia, życząc wszystkim miłego wieczoru. Stała fanka i słuchaczka Kasia. Pozdrawiamy.

0: Wielki taneczny, wakacyjny przebój roku 93. Summer, Summer, Summer i niemiecka grupa Loft.
1: Radio Łódź.
0: I przebojowa wolna sobota. Pozostańmy u naszych zachodnich sąsiadów. Rok 1999. Forever Tonight. Christian Wunderlich i Kirsten Hall.

Romantyczny duet Christian Wunderlich i Kristen Hall, Forever Tonight. Tak gra Radio Łódź w sobotnie wieczory, latem między 20 a 22, przebojowa wolna sobota, do której słuchania niezmiennie zapraszamy. Dobry wieczór, panie Piotrze, tym razem na wyjeździe, lecz dziękuję za petardę w postaci Four Strings. Oby tak dalej z takimi muzycznymi perełkami. Pozdrawiam i życzę miłego wieczoru, stały fan Przemek. No i jest nam oczywiście bardzo, bardzo Przemku miło, pozdrawiamy również, cieszymy się, że gdziekolwiek jesteście, włączacie Radio Łódź i słuchacie przebojowej wolnej soboty. No to teraz niespodzianka, wersja rozszerzona piosenki, która zrobiła swego czasu furorę i podoba się do dziś. To jest włosko-francuski projekt. Nazywają się Shanghai i zaproponowali bardzo melodyjną kompozycję. J'ai compris comme je t'aime. J'ai compris comme je t'aime.

C'est la vie, Creatures of the Night, Kalima Minu, Yala Yala i Je compris comme je t'aime. Z kwietnia zeszłego roku włosko-francuski projekt Shanghai.

Na radiowe hity najznakomitszych bestsellerów w roku 2022, choć pierwotnie pojawili się z tym utworem we wrześniu 2021 roku. Purple Disco Machine, Dopamine. Raz jeszcze dzisiejszego wieczoru Thomas Anders, tym razem w nowej piosence, która ukazała się w zeszłym roku, Midnight Lover.

czerwca zeszłego roku Midnight Lover i oczywiście Thomas Anders. Melodyjnie, przebojowo i z tak zwanym przytupem będzie już do samego końca. Przedstawiciele muzyki Eurodisco, rok 85, Axel Breitung, jego przyjaciele z projektu Silent Circle, Touch in the Night.

płyty Number One, Touch in the Night, najpopularniejsza piosenka grupy Silencer. To był finał dzisiejszego wydania przebojowej wolnej soboty w Radiu Łódź. Było nam bardzo, bardzo miło. Pozdrawiamy, życzymy spokojnego wieczoru i oczywiście zapraszamy za tydzień. Patrycja Wojsznis i Piotr Stańczyk. Do usłyszenia.

0: milionów w kumulacji.
1: O, ja też umiem liczyć. 8, 11.
2: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Po reklamie ogłoszenie społeczne.
4: Fundacja Dom w Łodzi prowadzi jedyny w Polsce dom dziecka dla dzieci chorych. Został stworzony z myślą o niepełnosprawnych, ciężko chorych i porzuconych dzieciach.
5: To fantastyczne dzieciaki, które dają z siebie bardzo dużo.
6: Pomagamy realizować pasje i spełniać marzenia. Mobilizujemy, dopingujemy.
7: Zapewniamy opiekę medyczną i rehabilitację.
5: Masz realny wpływ na ich dzieciństwo.
8: Tworzymy rodzinę.
9: Poznaj nas i naszych pozytywnych bohaterów.
4: www.domwlodzi.org.
10: Każdego dnia mierzą się z chorobą i ograniczeniami. Mimo to potrafią się uśmiechać, marzyć i walczyć o każdy dobry moment. Ich odwaga nie trafia na pierwsze strony gazet, ale zasługuje na największy szacunek. Hospicjum Łupkowa to miejsce, w którym mali bohaterowie otrzymują troskliwą opiekę stacjonarną, a także opiekę domową wśród bliskich. Podopieczni z łódzkiego Hospicjum dla Dzieci Łupkowa to bohaterowie bez rozgłosu.
11: Czasem wystarczy chwila uwagi, by świat stał się bardziej dostępny. W Fundacji Obudzić Zmysły w Poddębicach codziennie wspieramy osoby z niepełnosprawnością poprzez terapię, zrozumienie i bliskość. Tworzymy też grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów. Naszym marzeniem jest dom wsparcia, miejsce bez barier. Więcej informacji na www.obudzićzmysły.pl. Fundacja Obudzić Zmysły. Dobrze, że jesteś.
3: Ogłoszenie społeczne.
12: Tu Radio Łódź, jest 22. Beata Janowska, zapraszam na wiadomości. Dwoje dzieci zginęło, pięć osób jest rannych. Do wypadku doszło pod Paradyżem. Zniknął kolejny ze słupków ograniczających wjazd na Piotrkowską w Łodzi. Zamknięte bramki na teren Łódź Summer Festiwalu. Na Błoniach jest już maksymalna liczba osób. Ostrzeżenie przed upałem. Jutro temperatura w całym regionie może przekroczyć 30 stopni. Tragiczny wypadek w powiecie opoczyńskim. Zginęło dwoje dzieci, pięć innych osób jest rannych. To jedno dziecko i cztery osoby dorosłe. Około 18.30 na drodze krajowej nr 74 w Wójcinie pod Paradyżem zderzyły się trzy samochody. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że kierowca Peugeota jadący od Piotrkowa Trybunalskiego w kierunku Kielc z nieustalonych przyczyn zjechał na przeciwległy pas ruchu. Peugeot zderzył się czołowo z Toyotą, a następnie uderzył w Nissana, mówi młodszy aspirant Mateusz Piliński z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.
13: Poszkodowane zostały dzieci w wieku 9 i 11 lat. Pomimo udzielonej pomocy medycznej ich życia nie udało się uratować. Droga krajowa nr 74 w miejscu wypadku jest całkowicie zablokowana. Apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się do poleceń służb.
12: Droga między Sulejowem a Paradyżem może być nieprzejezdna nawet do północy. Policja wprowadziła objazdy z Sulejowa drogą nr 12 do Opoczna, stąd wojewódzką 726 do Żarnowa, albo także z Sulejowa 12 do Mniszkowa i stąd lokalną drogą do Wójcina. Kolejny słupek zniknął z ulicy Piotrkowskiej. Chodzi o element inteligentnego systemu, który ma ograniczać wjazd na Piotrkowską nieuprawnionym kierowcom. Brakujący słupek znajduje się na odcinku między skrzyżowaniem Zjaracza a Pruchnika. W tym miejscu dwa słupki są wysunięte, po jednym pozostała otwarta wnęka z widocznymi przewodami, a ostatni jest schowany w jezdni. Nie wiadomo, co się wydarzyło. Informacje od służb mamy otrzymać w poniedziałek. Łodzianie jednak nie kryją złości.
14: Jak ktoś, nie wiem, potrzebuje się po prostu tam przedostać, to się przedostać. A więcej póki co jest szumu o to, że ten projekt cały nie wypalił.
15: Na przykład będzie jechała karetka, która będzie potrzebowała wjechać i wtedy pewnie będzie awaria tych słupków. Kiedy będzie potrzeba ratowania życia, to dla mnie to jest właśnie bezsensowne, te słupki są. Tak?
12: System nie został jeszcze uruchomiony na stałe, jest testowany, a uszkodzony został już drugi z 28 wysuwanych słupków. Do pierwszego podobnego zdarzenia doszło w maju w rejonie ulicy Trauguta, gdzie samochód dostawczy zahaczył zaporę i przewrócił ją na jezdnię. Łódzkie Błonia wypełnione po brzegi. Jak informuje portal Łódź.pl, ze względów bezpieczeństwa tymczasowo zamknięto bramki na teren Łódź Summer Festiwalu. Organizatorzy spodziewali się, że na koncerty każdego dnia przyjdzie około 150 tysięcy osób. Prawdopodobnie właśnie taka liczba jest teraz na Błoniach. Po wczorajszych deszczach wciąż jest sporo błota. Wiele osób przyszło dzisiaj w kaloszach, a w tłoku liczą na wzajemną życzliwość.
16: To wygląda gorzej niż jest, mam wrażenie.
17: Długo jakby też się stoi przed bramkami.
18: Organizacja polnametowego mega słaba, mega mi się nie podoba.
0: musimy takie ogromne kółko zrobić, żeby do jakiejkolwiek łazienki dojść. Jesteśmy ogrodzeni, tak więc mamy jedno wyjście.
8: Bądźcie mili dla siebie, nie przepychajcie się. To jest nasz przekaz.
12: Festiwal potrwa do jutra. W niedzielę na scenie pojawią się m.in. Mata i Sean Paul.
17: Więcej na radiołódź.pl.
12: Teatr Wielki w Łodzi czekają duże zmiany. Rozpoczął się kompleksowy remont budynku. Trwa wymiana okien na zapleczu scenicznym, montowana jest instalacja centralnego ogrzewania, ale co najważniejsze, przebudowa teatru poprawi jego dostępność, mówi Sebastian Wiśniewski z Biura Obsługi Widzów.
18: Przebudowane wejścia do teatru umożliwią swobodne korzystanie z obiektu osobom z ograniczeniami ruchowymi, a nowy pokój wyciszeń będzie przeznaczony dla osób z nadwrażliwością sensoryczną, w tym osób ze spektrum autyzmu.
12: Remont Teatru Wielkiego ma potrwać 3 lata. Czas na informacje sportowe. W studiu jest Robert Zwoliński.
19: Maksymilian Szwed z AZS Łódź został mistrzem Polski w biegu na 400 metrów. W finale wystąpiło 4 zawodników z regionu łódzkiego, ale Kajetan Duszyński, Wiktor Wróbel i Mateusz Rzeźniczak zajęli kolejne miejsca, jednak poza podium. Szwed przyznał, że był natomiast pewien wygranej.
20: Raczej się spodziewałem złotego medalu. Szkoda tylko, że nie pobiegłem poniżej 45 sekund. Tak w skrócie mogę powiedzieć. Cały bieg czułem się bardzo dobrze. Myślałem, że to będzie bieg na poniżej 45, no ale niestety nie było.
19: A wcześniej złoty medal w trójskoku zdobyła zawodniczka AZS Łódź Zuzanna Sztachańska. Mistrzem Polski wchodzi na 10 tysięcy metrów. Został też zawodnik RKS Łódź Maher Benchlima. Wczoraj Mistrzostwo Polski w biegu na 3000 metrów z przeszkodami zdobyła z kolei Kinga Królik z Azymutu Pabienice. Mistrzostwa Polski zakończą się jutro, natomiast piłkarze UKS Łódź zremisowali na wyjeździe z Pogonią Siedlce 1-1 w meczu pierwszej kolejki Betclic pierwszej ligi. Gola wyrównującego dla Łodzian strzelił na początku drugiej połowy Marcel Błachewicz, a zapis relacji na żywo z tego spotkania na radioloc.pl. W innych dzisiejszych meczach Lechia Gdańsk przegrała u siebie z Pogonią Grodzisk Mazowiecki 0-3, natomiast Stal Rzeszów uległa Chrobremu Głogów 1-5. Z kolei w PKO Ekstraklasie zakończyły się dzisiaj już 2 mecze. Jagiellonia Białystok pokonała Koronę Kielce 1-0, a Górnik Zabrze wygrał u siebie ze Śląskiem Wrocław 2-1. Trwa spotkanie w Poznaniu. Lech podejmuje Krakowie i na razie cały czas bez goli, ale tam już 89. minuta. Mikołaj Mikołarczyk zajmuje 4. miejsce po sobotnich odcinkach specjalnych rajdu Polski, czyli 4. rundy rajdowych Mistrzostw Europy. Łódzki kierowca i jego pilot Szymon Gospodarczyk tracą niespełna 10 sekund do liderów z Finlandii z kierowcą Timo Suninenem. Jutro przed załogami 7 odcinków specjalnych i zakończenie rajdu. Szpadzistka Barbara Brych została brązową medalistką rozgrywanych w Hongkongu Mistrzostw Świata w szermierce. W półfinale Polka przegrała z Włoszką Giulią Rizzi 6-15, ale oznaczało to zdobycie 3. miejsca, bowiem w Mistrzostwach Świata pokonani z półfinałów nie walczą już o brąz. Drugie etapowe zwycięstwo w kolarskim wyścigu Tour de Pologne kobiet odniosła Lorena Wiep. Holenderka wygrała drugi etap z Włodawy do Lubartowa o długości 118 km. 8. pozycję zajęła najlepsza z Polek Olga Wankiewicz.
21: Po wczorajszym etapie miałam apetyt większy, no bo jak to mówią, apetyt rośnie w miarę jedzenia. I w sumie też miałam dobrą pozycję, no ale jak to finisz, bywa bardzo chaotycznie, trzeba mocno się rozpychać, jest mega niebezpiecznie, no i raz wyjdzie, raz nie wyjdzie. No i skończyło się 8. miejscem, ale myślę, że na takim wyścigu, w takiej obstawie to można się cieszyć jako team.
19: A na pozycji liderki umocniła się Lorena Wiep, wyprzedza o 18 sekund Irlandkę Gillespie i o 19 sekund Włoszkę Balsamo. Wankiewicz jako najlepsza Polka jest 9., a wyścig zakończy się jutro.
22: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
12: Noc pogodna, temperatura spadnie do 15 stopni, jutro ma być słonecznie i gorąco. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał dla całego województwa ostrzeżenia 1 stopnia przed upałem. Termometry pokażą do 30 stopni, na zachodzie regionu do 32. Ostrzeżenie będzie obowiązywać od 12 do 19.
22: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.

rzeki i faceci w czerni. Powódź tysiąclecia, pielgrzymka papieża, dzień niepodległości i ruchome schody, pierwsze namiętności i bite samochody.

Poczekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj za